0: W Placu na Rozdrożu rozmawiamy dzisiaj o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach naszego kraju. Zarysujmy na początek problem. O zapaści w psychiatrii mówi się bardzo dużo od wielu lat. Sytuacja jest trudna, wydaje mi się, zwłaszcza w kontekście właśnie młodzieży i dzieci, bo według raportów z tego roku, z 2026, blisko 60% dzieci doświadcza problemów emocjonalnych lub psychicznych. To są lęki, depresja, wybuchy złości. Około 13-16% nawet dzieci i młodzieży ma zaburzenia psychiczne, a ostatnie raporty pokazują także, że blisko 58% uczniów zmagało się z problemami emocjonalnymi w ciągu roku, a ponad 40% nie miało profesjonalnej pomocy. Panie Tomaszu, to są statystyki ogólnopolskie, ale tak mi się wydaje, że w małych miejscowościach problem jest jeszcze większy, może być jeszcze większy. Jak to wygląda?
1: Sama epidemiologia nie wybiera miejsca. Ona jest taka sama w małych, jak i w dużych miejscowościach. Można mówić o jakichś cywilizacyjnych różnicach czy kulturowych. One działają in plus, in minus, więc ostatecznie pewnie małe miejscowości mierzą się, jeżeli chodzi o epidemiologię, z tym samym problemem, co i w dużych miejscowościach. Problem jest z dostępnością i o tym trochę pani sekretarz mówiła, że te małe miejscowości borykają się z dostępem do kadry. Ta kadra generalnie jest bardziej dostępna w dużych miejscowościach. Z tym, że w przypadku dzieci i młodzieży tu kluczowa jest rodzina i szkoła. I wydaje mi się, że rodzina jest w każdej miejscowości, w większości. Dzieci mają dorosłego, który się nimi opiekuje. I też jest szkoła i te szkoły zatrudniają specjalistów, którzy w mniejszym lub większym stopniu są w stanie pomóc na pierwszym etapie problemu dziecka.
0: Natknęłam się na raport także z tego roku, który mówi o tym, że w 102 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. I trochę mnie to przeraziło, powiem szczerze.
1: Skala jest taka, że mamy, 2600 gmin, więc jeżeli w 102 gminach nie ma ani jednego psychologa, a oni są zatrudniani w reformie, nazwijmy to w reformie poradnictwa psychologicznego po stronie oświaty od 4 lat. Chyba tak, o ile pamiętam, to 4 lata już trwa ta zmiana, gdzie ileś tego psychologa musi być w każdej szkole. To wydaje mi się, że to jest sukces. Problem jest natomiast taki, że i po stronie systemu oświaty, i po stronie systemu ochrony zdrowia, czyli podmioty lecznicze, mamy sytuację teraz taką, w której żaden ten podmiot, ten ośrodek psychiatryczny nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać problemów mieszkańców danej gminy czy danego powiatu. I ta pomoc dla dziecka musi być troszkę inaczej sprofilowana, dlatego że ono żyje w rodzinie, w szkole, na podwórku. To są takie 3 miejsca, w których to dziecko funkcjonuje, czy w przestrzeni wirtualnej. 4. miejsce, ale załóżmy, że to takie rozszerzone podwórko. I tam generalnie powinniśmy myśleć o tym, jak sprofilować tą pomoc. I zakładamy, tak wynika z różnych badań z organizacji systemu pomocy dla dzieci, że psychiatra na przykład dziecięcy jest na samym końcu i on jest naprawdę potrzebny do określonego procenta dzieci.
0: Właśnie tak sobie myślę, na co w takim razie możemy liczyć? Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy małych miejscowości czy mniejszych miejscowości? Jakby jest taki pakiet, który jest zapewniony i on nie kuleje, czy raczej tutaj tak ogólnie dużo rzeczy można by było poprawić i o tym też będziemy rozmawiać? Panie Tomaszu.
1: Może tak. W przypadku takiej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, wydaje mi się, że samorządy i to, co samorządy oferują teraz, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, oświatę, i w dużej mierze tych podmioty lecznicze, które działają, to Świnoujście może jest takim wyjątkowym, małym miasteczkiem, w którym nie ma żadnego ośrodka poziomu referencyjnego psychiatrii dziecięcej, to one współpracując ze sobą są w stanie zaopiekować te dzieci z małych czy z większych miejscowości. Tutaj jakby ta wielkość nie gra aż tak istotnej roli. No, problem zaczyna się wtedy, kiedy te służby, nazwijmy sobie, czy ten sektor publiczny, czy ci specjaliści, którzy są zatrudnieni, nie są w stanie ze sobą współpracować tak, żeby działać na rzecz tego dziecka, czy tej rodziny, bo są przepisy, bo jest pewna tradycja. I w przypadku małych miejscowości, to jest charakterystyczne dla małych miejscowości, tam wszyscy się znają, o tak to określę, czy może mają szansę się szybciej znać niż w dużych miastach. I niestety, wtedy, kiedy dziecko zaczyna mieć problem, no silniej działa ta tak zwana stygmatyzacja i silniej działa opinia publiczna, czy ten wstyd przed innymi, że no jak to tutaj moje dziecko ma problem psychiczny. I to jest właśnie problem w małych miejscowościach, że ten wpływ, czy ta presja opinii publicznej jest silniejsza niż w dużych miejscowościach i rodzice często z dziećmi zgłaszają się później. Niż by tego wymagał ten problem.
0: A jak już się zgłoszą, już ktoś chce zdecydować się no, na pomoc dziecku czy nastolatkowi, no to właśnie pojawia się kolejny problem, czyli ograniczone kadry, kolejki do specjalistów i to są takie właśnie niekończące się problemy.
1: I tu jest, które pewnie... Tak, i tu jest właśnie dosyć istotna rola samorządu, dlatego że samorząd jako ta instytucja, która no, realizuje potrzeby danej społeczności lokalnej, a trzeba tu oddać samorządowi w Świnoujściu, że naprawdę robi wszystko, co w jego mocy, robi dużo więcej niż przeciętna w województwie zachodniopomorskim. No, stara się organizować tą pomoc tak, żeby ona rzeczywiście była dostępna. No, stąd współpraca z fundacją w ten czy w inny sposób, ale żeby ona była dostępna wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebna. I wydaje mi się, że to jest to, przed czym stajemy teraz, nawet w świetle tych ostatnich wydarzeń, że samorządy powinny mieć takie instrumenty i źródło finansowania, żeby od tej strony, mówię tu o zdrowiu psychicznym, dzieci, młodzieży, rodzin czy dorosłych, móc lepiej czy efektywniej zabezpieczać te potrzeby, bo to wcale tak nie jest, że pieniędzy nie ma w systemie. Pieniądze

0: idą tak trochę w sposób niekontrolowany i idą poza samorządem de facto. I wydaje mi się, że włączenie samorządu jako trzeciej takiej strony w organizacji wsparcia dla dzieci, młodzieży czy dla rodzin byłoby tu rozwiązaniem chyba najbardziej optymalnym. No tylko trzeba dostosować do tego prawo i dać samorządom możliwość dysponowania tymi środkami w taki sposób, żeby jak najlepiej zabezpieczyć te potrzeby.
1: Pani Gabrielo, jak w takim razie wygląda sytuacja w wywołanym już Świnoujściu? Mam tutaj na myśli dostęp właśnie do pomocy i te finanse wspomniane, ale też świadomość, no i też taką gotowość rodziców do tego, żeby przyznać, moje dziecko ma problem, szukam pomocy.
2: Proszę Państwa, w Świnoujściu próbujemy sobie z tymi problemami radzić od wielu lat, budując cały duży lokalny system wsparcia zdrowia psychicznego, nie tylko dzieci i młodzieży, oczywiście mieszkańców Świnoujścia, ale to, na czym się opieramy, to próbujemy ze sobą współpracować, czyli wszyscy przedstawiciele zawodów, które pracują z dziećmi i z młodzieżą, spotykają się i wypracowują wspólne rozwiązania. I tak przez tych kilka lat udało się zrealizować, utworzyć wiele nowych instytucji i naprawdę bardzo wiele działań, które z dużą skutecznością realizujemy, pomagając zarówno rodzicom, jak i dzieciom, całemu otoczeniu, całemu środowisku, które tego wsparcia potrzebuje. Samorząd Świnoujski, mając świadomość, że nie otrzymuje pewnych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nie realizujemy na przykład Centrum Zdrowia Psychicznego, od wielu lat taką instytucję uruchomił w ramach własnych pieniędzy. I oczywiście nie działa to w takiej skali jak Centrum Zdrowia Psychicznego finansowane z budżetu państwa. Natomiast realizujemy tam szereg działań takich bardzo podobnych do tych działań, które finansuje NFZ, czyli Zespół Psychiatrycznej Opieki Środowiskowej. Realizujemy oddział leczenia nerwic, ale w ramach tego ośrodka realizujemy również działania autorskie. Są tam projekty dla rodziców, dla dzieci, młodzieży od 10 roku życia. Jest kilka projektów autorskich, oczywiście na skalę naszych kadr, czyli takich możliwości kadrowych, którymi dysponujemy, taką też liczbę dzieci jesteśmy w stanie objąć tym wsparciem. Z reguły z każdego projektu średnio rocznie korzysta od 10 do 30 osób. Jest to dużo, moim zdaniem, w skali miasta, zwłaszcza, że co roku są to nowe osoby w tych projektach. Poza tym Świnoujście ma dobrze działający ośrodek interwencji kryzysowej. Oczywiście działa poradnia zdrowia psychicznego, tak jak w większości powiatów, natomiast ona również realizuje działania i programy autorskie. To, na czym się skupiamy w Świnoujściu, to nie tylko na realizacji tych programów, które są rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ale szczególną wagę kładziemy na te projekty, które są opracowywane przez naszych lokalnych specjalistów. Są to ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami, z opiekunami i na bazie tego doświadczenia i odpowiadając na potrzeby swoich odbiorców, opracowują dla nas programy autorskie dla samorządu. Samorząd wdraża je pilotażowo. Każdy zresztą program, który realizowaliśmy w Świnoujściu przez te wszystkie lata, najpierw przechodzi pewien pilotaż, a później działa we wszystkich placówkach. To też jest nasza zasada. Jeżeli jakiś program się sprawdza, wdrażamy go we wszystkich placówkach oświatowych. Jeżeli podnosimy kompetencje kadry nauczycielskiej, psychologów, pedagogów, oferujemy to wsparcie nie tylko dla placówek naszych, publicznych, które prowadzimy, ale również dla placówek niepublicznych. Nie dzielimy dzieci na placówki prywatne i lokalne. To, co jeszcze, na co chciałabym zwrócić uwagę, to mamy wiele takich miękkich działań, czyli takich programów, które są kierowane bezpośrednio do rodziców na przykład. To są programy, które budują prawidłowo funkcjonujące otoczenie dla młodego człowieka, które pomagają bezpiecznie budować rodzicom relacje z młodzieżą, relacje oparte na zaufaniu i No i to oczywiście wpływa bardzo pozytywnie później na funkcjonowanie tej rodziny. Realizujemy szkoły dla rodziców. Każde szkoły dla rodziców to jest taki cały system warsztatów, które mają swoje poszczególne

0: poszczególne moduły. Tu nie będę Państwu już tym głowy zawracać, tego jest po prostu za dużo. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że działamy we wszystkich obszarach, czyli pracujemy z dzieckiem poprzez między innymi programy, poprzez warsztaty, poprzez terapię, poprzez zajęcia sportowe, poprzez organizację wolontariatu, poprzez pracę z dziećmi na wszystkich pumptrackach, skateparkach, wszystkich miejscach, gdzie dzieci uprawiają sport. Wprowadzamy od lat już animatorów profilaktycznych. No i oczywiście pracujemy z rodziną i pracujemy z kadrą. I ta praca z kadrą to jest właśnie przede wszystkim współpraca. Powołaliśmy taki nieformalny, międzyszkolny zespół profilaktyki. On już też u nas funkcjonuje kilka lat. To jest grupa ludzi, w żaden sposób niesformalizowana. Są to przedstawiciele placówek oświatowych, placówek pomocowych, czyli MOPR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. I to są osoby, które analizują każdego roku to, co realizujemy na terenie szkół. Składają do nas jakieś wnioski na temat problemów nowych, które się pojawiają. My na te problemy staramy się reagować. No miasto rzeczywiście nie szczędzi środków i te pieniądze przeznacza zarówno ze środków alkoholowych, jak i pozostałych środków własnych miasta, więc myślę, że mamy się czym pochwalić. Jeżeli mogę jeszcze o czymś powiedzieć, to o Regionalnym Centrum Kryzysowym. To jest taka inicjatywa, która jest też takim projektem autorskim całego województwa zachodniopomorskiego. To nie jest akurat pomysł Świnoujścia, ale Świnoujście jest bardzo otwarte na nowe inicjatywy, takie, które mają szansę przynieść dobre efekty. I weszliśmy w projekt, który realizuje województwo zachodniopomorskie. To jest oczywiście projekt finansowany z funduszy zewnętrznych i projekt polegający na tym, że zapewniamy pełne wsparcie zarówno w kryzysie dziecku, młodemu człowiekowi, rodzinie i jesteśmy też w stanie w ramach pracy tego ośrodka prowadzić kluby samopomocowe. To jest jeszcze przed nami, bo w tej chwili przygotowujemy nowy budynek pod funkcjonowanie tego ośrodka. No i oczywiście kluby, takie grupy wsparcia, bo bardzo często po różnego rodzaju działaniach, które realizujemy, uczestnicy zgłaszają potrzebę kontaktowania się ze sobą, utrzymywania jeszcze jakiejś więzi, relacji po to, żeby się nawzajem wspierać i po prostu ze sobą pomagać, wymieniać się doświadczeniami. Więc ten budynek, ten nowy ośrodek będzie w stanie zapewnić naszym mieszkańcom takie miejsce spotkań, tak ogólnie mówiąc.
1: Można się inspirować. Faktycznie sporo Pani działań wymieniła, sporo takich pomocowych, więc no, jestem pod ogromnym wrażeniem. Chętnie wrócę jeszcze do tego, zwłaszcza do tych finansów, o których Pani mówiła, które można sobie mądrze jakoś tak jako samorząd właśnie gdzieś czy przełożyć, czy wyciągnąć, czy generalnie znaleźć, bo przecież w kontekście zdrowia psychicznego, wsparcia psychicznego czy psychiatrycznego, no psychicznego, to mówimy no, od dawna i cały czas te pieniądze mam wrażenie są problemem. I znowu właśnie w pewnym momencie państwo jako miasto, no właśnie, w Świnoujście postanowiło znowu zrobić coś, zmienić coś i stąd też pomysł, pan Tomasz o tym też wspomniał, połączenia sił z Fundacją Wspólnie dla Sprawy. Świnoujście jest pierwszym miastem, które dołączyło do projektu realizowanego przez Fundację, o którym to projekcie za chwilę usłyszymy od pani Joanny, zdalny psycholog. A skąd pomysł, pani Joanno, czy pani Gabrielo? Może pani Joannie teraz damy się wypowiedzieć na połączenie sił ze Świnoujściem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Domyślam się, że dużo dobrego z tego wynikło.
2: Bardzo dużo dobrego. Pani redaktor, tak jak pani wspomniała, Świnoujście było pierwszym miastem, które rzeczywiście całościowo weszło w nasz projekt, a nasz projekt, czyli WellBeFi, zdalny psycholog, jest to projekt ogólnopolski, jest to projekt, który jest skierowany do placówek edukacyjnych, przy czym naszym celem jest po prostu zwiększenie dostępności profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla każdej placówki edukacyjnej. Właśnie chcemy działać i to robimy od już ponad 2 lat. Działamy na terenie całego kraju i chcemy zapewnić dostęp właśnie do psychologa, nie tylko w dużych miastach, ale właśnie przede wszystkim w małych gminach, tam gdzie dostęp do tego profesjonalnego wsparcia jest rzeczywiście mocno, mocno ograniczony.
1: No właśnie, pani mnie poinformowała już wcześniej, że 90% gmin w waszym projekcie to właśnie małe i średnie miejscowości. To faktycznie jest nacisk duży położony.
2: Dokładnie tak, ponieważ my oferujemy wsparcie, no właśnie projekt nazywa się Zdalny Psycholog. Zdalnie świadczymy wsparcie i to takie interwencyjne, tak, w sytuacjach kryzysowych, jak również po prostu wsparcie w sytuacjach trudnych. Każdy, to znaczy uczeń, rodzic lub nauczyciel, kadra pedagogiczna danej szkoły, która przystąpi do naszego projektu, może do nas zadzwonić, napisać lub połączyć się na czacie wideo i po prostu porozmawiać, bo no, tak na tym to chyba polega, prawda, takie wsparcie, żeby przede wszystkim mieć z kim porozmawiać.
1: I to są bezpłatne, to jest bezpłatne wsparcie.
2: Tak, dokładnie. Dla osoby, która korzysta z naszego wsparcia, wsparcie jest absolutnie bezpłatne. Natomiast placówki w systemie takim abonamentowym są w projekcie, płacą niewielkie pieniądze za to, żeby właśnie móc zapewnić, tak, im, ich uczniom, rodzicom, nauczycielom gdzieś tam kontakt z psychologiem.
1: Pani Joanno, albo panie Tomaszu, czy pani Gabrielo również, z czym najczęściej państwo się spotykają, z jakimi problemami, mam na myśli, u dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie psychiczne, albo może pani Joanna na przykładzie zdalnego psychologa, z czym przychodzą dzieciaki, z jakimi problemami? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby podpisywać kogoś imieniem, tylko bardzo ogólnie, no bo to są w tym naszym szybkim świecie bardzo konkretne na pewno problemy.
2: Oczywiście chętnie odpowiem, tym bardziej, że sama na co dzień dyżuruję właśnie w projekcie, czy to w kontakcie telefonicznym, czy tak jak wspomniałam, na czatach tekstowych, czy na czacie wideo. I proszę państwa, to są niesamowite telefony, niesamowite sprawy, z którymi przychodzą do nas, tak, czy młodzież, czy dorośli, ponieważ dzwonią i uczniowie. Uczniowie zaniepokojeni tym, że nie potrafią się odnaleźć w klasie, że nie rozumieją na przykład, dlaczego są odrzucani przez klasę. Lub dzwonią uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem szkolnym, z presją wywieraną przez rodziców, przez nauczycieli. Czasem sami sobie narzucają bardzo wysokie standardy. Po prostu dajemy im możliwość porozmawiania na ten temat, czy to jest okej, czy nie okej, to co czuję, to co się dzieje, co za tym może stać i trochę jak sobie radzić. To w kwestii uczniów, tak? Jeżeli chodzi o rodziców, ponieważ bardzo dużą grupą, która do nas dzwoni, to są rodzice, co nas ogromnie cieszy. I proszę państwa, rodzice dzwonią też, można by powiedzieć, z dość niby prostymi pytaniami pod tytułem, czy to normalne, że moje dziecko robi, nie wiem, coś, prawda? Albo jak mam się zachować, kiedy moje dziecko zaczyna strasznie krzyczeć na mnie? Więc teoretycznie to nie są jakieś dramatyczne pytania, prawda? Natomiast my wiemy, że właśnie o to chodzi, żeby nie skupiać się na gaszeniu pożarów, czyli na tym, kiedy już jest jakiś dramat, tylko właśnie zapewnić możliwość porozmawiania o problemie, zanim on zacznie eskalować. I bardzo nas cieszy, że właśnie rodzice do nas dzwonią i pytają, po prostu pytają w tym momencie nie sztuczną inteligencję, tak, nie próbują znaleźć jakichś informacji w internecie, tylko rozmawiają z psychologiem, z doświadczoną osobą, która w profesjonalny sposób jest w stanie gdzieś tam udzielić wsparcia czy podpowiedzi. I trzecią grupą są nauczyciele. Nauczyciele i też psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni, ponieważ oni również do nas dzwonią, chociażby żeby skonsultować, jak postąpić w pewnym przypadku. Tak często dzwonią do nas psychologowie, którzy są na początku swojej kariery zawodowej i są sami w szkole wrzuceni, mówiąc potocznie, na głęboką wodę. Nie mają za bardzo na co dzień z kim porozmawiać i dzwonią do nas i to jest fantastyczne i w tym momencie robimy wręcz taką burzę mózgów. Zastanawiamy się, jak pomóc, jak do pewnego tematu podejść. U nauczycieli też się, nie ukrywam, często zdarza problem wypalenia zawodowego. Tego, że sobie po prostu nie radzą, jest ogromny poziom frustracji, też potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie, no, z gdzieś tam trudniejszymi rodzicami, tak, z osobami, które mają gdzieś ogromne oczekiwania wobec szkoły, wobec wychowawców. Nauczyciele rzeczywiście to jest też grupa, która bardzo potrzebuje wsparcia.
1: Tutaj wpadły dwie tekstówki podczas audycji. Jeden z naszych słuchaczy prosi o powtórzenie nazwy fundacji, więc powtarzam, jest z nami pani Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. I drugie pytanie, co zrobić, aby w szkole moich dzieci była dostępna usługa zdalnego psychologa właśnie z państwa fundacji, pani Joanny. No to może od razu odpowiemy. No właśnie, tak żeby rodzice słuchający nas, czy nauczyciele słuchający, czy może młodzież, żeby wiedzieli, co dokładnie zrobić, żeby móc skorzystać z państwa wsparcia, państwa pomocy, która wyrównuje szanse, prawda, jeżeli chodzi o dostępność profesjonalnego wsparcia psychologicznego w mniejszych, większych miejscowościach w Polsce.
2: Oczywiście, proszę państwa, zapraszamy na naszą stronę Fundacja WDS, to jest skrót od W Dobrej Sprawie.org. Tam są wszelkie informacje, tam jest kontakt do nas. Nie ukrywam, że zainteresowanie projektem jest ogromne. My zaczynaliśmy 2 lata temu i proszę państwa, zaczynaliśmy z 8 placówkami. Teraz mamy placówek prawie 1000 w ciągu 2 lat.
1: No to świadczy o tym, jaka jest potrzeba ogromna. Ale rozumiem, że bo rozmawialiśmy na samym początku o kolejkach. Tutaj może nas pani na przykład nie straszyć kolejkami, czy też trzeba trochę czekać? Chociaż nie, no to zdalne, to chyba powinno być szybciej.
2: Jest dużo szybciej. Dyżurujemy w kilkuosobowym zespole i na tyle sprawnie też działa nasz system informatyczny, że jesteśmy w stanie zapewnić tą pomoc od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 20.
1: Cudownie, to bardzo się cieszę, że państwo pytają, no i zachęcam do tego kontaktu poprzez nasze tekstówki w aplikacji Radia 357, albo też można odezwać się do mnie mailem magda.swierczyńska@radio357.pl. A pytanie takie ogólne na dziś to, czy w państwa okolicach łatwo jest znaleźć pomoc psychologiczną dla dziecka? A może państwo mają inne pytania, tak jak na przykład właśnie pan Jacek, którego pytanie przed chwilą zadałam. Dziękuję, a teraz sobie posłucham. Myślę, że Beatlesi by nam chętnie zagrali i także taką piosenkę, która mówi o pomocy.

0: Na program zaprasza Świnoujście. Miasto szczególnie dbające o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców.
1: Dziś w programie mamy gości. Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dr Tomasz Rowiński, psycholog, oraz jest z nami też pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. A rozmawiamy oczywiście o wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach naszego kraju. Panie Tomaszu, pan ma, myślę, spore doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Pokazuje pan, że ta pomoc psychologiczna to nie musi być taka trudna rzecz, to nie musi być tabu, a wiemy, że w większości, czy może nie w większości, ale w wielu przypadkach jest to jednak taki trudny temat. I nie trzeba pracować z dzieckiem tylko w gabinecie. Można robić dużo więcej, pan robi dużo więcej i właśnie chciałabym pana o to dużo więcej zapytać.
2: No, dużo więcej to czasami bardzo mało, bo chodzi o to, żeby nie dziecko dla gabinetu, tylko no, system jakoś wspierał to dziecko właśnie w tych trzech czy tam czterech obszarach, w których ono żyje. A druga rzecz, żeby rodzic nie był kurierem pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami, tylko no, naprawdę otrzymał wsparcie wtedy, kiedy potrzebuje, a nie gubił się w systemie, tak, i w biurokracji. I to, co nam się udało zrobić, czy to, co pokazywaliśmy w różnych miejscach, w których wdrażaliśmy taki model psychiatrii środowiskowej dla dzieci, to to, że pierwsze to trzeba przyjąć w ogóle jakieś definicje tego zdrowia psychicznego. I tak zresztą w Instytucie Psychologii wypracowaliśmy taki model, przetestowaliśmy go empirycznie, no to później go wdrożyliśmy. Także od nauki do praktyki to była jedna rzecz. I tam są dwa takie kluczowe elementy. Pierwsze to jest właśnie relacje, odbudowanie relacji, a druga rzecz to jest odblokowanie potencjału, czy rozwój dziecka ku samostanowieniu. I czasami polega to na tym, że dziecko, jeżeli jest samotne, co to znaczy dziecko samotne, to znaczy, a dużo teraz dzieciaków i młodzieży deklaruje, że właśnie jest samotne, i o tym pani Joanna mówiła, że jestem w klasie izolowany, albo nie mam od kogo wziąć pracy domowej, jak mnie nie ma trzy dni w klasie, tak, w szkole. I czasami to jest zbudowanie relacji, czy to przez zajęcia w szkole, czy przez tak zwane grupy podwórkowe, zbudowanie relacji tym dzieciom. No teraz można włączyć te różne elementy też socialowe, czy internetowe, czy nawet gry ku temu wykorzystać. I to jest element zdrowienia. To znaczy, jeżeli dziecko nie ma relacji, nie będzie zdrowe. Trzymanie go w gabinecie, tworzenie jakichś elementów psychoterapii, wprowadzanie psychoterapii jest tutaj naprawdę niepotrzebne i nieefektywne. I na tym etapie, że tak powiem, rozwoju dziecka, to właśnie zależy, na jakim etapie jest ono, bo jeżeli to jest małe dziecko, no to chcemy odbudować tą więź z rodzicem, tworzyć tą bezpieczną relację z rodzicem, bo to jest najważniejsze, jak ono jest małe, a jak jest w okresie nastoletnim, no to ta separacja, czyli oddzielanie się od rodziny, a ta grupa rówieśnicza zaczyna odgrywać kluczową rolę, więc no chodziłoby o to, żeby miał taką grupę normatywną, w sensie takim, no taka, która mu służy i jest ku jego rozwojowi. No i to jest główny wysiłek specjalistów, żeby stworzyć mu, znaczy tych specjalistów, których ja zatrudniałem, to taki był ich główny wysiłek, żeby tworzyli takie miejsce właśnie, gdzie się uda zbudować relacje tym dzieciom. I jak państwo widzicie, nie potrzeba tutaj psychiatry, nie potrzeba gabinetu psychoterapeutycznego, potrzeba po prostu włączyć w społeczność lokalną te dzieci, żeby one nie czuły się samotne i nie były izolowane. Teraz coraz częściej to dotyczy też rodziców, dlatego że rodzice, którzy się borykają na przykład z dziećmi, z zespołami genetycznymi, mają tą trudność, że mają dzieci właśnie ze spektrum autyzmu, no to oni, ci rodzice często pozostają sami, no, są sami z tym problemem i trudno im też wyjść. I w tych małych miejscowościach często to jest właśnie ta opinia publiczna, czy ta stygmatyzacja problemów psychicznych działa silniej. I trudno wyjść po pomoc. I też działaliśmy tak, żeby no, objąć wsparciem tych rodziców. No, jest taka, to jest mało obecne w Polsce, ale jest wdrażane, to samorząd też może wdrożyć to w swoich ośrodkach, tak zwana terapia wielorodzinna, czyli no, nie rodzina sama przychodzi, tylko wiele rodzin z danym problemem spotyka się właśnie na taką terapię rodzinną i te relacje, czy te rodziny zaczynają się wspierać czy tworzyć taki element wsparcia takiej sieci społecznej, która w razie kryzysu jest i może pomóc. I taka jest rola, wydaje mi się, tych osób, które są zaangażowane w pracę w psychiatrii środowiskową, żeby wykorzystać ten potencjał, który jest, tą ofertę, którą daje samorząd w różnych aktywnościach. Mogą być to zajęcia sportowe, kulturalne, piknik, no różne rzeczy samorząd robi i tak włączać te dzieci, które są samotne i rodziców, którzy są samotni właśnie w tą społeczność lokalną. No i to jest jeden z elementów zdrowienia. To można mierzyć, to można sprawdzać, czy to wsparcie działa,
1: czy
2: dopiero
1: to działa?
2: Później jest
1: no
2: ta
1: właśnie,
2: druga linia. Tak. Jak to nie zadziała, to jest druga linia, czyli zastanawiamy się, czy tu potrzeba farmakoterapii, czy innych oddziaływań.
1: Mhm. A ta terapia wielorodzinna jest z udziałem psychologa, czy nie?
2: Tak, to mogą być psychoterapeuci. To najczęściej robią psychoterapeuci. Jest odpowiednie szkolenie, ono nie jest długie. Jest kilka ośrodków w Polsce, które z tego szkoli. Nie wymaga to jakiejś wiedzy tajemnej. Można też organizować takie wsparcie dla rodzin, czy grupować, próbować oddziaływania grupowe wprowadzać też na poziomie tak zwanych, my to nazywamy, niskoprogowych oddziaływań. Czyli nie trzeba mieć wykwalifikowanej kadry szkolonej wiele lat. Właśnie wystarczy mieć tą kadrę dostępną, która jest, psychologów, czy pedagogów specjalnych, czy pedagogów po prostu szkolnych, czy psychologów szkolnych. No tylko trzeba mieć dostęp do wiedzy, i podręcznik, żeby wiedzieć, jak to robić. No i tutaj na przykład fundacja też wspiera psychologów szkolnych, czy no taką interwizję państwo właśnie robicie dla nich. No to w momentach kryzysu, żeby ci psychologowie właśnie mieli superwizora, czy właśnie taką interwizję koleżeńską, żeby móc się podzielić tym problemem, który wystąpił. Więc takich technik i procedur wsparcia takich udowodnionych naukowo, że one działają, tak jak w każdym leczeniu. Wiemy, że one działają, jest wiele. Może być to wdrażane, a myślę, że jest system na tyle rozwinięty, że ta organizacja wsparcia dla tych, którzy wspierają, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, też zaczyna się tworzyć i to zaczyna być coraz bardziej takie obecne w przestrzeni, że ci, którzy pomagają, też czasami potrzebują pomocy.
1: To prawda, bardzo często. To jeszcze dopytam, bo wspomniał pan o samorządzie, a my tutaj już tak zmierzamy ku rozwiązaniom, jakimś takim też sytuacjom, jak wyjść, co być może jeszcze zrobić, a jest cała masa rzeczy do zrobienia, żeby było lepiej. No właśnie, gdzie tu się pojawia samorząd, który mógłby na przykład takie terapie wielorodzinne zafundować, rozumiem, tak?
2: Tak, no to jest samorząd, jeżeli chodzi o pomoc społeczną i oświatę, to samorząd trzyma tutaj wszystkie narzędzia i finansowanie. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, trochę mniej. Więc to, co może zrobić teraz samorząd, trochę to w Białej Księdze Centrum Zdrowia Psychicznego pisał marszałek województwa pomorskiego. Tam pomagaliśmy mu pisać i opracowaliśmy taki system koordynacji na poziomie samorządu, czyli co samorząd mógłby stworzyć na bazie tego, co jest teraz, żeby zacząć koordynować te usługi, zasoby, które ma w regionie, ale też zaprosić podmioty lecznicze do tego. No tu o tyle ma łatwo miasto Świnoujście, ponieważ ten szpital jest miejski, czyli właścicielem jest samorząd. Żeby zaprosić tych różnych specjalistów, decydentów, dyrektorów, kierowników tych ośrodków i spróbować wspólnie wypracować taki system, który działa na rzecz rodziny i dziecka, czy dorosłych lokalnie. Tak, żeby ci specjaliści mogli działać w jednym celu, żeby mogli przekazywać sobie informacje, które mogą sobie teraz od strony prawnej przekazywać, bo to nie jest tak, że nie mogą. No jest ileś elementów, które samorząd mógłby zrobić. Teraz też zespół, którego jestem członkiem, zespół do spraw analizy zdarzeń, w których małoletni poniósł śmierć. Jest taki zespół przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wydaliśmy 5. raport, w którym mocno akcentujemy i któryś raz już akcentujemy, że ta koordynacja i współpraca jest kluczowa w minimalizowaniu ryzyka poważnych zdarzeń, na przykład przemocy domowej. I to też jest jakby w gestii samorządu, to znaczy samorząd może takie centrum, taką jednostkę, taki ośrodek powołać, no tylko właśnie trzeba mu przypisać pewne kompetencje i zbierać ludzi w terenie. Zbierać ich naprawdę na cykliczne spotkania i omawiać problemy, które są we współpracy, no tak, żeby efektywniej pomagać mieszkańcom.
1: Pan Piotr napisał: dzień dobry, mój syn potrzebował pomocy psychologicznej, znaleźliśmy tę pomoc, ale okazało się, że jego rówieśnicy w szkole dowiedzieli się o tym, nie wiem jak, ale jednak zdarzyło się, że potem syn był piętnowany. Gdzieś jest dziura w tajemnicy lekarskiej, to trzeba naprawić. Chcieliby państwo skomentować? Pani Joanno albo panie Tomaszu?
3: To znaczy, z punktu widzenia nas jako psychologów, to jest dramat, że proszenie o pomoc i sięganie po pomoc jest tak stygmatyzowane. To jest, proszę państwa, niewiarygodne, że nadal taki mit funkcjonuje, że właśnie lekarz od zdrowia psychicznego to jest jakiś gorszy lekarz lub to jest wstyd poprosić o pomoc, kiedy się tej pomocy potrzebuje. To jest naprawdę niewiarygodne, ponieważ kiedy boli nas ząb i idziemy do dentysty, to nikt nam nie mówi, że jesteśmy, nie wiem, słabi albo jesteśmy jacyś dziwni, niesprawni. Nie, to jest oczywiste, prawda, że sięgamy po pomoc. I nadal pokutuje to przekonanie, że właśnie zdrowie psychiczne jest bardziej, nie wiem, dbanie o zdrowie psychiczne jest bardziej wstydliwe.
2: To tutaj może tak, bo to często rodzice się mierzą z czymś takim, że na przykład jak dziecko ma jakieś problemy emocjonalne albo jest, przeżywa smutek taki głęboki, albo lęki ma, albo mierzy się właśnie z tym problemem ze spektrum autyzmu, to jest coś, co da się ukryć w grupie rówieśniczej. Wydaje mi się, że tego się nie da ukryć i nawet nie ma co tego ukrywać, no bo właśnie dlaczego mielibyśmy to ukrywać, że mierzymy się z jakimś problemem, czy jesteśmy chorzy. Ale to niestety jest ten element stygmatyzacji i rodzice chcą chronić swoje dzieci właśnie w obawie przed tym, że grupa ich odrzuci, że to jakieś dziwne dzieci albo no dzieci zresztą teraz często używają tego języka psychiatrycznego, właśnie ADHD-czyk mówią, czy tam chory na autyzm i to jest taki element piętnowania czy wyśmiewania rówieśników, no, ale to jest rola szkoły, tak? To jest ten element, który jak z rodzicami na przykład często rozmawialiśmy, że no, jeżeli dziecko się przenosi ze szkoły do szkoły, no bo tam już była ta przemoc rówieśnicza straszna i dziecko z zespołem Aspergera wchodzi do nowej szkoły, to nie ma co ukrywać, że ono ma zespół Aspergera, tylko właśnie powiedzieć, że właśnie ma, może tak reagować, może w takich sytuacjach tak reagować, no to warto mu pomóc na przykład, a nie dziwić się później, że dziecko inaczej reaguje, przygotować klasę do tego, rozmawiać z wychowawcą, z innymi rodzicami, dlatego, że to jest ta sytuacja, w której no, nie da się ukryć. No, nikt na przykład nie ukrywa to, że dziecko jeździ na wózku albo ma pompę insulinową, albo musi jeździć na dializę. No, nie ma takiego elementu, w którym próbujemy to ukryć w szkole, tak? Albo tylko to jest właśnie coś, z czym się mierzymy i tu jest duża potrzeba takiej edukacji czy kampanii. To trochę się zmienia. To w dużych miastach może szybciej niż właśnie w mniejszych, gdzie no, to nie jest aż tak stygmatyzowane. I to, co doświadcza właśnie słuchacz, tata tego dziecka, to właśnie doświadcza tego elementu stygmatyzacji. Ja bym chciał chronić, też chciałbym chronić swoje dzieci przed odrzuceniem. To jest ten problem, tak? To wydaje mi się, że to można go rozwiązać właśnie w taki sposób, że się o tym mówi, rozmawia, przygotowuje klasę, dzieci, czy mówi o tym, że to jest jakiś element, który teraz za chwilę minie, no bo się wyleczy i tak dalej, jak z każdą inną chorobą. I to właśnie w przerwie rozmawialiśmy z panią Janną, że to jest, zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby dzieci się czuły bezpiecznie w szkole. W kontekście różnych wydarzeń, które teraz się dzieją i tak dalej, że to jest...
1: Teraz tak.
2: że to jest chyba dosyć kluczowe, żeby ta społeczność szkolna czuła się bezpiecznie w mówieniu też o tym, że mam jakiś problem, albo że widzę jakiś problem, albo że mój kolega ma problem, albo potrzebuje pomocy, bo sobie z czymś nie radzi. I to już jest kwestia jakby szkoły, to znaczy nikt tego nie zastąpi, nikt tego nie wyczaruje. Jeżeli grono pedagogiczne, nauczyciele czy rodzice, oczywiście tyle, na ile da się ich zaprosić, no nie stworzy takiego klimatu w szkole, gdzie będzie można w sposób bezpiecznie mówić o problemach na początku, a nie kiedy już jest sytuacja no tak dramatyczna, że ten uczeń szuka rozwiązań, które niekoniecznie są dobre. Więc no to jest chyba ten problem teraz bardzo aktualny. Czy jak sprawić, żeby dzieci czuły się bezpiecznie w szkole? Bezpiecznie to znaczy, żeby mogły mówić spokojnie, że właśnie mają problem, albo sobie z czymś nie radzą, albo że mają trudną sytuację w domu, albo że ich rówieśnik na przykład ma dziwne pomysły i oni się martwią o niego, tak?
3: To ja może jeszcze dodam, że w sumie przecież, jeżeli chcemy, żeby dzieci potrafiły mówić o swoich problemach, o trudnościach, to generalnie powinniśmy zacząć od siebie, prawda? My, dorośli.
4: A no właśnie.
3: Ilu z nas ma problem, żeby przyznać, że jest mu ciężko, że sobie nie radzi? Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki potrafiły to powiedzieć, to proszę państwa, no wszystko jest w naszych rękach, tak? Spójrzmy najpierw na siebie. To tak samo jest, kiedy chociażby tutaj rozmawiamy z dziećmi, które dzwonią do zdalnego psychologa, rozmawiamy o tym, że one dzwonią i mówią na przykład, że nie wiedzą, co zrobić, bo chciałyby mniej korzystać z elektroniki, chciałyby ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, tylko nie wiedzą, jak to zrobić i czy możemy coś podpowiedzieć. No to my w ramach konsultacji oczywiście szukamy jakichś pomysłów i rozwiązań, natomiast problem często leży w całej rodzinie. To znaczy rodzice również nadużywają, tak? Chociażby tych elektroniki. I dziecko ma taki przekaz i dziecko samo z siebie nie potrafi wymyśleć innego sposobu na spędzanie wolnego czasu, jak to, co widzi u dorosłych. Dlatego to jest też przekaz, który często tam w fundacji towarzyszy, że drogi rodzicu, no naprawdę zacznij od siebie.
2: Tak, i tu jest taka dosyć ważna rzecz. No, oczywiście nauczyciel nie będzie się dzielił swoimi problemami z klasą, czyli szkoła jest trochę innym środowiskiem, ale no, dobrze było, żeby nauczyciel też mógł, czy miał grupę, w której może porozmawiać o swoich problemach z klasą, tak, niekoniecznie wobec dzieci. I też to już może takie, bo to moja żona wymyśliła taki, mam czwórkę dzieci, no i moja żona wpadła na taki pomysł, jak dzieci były małe, teraz już są nastoletnie, dorosłe, to już może trochę inaczej, ale jak były małe, to robiliśmy sobie takie wieczory. To tak weszło w krew, że właściwie codziennie już tak się spotykaliśmy wieczorem, żeby sobie z dzieciakami porozmawiać o tym, co było trudne tego dnia, co było łatwe. No i my też z moją żoną mówiliśmy o tym, co było dla nas trudne, co łatwo, oczywiście na tyle, na ile mogliśmy to przy dzieciach powiedzieć, bo to dziecko musi to unieść też, tak. I myślę, że to jest coś, co może dla państwa słuchaczy, ale w ogóle dla państwa jest, może być takie fajne, takie po prostu teraz na tydzień się spotkać z dziećmi wieczorem, porozmawiać o tym, co było trudne w tym tygodniu, albo co było łatwe, bez komentowania. To jest dosyć ważne, żeby rodzice nie wchodzili w taką rolę już, że tu pomożemy ci dziecko rozwiązać i w ogóle albo na przykład doradzać, albo oceniać, że no może źle postąpiłeś, lepiej. Właśnie nie, to jest taki element, kiedy mówimy, każdy ma te swoje 3 minuty, to czasami trwało 1,5 godziny to spotkanie, czasami trwało krócej, ale no, że jest ten element, kiedy te dzieci mogą wypowiedzieć coś bez obawy, że zostaną ocenione, albo że rodzicom się coś nie spodoba. To jest trudne dla rodziców na początku, no bo to wynika jakby z chęci pomocy dziecku i takiego rozwiązania jego problemu tu i teraz. Ale to jest takie ćwiczenie, które jest dobre dla rodziców też i dla dzieci, żeby nawzajem siebie posłuchać. Na początku będzie drętwo, sztywno albo tam, prawda? No tak może być, jak nie, rodzina niezwyczajna, że tak powiem, zasiąść wieczorem, żeby porozmawiać o tym, jak minął tydzień. Ale to jest dobre ćwiczenie. Myślę, że to w niedzielę czy w sobotę, tak jak rodzice znajdą czas, żeby usiąść z tymi dziećmi wieczorem, właśnie odłożyć telefony, żeby tam nie było telewizora, żeby nie grał. No i chwilę porozmawiać właśnie o tym, jak ci minął tydzień, co było dla ciebie dobre, a co było złe. Małe dzieci szybko w to wchodzą, Później w okresie nastoletnim bywa różnie. Też mieliśmy trudne te spotkania, ale się nie poddawaliśmy, bo naprawdę były czasami bardzo trudne. No, ale to, że tak powiem...
1: Ale da się. Da się, pewno, da się. Trzeba próbować. Pani Joanna do nas jeszcze napisała i to jest dobra wiadomość. Pracuję w małej szkole ponadpodstawowej. W mojej ostatniej klasie było kilka osób, które korzystały z pomocy psychiatry i psychologów. Otwarcie mówiły o leczeniu i o terapii. W tej klasie miałam też dwie osoby w spektrum, a w spektrum nie było stygmatyzacji. Problemem była bardziej trudność akceptacji niektórych zachowań, które były uciążliwe dla innych. Brakuje superwizji dla nauczycieli i to też wspomnieliśmy już o tym. A ja jeszcze tak, ponieważ no niestety zbliżamy się do końca audycji, o którym moglibyśmy mówić i mówić, bo na początku też rozmawialiśmy o tym problemie kadrowym i o tych wiecznych kolejkach. Co my z tym możemy zrobić? Bo to jest coś, co się pojawia wszędzie. Problem kadrowy, czyli psychologów brakuje, kolejki są, a jak człowiek chce skorzystać nawet, jak chce skorzystać z prywatnej pomocy, to też nie jest wcale aż tak łatwo i tak szybko.
2: No od strony systemowej...
1: No właśnie, to na to pytanie odpowiem, no to już panie mówię. Tomasz.
2: Od strony systemowej, proszę Państwa, mamy 530 ośrodków w tej chwili pierwszego poziomu referencyjnego. Stworzyliśmy to jako kraj w 5 lat. To jest ewenement na skalę europejską też, że udało nam się tak zwaną pierwszą pomoc przedlekarską stworzyć tak szybko. Ja myślę, że tu dodawanie kolejnych gabinetów nie zmieni sytuacji, dlatego że w każdym systemie już takim dojrzałym, gdzie mniej więcej jest jeden ośrodek, kilka ośrodków na powiat, powinno być tak, że zaczyna się wdrażać tak zwaną opiekę stopniowaną. Opieka stopniowana polega na tym, że rozpoznajemy problem i jest tak zwana pierwsza linia leczenia. Może być to lekarz POZ-u, może być to właśnie taki ośrodek, może być to ta psychiatria środowiskowa. W przypadku zaburzeń psychicznych jest to psychiatria środowiskowa, czyli współpraca ze szkołą, z pomocą społeczną. Także pomagamy dziecku i 80% problemów tych dzieci i rodzin nie wynika, że tak powiem, z takich zespołów, które wymagają leczenia psychiatrycznego czy leczenia szpitalnego. I dobrze jest organizować wtedy system tak, no mówimy o takim triażu, czyli wprowadza się taki triaż, kiedy dziecko trafia, to, które powinno trafić do lekarza, trafia do lekarza, a to, które nie powinno trafić, nie trafia do tego lekarza. My teraz mamy problem z lekarzami taki, że dosyć spora część, i to lekarze mówią, przychodzi dzieci, z którymi oni nie wiedzą, co zrobić. To znaczy, to nie jest problem lekarski, nie jest problem na farmakoterapię. Zupełnie lekarz tu nic, no chyba, że jest psychoterapeutą albo terapeutą, no to może działać tak, ale lekarsko tu nie ma nic do roboty. I zajmują czas i kolejkę wysoko wyspecjalizowanej kadry, przychodzą z problemem, który nie jest w ogóle do nich. Znaczy on nie jest w stanie im pomóc efektywnie.
1: Czyli panie Tomku, co wtedy zrobić? No właśnie, przepraszam, że tak
2: wtedy
1: przyspieszam
2: ułożyć,
1: pana.
2: Tak, już dobrze, panie redaktor, już mówię, to się układa tak zwaną opiekę stopniowaną. Są na to systemy opracowane, są na to opracowane sposoby finansowania tej opieki stopniowanej. Potrzebna jest decyzja polityczna, że wdrażamy opiekę stopniowaną w ochronie zdrowia psychicznego.
1: Bardzo ważna sprawa, opieka stopniowana. Tutaj jeszcze państwo piszą tekstówki, już nie będę wszystkich czytać, ale państwo generalnie też mówią o tym, że rodzice, nauczyciele, że przykład idzie z góry, należy też wszystkich, no właśnie, mówić głośno o problemach i też wspierać wszystkich. Bardzo dziękuję państwu dzisiaj za udział w audycji Plac na Rozdrożu. Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dziękuję. Pan dr Tomasz Rowiński, psycholog, ekspert do spraw zdrowia publicznego. I pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Magda Świerczyńska-Dolot audycję dzisiaj prowadziła. Realizowała Eden Król w Gdańsku i Tomek Matlinkiewicz w Warszawie. Dziękuję. Kłaniam się państwu z Gdańska.
0: Na program zaprasza Świnoujście. Miasto szczególnie dbające o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców.
4: I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Tu Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: 12 października, mamy poniedziałek. Rafał Grzebelski, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Po atakach nożowników w szkołach policja prowadzi akcję, w której do tej pory zatrzymano 117 młodych ludzi. To informacje z Komendy Głównej z wczorajszego poranka. Należy zakładać, że dziś liczba zatrzymanych może się zwiększyć. To nastoletni uczniowie podejrzewani o planowanie przemocy, zamieszczający karalne treści w internecie, bądź tacy, którzy wnosili na teren szkół niebezpieczne narzędzia. Funkcjonariusze policji skontrolowali 64 tysiące szkół, ale to nie koniec. Dziś bezpieczeństwa szkół pilnuje ponad 20 tysięcy policjantów. Trudno rozstrzygnąć, czy zatrzymani młodzi ludzie mieli naprawdę złe zamiary, czy też padli ofiarą po prostu głupoty. W Gorlicach zatrzymany 16-latek, który groził śmiercią uczniom, nauczycielom, tłumaczył, że nagranie w internecie miało być żartem. Trafił przed oblicze sądu rodzinnego w Gorlicach. W piątek w wyniku dezinformacji powielanej na portalach wielu rodziców nie posłało dzieci, a młodzieży do szkół, ale z drugiej strony przedstawiciele władz lokalnych rozumiały obawy o bezpieczeństwo i tak na przykład prezydent Nowego Sącza zapowiedział usprawiedliwienia dla nieobecności uczniów w szkołach. Dziś pytanie, czy uczniowie w szkołach są bezpieczni, czy nasze szkoły są bezpieczne, czy są odpowiednio zabezpieczone. Czekamy na państwa komentarze. 510-357-357. Pan Artur czeka na telefony. 510-357-357 w aplikacji Sonda. Dwie minuty po południu. Pan dr Paweł Moczydłowski jest moim gościem. Kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. Dzień dobry panu, panie doktorze. Kłaniam się panu.
4: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, w środę to był 7 października. 19-latek zaatakował nożem uczniów, nauczycieli w szkole zawodowej w Ostrołęce. W plecaku miał taki domowy ładunek wybuchowy. Dzień później doszło do tragedii. 15-latek w szkole w Leszczy Dole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby. 37-letnia pracownica szkoły zmarła. Od tych wydarzeń wszystko się zaczęło. Trudno to pojąć, ale jak interpretować, tłumaczyć również to, co stało się później? Znalazło się bowiem wielu naśladowców. Dlaczego?
4: Tutaj mamy do czynienia z takim procesem niezauważonej do tej pory radykalizacji młodych ludzi w wieku szkolnym, tak można by powiedzieć. Otóż taka radykalizacja bierze się z pewnych defektów procesu, no można powiedzieć, nabywania zdolności, gdyby powiedzieć takim prostym językiem, a i inaczej takiej uwewnętrzniania, socjalizacji norm regulujących nasze współżycie z innymi ludźmi, z grupami rówieśniczymi, z ludźmi, których się spotyka, zawiera różne znajomości, można powiedzieć, w życiu społecznym. A te nabywanie tych zdolności w kontaktach młodych ludzi, no, zaczyna się właściwie w domu, kiedy wychodzi się spod opieki rodziców, idzie do szkoły, idzie na podwórko, idzie na ulicę, do pociągu, wyjeżdża w jakieś miejsca i kontaktuje się z ludźmi, nie wiem, na koloniach, w czasach, czy w ogóle w prywatnych jakichś wyjazdach. I tutaj pierwsze przygotowania do takich zdolności, które nabywamy w kontaktach z innymi ludźmi, no biorą się z domu. To znaczy się, jak mamy postępować w kontaktach z drugim człowiekiem. Teraz tak, to jest proces trudny, dlatego że do tej pory jak gdyby byliśmy pod opieką rodziców, którzy raczej z reguły chcą dla dziecka dobrze, nawet przedabrzają. i zapominają czasem o tym, że oni któregoś dnia z tego domu wyjdą i nie przygotowują ich stosownie w tym domu do wejścia w posiadanie, uwewnętrznienia tych zdolności w kontaktach z różnymi osobami.
2: A na to jeszcze nakłada się chaos informacyjny.
4: Co dalej powiemy o tym, ale to jest, można powiedzieć, jesteśmy gorzej lub lepiej przygotowani i tutaj w tych kontaktach z młodym pokoleniem, jeżeli jest więcej tych gorzej przygotowanych, to jest źródło naszego jak gdyby stresu, konfliktów, nierozwiązanych problemów. Nie nabywamy takiej szczególnej zdolności w układaniu sobie tych relacji. Musimy przecież pamiętać, co się działo nie tak dawno w mediach, kiedy one były nasycone informacjami na przykład o znęcaniu się w grupach rówieśniczych. Tak. Jak młodzież kopie jeden drugiego, grupa jakaś kopie, znęca się nad młodymi ludźmi, co wywołało szok, bo oni nagrywali sobie te filmiki z tego, jak rozwiązują swoje problemy i puszczają to w mediach z jakiegoś powodu, uważając, że jest to fajne.
2: Tak.
4: Więc już wtedy było widać, że oni z tym swoim światem znaczeń tego, jak być powinno, uciekli gdzieś.
2: Czyli w ten sposób można tłumaczyć postępowanie naśladowców. W piątek, jak powiedziałem, był chaos informacyjny. Rozpowszechniano często niesprawdzone takie przypadkowe informacje o rzekomym krwawym piątku, o jakimś challenge'u. Dlaczego nie udało się, nie wiem, na przykład Ministerstwu Edukacji, by zapanować nad sytuacją, dotrzeć do rodziców z taką wiarygodną informacją. A może już mamy taką sytuację, zresztą od dawna i nie tylko w tej sprawie, że dotrzeć z informacją do naszego społeczeństwa, informacją, która przekona, będzie uznana za wiarygodną, jest bardzo, bardzo trudno.
4: Raczej jest to drugie, o czym tutaj pan redaktor mówi, dlatego że skoro, że tak powiem, mają braki w tej regulacji czy stosownej takiej społecznej, w tych relacjach ze światem rówieśniczym i z innymi osobami, no to te sposoby rozwiązywania czy regulacji tych stosunków między sobą, oni nie mając ich w domu przede wszystkim, potem w szkole, znajdowali poprzez telefony komórkowe, poprzez internet, w tych różnych, można powiedzieć, materiałach filmowych, medialnych, w tym świecie niekształtowanych przez...
2: A rozumiem, ale...
4: Ale
2: to, o czym pan mówi, panie doktorze, przedstawia społeczeństwo słabe, przepraszam, że to powiem, to znaczy podatne, czy też jeszcze inaczej, bezbronne. Czy to, co się stało, nie jest przykładem, jak łatwo wprowadzić w gruncie rzeczy w całym kraju chaos, a z drugiej strony, jak trudno zapanować nad strachem, nad paniką?
4: Bardzo dobrze pan prowadzą pana intuicję. Mogę powiedzieć, że chętnie nawet słucham tego, co pan mówi. Oczywiście, że tak, bo oni poszli w te internety, gry komputerowe, media społecznościowe, w jakiś świat, który nie jest obserwowany przez rodzica, nie jest obserwowany przez szkołę, czy nie jest w ogóle przez wujka, ciotkę, czy w ogóle jakieś inne relacje. A tam się tworzą te grupy odniesienia, jak ewentualnie pokazywane są, załatwia się jakieś problemy między ludźmi i one przynoszą mi nagle satysfakcję. W materiałach, które tam są, czasem pokazuje się właśnie różne radykalne sposoby regulacji tych konfliktów międzyludzkich. I można powiedzieć, użyję takiego nieładnego, bo to nawet nie jest po polsku, umandrzające ewentualnie nasze fantazje takie agresywne, które byśmy powiedzieli, że one są prostackie, chamskie czy kryminalne, że to tam gdzieś jakieś grupy odniesienia traktują jakoś poważnie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co ich gdzieś urwali, gdzie poszli i znaleźli zamiast rodzica czy nauczyciela powiedzenie o tym swoim zachowaniu, ono nie jest dobre, tylko że jest właśnie gdzieś akceptowane. Gdzieś
2: no fajnie. Tak, ale przeraża również brak świadomości, bo pan mówi o pewnych mechanizmach i pewnym poziomie percepcji, natomiast no, przyznam, że mnie zaskoczył brak świadomości, bo zatrzymano wielu młodych ludzi, którzy zamieszczali w internecie treści karalne, między innymi na przykład grozili śmiercią kolegom w szkole, nauczycielom, zapowiadali jakieś ataki. Może to jest efekt właśnie braku świadomości, nie wiem jak to tłumaczyć, że takie groźby, że za takie groźby można odpowiadać po prostu karnie.
4: No gdzieś oni trafiają tam, gdzie na przykład dziwi każda z tych spraw, o których się słyszy. Przecież proszę sobie wyobrazić, że te dziabanie tym nożem to jest taki bezpośredni kontakt z bliska ze swoją ofiarą.
2: Tak.
4: My widzimy te nawet efekty tego dziabania, to są rany, to jest krwawienie, to jest na pewno jeszcze taka reakcja jakaś psychologiczna przerażenia, jęczenia i tak dalej, a jednak i jeszcze jedno. No wiadomo, że to ludzie widzą, nie reagują, ale to są świadkowie, czyli że nie można liczyć na bezkarność, ale z jakiegoś powodu oni nie uwzględniają tego, że jest to widziane przez innych i że przyjdzie w pewnym momencie za to zapłacić, że będzie taka czy nie inna kara, że będzie na to jakaś krytyka.
2: Trudno.
4: I że to jak gdyby nie istnieje. Nie widzi się tego, co się potem na przykład staje. Czyli w jakim oni świecie żyją, jak ukształtowanym, że nie ma tego, co pan tu nazywa braku świadomości.
2: No
4: że
2: tak.
4: Albo ta świadomość jest inaczej ukształtowana w taki sposób, że oni sobie wyobrażają, że są te grupy odniesienia, które tam znajdują w tych różnych materiałach, które to akceptują i w związku z tym to, co się z nimi stanie, nie jest dla nich ważne.
2: Panie doktorze, trudno nawet mieć pretensje, pretensje kierowane do postronnych, do świadków, o brak reakcji, to są sytuacje, które paraliżują, a z drugiej strony zawodowcy, fachowcy przestrzegają przed takimi interwencjami, zwłaszcza wobec napastników, którzy używają noża, bo tu reakcja, takie działanie skuteczne jest bardzo, bardzo trudne i wymaga po prostu znajomości rzeczy. Jeśli pan pozwoli, wrócimy na antenę. Dam szansę jak zwykle naszym słuchaczom, którzy za chwilę będą sytuację komentować, a my spotkamy się przed 13:00. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo proszę.
2: Doktor Paweł Moczydłowski, kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. 13 minut już po południu. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły, państwa zdaniem, są odpowiednio zabezpieczone? Czy są bezpieczne? 510-357-357. Panie Mateuszu, pan zacznie. Dzień dobry, witam. Halo?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
5: Witam. Gdybym był złośliwy, a wie pan, że nie jestem...
2: Ale to bym skąd? W życiu o coś takiego pana nie podejrzewam.
5: Dziękuję, panie Kubo. To bym oczywiście powiedział, że no w państwie rządzonym przez pana Tuska i przez pana Kierwińskiego no mało kto może czuć się bezpiecznie. Ale to już oczywiście powiedziałem, także lecimy dalej, panie Kubo. Druga kwestia, oczywiście rządzący będą chcieli wykorzystać...
2: No to rozszerzmy odpowiedzialność, to jeszcze dołączmy do tego, do tej odpowiedzialności pana prezydenta.
5: Oczywiście, panie Kuba, jeszcze dojdę do jeszcze kilku odpowiedzialnych, ale właśnie druga kwestia, jeśli tutaj

0: setną epidemię Kataru i co te dzieci robiły w tych domach, panie Kubo? Przypomnę, był to rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także tamta opozycja, która dzisiaj rządzi w Polsce. Więc
1: ale myśli pan, tutaj ale myśli pan, że zamknięcie w domach, pandemia wywołał jakiś efekt natury psychicznej, socjologicznej?
0: Myślę, panie Kubo, że jak najbardziej. Wówczas też to było podnoszone jako argument za tym, aby tego nie robić, ale oczywiście wówczas wszyscy, którzy o tym mówili, byli foliarzami. Znamy te tematy, panie Kubo, rozmawialiśmy tutaj u pana
1: pamiętam.
0: Na antenie o tym też niejednokrotnie, a niestety, panie Kubo, mam wrażenie, że nikt o tym dzisiaj nie mówi, a wówczas było to powszechnymi decyzjami i wszyscy przez to przechodzimy.
1: Śmiała teoria, panie Mateuszu, chociaż daleki jestem od wyśmiewania. Możemy dyskutować, bo kto wie, jaki wpływ, jakie efekty społeczne długoletnie, długotrwałe mogła wywołać pandemia. Pozdrawiam pana, panie Mateuszu, damy szansę innym słuchaczom, pan Adam. Panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry panu, witam.
2: Panie redaktorze,
1: bliżej mikrofonu, panie Adamie, bo ja głucho i nieczytelnie.
2: Kiedy spotykam się, czy staję wobec zła, czy mega zła, stawiam sobie pytanie, jak do tego doszło, jak to się zaczęło. Ja jestem nauczycielem ze sporym stażem
1: tak.
2: I myślę sobie, wie pan, że należy tutaj postawić pytanie tego typu i uważam, że takim czynnikiem bardzo jakby sprzyjającym w cudzysłowie tej epidemii nożowej, bo przecież dzieci się nie rodzą z nożem w ustach, prawda, jest taka tendencja od pewnego czasu mega liberalizmu w wychowaniu. Mhm. Moim zdaniem wychowanie
1: efekt bezstresowego wychowania, takiego hasła, że wszystko można?
2: Mniej więcej tak, nie tylko to, ale w ogóle takiej wszechwolności, wszechprzyzwolenia. Moim zdaniem dobre wychowanie musi znać granice dobra, zła, tak, nie, wolno, nie wolno. I jeśli tego nie będzie, to owoce...
1: To na przyszłość, panie Adamie, bo to musi trwać, ten proces wychowawczy nie zadziała, jak wiemy, pan to wie lepiej ode mnie, z dnia na dzień, a doraźnie co robić? Zmienić przepisy?
2: Panie redaktorze, to ja podejrzewam, że myślę, że wiele zdarzeń spowodowało, że po prostu system wychowawczy się rozsypał. Mhm. Myślę sobie, że jeśli w ogóle możemy mówić o nim, to on jest szczątkowy i wydaje mi się, że należy usiąść w gronie, fachowców, specjalistów najwybitniejszych, żeby na miarę XXI wieku uszyć odpowiedni system wychowania. Dziecko to nie jest samosiejka, ono się samo nie wychowa.
1: Bardzo panu dziękuję za ten głos, dziękuję za telefon. Pan Paweł, panie Pawle, halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Panie Kubo, no, moi poprzednicy dużo wnieśli takich wątków, które są wokół tego tematu, ale o ile dobrze pamiętam, to pytanie brzmiało, czy
1: uczniowie w szkołach są bezpieczni, tak, czy nasze szkoły są zabezpieczone, czy powinny mieć specjalne zabezpieczenia?
3: No właśnie, więc moja odpowiedź jest oczywista, że nie są w ogóle bezpieczne, bo gdyby ktoś naprawdę chciał...
1: Wie pan, ja wiem, że odpowiedź jest oczywista, to w takim razie dlaczego mając tę świadomość i skoro odpowiedź jest oczywista, przez lata utrzymywaliśmy taki stan takiej tolerancji braku tego bezpieczeństwa?
3: Ja uważam, że właśnie tak nie jest, panie Kubo, że nie ma żadnej tolerancji wobec zagrożenia. Jest tylko decyzja, co zrobić z wiedzą, którą się ma. I przecież w tym przypadku, i to jest oczywiste, i to każdy, kto troszeczkę zbadał tą sprawę, to na pewno dojdzie szybko do informacji o tym, że ABW informowało rząd o tym już pół roku temu, że dzieją się dziwne rzeczy w sieci i że są potencjalnie ludzie, którzy mogą być zarażeni czymś tam, tym, co się stało właśnie w tych dwóch przypadkach, o których my tutaj rozmawiamy. Natomiast nikt nie zareagował. Ja uważam, że my nie mamy tak naprawdę nie tyle sposobów na
1: wie pan, my wyeliminowanie tego. Rozmawiamy o wielu przypadkach, ja tylko maleńkie rozszerzenie, bo tak, ja na początku posłużyłem się takimi tragicznymi, najwcześniejszymi przykładami.

0: nami, agresji, ale potem było bardzo dużo różnych zdarzeń. No, daleko nie szukając, następnego dnia w sobotę 21-letnia kobieta zraniła nożem 3 osoby. W placówce kształcenia dorosłych to było przy Mińskiej w Warszawie.
1: Tak jest, ale wie pan co, jeżeli mówimy o tym, że to może mieć na to wpływ, nie wiem, internet albo to, jak są dzieci indoktrynowane, to to akurat da się monitorować i to nie jest żaden problem i co najważniejsze, do tego narzędzia już dawno są w tym kraju.
0: No nie do końca, bo jeżeli nauczyciel nie może zabrać noża albo niebezpiecznego narzędzia, ba, nie wolno mu przeszukać, zajrzeć, poprosić o wyłożenie rzeczy z plecaka. To może zrobić tylko policja, straż miejska. No to pytanie, czy rozszerzamy te uprawnienia dla nauczycieli, czy też nie? Bo ktoś powie, młodych ludzi.
1: Momencik. Jak dojdziemy do tego, że będziemy dyskutować o tym, czy niepełnoletnia osoba ma większe prawa od osoby, która jest odpowiedzialna za nich, no to dojdziemy do takiego momentu, że właściwie nic nie da się zrobić. Ja uważam, że tak jak powiedział pan nauczyciel przede mną, że jeżeli nie dojdzie do powrotu do tych takich fundamentalnych kwestii, gdzie będzie czarno na białym, co można, czego nie można, a będziemy mieli szeroką możliwość dyskutowania o tym, czy nie daj Boże nie uraziliśmy czyichś uczuć, to w rezultacie na samym końcu będziemy często mieli takie programy, które będą poruszać.
0: Ale ja się z panem zgadzam, tylko że z drugiej strony, panie Pawle, podejrzewam, że znajdzie się bardzo, bardzo wielu rodziców, którzy stwierdzą zaraz, chwileczkę, a ja nie życzę sobie, żeby mój Maciuś był inwigilowany albo przeszukiwany, albo żeby musiał się tłumaczyć.
1: Zawsze może być na nauczaniu zdalnym. Maciuś.
0: Pozdrawiam pana. 22 minuty po południu. A dziś pytanie, czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Liczę na państwa głosy w naszej sądzie, sonda w aplikacji. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, panie
0: witam
2: redaktorze.
0: Pana.
2: Troszkę pan mnie do tablicy wywołał, bo dzwonię z Nowego Sącza. Chciałem panu sytuacji opowiedzieć, jak to wyglądało tutaj z naszej perspektywy. Czwartek wieczorem jakiś uczeń, późnym wieczorem, to było gdzieś koło 11 w nocy, wrzucił na tle stadionu tej miejskiego, także było wiadomo, że to jest właśnie chodzi o nasze miasto, wrzucił filmik, że w szkole bodajże w samochodówce, zresztą nie, ekonomię i budowlance będzie krwawy piątek, stąd też właśnie prezydent tutaj Sącza nałożył taką jakby możliwość, że uczniowie i nauczyciele mogli nie przychodzić ten dzień do szkoły.
0: Tak, wskazał taką możliwość, tak, pamiętam.
2: Tak, powiem panu, że tutaj no, na ulicy, w sklepie to był taki główny temat rozmów mieszkańców, ludzi, bo czy się robiło zakupy, to każdy tylko o tym rozmawiał. Ponoć tego ucznia rodzice sami przyprowadzili, w sensie jakby rodzice tego chłopaka zgłosili się na policję, jakby same dobrowolnie jakby wskazali, kto to zrobił, więc jakby ten temat już jakby jest uspokojony. Natomiast nie wiem, czy pan wie, znowu wczoraj rano, w niedzielę rano na ulicy głównej jednej tutaj w mieście mężczyzna 40 lat też biegał z nożem, też został zastrzelony przez policjanta. Także generalnie, wie pan co, widzę jakąś taką wzmożoną aktywność nożowników, a co do pana pytania, to obawiam się, że idą takie, wie pan co, jakieś wzorce z zachodu, jakieś takie, nie wiem, te dzieci grają w bardzo brutalne gry. Im się chyba wydaje w ogóle, że taka zabawa na ulicy z nożem, to jest jakby, że on ma
0: to jest życie, element sobie zabawy gry, tak?
2: Tak, że nic się nie stanie, że nawet jak go zabiją, to jakby on ma drugie życie i nic z tego nie będzie, tak? Także bardzo brutalne gry, no i widzę, że taka jakaś jest, wie pan co, aktywizacja takich dziwnych, skrajnych zachowań wśród młodzieży, ale też nie tylko młodzieży, bo też jak pan widzi, dorosłe osoby biegają z nożem i no jest to postrach i takie nagle dziwne ożywienie w tym temacie.
0: Pozdrawiam pana, dziękuję za relację. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam, halo.
3: Pan Jarosław już tak dosyć poważnie. Czy wie pan, panie Kubo, że to może być najważniejsza audycja w pana życiu?
0: Wie pan, nie myślałem o tym, ale dlaczego tak pan uważa?
3: No przeczytam panu taką wiadomość od mojej koleżanki. Moja córka 13 lat rano płakała, że boi się iść do szkoły. Powiedziała mi, przeżegnaj się, idź po drodze, mów Aniele Boży, a ja w domu będę się modlić. Tak wygląda to z perspektywy młodych ludzi. To jest raz. Teraz co ja panu chcę powiedzieć? A propos wykrywaczy metalu, po prostu aż mnie serce stanęło. To jest kolosalna pomyłka.
0: Bo
3: bramki pana mogą wykryć nóż, ale nie wykryją czego? Nienawiści w sercu. I jeżeli tego nie zlikwidujemy, to nawet długopisem, widelcem...
0: Ma pan rację, ale to ja wolałbym być uderzony pięścią, a nie nożem.
3: Dobrze, jedźmy dalej. Wie pan, likwidacja takiego skutku nie zlikwiduje przyczyny. Wie pan, co jest przyczyną?
0: No, o przyczynach mówił pan doktor Moczydłowski, no, potem mówił bardzo, bardzo mądrze pan Adam, nauczyciel.
3: Tak, tak, moralna pustka. To jest przyczyna. Młodzież została zdradzona przez rodziców. Wie pan dlaczego? Ponieważ smartfony i przyjaźń z modelami sztucznej inteligencji spowodowały to, że po prostu młodzież straciła drogowskaz. Sama pozostawiona samej sobie błądzi i nie ma sensu. Nie ma, w szkole tak samo nie ma inwencji, nie ma autentyczności, oryginalności. I nie ma systemu wartości szanowania czego? Życia
0: ale
3: bliźniego.
0: Pan mówi o przerażających rzeczach, panie Jarosławie, bo... jeśli przyjmiemy, że tak jest, a przesłanki świadczą o tym, że tak, no to jesteśmy bezradni jak dzieci.
3: Nie. Mamy coś, tylko zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy o tym, że mamy Boga, mamy rodzinę, możemy codziennie robić to, co Bóg nam, że tak powiem, każe, czy tam prosi, żeby pomóc drugiemu, żeby po prostu tego Boga w życiu wdrożyć. I to jest jedyne, co przekazywanie wartości, wychowanie w duchu, szacunku do bliźniego. Bez smartfona, bez cyfrowej uzdy, bez dopaminy, którą dają właśnie te gry komputerowe, tylko niestety praca. To jest, rodzice muszą nauczyć dzieci pracy, żeby one potrafiły zrozumieć, czym jest wysiłek, bo jeżeli tak to, że tak powiem, nie będzie działało, to kolejne pokolenia bez tych wartości stworzą piekło na ziemi. To, co teraz mamy, tak, to jest taki dopiero wstęp.
0: Tak.
3: I to naprawdę jest bardzo ważna audycja dzisiaj. To nie są żarty, bo jeżeli pójdziemy w tą pętlę takiego samozniszczenia, to kolejne pokolenia na przykład nie będą ochrzczone, bo te dzieci już nie będą miały tych wartości w ogóle.
0: Ale wie pan, szanuję pana przywiązanie do pana Boga bardzo. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że pewne wartości, pewien kręgosłup, morale, postawę można by stworzyć i wykształcić również w społeczeństwach laickich. Zresztą w Europie są na to przykłady. Panie Jarosławie.
3: Zna pan Maharishiego z Indii?
0: Jeszcze raz, przepraszam?
3: Taki pan Maharishi z Indii.
0: Tak.
3: No i... On też był dobry i wcale nie musiał, że tak powiem, chodzić do kościoła. Niech pan poczyta sobie, jak on był uważany za Boga w Indiach, ponieważ był dobry po prostu. Więc rodzice muszą po prostu nauczyć dzieci, jak być dobrym człowiekiem.
0: Tak jest, ale ten przykład tylko potwierdza to, co powiedziałem. Pozdrawiam pana. Pan Jakub z nami. Panie Jakubie, witam. Halo?
4: Halo, dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu, witam.
4: Ja chciałem się odnieść właściwie do jednej...
0: Bliżej mikrofonu poproszę, panie Jakubie.
4: To teraz jest troszkę lepiej?
0: Bardzo proszę, tak.
4: Tak. Chciałem się odnieść właściwie tak naprawdę do jednej części tej całej dyskusji, która się teraz rozpętała, bo wszyscy znowu, że tak powiem, zrzucają całą winę na gry komputerowe. Może nie całą, ale bardzo dużą część. Wie pan, ja wychowałem się troszeczkę, dość dużo czasu spędzałem w dzieciństwie przed kompem, bardzo dużo grałem. Jakoś nie chodzę z nożem, jakoś nie zabijam ludzi. No kurczę, też troszeczkę trzeba, myślę, że więcej trzeba poświęcać uwagi tym dzieciakom. Uczyć wszystkich, że, nie wiem, skrajności nie są tą drogą, tak?
0: No ale może był pan wychowywany, uczony pewnych postaw, pewnego rozróżniania w dawnych czasach, które już nie istnieją.
4: może tak, wie pan, ale... A ja właśnie do tego dążę, że może bardziej skupmy się po prostu na tym, żeby z tymi dzieciakami spędzać czas, żeby z nimi rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać i tłumaczyć, że nie wiem, skrajne zachowania, nieważne w którą stronę, po prostu są kiepskie i do niczego dobrego nie prowadzą nigdy.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Jacek z nami. Panie Jacku, witam, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry,
5: słuchacze. Trochę dużo wątków zostało poruszonych. Ja też bym chciał jedną rzecz zapytać. Czemu to jest szkoła obwiniana za całe to zło i dlaczego mamy się skupić na szkołach? Bo ja uważam, że szkoły są bardzo bezpieczne. Znam trochę od środka system i wiem, jak to funkcjonuje. Oczywiście można mieć tam jakieś, przyczepić się do szczegółów typu opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach. No to jest kłopot, bo szumnie, fajnie to brzmi w mediach, natomiast na żywo wygląda to trochę inaczej.
0: No, wie pan, że podejrzewam, że bardzo, bardzo wielu by dzisiaj by słuchaczy będzie miało zgoła odmienne by zdanie.
5: Ja rozumiem, bo nie mają ostatnie... pojęcia, co się dzieje w środku.
0: No, wie pan, ale widzą, co się stało i te przykłady świadczą o tym, że szkoły, no niestety wobec takich ataków, wobec takich przypadków są bezradne.
5: Znaczy, panie Kubo, no oczywiście, że są bezradne, natomiast może poszukajmy przyczyny, bo co z tego, że to się stało w szkole? To się mogło stać w autobusie, mogło się stać w kościele, w każdym innym miejscu, gdzie są ludzie, tak? I to jest problem, a to przyczyna, jest... To jest przyczyna. Szukajmy może przyczyn i poszukajmy, zastanówmy się nad tym, jaki przykład dorośli, zwłaszcza, i tutaj niestety uderzę mocno w polityków i w pana, który chyba pierwszy występował dzisiaj w programie, powiedział o naszym prezydencie. Jak ja słyszę o misiach, które się bawią w lesie, pałkami bejsbolowymi i to jest gloryfikowane według mnie, bo to jest gloryfikowane, to jest straszne. To jest pierwsza rzecz. A druga, to nie ma konsekwencji. Pamięta pan, co się stało w Anglii z kibicami?
0: No tak, wprowadzono, mówi pan pewnie o restrykcjach na stadionach o efekcie.
5: Jaki był efekt? Jaki
0: no,
5: był,
0: rozmontowano siatki, no bo właśnie, są już niepotrzebne.
5: Bo konsekwencją było to, że płacili potężne mandaty albo szli do więzienia.
0: I albo dożywotni zakaz wchodzenia na stadiony.
5: I pokażmy tym młodym, że słuchaj, jeśli uderzysz kogoś, dostaniesz
0: karę. Tolerancji.
5: Dokładnie, zero tolerancji. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś liberalizm w tych kwestiach. Krzywdzisz innego człowieka, idziesz do więzienia, tak? I musimy o tym mówić głośno. To nigdy nie wybrzmiewa. Nie wiem dlaczego tego, o tym się nie mówi, o karach, o konsekwencjach działań, które podejmują ludzie. Oni o tym nie wiedzą, albo wydaje mi się, że im to ujdzie płazem. No, na litość boską, no chyba na tym się powinniśmy skupić, no.
0: Pozdrawiam pana. Wydaje. Dziękuję za telefon. 29 minut do godziny 13:00 tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Dziś pytanie. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Pan doktor Mariusz Sokołowski jest moim gościem. Były policjant, obecnie ekspert zajmujący się sprawami, kwestiami bezpieczeństwa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Okazało się, że łatwo do szkół wnieść noże, maczety, łatwo przeprowadzić atak, doprowadzić do tragedii. Jak pan oceniał te wydarzenia z ubiegłego tygodnia? Co się stało? To jest seria przypadków, czy też spraw, które mają takie socjologiczne podłoże? Można je by wiązać? Jest tam w tym wszystkim jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy?
6: Do końca z pewnością nie odpowiem na pańskie pytanie i na pytanie, które nurtuje nas wszystkich, bo można byłoby na nie odpowiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mielibyśmy do czynienia z informacjami pochodzącymi od służb, z informacjami, które wskazywałyby bezpośrednio na motywację działania sprawców. A my takiej informacji nie mamy. Kiedy słyszałem o pierwszych takich wydarzeniach, byłem przekonany, że mamy do czynienia z przypadkowymi sytuacjami, ale każde kolejne kazało zadawać pytanie, czy nie jest to coś głębszego, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakąś szerszą akcją, czy nie mamy tutaj do czynienia, tak jak wcześniej to powiedziano, z jakimś wyzwaniem młodych ludzi, czy też inspirowaniem działań, które są potem podejmowane właśnie
0: czyli
6: przez te młode osoby.
0: Pierwsze ataki z użyciem noży na terenie szkół ośmielały poniekąd innych napastników, inspirowały, budziły tak, chęć do takiego kryminalnego działania.
6: Ale tu moglibyśmy w takiej sytuacji mówić o naśladownictwie, co ma miejsce przy takich zdarzeniach. Przy czym z biegiem czasu zacząłem myśleć o tym i to pytanie pozostaje ze mną cały czas, powiem, czy nie mamy do czynienia tutaj raczej z inspiracją pochodzącą gdzieś od jeszcze osób pozostających na razie poza tą sferą, którą my dzisiaj widzimy w całej tej sytuacji. Mhm. Czyli z osobami, które inspirują działanie przez jakieś działania internetowe, wpływają poprzez jakąś psychomanipulację na młodych ludzi, którzy w jednym momencie, proszę zobaczyć, działając w sposób bardzo podobny, bo ten modus operandi jest taki sam, wobec osób, które są w szkołach albo wywodzą się ze środowiska szkolnego, no i decydują się na tak daleko idący atak, no i na to wszystko nakłada się jeszcze ten element internetowy, czyli to, że ktoś chce się pochwalić w internecie, ktoś nagrywa swój czyn, który jest przestępstwem.
0: Chyba trudno dziwić się rodzicom, że w piątek nie posłali dzieci do szkół. To jest absolutnie zrozumiała reakcja. Zapewne wielu rodziców zadaje sobie również dziś pytanie, czy moje dziecko w szkole jest bezpieczne, czy nasze szkoły są bezpieczne, przygotowane, choć ja wiem, że nie wszystko da się zrobić. Na przykład do ataków szaleńców, terrorystów.
6: W piątek rzeczywiście no, trudno dziwić się rodzicom, bo rodzice nie mieli odpowiedzi na pytania, które podejrzewam sobie stawiali nauczycielom, dyrekcji poszczególnych szkół. Niestety tych odpowiedzi jeszcze dzisiaj nie mamy. Tego efektem jest chociażby nasza rozmowa i pytania, które stawia pan redaktor, bo my do końca nie wiemy, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. I z czym przychodzi nam się mierzyć. Z pewnością to, co na pewno, co się wydarzyło, to możemy powiedzieć na podstawie każdego tego indywidualnego przypadku, że mamy do czynienia z pewnym zaniedbaniem ze strony nas dorosłych, w dużej mierze rodziców, którzy nie potrafili odpowiednio rozpoznać, nie potrafili odpowiednio rozmawiać z tymi młodymi ludźmi w taki sposób, który skłaniałby ich do tego, że nigdy nie przyjdzie im do głowy tego typu czyn, którego te młode osoby się dopuściły, albo czyn, który został przez policję udaremniony.
0: Dziś szkoły w Polsce, w całej Polsce monitorują policjanci. To jest akcja na bardzo dużą skalę, no ale wiadomo, że tak się nie da na stałe. Co zatem zrobić później? Jak chronić szkoły? Czy jest taka potrzeba?
6: Potrzeba z pewnością jest, ale pamiętajmy, szkoły są przede wszystkim miejscem, w którym edukujemy młodych ludzi i do tej pory nie patrzyliśmy na te obiekty przez pryzmat jakiegoś szczególnego zagrożenia. Dzisiaj niestety w ten sposób musimy patrzeć. Tak jak pan redaktor powiedział, policjanci będą dzisiaj w szkołach, może jutro, może jeszcze pojutrze, ale nie da się utrzymywać policjantów przez cały czas trwania akcji policyjnej przez następne tygodnie. Bo po prostu my tylu policjantów nie mamy i trzeba byłoby odkryć cały kraj z zabezpieczenia policyjnego. Co możemy zrobić? Rozmawiać z młodymi ludźmi, rozpoznawać to, co dzieje się z tym młodym człowiekiem. Jeżeli mamy jakiekolwiek informacje, informować o tym policję.
0: Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla uczniów dotyczące ataków dronów, ataków terrorystycznych. Taka społeczność szkolna, przeszkolona, potrafi lepiej chronić się w sytuacji zagrożenia?
6: My musimy młodych ludzi szkolić pod różnym względem. Ja pamiętam, że jeszcze nawet 10 lat temu, 12 lat temu były pierwsze takie szkolenia w wielu placówkach na temat tego, jak młodzi ludzie powinni zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Bo z jednej strony my mówimy o zagrożeniu, które musimy eliminować, a z drugiej strony musimy mówić o tym, jak przygotować w razie czego taką placówkę na taki atak i jak postępować w takiej sytuacji. I policjanci takie szkolenia przeprowadzali, przy czym były to szkolenia, które miały raczej charakter incydentalny, a nie charakter systematycznego, stałego szkolenia w takim momencie. Potrzebne nam jest działania wieloobszarowe na różnych poziomach, żeby można było doprowadzić do sytuacji, że młody człowiek po pierwsze nie ma do czynienia albo ma bardzo utrudniony kontakt z treściami, które nie są dla niego przeznaczone. Czyli z treściami, które promują przemoc, treściami, które pokazują śmierć, które sprawiają, że ten młody człowiek myśli sobie o życiu jak o grze komputerowej, w której zabicie drugiego człowieka, atak drugiego człowieka jest czymś naturalnym. Po drugie, musimy umieć rozpoznać w młodym człowieku bardzo szybko to, co z nim się dzieje. I tu duża rola rodziców, wychowawców, nauczycieli. Po trzecie, musimy podjąć działanie, co zrobić w sytuacji, kiedy już do takiego ataku dojdzie. I jeszcze jeden element zwrócę uwagę, a mianowicie wsparcie dyrekcji szkół i nauczycieli w tym, kiedy w takich sytuacjach, kiedy to oni decydują się na poinformowanie właściwych służb o młodym człowieku, który zachowuje się w sposób niewłaściwy, który łamie zasady, który być może stanowi zagrożenie dla innych osób. A mówię o tym dlatego, że bardzo często przychodzi mi rozmawiać z nauczycielami, którzy obawiają się informować o takich sytuacjach, a obawiają się dlatego, że wiedzą, że najczęściej kończy się to skargami na nich ze strony oburzonych rodziców, że oto ktoś śmiał powiedzieć coś złego na temat mojego dziecka.
0: Jeden z wątków, które pan podniósł, zwrócił moją szczególną uwagę, także pozwolę sobie wrócić do tego, czy te tragiczne ataki z użyciem noży mogły mogły być ze sobą jakoś powiązane. Nie ma na to do tej pory twardych dowodów. No, pewnych rzeczy nie wiemy, prawda? Nie wiemy, na jakim etapie są analizy, prace dociekania służb specjalnych. Ale czy można rozważać, czy trzeba wręcz rozważać akcję zorganizowaną?
6: I podejrzewam, że to jest jedna z hipotez, którą należy postawić w takiej sytuacji. Ze względu na to, o czym wcześniej wspominałem, czyli na zbieżność czasową tego typu ataków, na to, że mamy do czynienia z podobnym profilem.
0: Schematem pewnym,
6: sprawcy.
0: Prawda?
6: Tak jest, z podobnym schematem działania sprawcy, więc tu aż błędem byłoby nie myślenie w ten sposób. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest jedna z hipotez, którą powinni potwierdzić albo wyeliminować ci, którzy zajmują się tą sprawą, czy też tymi sprawami wszystkimi. Jeśli będziemy wiedzieć sporo na temat motywacji działania sprawców, a to wiedzą policjanci, którzy prowadzą postępowanie, jeśli będziemy mieli wiedzę co do tego, z jakich narzędzi korzystali, w jakich miejscach, na przykład w internecie wcześniej przebywali, czy ktoś się z nimi kontaktował, czy nie, to wtedy będziemy mogli, jeszcze raz powiem, potwierdzić to albo zaprzeczyć tej hipotezie. Praca śledczych to jest między innymi właśnie stawianie takich pytań i ich weryfikacja. Ale my jako osoby z zewnątrz nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Pozostajemy na razie z tym pytaniem.
0: Wrócimy na antenę. Za 10-11 minut dr Mariusz Sokołowski, były policjant, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
0: 19 minut do 13. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Sonda w aplikacji. Proszę o państwa głos. No i prosimy o telefony, komentarze 510-357-357. Pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, Nidzica z tej strony.
0: Bliżej Pani mikrofonu, poproszę Nidzicę.
7: Jestem, bliżej się już nie da, żebym był. Mhm. Panie Kubo, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, ja tu polemizowałbym z jednym z przedmówców, który tam tak bardzo podkreślał kwestię obecności Boga w życiu, bo wydaje mi się, że główną zasadą powinno być jednak to, żebyśmy się kierowali nie na cokolwiek, w cokolwiek wierzymy, tak? Czy wierzymy w jeden system wartości, czy w drugi, ale w tym systemie wartości powinno być dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu, tak? Nie tylko nasze dobro, tylko to, żebyśmy potrafili spojrzeć na właśnie uczeń, żeby potrafi spojrzeć na nauczyciela, nauczyciel potrafi spojrzeć na ucznia, rodzic potrafi spojrzeć też na obie strony. Ja trochę z tą edukacją mam do czynienia i ja, panie Kubo, zawsze powtarzam pół żartem, pół serio, że ja od momentu, kiedy zajmuję się edukacją, żyję w takim chorym trójkącie. Mhm. Jaki to jest trójkąt? W jednym wierzchołku trójkąta są rodzice, w drugim wierzchołku trójkąta są dzieci, w trzecim są nauczyciele. Ja jestem w środku i to jest tak. Rodzice mówią często tak. Moje dziecko nie stara się coś tam, nauczyciele są źli. Dzieci mówią, nauczyciele oczywiście są do bani, rodzice też ode mnie tylko wymagają. Mhm. I tak samo nauczycieli. Spotykam swoich starych nauczycieli ze szkoły i też mówią, właśnie, rodzice mają swoje za uszami, dzieci mają swoje za uszami. I to jest takie perpetuum mobile zepsucia.
0: Ale jednocześnie rzeczywiście zwrócił na to uwagę pan Adam. Znów przywołuje ten telefon nauczyciela dzisiaj w programie. Jak nieprawdopodobnie w ciągu zaledwie, nie wiem, dekady, dwóch, najwyżej trzech, jak zmieniły się obyczaje, jak zmieniła się komunikacja, sposób nawet traktowania nauczycieli w szkołach. No nie wiem, za moich czasów dożyłem takiego wieku, że mówię za moich czasów. Pewne rzeczy były po prostu nie do pomyślenia. Dzisiaj już nawet nie bulwersują.
7: Ja, panie Kubu, panu powiem, żeby pana pocieszyć. Jestem od pana tam te kilkanaście lat młodszy, ale ja powiem, że też, że za moich czasów tak samo. To, co powiedział nauczyciel, to nauczyciel powiedział i jeżeli, docierało to najczęściej do rodzica, nie docierało to na zasadzie dziennika elektronicznego, tylko powiedzmy rodzic dostawał informacje ze szkoły, to jeszcze człowiek w domu dostawał drugie tyle reprymendy, bo jak mogłeś nauczycielowi coś? A dzisiaj czasami to widzę, że działa w drugą stronę. Mhm. Nauczyciel zwraca uwagę, a dziecko w domu słyszy, bo się na ciebie uwziął, bo się ciebie czepia. No nie. No to jest chore czasy. Ja cieszę się, że ja już dzisiaj, panie Kubo, nie jestem po tej stronie uczących się, bo naprawdę tym dzieciakom nie zazdroszczę. Tych czasów, w których są, ale trzeba zrobić wszystko. Trzeba zrobić wszystko. Szkoła, rodzice, system. no żeby to było, żeby ten na rybek to młode pokolenie rosło jak najlepiej. Bo inaczej to jesteśmy zgubieni.
0: O ile właśnie, to nie jest sprawa przegrana. Pozdrawiam pana, pani Zofia. Pani Zofio, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, jestem studentką i chcę powiedzieć, że przede wszystkim w tych rozmowach denerwuje mnie to, dlaczego nie ma dialogu z młodymi osobami, ponieważ patrząc na statystyki, to nie są młodzi ludzie, co jest takim łagodzeniem, tylko głównie młodzi mężczyźni, którzy pochodzą z przemocowych rodzin, gdzie już na starcie nie ma wzorców zdrowych relacji. I też patrząc na publikacje naukowe, to wcale nie chodzi o gry i broń na ekranie, tylko niech ktoś sobie spróbuje zrobić eksperyment, założy konto na Facebooku, nie wiem, Instagramie, TikToku jako nastolatek czy młody mężczyzna i w ciągu 30 minut będzie się bombardowanym tak strasznie radykalnymi, żeby nawet nie powiedzieć faszystowskimi treściami. I po prostu w nastolatkach narasta frustracja i nienawiść, bo są ładowani nienawiścią, która pozornie nie jest agresywna. Mhm. I to wygląda głównie jak mężczyźni, którzy radzą im jak żyć, mówią, że są niedowartościowani i dyskryminowani, że nie poradzą sobie w życiu, jeżeli nie będą męscy z masą pieniędzmi i są alienowani i szukają uznania i wsparcia wśród innych równie zalienowanych osób. I tu tak naprawdę problem są algorytmy i to, jak firmy typu Meta zarabiają na rozsiewaniu skrajnych treści.
0: Wielokrotnie, pani Zofio, wielokrotnie na ten temat mówiliśmy.
8: Znaczy no tak, które jakby są o wiele częściej komentowane i z którymi częściej się wchodzi w interakcje i jakby tu nie ma żadnego prawa, żadnych ograniczeń, które chroniłyby młodzież przed tego typu treściami. I to młoda osoba naładowana taką nienawiścią i frustracją w końcu po prostu pęknie i właśnie ten problem jest większy i szkoły i dzieci nie będą bezpieczne, póki te dzieci są radykalizowane.
0: Powiedziałbym, że także to, ale absolutnie z panią się zgadzam. Zresztą na ten temat rozmawiałem w ostatni piątek w popołudniu z panią Sylwią Czubkowską, która była naszym gościem. Pozdrawiam pani Zofię, pan Bartosz.
8: Dziękuję.
0: Panie Bartoszu, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, Bartosz z Kalisza, pozdrawiam siostrę Magdalenę.
0: Witam.
9: W tej drugiej części audycji u pana padło bardzo wiele takich stwierdzeń, które są mi bliskie. Mianowicie, że wcześniej było mówione o tym, że to być może gry wideo, że może media antyspołecznościowe, że może...
0: Jak
9: w ogóle
0: pan powiedział? Media antyspołecznościowe?
9: Tak. Niestety to nie jest moje określenie, ale bardzo mi się podoba. To jest chyba najbardziej trafne określenie, jeżeli chodzi o te media. Ogólnie rzecz biorąc, internet... tak zwane bezstresowe wychowanie, pandemia, no mnóstwo rzeczy zostało wymienionych, ale ja myślę, że to jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze nie zostały powiedziane. Ta pani, która mówiła przed chwileczką, tak, oczywiście media, które bombardują młodych mężczyzn, dzieci takimi treściami bardzo mocno radykalnymi. W ogóle zmieniło się tak, to już pani Monika Jaruzelska mówiła tam 3 lata czy 4 lata temu na swoim kanale, że właściwie język debaty zmienił się do tego stopnia, że ważne jest, kto kogo zaorał, kto kogo zgruzował, kto komu pojechał i tego rodzaju rzeczy. Jeszcze myślę, że...
0: Może zatem to, jacy są młodzi ludzie, jakim językiem się posługują, jak reagują, jak żyją, to jest nasza odpowiedzialność, to jest efekt modelu, który my narzuciliśmy. To my odpowiadamy za to, jak urządziliśmy świat.
9: Absolutnie pan ma zawsze rację.
0: Jakże często nie mam. Proszę spać spokojnie.
9: Ale no ja akurat bardzo często na szczęście pana słucham i pan ma zawsze rację. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedno, że ogólnie rzecz biorąc komunikowanie się z dziećmi rodziców to nie jest porozumienie, bo komunikować można do słupa przez 10 lat i on nic nie zrozumie. Chodzi o porozumienie z młodymi ludźmi. Jeżeli ja oglądam w internecie, że młoda mama jest dumna z tego, że jej dorastająca, bardzo młoda córka, nie wiem, 8- czy 9-letnia z panem Skolimem śpiewa na scenie takie dosyć mocne teksty i ona jest dumna z tego, ona nagrywa rolkę, że tak,
0: że wspaniale.
9: Tak, tak. Ja myślę, że to wszystko się składa na to, że gdzieś na świecie, gdzieś w Polsce są takie dzieci, które jak w soczewce zbierają te wszystkie swoje emocje i bardzo łatwo jest wpłynąć na nich, żeby wykonały pewne konkretne zadania.
0: Są podatne. Panie Bartoszu, kończę, bo jeszcze słuchacze czekają mnóstwo dziś telefonów. Pozdrawiam pana. Panie Mateuszu, dzień dobry. Halo?
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
10: Chciałbym powiedzieć tak, mówienie o bezstresowym wychowaniu, problemach dotyczących z grami wideo, co też już padło, czy odwrócenie się od religii, to jest populizm troszkę bujda, bo odwróciliśmy to się od siebie jako, też mi się podoba sformułowanie media antyspołecznościowe, więc zdecydowanie popieram. Brak edukacji, rozmowy, właśnie niekomunikacji, w sensie, tak jak te porównanie ze słupem, to było genialne. Musimy ze sobą rozmawiać, musimy się otworzyć głowy na swoje zdania, światopoglądy, żeby nie mieć ze sobą problemu, nie radykalizować się i hehe do pana próbującego być śmiesznym na samym początku. Pan prezydent powinien podpisać już dawno tą ustawę, bo ona dawno powinna mieć miejsce. Ponieważ niestety te treści powodują to, co się dzieje. Natomiast czyż dzieci są bezpieczne w szkołach? Wydaje mi się, że w większości jednak tak, bo mówimy o złych rzeczach szeroko w mediach, na dobrych rzeczach, które pewnie codziennie mają miejsce na korytarzach szkół, się nie mówi po prostu. I to jest też błąd.
0: Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, krótko proszę. Halo?
11: Tak, króciutko. Już wychodzę, żeby było ciszej. Jedno od razu to mi się nasuwa, często się mówi o bezstresowym wychowaniu dzieci, że to przynosi odwrotny skutek, prawda?
0: Tak.
11: Czyli co, mamy dzieci stresować? To takie skojarzenie pierwsze. Można dzieciaki swoje wychowywać bezstresowo, ale zachowując przy tym jakieś mierniki, których myślę, no oczywiście.
0: 9 minut, pozdrawiam pana, 9 minut do godziny 13. Ponownie z nami pan dr Paweł Moczydłowski, kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. Ponownie dr Mariusz Sokołowski, były policjant, obecnie ekspert zajmujący się bezpieczeństwem. Panowie, słyszymy się?
12: Tak jest.
0: Znakomicie, zacznę od sądy. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Tak, odpowiada 58%, ale aż 42% odpowiada, że nie. Doktor Paweł Moczydłowski, tak mi przyszło do głowy w trakcie audycji, słuchając wypowiedzi słuchaczy, że mnóstwo zadań przed nami. Aby mnóstwo zadań, jak sądzę, przed rządem, ale także sporo zadań i wyzwań przed mediami. Tak pomyślałem, że dobrze się stanie, bo to być może będzie miało taką funkcję odstraszania, kiedy teraz media o tych poszczególnych przypadkach, strasznych zresztą, tragicznych, o odpowiedzialności atakujących sprawców będą szeroko informować o karach. Ja nie wiem, jak sąd potraktuje tego 15-latka, który w tej chwili został decyzją sądu skierowany na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. No ale przecież, a tu wszystko wskazuje na to, że przesłanki ku temu są, że może odpowiadać jak dorosły, prawda?
13: No są do przesłanki do tego, natomiast ja nie wiem, czy to trzeba znać bliżej tą sprawę, żeby móc się wypowiedzieć, czy to jest adekwatna reakcja i zapytać jednocześnie, czy w tym ośrodku wychowawczym, w którym on się znajdzie, jest coś, można powiedzieć, adekwatnego, czyli sensownego w reakcji na to, co ten młody człowiek robił, żeby dotrzeć do niego i rozumiem, że to jest jeszcze młody człowiek, więc go ratujemy. Czy mamy jakąś propozycję nie tyle dla niego, tylko w ogóle, co z nim robić, aby z tego wyjść? Czy mamy już dość adekwatną diagnozę społeczną, co się stało z tym naszym młodym pokoleniem, które, że tak powiem, przy tej naszej brutalności, agresywności codziennego życia utraciliśmy atrakcyjność i pogłębiliśmy ten proces, gdzie oni szukali jakichś grup odniesienia czy różnych rzeczy w środkach masowych.
0: Obawiam się, że pana diagnoza jest po prostu celna. Pan doktor Mariusz Sokołowski, panie doktorze, nauczyciel, nie ma prawa, o czym mówiliśmy dzisiaj, by przeszukać plecaka i na przykład zabrać nóż. To może wyłącznie policja albo straż miejska. Sądzi pan, że te przepisy należy zmienić?
6: Jak najbardziej. Ja uważam, że trzeba dać szkołom możliwość takiego działania, które zapewni w sposób realny bezpieczeństwo w danym obiekcie. Pamiętajmy o tym, że za bezpieczeństwo przede wszystkim w takiej szkole odpowiedzialny jest dyrektor tejże placówki i to on ponosi taką odpowiedzialność, ale on musi też wiedzieć, że ma za sobą państwo i ma za sobą rozwiązania takie prawne, które pozwolą, by ta jego odpowiedzialność wiązała się z możliwością podjęcia realnych działań. Szkoły są miejscami otwartymi. Też zgodzę się z jednym ze słuchaczy, który powiedział, że oczywiście tu mówimy o szkołach, ale równie dobrze możemy mówić o innych miejscach, bo proszę zobaczyć, że niedawno jeszcze mówiliśmy po ataku na lekarza w jednej z przychodni, mówiliśmy o placówkach medycznych, w innym przypadku będziemy mówić o urzędach. Wszędzie tam, gdzie z zewnątrz wchodzą osoby, w których głowie może pojawić się coś niepokojącego, coś, co może stanowić zagrożenie dla innych. I w każdym tym miejscu powinny być takie rozwiązania, które po pierwsze administratorowi danego obiektu pozwolą na realne zapewnienie bezpieczeństwa, podjęcie działań, które będą temu sprzyjać. Ja wiem, że przez ostatnie kilka dni rozmawiano o technicznych możliwościach poprawy bezpieczeństwa, czyli chociażby o tym, że są przecież bramki do wykrywania metali, że są specjalne urządzenia do skanowania toreb wnoszonych na teren danego miejsca. Ale drodzy państwo, nas dzisiaj podejrzewam, nawet biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie szkoły, nie stać na tego typu rozwiązania. Szkół nie stać na tego typu rozwiązania, więc trzeba wdrożyć inne rozwiązania, które dadzą taką możliwość dyrekcji, ale też powiedzmy sobie szczerze, że są to rozwiązania, które ograniczą ryzyko, ale nie wyeliminują go w całości, a postępowanie wobec osób, które są uczniami danej szkoły, wcale nie jest takie łatwe i też trudno mi sobie wyobrazić, że do każdego ucznia będziemy podchodzić tak, jak to byłby potencjalny przestępca. Na dłuższą metę to nie będzie miało miejsca.
0: Pan doktor Paweł Moczydłowski, raz jeszcze. Trwają, panie doktorze, prace nad zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla bardzo młodych osób do 15 roku życia. To może ograniczyć dezinformację, rozpowszechnianie szkodliwych treści, takie budowanie pokoleniowej agresji?
13: W jakimś stopniu pewnie tak, ale my tu mówimy o takiej reakcji zakazowo-represyjnej. Pamiętajmy o tym, że już same takie te pomysły przynoszą to nagle coś staje się tym owocem zakazanym. Wiadomo, że uatrakcyjniamy to, co im za chwilę zabierzemy. Więc nie widzę tutaj specjalnie takiej nadziei, kiedy się idzie w kierunku takich pomysłów. One w jakimś ograniczonym stopniu mają sens, ale boję się z tą przesadą typu teraz takiego właśnie wprowadzania tych zakazów, odbierania czegoś. Tutaj z tych pomysłów, które słyszę, to na pewno, bo i to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa, uważam, do lepszego nawet wykrywania różnych rzeczy, to jest uznajemy szkołę i inne miejsca za publiczne i myślę, że w takich szkołach potrzeba monitoringu. Dlaczego na przykład nie jest przerwa, jest dzwonek i jest korytarz szkolny? Oczywiście z miejscem także wychowywania czy wpływania, ale może brakuje szkole właśnie takiego monitoringu. Właśnie, żebyśmy widzieli moment, kiedy ta młodzież nie wychodzi z klasy, schodzi z oka nauczyciela i zostaje sama z sobą, żeby oglądać, żeby móc to uczyć
0: kontrolować.
13: Się tych ludzi i kontrolować. Więc myślę, że ten monitoring to absolutnie w szkołach jako miejscu publicznym i wokół szkoły, jak oni wychodzą na zewnątrz i nie wiem, mogą się kontaktować właśnie z dealerem. Co prawda pewnie już ten problem specjalnie jest już zaopiekowany, ale właśnie takim wokół powinien być.
0: Ale może wprowadzić tak, obowiązek. Panie doktorze, ostatnie zdanie bardzo proszę, bo audycja nam się kończy. Bardzo proszę.
6: Tak. Ja powiem, że...
0: Tak, Mariusz Sokołowski, proszę bardzo.
6: Ja powiem tak, że my tutaj mówimy bardzo często o skutkach i o tym, co zrobić w sytuacji takiej, kiedy już ktoś ma wnieść ten nóż na teren szkoły. Ale my musimy bardziej koncentrować się na przyczynach. Czyli to, o czym też u pana dzisiaj w trakcie tej rozmowy pojawiało się wielokrotnie, czyli o tym, co się takiego zadziało, że ci młodzi ludzie decydują się na to, żeby wziąć ten nóż, iść do szkoły i atakować swoich kolegów czy swoich nauczycieli. Dla mnie takim symptomatycznym dla tej sytuacji całej obrazem była wypowiedź dyrektora szkoły, który obezwładnił 15-latka, który wcześniej zabił jedną z pracownic szkoły, kiedy mówi, że po obezwładnieniu ten młody człowiek prosi o przytulenie, chce się przytulić. Proszę zobaczyć, coś zadziało się niewłaściwego. Gdzieś jest problem w tych grach komputerowych, w mediach społecznościowych, w braku zainteresowaniu tym młodym człowiekiem przez rodziców, brakiem kontaktu z nim. I my to musimy naprawić, bo reszta to potem jest już kwestia, konsekwencja pewnych naszych zaniedbań. I o tym powinniśmy mówić.
0: Doktor Mariusz Sokołowski, doktor Paweł Moczydłowski, bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No już 13, czas najwyższy pożegnać się. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Mili Jovovich, Umie Thurman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo, a my

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, minęła szósta i mamy wtorek. I wczoraj była taka niezręczna sytuacja, że poniedziałek, no zawsze jest niezręczna sytuacja, prawda? Szósta rano poniedziałek, to jest niezręczna sytuacja. Myślałem, dzisiaj będzie lepiej. No to masz, 13. Zawsze coś.

0: No i człowiek od razu wyprostowało za sprawą pana Jacka. Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę potrzebowałem tego. Proszę nie narzekać, pisze słuchacz. Co to za dyskryminacja trzynastych? A dobrze jest, a będzie lepiej. Nie no, generalnie już wracamy do rytmu meczowego. Wszystko dobrze będzie. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane okresami, tylko duże we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza możliwe słabe opady śniegu. Proszę bardzo, zeszło 100 metrów niżej. Rano głównie na zachodzie, a także w kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna cudowna, 10 na wschodzie, 14 na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich. Tylko tam. 7 do 9.
1: 3, 5, 7.
0: Teraz muszę odetchnąć.

Tak mi się skojarzyło z poprzednią piosenką, że taka gitara troszkę podobna. Może byłem w mylnym błędzie, ale bardzo przepraszam. 10 minut po szóstej. Jednak trzynastka może być szczęśliwa, zwłaszcza ta październikowa. To od pani Ani sygnał taki poranny. Dokładnie 24 lata temu poznałem swojego męża. Najcudowniejszego człowieka, jakiego znam. No i proszę. Gratulacje. ranek@radio357.pl. Poza tym oczywiście zapraszamy do aplikacji tam i tekstowo, i głosowo można się z nami kontaktować i to jest fajne. I to proszę korzystać i pielęgnować. Stanisław Hatylak oczekuje na państwa, także przy telefonie 510-357-357. A taki oficjalny dzień dobry to oficjalnie mówią Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Żaczek, Adam Szuraj, który audycję realizuje, no właśnie Stanisław przy telefonie, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy państwa serdecznie na poranek do 9. Co się wydarzy w tym poranku? Kto to może wiedzieć? To jest jedna rzecz, ale coś tam zaplanowaliśmy jak zwykle. Co zaplanowaliśmy? To opowiemy dokładnie za 3 minuty.

0: Co tu się dzisiaj? Aha, że żonę Kingę na antenie. Dobrze, pani żono Kingo, od pana Janka. Teraz informacja taka, że serdeczne gratulacje także, bo państwo dzisiaj obchodzą 7. rocznicę. I teraz pytanie, jak 7 lat tych, co były, to były tłuste, to jakie będą kolejne jeszcze bardziej? Oczywiście!
1: Ranek 357.
0: 15 minut po 6. Zapraszamy serdecznie do słuchania poranka. Za 2 godziny, czyli o 8.15, jak zwykle gości, będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie. Komisja Śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus przedstawiła raport z działalności. No i o tym będzie ta rozmowa. To Ola Rzaczek państwa zaprasza. A gościem będzie pan dr Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas. Zapraszam serdecznie. 8.15. Poza tym, co będzie? Poza tym to będzie pan Stanisław. W sensie, państwo wiedzą, pamiętają ten, co ma takie przygody prawne. Stanisław nieprawomocny. No i dzisiaj znowu mu się coś przytrafi.

0: Zapraszam serdecznie. Nieprawomocne w prawie. Co poza tym? Poza tym będzie o tym, że no, najlepszemu się zdarza i nawet jak nie, że na samo rano, to też się zdarza.
1: Nie spóźniam się, ponieważ pracuję w teatrze i są to godziny późne.
2: A reszta
1: sobie? Zdarza się, że się aktor spóźnia.
2: Nie.
1: Tak, ale ratujemy sytuację.
2: Ale na przedstawienie?
1: No dokładnie, na spektakl.
2: Ma dublera?
1: Ma dublera zazwyczaj, ale czasami dubler też nie może.
0: No i co zrobisz wtedy? To się czasem zdarza, a nawet czasem dosyć często. O czym będziemy dzisiaj Państwu opowiadali?
3: Do spóźniania się do pracy przyznaje się co drugi Polak, choć większość przyznaje, że jest to raczej sporadyczne. Co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu.
0: Co dziesiąty? Drogi co dziesiąty, to w tym tygodniu to już było, czy dopiero będzie? To proszę dawać znaki, sygnały także w tej sprawie. O spóźnieniach i zawoźniach będzie Państwu opowiadała dzisiaj. Spóźnieniach do pracy, bo mamy takie specjalne dane. 7:50. No i też jeszcze za kilka minut, jak się nie spóźnimy oczywiście, to Państwu o tym trochę opowiemy. Doktor Tomasz Rożek, no, bardzo rzadko mu się zdarza spóźnić do pracy na 7:15 i dzisiaj zakładamy, że to się nie wydarzy. Wczoraj było o krowach, dzisiaj będzie o bardzo podobnych zwierzętach. W kolorach, bo o jaskółkach. To zdaje się, że one mają tam w podobie umaszczenie, że się tak wyrażę. 7:15, pytania z Księżyca. W tatowaniu dzisiaj...
4: Pierwotny pomysł na tytuł brzmiał Szkoła Szpiegów w pustyni i w puszczy i odpowiada za ten pomysł nie kto inny jak pan redaktor.
5: Takie 5-minute crafty, jak zdobyć wodę w buszu, co ścisnąć, jakie własne ograniczenia przekroczyć, żeby się wody napić.
0: Co ścisnąć w buszu, to między innymi o tym też będzie, to 7:35 i tatowanie będzie o książce i zapraszam serdecznie. Magda Gacyk się pojawi dzisiaj w studiu, nie będziemy się łączyć zza oceanu. Tylko wpadnie do nas, to zapraszam po 8:35. Dzisiaj będzie Cyber Magda i Tech Bajki w poranku. No i tak to będzie. Jeszcze Michał Bisiorek, muzyczny goniec i przed 9:00 latka lecą Łukasz Błąd. Państwa serdecznie zapraszam. Tak to sobie poukładaliśmy. Co dodatkowego się przytrafi, to zobaczymy. Na razie 19 minut po 6:00 i zaraz zacznie śpiewać Barbara Wrońska. O już!

0: Barbara Wrońska, 22 minuty po szóstej.
1: Codziennie dociera do nas około 100 tysięcy słów. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń. Często jednak krótka informacja to za mało. Trzeba zajrzeć głębiej, sprawdzić, co się za nią kryje, jak ją rozumieć i jakie ma dla nas znaczenie.
2: Myślę, że naprawdę polskie uniwersytety nie muszą się wstydzić poziomu usług edukacyjnych. I to najlepiej widać właśnie po sukcesach, które odnoszą absolwenci tych uczelni. Czasami w Polsce, czasami za granicą.
3: Kuchnia zaserwowała jednego dnia sznycla i mało kto tego sznycla zjadł. Na drugi dzień ten sam sznycel został włożony do bułki i nazywał się już hamburgerem i zjedli wszyscy.
1: Audycja Plac na Rozdrożu na antenie Radia 357 od poniedziałku do czwartku o 21 oraz w podcastach.
0: Można wrócić do wszystkiego, co było na antenie. Zapraszamy serdecznie i polecamy Plac na Rozdrożu oczywiście. 23 minuty po 6. Mówiłem, że wczoraj było o krowach u doktora Tomasza, dzisiaj o bardzo podobnym zwierzątku, jeśli chodzi o umaszczenie, bo jest kółka. Kasia Błażejewska się odezwała. W kolorach to jeszcze pingwin, zebra, panda, borsuk i sroka. Sroka nie wiem, bo ma takie niebieskie trochę jeszcze.

0: 25 minut po szóstej.
1: Ranek 357.
0: No i to już wiemy, co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Dla większości to sporadyczne sytuacje, ale już co dziesiąty zatrudniony robi to przynajmniej raz w tygodniu regularnie, bo są osoby takie jak na przykład pan Paweł, który co rano przegrywa walkę z budzikiem.
2: To chyba może nie tyle w osobowości, co bardziej w funkcjonowaniu po prostu osoby zostaje. Bo pamiętajmy, że spóźnianie to nie tylko kwestie tego, że ktoś nie zwraca na coś uwagi, czy myśli inaczej, tylko po prostu inaczej funkcjonuje.
3: Czyli na którą ty nie jesteś w stanie się zerwać?
2: Na żadną zasadniczo.
3: Rano?
2: Tak, ale tutaj zazwyczaj u mnie bywa tak, że przestawiam te godziny pracy na ile się da, żeby było trochę później. Oczywiście no, są granice, tak 9 to jest moja godzina do pracy, natomiast no nie zawsze jest to bezpośrednio 9. Zdarzało się, że w poprzedniej pracy pracowałem nawet na 10. No i to też nie było tak, że o 10 zawsze udawało mi się być. Bardzo często no, charakter mojej pracy był taki, że po drodze na przykład spotykałem kogoś związanego z pracą, już załatwialiśmy sprawy pracowe, więc nim dotarłem do biura, to była 10:30, a miałem być na 10. Natomiast nawet przy takich mocnych próbach ograniczenia się i pracy z tym, no to się kończy tak, że mam być o 9, no jestem 9:05.
3: Wiesz, czy mi się to kojarzy? Z powieścią Jandy Chmielewskiej-Lesio. On się też zawsze spóźniał i miał 1000 wymówek. Jak to u ciebie?
2: Ja raczej nie jestem z tych, co się tłumaczą, bo to w sensie tu nie ma czego tłumaczyć. To nie jest na takiej zasadzie, że na mojej drodze wydarzyło się nie wiadomo co, choć też mam tendencję do tego, że coś się zdarza. Samochód nie tak, problemy z dojazdem, śmieciarka próbowała wyjechać i zestawiła mi drogę. Tak, to się zdarza, to jak wszystkim, chociaż niektórym chyba częściej, ale myślę, że główne takie rzeczy, które powodują, że ja się spóźniam, to na przykład nie rezygnuję ze śniadania w domu. Dla mnie ten czas w domu z moją rodziną jest ważny, więc jest czas, żeby chociaż te 20 minut spędzić przy stole, nie zawsze z kawą, ale zawsze z czymś tam do zjedzenia. No i wspólnie. To jest czas na taki poranny rozruch, na pożegnanie się też ze sobą przed całym dniem, który spędzamy osobno, więc to jest ważny czas i to nie ponad pracę, tylko inaczej.
3: Czy potem ty dłużej pracujesz?
2: Tak, tak. Ja jestem...
3: To nie jest tak, że ty po prostu przychodzisz później i wychodzisz jak wszyscy.
2: Nie, nie. To w moim wypadku w ogóle tak nie gra, z tego względu, że ja mam w dużej mierze pracę zadaniową.
0: No więc właśnie. Wrócimy do sprawy o 7:50, chyba że wcześniej ktoś jeszcze się przyzna, że też tak ma, że no, po prostu przegrywa tę walkę z budzikiem. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No szefie, nie uwierzy pan, co się wydarzyło w tym tygodniu. No nie uwierzę. Izabela Woźniak, zapraszam państwa serdecznie. To jest 7:50. Proszę dawać znaki, sygnały w sprawach spóźnieniowych. 28 po 6:00.

0: O, a taki słuchacz to się melduje w robocie zawsze przed czasem, co jest bardzo trudne, ponieważ ma elastyczny czas pracy i nie ma wyznaczonej godziny, na którą ma być, a zawsze jest przed czasem. Bardzo dobrze spóźnić się na 9:00, wyobraża sobie redaktor. No ja nie, ale znam takiego jednego, co ma dzisiaj do roboty na 9:00. Nie pamiętam, żeby się niedźwiedź kiedykolwiek spóźnił. Jak mawiają komentatorzy sportowi, solidna firma. Dziś na zachodzie, przepraszam, słonecznie, a na pozostałym obszarze nie, bo będzie chmur przybędzie i miejscami na wschodzie słabo popada deszcz, chyba że się spóźni. Rana uwaga na gęste mgły z widzialnością taką do 200 metrów. Na termometrach od 10 na wschodzie do 14 na zachodzie. W kotlinach górskich może być chłodniej, bo 9.
1: 3, 5, 7.
0: No i mi się teraz dostanie, to proszę uważać głosówkowo, bo powiedziałem, że pan doktor dzisiaj będzie opowiadał o bardzo podobnych zwierzątkach do tych wczorajszych, a wczoraj było o krowach, a dziś o jaskółkach. Podobne umaszczenie.
2: No i się obudziłem. No, pan redaktor tak spłaszczył dosyć temat, no bo pan tylko jedno umaszczenie krów gdzieś tam dostrzegł. Mówimy o holenderkach biało-czarnych, a jak jeździłem na wakacje, to zawsze były krowy biało-brązowe. No i różne inne, nawet były czarne. No nie można tak spłaszczać temat i mówić tylko o jednej rasie. Niektóre się obrażą i co?
0: No ma pan całkowitą rację, nie wolno. Nie, to nie było eleganckie z mojej strony, ja bardzo przepraszam. Bo są jeszcze te takie kudłate. One to mają fajnie, bo tak jak biegną, to mają taki rozwiany włos.

0: I tu mi wiesz, wszystko zniknęło i teraz ja do końca nie wiem. I co zrobisz?
1: Świat się skończył po prostu.
0: Nie, tam jakoś sobie dam radę, ale...
1: Damy radę.
0: Tutaj jest mecz, ale to wczoraj był... Nie, to przedwczoraj był ten mecz.
1: To może lepiej.
0: To już... Nie, to już historia.
1: Omówione wszystko było. Już... Było, panie było, słyszałam.
0: Dzień dobry, pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ola Żaczek.
1: Jako żywo.
0: Jako żywo. No tych dwóch chyba...
1: No tych dwóch, co takich to, dwóch, jakich trzech, to nie ma ani jednego.
0: Tak sobie wyobrażam, że oni trochę pobędą na pierwszych stronach.
1: Trochę pobędą. Sprawa poważna, ale zdjęcie nie do końca.
0: No nie.
1: I my wczoraj w redakcji też oglądaliśmy konferencję prasową.
0: Bo była?
1: Była taka konferencja prasowa, nawet w Sejmie. I tak gremialnie stwierdziliśmy, że troszkę surrealistyczne jest to wszystko, co się tam wydarzało.
0: A niby człowiek już obrazek. Trochę przywykły,
1: niby trochę człowiek wiedział, niby się spodziewał, a jednak zaskoczony był. I trochę taka rzeczywistość filmowa, trochę się czuliśmy trochę jak w Stanach Zjednoczonych. Bo... Także takich dwóch panów wezwał na pomoc pan poseł, który broni się przed zarzutami o przemoc. Wezwał na pomoc pana detektywa takiego bardzo znanego. Pan detektyw, minę ma groźną, nie? Można się, strach się bać chyba nawet jakiś, czy można powiedzieć kajdan na szyi? To tak się mówi jeszcze?
0: Nie wiem, czy tak mówiłem,
1: kiedyś się mówiło, że kajdan.
0: Adam
1: co tam Adaś podpowiada, tak?
0: Chain. Dobra.
1: No tak, skoro jesteśmy w tej stylistyce ze Stanów Zjednoczonych. Ja się zastanawiam, bo tam ten kajdan taki złoty jest na szyi, ten chain, tak? Ale tam coś zwisa z tego. Jest jakiś taki może, dodatkowy wisior. Ja nie wiem w kształcie czego on jest. Czy to jest medal złoty za zasługi? Może?
0: Za zajęcie pierwszego miejsca.
1: Za zajęcie pierwszego miejsca.
0: Tak mi się wydaje.
1: A jaką dyscyplinę uprawia?
0: Każdą.
1: Tak. Tak wygląda w każdym razie.
0: Tak czy inaczej, bo to jest zdjęcie i panowie są tak, że tak powiem z przodu, buźki, ale też jak jest filmik, bo jest filmik, to widać pana detektywa z tyłu. Co I? Akurat, jeśli chodzi o ufryzowanie, bardzo było interesującym.
1: Interesującym.
0: Dziękuję, nic więcej nie powiem w tej sprawie.
1: Bo z przodu to jeszcze nie dość, że ufryzowanie, to jeszcze widać brodę.
0: Broda.
1: I tam jest broda taka naprawdę.
0: Tak.
1: Także nie jeden barber by powiedział, dobra robota.
0: Tu, proszę cię.
1: Tu ktoś się postarał.
0: Tak. To troszkę sobie...
1: Także tak. Jest też jak zwykle...
0: Powiedzieliśmy w ogóle o kogo chodzi? Ale to chyba nie trzeba.
1: O pana Michała chodzi, no.
0: I pana, jak panu na imię? Detektyw.
1: I pana Krzysztofa.
0: I pana na imię, tak.
1: Tak, pan na imię Krzysztof i pan Michał.
0: Nie, moim zdaniem ma na imię detektyw.
1: A na drugie Krzysztof.
0: Tak, jak
1: ewentualnie. I z zawodna, tak. Przepraszam, rano jest, to ja jeszcze tak nie ten. Pan detektyw, a tu jest ile ly? Bo to też zawsze mówimy.
0: Pan
1: jest
0: detektyw ma
1: pan
0: ly,
1: detektyw
0: tak.
1: ly,
0: 6-6
1: ly, trochę go odmłodziłam, ale to przez tę fryzurę pewnie.
0: I kajdan.
1: To tak, no bo tak młodzieżowy
0: kajdan.
1: Czy tam wystaje, przepraszam, jeszcze poszetka, taka złota? Czy ja dobrze widzę?
0: To może być. Poszetka, choć zakładam, że pod nią jest kabura.
1: Ale z obstawą też pan był.
0: Tak?
1: Tak, pan detektyw był z obstawą.
0: No może pan detektyw sam nie nosi, tylko ma ludzi odnoszenia kabury.
1: On tylko poszetki nosi.
0: Tak.
1: Takie rzeczy. Jeszcze
0: ty wiesz, co on tą poszetką potrafi?
1: To jest poszetka na miarę naszych możliwości. Otwiera oczy niedowiarkom.
0: Otóż to i rozwiązuje języki.
1: I sprawy.
0: Wracajmy, Ola, bo za chwilę...
1: Za daleko. Jesteśmy, tak, za daleko. Jest też pani na pierwszej stronie faktu, pani Izabela, 40 ly i jej mąż, pan Krzysztof, nie detektyw, troszkę więcej ly. Po raz drugi zostali rodzicami, a pani Izabela to jest pani, która kiedyś tańczyła w tym takim, co tam tańczą teraz.
0: Tak?
1: Ale teraz chyba, wydaje mi się, że już nie tańczy akurat tam, ale
0: no
1: może tańczy gdzie indziej, no tańczy, tak, dokładnie. No i jest fakt, bardzo przeżywa, że było pępkowe pana męża i że szczęśliwy tata balował całą noc i że na jednej knajpie się nie skończyło. No jak podwójne tata,
0: to
1: trzeba
0: podwójne.
1: W jednej, no to przy pierwszym dziecku to można w jednej, prawda?
0: Tak.
1: No. Wyższe renty wdowie jeszcze w tym roku. Mm-hmm. Jest czarne na żółtym. To też i fakt ostrzega, że UOKiK na tropie sklepowych oszustw będą udawać klientów, będą tajemniczy klienci. Super Express jest. Czy pan ten? Pan widzi, co tam się dzieje?
0: To ja widzę,
1: co tam się wydarzyło.
0: Co tu się wydarzyło. I teraz pytanie, czy to jest incydent, jakby to powiedzieć, kontrolowany czy niekontrolowany? No, i co zrobisz?
1: Nic nie zrobię. Nic nie wymyślimy, ale pięknie jest opisane. No, niby jest opisane wpadka w gorącym tańcu. Jurorki właśnie programu o tańcu. Jurorki zatańczyły tak, że aż spódnica opadła. Kiedyś opadały szczęki.
0: Jedno i drugie.
1: A teraz opadła spódnica. No i że pani Iwona, 63 ly, wzięła najmłodszą jurorkę w obroty, aż tu pani Julii, 27 ly, spod cekinów wyskoczyła niespodzianka. I Super Express na pierwszej stronie zdjęcie publikuje.
0: Tak, niespodziankę.
1: Niespodziankę taką publikuje. Jest też pan, który kiedyś tańczył i tańczył z taką panią, która potem już z nim nie chciała tańczyć, tak. I ona teraz tańczy z kimś innym.
0: I ten pan, teraz z nią tańczy, też kiedyś z kimś innym, ale...
1: A teraz tańczą razem.
0: A ostatnio był proces, w którym ta pani i że jeszcze jedna pani, która też grała z tą panią, co tańczyła, tak. Ale już nie tańczy i ona też powiedziała, że do wentylatora.
1: I powiedziała tak. I ładnie wyglądała przy tym w ogóle.
0: To dobrze. Bardzo
1: ładnie wyglądała, mówiąc o tym wentylatorze. Chciałam to bardzo podkreślić. I ten pan teraz z rodziną nową na zakupach był. I to jest wielki news.
0: Tak. I to jest właściwie coś.
1: I to jest news, tak. I ta ciężarna, ukochana tancerza miała zachcianki na lody i coś jeszcze. I tak jest napisane. Na lody i coś jeszcze.
0: Tylko nie do końca było wiadomo co.
1: Ogórki kwaszone?
0: Pasuje.

0: Jeszcze sprawy spóźnieniowe od pani Agnieszki. Takie wyznanie bardzo osobiste, ponieważ informuje słuchaczka, że jest mistrzynią, jeśli chodzi o spóźnianie. Na przykład ostatnio mieliśmy być na 16 i dojechaliśmy punktualnie o 17:15. I to nie wynika z tego, że ja lekceważę drugą stronę. Ja się po prostu za bardzo spieszę. Na szczęście przez 50 lat się już wszyscy przyzwyczaili. A my punktualnie.
1: O tej porze
0: miał być przegląd i jest. Ola Rzeczek.
2: Dzień dobry raz jeszcze. Zacznijmy od takich ekonomicznych tytułów. Gazeta Parkiet. Wczoraj Krystian mówił o tym, że zdaje się Hossa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
0: Chyba jeszcze nie mówiła.
2: No to nie mówiła. Na giełdzie Hossa, a wezwań wciąż przybywa. Mhm. Także słowa będą. Mhm. Amerykański w cudzysłowie rynek byka ma już 4 lata i może potrwać. To Gazeta Parkiet. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie o tym, że Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu, a także o tym, że szkoły szykują się na ryzyko. MEN przygotowuje zmiany w prawie, by poprawić bezpieczeństwo w szkołach. To oczywiście efekt fali ataków nożowników, do których doszło w ostatnich dniach w całej Polsce. Również w dzienniku Gazecie Prawnej znak zapytania na końcu tego zdania. Zabłąkane bliki trafią do właściwego adresata. Posłowie złożyli projekt, który ma rozwiązać problem przelewów na telefon, czyli blików trafiających do nieodpowiednich odbiorców. Chodzi o konta bankowe powiązane z numerami, które zmieniły właściciela. Problem dotyczy przelewów wykonywanych poprzez aplikacje mobilne banków na telefony, bo coraz częściej zdarza się, że pieniądze trafiają nie na to konto, co trzeba, bo do części rachunków bankowych jest przypisany niewłaściwy numer telefonu. To dlatego, że właściciel go zmienił. Projekt poselski dodaje do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej nowy artykuł, które nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek udostępniania dostawcy usług płatniczych lub organizacji płatniczej zestawienia numerów telefonów, które zostały przydzielone abonentom. To dziennik Gazeta Prawna. Czy zabłąkane bliki trafią do właściwego adresata? Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest Gary Kasparow, który mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej: Putin chce zastraszyć Europę. Jestem przekonany, że Putin przygotowuje się do eskalacji. Jest bardzo prawdopodobne, że wojna przyjdzie na terytorium NATO. Zrozumiałe jest, że w takiej sytuacji Rosja chce możliwie najmocniej wszystkich zastraszyć. Tak mówi rosyjski arcymistrz szachowy i opozycjonista. Również na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Komisja Pegasusa kończy pracę. 10 zawiadomień do prokuratury. To już nie jest skandal, to zbrodnia. Zbrodnia stanu. Tak wczoraj premier Donald Tusk podsumował dowody zebrane przez komisję i ujawnione przez prokuraturę po zbadaniu umowy na zakup Pegasusa zawartej przez służby rządu PiS. Kończąca pracę komisja podsumowała zawiadomienia, które złożyła do prokuratury. Jest ich 10 i dotyczą 11 urzędników państwowych różnego szczebla. To przede wszystkim były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Do tematu Pegasusa i komisji Pegasusowej wrócimy o 8:15 jeszcze w rozmowie z naszym gościem. A teraz jeszcze wracamy do prasy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie jest taka zajawka wywiadu z prezydentem Karolem Nawrockim, który mówi: znam granice swojej władzy. A w dalszej części tego wywiadu prezydent deklaruje, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Zaznaczył jednak, że nie zamierza negocjować z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, lecz chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej też rejestr pustych kont. 1/3 kont urzędów czy instytucji publicznych założonych w Centralnym Rejestrze Umów nie zawiera żadnych informacji. Tak pisze Rzeczpospolita. Mamy lukę w przepisach, mówią eksperci. Na to pokazuje plan obrony. To jest jeszcze informacja o tym, co wydarzyło się i co dziś jeszcze będzie miało swoją kontynuację w Warszawie. I też Nobel za stabilizację. O Noblu też Gazeta Parkiet pisała, gdyż przyznano wczoraj Nobla z ekonomii dla mikroekonomistów, którzy makroekonomią się zajmowali. A takie rzeczy.
0: Mikronobel czy? Nie, no nic.
2: A nie, Nobel makro, taki... bo tam taka pokaźna. Nie, nie. Od mikro to jest bardzo daleko.
0: O,
2: na drugim biegunie.
0: O, tak, tak, tak. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja bym zaprosił na 8.15.
2: To ja skorzystam z zaproszenia.
0: Będzie nam bardzo miło. Zapraszamy. Ola Żaczek. Masz wrażenie, że są takie piosenki, które są mają takie okienko kalendarzowe, że są w odpowiednim momencie akuratne, a czasem nie.
2: Coś mi teraz nie pasuje. Jakoś no tak za zimno, nie?
0: Tak, no. Chyba, że nie wiem. Coś mnie ominęło, ale sprawdźmy.

0: A to przecież październik jest.
1: Nieprawomocne w prawie.
0: Przygody pana Stanisława, no i pan Stanisław się doigrał. Stanisław nieprawomocny nie był najlepszym mężem, trzeba państwu wiedzieć. W końcu żona zdecydowała się na ostateczny krok i wkroczyła na ścieżkę sądową. Czy w związku z tym nieprawomocny będzie musiał znaleźć pełnomocnika i wyznać mu wszystkie swoje grzechy? Czy może powiedzieć pełnomocnikowi, jakie ma sekrety? O tym opowie Gabi Dermetko.
2: Nieprawomocnego spotkała przykra sytuacja. Dostał pozew rozwodowy.
3: No dobra, to teraz trzeba znaleźć pełnomocnika. Sam sobie nie poradzę, bo ona mnie z torbami będzie chciała puścić. Trzeba będzie wszystko temu pełnomocnikowi powiedzieć. Ale chyba nie powiem mu, że miałem kochankę. Jak żona by tego nie wiedziała, to co ja będę się przyznawać? A świat jest mały, jeszcze ten pełnomocnik komuś powie i będą gadać na mieście. Jeszcze może żona się dowie. Lepiej nic nie mówić.
2: Czy lepiej nic nie mówić? Zatajenie czegoś przed pełnomocnikiem może okazać się fatalne w skutkach. Nieprawomocny powinien się przyznać, że ma kochankę i niczego nie obawiać, mówi radca prawny Anna Sękowska, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
4: Nieprawomocny powinien powiedzieć pełnomocnikowi, dlatego że pełnomocnik, który ma wiedzę o różnego rodzaju wydarzeniach z życia swojego klienta, łatwiej jest takiemu pełnomocnikowi podejmować decyzje, doradzić, a nieprawomocny musi też pamiętać, że mamy tajemnicę zawodową, co oznacza, że my takich informacji na zewnątrz nigdy nie możemy przekazać. Co jest bardzo istotne, my nie oceniamy. My po prostu realizujemy swoje zadanie w ten sposób, żeby pomóc, doradzić, jak najlepsze rozstrzygnięcie dla nieprawomocnego uzyskać. Oczywiście nie możemy naruszać prawa, nie możemy też okłamywać sądu, mając pewną wiedzę świadomie. Natomiast takie kwestie prywatne z życia naszych klientów objęte są tajemnicą i o tym nie mamy obowiązku ani prawa mówić nikomu, w tym sądowi. Czyli nawet jeżeli nieprawomocny powiedziałby swojemu pełnomocnikowi, że rzeczywiście miał tą kochankę, to nie musiałoby to zostać przez prawnika ujawnione. Co więcej, nie byłby oceniony, a rzeczywiście posiadanie takiej wiedzy daje pewną przewagę. Czasami jako pełnomocnicy jesteśmy zaskakiwani na ostatnią chwilę, czyli już jesteśmy na sali rozpraw, coś trwa i nagle się właśnie okazuje, że taki nieprawomocny miał kochankę, wtedy jest nam zdecydowanie trudniej zareagować, trudniej szybko podjąć decyzję, nie mając takiej wiedzy.
2: Tutaj mówimy o tym, że ta tajemnica zawodowa jest chroniona, mówimy o tym, że przed sądem pełnomocnik jej nie może ujawnić, ale co w takich sytuacjach prywatnych? No bo nieprawomocny gdzieś się bał, jego pełnomocnik powie koledze, to się rozniesie po mieście.
4: Tajemnica jest bezwzględna i obowiązuje nas wobec wszystkich sądów, organów, osób trzecich, naszej rodziny. Mamy takie zasady, że o pracy zawodowej nie rozmawiamy po prostu z osobami trzecimi. To jest nasza tajemnica i tajemnica jest też obowiązkiem naszym. To nie jest tylko nasze prawo, tak, żeby klient czuł się bezpiecznie, ale to jest też nasz obowiązek, więc my nie możemy powiedzieć nikomu, żadnym znajomym, osobom prywatnym. Także tutaj też może nieprawomocny czuć się w pełni bezpieczny, że takie informacje nie zostaną ujawnione.
2: Gdyby pełnomocnik ujawnił tajemnicę zawodową, czeka go odpowiedzialność, nie tylko dyscyplinarna, ale także karna.
0: Także panie Stanisławie, pan się nie krępuje, pan wyjawia. Tylko proszę nie rozrabiać. No właśnie, Gabi Dermetko opowiadała o tych przygodach prawnych. Zapraszamy na przygody pana Stanisława także za tydzień. 2,5 minuty do 7:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 13 października. Minęła siódma, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński, a komendant główny policji generał Marek Boroń dodaje, że jeden z zatrzymanych jest rezydentem na terenie Niemiec.
3: Druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. W związku z atakami, do których doszło w ubiegłym tygodniu w polskich szkołach, policja zatrzymała już 135 osób. Premier Donald Tusk zapowiedział, że patrole będą pojawiać się przed placówkami jeszcze przez kilka dni.
4: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Wczoraj przed placówkami kontrolę prowadziło 20 tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób.
4: Przeczuleni, tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku działań policja skontrolowała 80 tysięcy szkół. Sytuacja powoli się stabilizuje. Wczoraj zajęcia były odwołane już tylko w 10 placówkach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty zostały wysłane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie poderwano polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że zmusi Rosję i Ukrainę do zakończenia wojny. Jego zdaniem Putin bardziej chce pokoju niż Wołodymyr Zełenski. Czy w Kijowie widać dobrą wolę Kremla? O tym Piotr Kaszuwara, prosto z ponownie zbombardowanej przez Moskwę stolicy Ukrainy.
5: Około godziny 21 czasu polskiego na Kijów spadły rakiety balistyczne. Najpierw usłyszeliśmy serię wybuchów, a potem włączyły się syreny alarmowe. USA groziły niedawno, że jeśli Kijów nie pójdzie na ustępstwa względem Rosji, to ograniczą dzielenie się danymi wywiadowczymi, a te dotyczą m.in. informacji o wystrzeleniu rakiet balistycznych. Siły zbrojne Ukrainy podały, że dane o starcie pocisków tym razem do nich nie dotarły. Dlaczego tak się stało? Trwa wyjaśnianie okoliczności, podało biuro prezydenta Ukrainy. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy także okolice Lwowa, na Dnipro spadły bomby kierowane, a w Charkowie od rosyjskiego bombardowania zawaliła się cała klatka schodowa w jednym z bloków. Trwają akcje ratunkowe i to tylko jeden wieczór. Na podstawie minionych nocy i dni trudno powiedzieć, by Putin sygnalizował chęć pokoju lub porozumienia. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Reuters podał, że USA mają nadzieję, że umowa dotycząca oleju napędowego złagodzi stanowisko Moskwy w rozmowach pokojowych. Według agencji Putin byłby skłonny wznowić negocjacje pokojowe, jeśli Ukraina zgodzi się oddać resztę Donbasu bez walki. Na koniec serwisu wiadomości literackie. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Tytuł powieści to Świata jest za dużo, a jej akcja rozpoczyna się w 1946 roku we Wrocławiu. W przyszłą środę we wrocławskiej hali stulecia odbędzie się spotkanie z autorką.
6: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
1: Mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. Ta informacja kończy serwis o 7:00, kolejny za niespełna godzinę.
0: Zapraszamy na wiadomości sportowe. Antek Pyzel.
7: W sporcie o 7:00 ligowy raport z polskich boisk. Zaczniemy od piłki. GKS Katowice pokonał 2-1 wieczystą Kraków w zaległym meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. W spotkaniu kończącym 10. kolejkę Radomiak Radom grał z Motorem Lublin. Wynik wahał się przez cały mecz. Radomiak dwukrotnie prowadził, ale ostatecznie 3 punkty pojechały do Lublina.
8: Dośrodkowanie, strzał i piłka w siatce! Christopher Simon trafia na 3-2 i Motor jest sekundy od zgarnięcia pełnej puli.
7: Tak decydujący gol dla drużyny Mariusza Misiury wybrzmiał w Canal Plus Sport. Motor przerwał tym samym serię 5 ligowych meczów bez zwycięstwa. Ze stadionów piłkarskich przenosimy się na koszykarski parkiet. Stal Ostrów Wielkopolski lepiej zaczęła wczorajsze domowe spotkanie z Górnikiem Wałbrzych. Zawodnicy Andrzeja Urbana prowadzili do przerwy, ale druga połowa przegrana aż 21-48 pozwoliła Górnikowi na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Końcowy wynik 81-65 dla gości. U siatkarek wczoraj 2-3:1. Lotto Chemik Police pokonał Netland MKS Kalisz, a Sokół Hagrik Mogilno uległ Developersowi Rzeszów. Mimo wygranej, libero Developersu Martyna Suska miała kilka uwag do postawy swojej drużyny.
9: To nie było nasze najlepsze spotkanie. Myślę, że mamy dużo rzeczy, nad którymi musimy pracować. Zdarzały się takie momenty, gdzie rzeczywiście miałyśmy problem i przestoje w kończeniu naszego ataku, ale wyciągniemy na pewno z tego wnioski i myślę, że na pewno wrócimy silniejsze. To moja pierwsza w życiu statuetka MVP w Tauron Lidze, więc na pewno jest to dla mnie niezapomniany dzień.
7: Tak, najlepsza zawodniczka tego meczu skomentowała go w Polsacie Sport. Na koniec piłka ręczna. W Lotto Super Lidze wygrywali goście. MMTS Kwidzyn wygrał z KPR Legionowo, a MKS Kalisz ze Śląskiem Wrocław. Ze sportem wracam za godzinę. Na pewno będziemy zaglądać do Wuhan. Powinien tam już rozpocząć się mecz Mai Chwalińskiej z Major Sheriff, ale panie grające przed nimi wymyśliły sobie jakieś 3-setówki, tiebreaki. Kto to widział, proszę pana?
0: Do czego to doszło? No nic, będziemy śledzić. Bardzo panu dziękuję serdecznie.
7: Ja również dziękuję.
0: Będę miał sprawę, ale to za chwilę. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie też miejscami możliwe są opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 nad poziomem możliwe słabe opady śniegu. A rano to głównie na zachodzie, także w kotlinach górskich, zanikające mgły ograniczające do 200. Temperatura, uwaga, 8 stopni to Zakopane. Suwałki, Lublin i Kielce 11, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Kraków, Katowice 12, w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Radomiu, Łodzi, Opolu, Wrocławiu 13. Gdański, Zielona Góra to 14.
10: Radio 357.
0: Bo napisała pani Dominika.
7: Słucham pani Dominiko.
0: W Paragwaju trwają Mistrzostwa Świata Sportów Wrotkarskich i nasi zawodnicy pięknie nas tam reprezentują, pisze słuchaczka. I czy moje ukochane radio, to my, może pozdrowić i trzymać kciuki za całą ekipę, zwłaszcza za Gabrysię Zawisz.
7: Pozdrawiam. Ja przyjmę bardzo chętnie jakiś dźwięczek, albo jak pani Dominika chce zrobić speca na 8:00, to zapraszam. Maila państwo znają.
0: Speca. Dobrze.

0: Green Day, 12 minut po 7, jeszcze dopanie prawomocnego. Dwa słowa od słuchacza Andrzeja. Nieprawomocnemu to się sytuacja skomplikuje, gdy się okaże, że kochanką to jest żona pełnomocnika. To ja już tam nie wiem, to już tego nawet chyba nie chcę wiedzieć. Porozmawiajmy o czymś innym, o spóźnieniach.
1: Ze wstawaniem to ja mam taki problem, że o ile daję radę z tego łóżka wyjść i nawet dojechać na tą powiedzmy 7, to mam wrażenie, że i tak budzę się dopiero w okolicy 9, 10.
0: To i tak wcześnie, bo znam przypadki, że po 12. Dobrze. Ranek ranek@radio357.pl, adres elektroniczny. Zapraszamy do aplikacji, bo tam i tekstowo, i głosowo się można z nami kontaktować i to jest bardzo fajna zabawa. To koniecznie. No i telefonicznie 510-357-357. Stanisław na Państwa oczekuje. Już się tak powoli i niemrawo, ale przyjemnie rozkręca piosenka dnia. Oto ona.

0: Girl in Red. Nowe nagranie to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Znamy artystkę przecież z pierwszej edycji Inside Seaside.
1: Pytania z Księżyca.

0: fioletowe? Nie, nie wiem. Pan Jurek dopyta. Przejdźmy, bo zaraz się zagubię i będzie. Dobrze. Pan Jurek pyta, dlaczego jaskółki latają wysoko, jak jest piękna pogoda, jak ma iść, jak idzie na deszcz, no to obniżają loty.
1: Bo podążają za owadami, które się żywią. I to nie jest jakieś magiczne przepowiadanie pogody. To jest w sumie dość prosta i logiczna zależność, jakby się na sekundkę nad tym zastanowić. Jaskółki polują w locie. Mhm. Polują na owady drobne, jakieś muchy, komary, nie wiem, jakieś meszki. Więc po prostu latają tam, gdzie owadów jest więcej w danym momencie. I co, jak się to ma z pogodą? Znaczy, przy ładnej pogodzie, wysokim ciśnieniu, jest ciepło, powietrze jest suche, nagrzewa się od podłoża, w związku z tym są prądy wznoszące. No, w takich warunkach owady, niewielkie owady, unoszą się dość wysoko. Latają dość wysoko, bo samo powietrze je do góry jak gdyby pcha czy ciągnie. Więc jaskółki lecą za nimi i żerują wysoko. Natomiast przed deszczem albo w złą pogodę spada ciśnienie, rośnie wilgotność, powietrze, no właśnie, staje się wilgotniejsze, w cudzysłowie cięższe, więc drobnym owadom jest trudniej latać wysoko, chociażby dlatego, że mają delikatne skrzydła, one gorzej sobie radzą w takim wilgotnym, gęstym powietrzu, czasami się sklejają, na pewno nie mają takiej, nie wiem, siły nośnej, tak? No bo też nic nie pomaga, już pomijając same skrzydełka, ale nic nie pomaga, i tu mam na myśli te prądy wznoszące, żeby latać wysoko, więc wtedy owady latają niżej, bliżej ziemi, czasami bliżej wody, no więc jaskółki podążają za nimi. To powiedzenie takie ludowe, jaskółki, taka mądrość ludowa, tak, że jak jaskółki latają nisko, będzie padać. Znaczy, to ma z sobą jakiś związek, no bo ptaki reagują na te same zmiany atmosferyczne, albo inaczej, może nie tyle reagują na zmiany atmosferyczne, tylko owady reagują na zmiany atmosferyczne, a ptaki latają tam, gdzie są owady. Oczywiście to nie jest tak, że w ten sposób da się przewidzieć pogodę z wyprzedzeniem na przykład 2 tygodni, albo nawet 2 dni.
0: No, za 2 tygodnie będzie padać, bo nisko latają. No tak.
1: Tak, to jest raczej sytuacja, w której zaczyna padać, a jaskółki latają nisko i o, będzie padać, bo jaskółki latają nisko, to widać, że będzie padać, tak? To jakby tutaj to takie wyprzedzenie dłuższe nie działa. Poza tym, no to nie jest taki wskaźnik zero-jedynkowy. Jaskółki mogą latać nisko w niektórych sytuacjach, nawet wtedy, kiedy pogoda będzie dobra. Na przykład wtedy, kiedy chcą polować na owady latające nad zbiornikami wodnymi, tak? Są takie owady, całkiem sporo ich jest, więc jeżeli w ten sposób, to i tak będą latać nad tymi zbiornikami nisko przy powierzchni, nawet jak pogoda ma być fajna. Więc to jest, powiedziałbym, związek nie bezpośredni, tylko pośredni przez owady i związek nie taki zero-jedynkowy, tylko no, można się tam dopatrzyć jakiejś, powiedzmy, przyczynowości albo bardziej korelacji. No i tyle.
0: Chodzi o brzuszek pełny i tyle.
1: Wie pan co, w życiu bardzo często, zaskakująco często, są dość proste wytłumaczenia skomplikowanych zachowań. I na przykład chodzi o jedzenie, tak.
0: Zwykle w wielu wypadkach chodzi o to, że pełny brzuszek jakoś tam determinuje historię.
1: Zachowanie,
0: I ciąg zdarzeń. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pan już zdążył, a propos brzuszka, że pan już zdążył zjeść śniadanie. Było zdrowe, pełnowartościowe i zbilansowane.
0: Zwłaszcza to ostatnie, proszę pana.
1: Zwłaszcza.
0: Zbilansowane jest wszechstronnie. Do jutra, panie doktorze, nie wiem, czy jutro też będą. Jutro też będą historie związane z umaszczeniem biało-czarnym, ale zobaczymy. Tak, doktor Tomasz Rożek, to do usłyszenia 21 minut po 7:00.

0: się komuś dyskoteka w klasie maturalnej przypomniała. No, było, było. 25 minut po siódmej, a co będzie?
1: W stolicy jest ich od 3 do 5 tysięcy. Od dawna nic tak nie podzieliło niemal 2 milionów warszawiaków.
2: Nie da się wygonić dzika, bo jemu w mieście jest dobrze. I to jest problem, że dziki, które raz wlazły do miasta, nie chcą z miasta wyjść.
3: Locha z warchlakami, która jest 4 metry ode mnie, nie atakuje mnie, jeżeli ja nie podchodzę i nie zaczepię.
1: To nie jest historia o tym, jak postępować z miejskimi dzikami. To historia o kilkudziesięciu osobach, które nie zgadzają się na zabijanie zwierząt przed swoimi domami i którym udało się rozpocząć krajową dyskusję na ten temat.
4: Choćby w niewielkim stopniu, ale coś możemy zmienić, na coś możemy wpłynąć, coś możemy nagłośnić. Stoimy po prostu po tej właściwej stronie.
5: Reportaż To nie jest dzikie miasto. Na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Andrzej Rutke.
0: Polecamy Państwu reportaże zawsze, zawsze, zawsze. Też jeśli jakiś umknął, to on tam czeka w aplikacji, w podcastach. A jeśli chodzi o sprawy dyskotekowe, to, to też może być.
6: Co?
0: No lepiej.

Mm-hmm. O spóźnieniach będzie jeszcze około 7.50, o spóźnieniach do pracy, bo są takie informacje i dane i o tym Iza Państwu opowie, ale spóźnialscy się odzywają. Pani Daria się przyznaje, jestem notoryczną spóźnialską, jak na przykład dziś. Wstałam wcześniej, aby mieć więcej czasu, ale po drodze jest tyle bodźców, które rozpraszają, takimi są złodziejami. A to trzeba z kotkami pogadać, a to trzeba zrobić zdjęcie wschodowi słońca, a to odpisać na ważny SMS do przyjaciela, a to napisać do Radia 357. To ważne oczywiście, że tak. No i jeszcze jedna informacja. Kiedyś spóźniłam się do pracy, bo nagrałam za oknem mojego domu przepiękny śpiew słowika. I kompletnie tego nie żałuję. No pewnie, bo to była pani Słowikowa w gniazdku na akacji. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, we wschodniej połowie kraju możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 metrów możliwe opady śniegu rano, na zachodzie, a także w kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. Temperatura maksymalna będzie od 10 na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej w kotlinach karpackich 7 do 9. Tak to na razie zaplanowano. No i cóż, co tu nam dzisiaj? Stabilna pogoda z łagodnym środowiskiem termicznym i tlenowym, a także umiarkowanym zachmurzeniem nie będzie istotnie wpływała na funkcje życiowe organizmu człowieka. Warunki biometeo przeważnie będą obojętne, jednak podczas większych przejaśnień, rozpogodzeń, zwiększone nasłonecznienie przejściowo będzie korzystnie wpływało na nastrój. 357. Za 29.8.

0: The Cure, ale to chyba nie musiałem mówić. Dzień dobry, Niedźwiedziu. Dzień dobry, 25 do 8.
1: Tatowanie.
0: Mówiłem, że się nie spóźnię, ale nie o tym teraz. Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Zacznę od polityki, ale spokojnie, nie będzie tego dużo. W obliczu tego, czym zaskakuje każdego dnia amerykański prezydent, zastanawiam się, czy seria książkowa Stewarta Gibbsa, Szkoła Szpiegów dla młodych czytelników, nie jest aby dobrym pretekstem do rozmów na temat tego, co wyprawia się za oceanem, ale może tak nie jest, może po prostu to jest czysta rozrywka. O tym mówiłem już nieraz i dziś to powtórzę w towarzystwie tłumacza Jarek Westermark. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Mateusza Grydlika, który w znakomity sposób książkę interpretuje w audiobooku. Dzień dobry, Mateuszu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Chwilę temu ukazał się nowy tom Szkoła Szpiegów na dziko, ale wypada zacząć od poprzedniego tomu, o którym w ogóle nie rozmawialiśmy. Kierunek Alaska.
4: Tak, weszliśmy już w tak poważne wydarzenia, że wymagają kilka tomów, żeby w pełni je rozstrzygnąć i rozegrać.
2: Szkoła Szpiegów przeniosła się na Alaskę w bardzo pomniejszonym składzie i tam były pojedynki nie tylko z niedźwiedziami, ale także z rosyjskim superszpiegiem.
3: Dla mnie to za każdym razem jest trochę komentarz, a trochę zastanawiam się, czy przypadkiem Donald Trump nie inspiruje się niektórymi odcinkami, żeby zaimplementować w rzeczywistości, jeśli chodzi właśnie o arktyczny klimat. Bardzo mnie to ubodło, że ten team, ta drużyna tak się uszczupliła, no ale pamiętamy, że drużyna Pierścienia też została przetrzebiona. Uwielbiam aktualność tej serii, raz jeszcze powtórzę.
2: Byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak prawdziwe. Pobrzmiewa gdzieś to w twojej głowie?
4: Wiesz co, jeśli chodzi o tę aktualność jeszcze Alaski, to miałem taki moment zawahania, kiedy pojawiają się Rosjanie, na ile to jest właśnie aktualne, a na ile nie. Ale potem okazuje się, że są to częściowo dobrzy Rosjanie, a nawet bardzo dobrzy, więc miałem taki moment, okej, w którym konkretnie roku to było pisane? Zastanawiam się, czy gdyby Alaska powstała ten rok później, to czy rzeczywiście mielibyśmy również i rosyjską agentkę w składzie.
2: Ta rosyjska agentka to Swietłana, która przechodzi na stronę amerykańską i dołącza do ekipy. Jest z jednej strony rywalką Eriki, bo jest jej odwzorowaniem. Też świetna, znakomita, szkolona od początku.
3: Od dziecka.
2: Chyba przydała się taka nowa, mocna postać w tej serii, co?
4: Mamy piękną ilustrację, kiedy one są na tej yin-yang wzorowane, że jedna jest na czarno ubrane, druga na biało i tak widać, że z jednej strony są w konflikcie, ale z drugiej strony uzupełniają się przecież.
3: Poza tym, no tutaj już spoiler alert, jest pewien też wątek romansowy.
2: Pojawia się również Murray Hill, ale na końcu znika w tajemniczych okolicznościach, zostawiając nas w takiej niepewności, czy przeżyje katastrofę śmigłowca, w której uczestniczył.
3: Oni są trochę jak królik Bugs, struś pędzi wiatr i ten kojot. Są po prostu niezniszczalni, no.
4: Co to jest upadek jeden raz ze śmigłowca? Jedna katastrofa śmigłowca jeszcze wiosny nie czyni.
2: No a w najnowszym tomie też oczywiście pobrzmiewają aktualności interesy chińskie w Afryce. To już nic nowego i wszyscy o nich wiemy. Szkoła Szpiegów na dziko.
4: Ja bym chciał, przepraszam, żeby to na pewno brzmiało, że pierwotny pomysł na tytuł brzmiał Szkoła Szpiegów w pustyni i w puszczy i odpowiada za ten pomysł nie kto inny jak pan redaktor.
2: Taka jedna z propozycji. No by wyszło na dziko, tak jak w Kingside'zie, kto zamawiał muchę na dziko, więc też okej. Okay. Bardzo dziękuję za wspomnienie tego. No mamy tutaj czyste safari literackie, prawda?
3: Oj tak. No i takie 5-minute crafty, jak zdobyć wodę w buszu, co ścisnąć, jakie własne ograniczenia przekroczyć, żeby się wody napić, prawda?
2: Hipopotamy tutaj w roli...
3: W roli głównej, dokładnie. To jest źródło pitnej wody.
4: Ale to rzeczywiście jest ciekawe, że w momencie, kiedy Gibbs chciał umieścić tę akcję w tej Afryce, którą sobie załóżmy wyobrażamy pełnej zwierząt, no to musiał umieścić ją w rezerwacie właśnie.
2: Safari literackie, ale też dużo wrażliwości na ekologię, przyrodę, ochronę środowiska i walkę z kłusownictwem. Tutaj Stewart Gibbs nie pozostawia nam złudzeń, o co walczy w tej książce.
3: No oczywiście, no przecież jesteśmy świadomi tego, że te zwierzęta, z którymi nam się kojarzy Afryka, to tak naprawdę żyją tylko tylko w rezerwatach. W całej reszcie kontynentu zostały wybite na mięso albo dla rzadkich skórek czy kawałków kości słoniowej czy nosorożczej.
2: Mamy i safari, i dzikie zwierzęta, i sporo ciekawostek też. Jak ci się, drogi tłumaczu, tłumaczyło tę właśnie część?
4: Mogę powiedzieć, że bardzo było to przyjemne. Tłumaczenie wszystkich tych części jest przyjemne. Czasami pojawiają się takie wyzwania wykraczające poza, załóżmy, standard, jak wierszyki z zakodowanymi informacjami albo jakieś rebusy. Tym razem tego akurat nie było, ale dzięki temu można było skupić się na odpowiednim oddaniu wszystkich tych scen akcji, tak licznych w tej części.
3: Ja natomiast chciałem bardzo podziękować za wspomnienie na mój temat w podziękowaniach od tłumacza na końcu książki. Mam nadzieję, że słuchacze również słuchają i podziękowań, i rozdziałów od tłumacza.
2: Trochę jak w kinie, nie wychodźcie na napisach końcowych.
4: Sceny po napisach są kluczowe w tych częściach ostatnich.
2: To wspomnijmy jeszcze o samych bohaterach, no bo w gruncie rzeczy mówimy o książce, która jest przezabawna, przeprzygodowa, no ale nie odbyłoby się to wszystko, gdyby nie główny bohater i jego towarzysze.
3: Ben Ripley za każdym razem mnie zadziwia i zastanawiam się, ile tam jest dojrzałego faceta, a ile dzieciaka. Jego rozmowy na temat natury dobra i zła z Marejem Hillem, przemierzając dżunglę, są po prostu na wagę złota. Tam możemy znaleźć nawiązania do Spinozy, Kanta, jak również i Wittgensteina, więc polecam te passusy, te rozdziały o właśnie tej naturze. Jednocześnie jest to świetny improwizator, który w każdej sytuacji jest w stanie jakoś się odnaleźć, łącznie z rozbrajaniem bomby atomowej. No, tym razem może tego nie było, ale mimo wszystko jazda przyczepą po świeżo wylanym betonie też jest brawurowa.
4: Ja bym tu dorzucił, przepraszam, jeszcze jedno do tego spisu nawiązań, również istotny wątek biblijny, bo przecież nie można powiedzieć, żeby Ben nie przeżył swojego kuszenia na pustyni w tym tomie.
3: Istotnie. I połowa składu uległa temu kuszeniu.
2: Dodam, że jest to chyba książka, w której Ben i Murray spędzają ze sobą najwięcej czasu jak do tej pory, nie walcząc. Co też jest ewenementem tegoż właśnie tomu Szkoła Szpiegów na Dziko, o którym rozmawialiśmy dzisiaj z tłumaczem Jarkiem Westermarkiem i lektorem audiobooka Mateuszem Grydlikiem. Bardzo wam, panowie, dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: I liczymy na kolejne tomy. Będą?
4: Będą. Przynajmniej jeden jeszcze będzie.
2: To pytanie, kiedy będą?
3: Oczywiście te tomy pojawią się już w sierpniu.
2: A te informacje odkodować może tylko Agora dla dzieci, które to wydawnictwo Szkoły Szpiegów wydaje. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za passusy. Jakie ładne słowo. 18 minut do 8.

0: Teddy Swims. W sprawie spóźnień jeszcze jedna refleksja od pani Nataszy. Tym razem rodzina, moja rodzina zawsze się spóźnia na wszystkie uroczystości, śluby, chrzciny, podobne imprezy. No i kiedyś dotarliśmy na ślub oczywiście spóźnieni i ze zdziwieniem zobaczyliśmy, że kościół pusty. Okazało się, że tym razem rodzina zadbała, żeby na naszym zaproszeniu była wcześniejsza godzina.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Za 11 minut będzie 8.
2: Ranek 357.
1: Jak ktoś ma na 8 do pracy, to proszę się spieszyć, jak na 7, to już po wszystkim. Co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Dla większości to sporadyczne sytuacje, ale już co dziesiąty zatrudniony robi to przynajmniej raz w tygodniu. Sprawę przebadała firma HR-owa Personal Service i o tym opowie Państwu Izabela Woźniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to powiedzmy, jakie są najczęstsze powody tychże spóźnień.
3: No najczęściej powodem spóźnienia są korki i przegrana walka z budzikiem, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Ta grupa, dla której walka z zegarkiem jest zdecydowanie bardziej regularna, to nieco ponad 10% i im się zdarza spóźniać co najmniej raz w tygodniu. 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
3: Chciałby pan skomentować?
1: Nie.
3: Badania wskazują, że częściej spóźniają się osoby młode, ale poranne wstawanie dla wielu z nas to koszmar. I koszmar, coś co nie jest do przeskoczenia. Pan Paweł negocjował ze swoim pracodawcą przesunięcie startu w pracy, co da się zrobić nawet w urzędzie.
5: Wybieranie zadań, które są w zgodzie z nami, z naszą osobowością. No, pracując w kawiarni kiedyś, dawniej, nie byłem odpowiednią osobą do otwierania kawiarni. Do zamykania zawsze bez problemu.
3: Pierwszy.
5: Tak. No teraz coraz częściej pojawia się coś takiego jak ten elastyczny początek pracy. Ale zdarzało się i tak, miałem wcześniej szefową, bardzo fajna osoba, z którą no, trudno było nam spotkać się w jednym punkcie, jeśli chodzi o te początki. I mimo wielu długich rozmów i tak, dajmy na to, była godzina 9:03, jak pojawiałem się w pracy. No i potem miałem rozmowy. Paweł, przyszedłeś dzisiaj później do pracy. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś?
3: W końcu państwo umówili się na SMS-y, spóźnia się 10 minut i to dawało radę, bo też pracownik przychodzi później, ale wychodzi także później. Są zawody, w których spóźnienie się do pracy nie wchodzi w grę, ale zdarza się i tu.
6: Nie spóźniam się, ponieważ pracuję w teatrze i są to godziny późne.
3: A reszta
6: zdarza sobie? Zdarza się, że się aktor spóźnia.
3: Nie.
6: Tak, ale ratujemy sytuację.
3: Ale na przedstawienie?
6: No dokładnie, na spektakl.
3: Ma dublera?
6: Ma dublera zazwyczaj, ale czasami dubler też nie może.
3: Są kary u pani w pracy za to, że się ktoś spóźnia?
6: Nie.
7: Jeżeli się spóźnią ze 2-3 razy, no to już potem nie są pracownikami. No.
3: Czyli są konsekwencje?
7: Raczej są, bo teraz no, z tą pracą nie jest tak wcale łatwo, nie? Więc jak ktoś szanuje pracę, no to...
3: A jakieś usprawiedliwienie na przykład na panią działa, że korek był duży, pociąg się spóźnił?
7: Nie, no tam raz, dwa jak się zdarzy, to pewnie.
3: Instytucje takie jak urzędy mają stałe godziny urzędowania, czyli stałe godziny pracy. I tu można poradzić sobie ze spóźnieniami, mówi Lucyna Gbiorczyk, kierowniczka gabinetu prezydenta Leszna.
8: Jest to kontrolowane od pewnego czasu dość szczegółowo i właściwie na bieżąco, ponieważ bierzemy udział w pilotażowym programie Skrócony Czas Pracy. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy kupić elektroniczne rejestratory czasu pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna. Także wiemy dokładnie, kto o której pracę zaczyna, a także o której godzinie tę pracę kończy. Spóźnień właściwie od dłuższego czasu nie mamy prawie wcale, a to dlatego, że od właściwie już 2 lat pracujemy w skróconym czasie pracy. Pracujemy 7 godzin dziennie i ta pozyskana godzina pozwoliła nam właściwie wyeliminować różne wyjścia na załatwienie spraw prywatnych i właściwie też spóźnienia tutaj udało się ukrócić.
3: W Urzędzie w Lesznie spóźnienie trzeba odrobić jeszcze tego samego dnia. Co o tym mówi prawo pracy? Czy jest w nim coś takiego jak umowny kwadrans akademicki? Mecenas Dominika Latawiec-Hara, ekspertka prawa pracy z Business Center Club oraz z kancelarii Joanna Torbe i partnerzy.
9: Nie ma czegoś takiego. Ustawodawca podchodzi do tego od, powiedziałabym, takiej strony pozytywnej, w tym sensie, że nakazuje pracownikowi być o wskazanej godzinie w miejscu wskazanym przez pracodawcę, to może być zakład pracy czy lub inne miejsce, które pracodawca mu wskaże. W każdym razie ustawodawca mówi o określonej godzinie masz być do dyspozycji pracodawcy. Ustawodawca oczywiście nie określa, jaka to ma być godzina. Tę godzinę w stosunkach pracowniczych ustala się indywidualnie.
3: Czy zdarzają się zwolnienia z powodu spóźnień do pracy? Jeśli już, to raczej kara porządku. porządkowa?
9: W pierwszej kolejce zazwyczaj karzemy takiego pracownika karą porządkową, wskazując, że to spóźnienie się przez niego do pracy stanowi naruszenie obowiązującego go porządku w zakresie czasu pracy i uprawnia w związku z tym pracodawcę do nałożenia kary porządkowej. To jest upomnienie lub nagana, nie bezpośrednio, ale pośrednio może wpłynąć na sytuację finansową pracownika, bo na przykład jest to podstawa do tego, żeby później mu odmówić przyznania premii. Standardowo regulaminy premiowania przewidują, że premie przyznaje się pracownikom ze względu na takie szczególne osiągnięcia, ale też takim, którzy nie zostali ukarani karą porządkową.
3: Ale wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się też podejście do tematu spóźnień pracowników. Wiele firm dziś działa na zasadzie kultury rezultatu, czyli ma być zrobione, a nie odsiadywane. I podejście pracodawców do spóźnień też się zmienia, dodaje Monika Banyś-Bator z Personal Service.
10: Dlatego, że kiedyś spóźnienia analizowano przede wszystkim z perspektywy straconego czasu przez pracodawcę i związanych z tym kosztów. Natomiast ten sposób myślenia pozostaje aktualny w wielu sektorach oczywiście, ale pandemia sprawiła, że inaczej patrzymy na modele organizacji czasu pracy. Coraz powszechniejsze jest zarządzanie przez cele i elastyczne godziny i to powoduje, że część pracowników nie musi być w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie.
3: Czyli parafrazując słynny filmowy cytat, chodzi o to, żeby było zebrane, a nie żeby zbierać.
1: Aha, no właśnie.
3: No tak, no. Bardzo. Ma być zrobione.
1: Tak jest. I teraz przepraszam, ale na za 5-8 to byliśmy umówieni ze Stevie Wonderem, to ja nie chcę, żeby
3: się spóźnił.
1: Żeby jakieś opóźnienie weszło w grę.
3: Ja to rozumiem.

0: Add a sound in there.
1: Tu Radio 357, jest wtorek, 13 października. Minęła ósma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: Dzisiaj zostanie przesłuchany mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do zatrzymania 60-latka doszło na Dolnym Śląsku. Wczoraj mężczyzna trafił do komendy stołecznej policji. Służby prowadzą również badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz przedmiotów znalezionych w domu 60-latka. Sygnał o planowanym ataku na premiera i ministra służby otrzymały w niedzielę. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała wczoraj raport z pracy. Na razie udostępniono około 400 stron, reszta zostanie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji. Jak wynika z raportu, pomimo sprzeciwu służb, była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus.
3: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
2: Mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Według szefowej komisji jednym z najważniejszych ustaleń zawartych w raporcie jest brak pełnej kontroli państwa polskiego nad systemem Pegasus. Część infrastruktury do inwigilacji znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. Jak ustaliło kanadyjskie Citizen Lab, Pegasusem inwigilowano polityków ówczesnej opozycji. Temat raportu powróci w tej godzinie w rozmowie ranka. Ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Na ławie oskarżonych znaleźli się Białorusin i czterech Ukraińców. Według śledczych mężczyźni działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Do pożaru doszło w maju 2024 roku. Hala przy Marywilskiej doszczętnie spłonęła. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. W serwisie ostrzeżenie dla mieszkańców wschodniej Polski przed coraz większym zagrożeniem wścieklizną. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie pojawiły się już 4 ogniska tej choroby. Zarażają się nią przede wszystkim dzikie zwierzęta, ale coraz częściej na wściekliznę chorują również te domowe. Weterynarze apelują o to, żeby zwierzęta szczepić i zwracać uwagę na ich nietypowe zachowanie.
4: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
2: Mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii. Ponadto zwierzęta, szczególnie psy i koty, mogą okazywać agresję. Jeżeli dojdzie do ugryzienia, krwotoku nie wolno tamować. Ranę należy przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Historyczna wizyta hiszpańskiej pary królewskiej w Ceucie. Król Filip VI i królowa Letycja odwiedzają dziś tę hiszpańską enklawę w Afryce Północnej. To pierwsza taka wizyta od 20 lat. Filip VI będzie pierwszym hiszpańskim monarchą od ponad 100 lat, który spędzi noc w Ceucie. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Wizyta rozpocznie się w ratuszu, gdzie para królewska zostanie przyjęta przez lokalne władze. Następnie monarchowie odwiedzą szkołę podstawową, by zapoznać się z sytuacją uczniów po niedawnych napięciach związanych z kryzysem migracyjnym. Ważnym punktem programu będzie uroczystość ekumeniczna na muzułmańskim cmentarzu. Król i królowa oddadzą tam hołd migrantom, którzy w lipcu zginęli podczas prób przedostania się drogą morską do Ceuty. Po południu para królewska spotka się z mieszkańcami. Wizyta odbywa się dzień po hiszpańskim święcie narodowym i ma wymiar również polityczny. Ceuta graniczy z Marokiem, które od lat kwestionuje jej przynależność do Hiszpanii. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
2: A hiszpańska para królewska jutro uda się do drugiej hiszpańskiej enklawy w Afryce, Melilli.
1: Sport, Jantek Pyzel.
0: Trwa mecz Mai Chwalińskiej z Egipcjanką Majar Sherif w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka wygrała pierwszą partię 6-3. Mam nadzieję, że za godzinę będzie już po zabawie. Przypomnijmy, że w drugiej rundzie są już Magdalena Fręch oraz Iga Świątek. Do rundy trzeciej awansuje tylko jedna z nich, bo jutro zagrają przeciwko sobie. Dziś na korcie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który w czwartej rundzie tysięcznika w Szanghaju zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Obaj panowie spotkali się 2 tygodnie temu w finale w Chengdu.
6: It's a second ATP Tour title for Alejandro Dawidowicz Fokina.
0: Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem tylko 2 razy przy 7 podejściach, więc na pewno nie jest to jego ulubiony rywal, ale jesteśmy dobrej myśli. Dużo emocji przyniosą nam dzisiaj europejskie puchary, bo przede wszystkim wraca ona. Ale piłkarską Ligę Mistrzów szerzej omówimy za godzinę. W hokejowej Lidze Mistrzów natomiast GKS Tychy powalczy o pierwsze zwycięstwo w trwającej edycji. Przeciwnikiem będzie fińska drużyna Tappara Tampere. Na drugim końcu spektrum są szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, które w 2 meczach Ligi Europejskiej jeszcze nie przegrało. Do Ergo Areny przyjedzie dziś La Rioja Logroño. Na wyjeździe zagrają natomiast koszykarze Kinga Szczecin. Ich rywalem w pierwszym meczu w FIBA Europe Cup będzie BC Wiena. Skoro koszykówka, to warto przypomnieć o meczu Jeremiego Sochana. Jego Portland Trail Blazers pokonali wczoraj London Lions 119-66, a Polak w 21 minut na parkiecie zanotował 8 punktów, trafiając 4 z 6 rzutów z gry, dołożył 8 zbiórek, czyli najwięcej w drużynie, oraz 2 asysty. Już dziś kolejne spotkanie przedsezonowe Blazers zagrają na wyjeździe z Sacramento Kings. Mówiłem przed godziną o wygranych Chemika Police i Developersu Rzeszów w Tauron Lidze Kobiet, więc dodam jeszcze, że dziś o 17.30 moja Radomka Radom zagra z Wolejem Wrocław, a sport wróci po 9.00.
1: Wszystko dobrze?
0: Dobrze.
1: Tak?
0: Tak.
1: Tylko cieszę się.
0: Tappara Tampere wybrzmiało pięknie.
1: No tak, no. A, zanim jeszcze do pogody, to jest sprawa od pana Łukasza, że trzeba żonie szybko Magdalenie powiedzieć, że telefon został w domu po robieniu zdjęć wschodowi słońca. No dobrze, pani Magdaleno, proszę wracać.
0: Jak nie ma telefonu, to,
1: słucham?
0: Jak nie ma telefonu, to może nie słuchać, więc pytanie, no może. Jak to wyjdzie.
1: No nigdy nie wiesz. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, we wschodniej połowie miejscami możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 śnieg. Rano na zachodzie, a także w kotlinach górskich zanikające mgły, ograniczające do 200 widzialność. Temperatura Zakopane 8, Suwałki, Lublin, Kielce 11, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Kraków i Katowice 12. Koszalin, Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Radom, Łódź, Opole, Wrocław 13. W Gdańsku i Zielonej Górze 14.
7: Radio 357.
1: Pierwszy set wygrany. Jeśli chodzi o Maję Chwalińską, w drugim 1-1 jest szanska na przełamanko.

0: To będzie kij w mrowisko od pani Klaudii. Otóż nie lubię się spóźniać, nie mogę się spóźniać zarówno w pracy, jak w życiu. Uważam, że to brak szacunku wobec innych, a poza tym w moim zawodzie spóźnienie nie wchodzi w grę. Jestem nauczycielką. Wiem, że uczniowie by się ucieszyli, ale dyrektor to już niekoniecznie.
1: Ja pracuję na kolei. Chciałbym przekazać za pośrednictwem naszego kochanego radia koleżance informację. Spóźnię się 15 minut.
0: Tylko czy aż? To też proszę dać znak.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tu jest niby dużo czasu, bo do piątku do 12 głosujemy na listę, ale się człowiek spóźni i będzie po zawodach. Więc proszę pamiętać, lepiej szybciej niż nie.

0: Miley z zestawu do głosowania na listę. lista.radio357.pl 16 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A w studiu Ola Rzeczek.
2: Dzień dobry ponownie. Jak już słyszeliśmy w serwisie, system Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski. Te dwa wnioski z raportu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa szczególnie podkreślała wczoraj szefowa gremium Magdalena Sroka, która prezentowała dokument. Gościem Radia 357 jest dr Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas, były komendant Służby Ochrony Państwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
2: Ja jeszcze przypomnę takie podstawowe dane, że raport liczy 370 stron. To ta jawna część tego raportu. Jest to efekt 2,5-letniej pracy Komisji Śledczej. I tym jednym z najważniejszych ustaleń zawartych w raporcie jest brak pełnej kontroli państwa nad systemem, bo część infrastruktury Pegasusa pozostawała pod kontrolą izraelskiej firmy. Dane pobierane z telefonów były przesyłane na przez zagraniczne adresy IP. I według ustaleń komisji producent miał możliwość dostępu do materiałów pozyskiwanych w ramach kontroli operacyjnej. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka przepływu danych za granicę pojawiły się już w 2017 roku. I co to wszystko oznacza,

0: trzeba pamiętać o tym, że jakikolwiek system, który my czy inne państwo kupuje od kogoś, zawsze takie ryzyko z sobą niesie. Tu ono jest, wydaje się być udowodnione, więc mówimy już o potwierdzeniu tego typu rzeczy. No, może wróćmy tylko do 2014 roku. Wtedy kończy się sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. To jeszcze jest ten czas, myślę, że naszym słuchaczom trzeba by to powiedzieć, kiedy nikt nie kwestionuje Trybunału, orzeczenia są publikowane. To jest taka sprawa 23/11, właśnie dotycząca czynności operacyjno-rozpoznawczych. I tam wtedy po raz pierwszy pojawia się pewnego rodzaju kłopot. Otóż jedna z naszych głównych firm telekomów w trakcie tej rozprawy okazało się, że gromadzi dane, takie zwykłe telefoniczne metadane na serwerze, w tym wypadku we Francji, bo stamtąd pochodziła. Była to już pewnego rodzaju konsternacja, bo okazało się, że no, według prawa francuskiego służby mogą z nich korzystać, więc już trochę więcej niż 2017, bo już od 2014 roku wiemy, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać.
1: A co się z tymi danymi dzieje?
0: Dobre pytanie. Myślę, że każdy, kto ogląda filmy szpiegowskie, kryminalne czy inne działania służb, może sobie dopowiadać różne scenariusze, bo oczywiście tego nie wiemy. Być może one są nieruszane, być może one są po prostu zostawione, to zazwyczaj jest wielka skala, a być może ktoś punktowo czy w jakiś inny sposób korzysta. No, musielibyśmy kreślić już scenariusze trochę, powiedziałbym, fikcyjne, prawda, bo nie mamy na to dowodów. Natomiast zawsze, kiedy nasze dane, a szczególnie te dane właśnie no, świadczące czasami o czymś, czego nie chcielibyśmy upublicznić, prawda? Bo nie podsłuchuje się, powiedziałbym, kogoś, kto rozmawia tylko o przepisie kulinarnym, ale również o innych rzeczach. Więc to zawsze jest ryzyko, że jeżeli taka osoba jest na pewnym stanowisku, czy ma pewne możliwości, no może zostać mu przypomniany jakiś fakt albo odtworzony, ale to znowu wracamy trochę do takich scenariuszy filmowych, prawda?
1: A czy można się jakoś ubiegać o zabezpieczenie albo zweryfikowanie tych danych, jeśli ma się już pewność, że było się ofiarą tego systemu?
0: Nie, moim zdaniem w dzisiejszym porządku rzeczy nie. Mamy takie, powiedziałbym, normy w każdej z ustaw, czyli każda służba, która realizuje tego typu czynności, ma w ustawie taki zapis, że ujawnia się tego typu fakt, czyli prowadzenia na przykład kontroli operacyjnej, tylko wobec osób, którym postawiono zarzut, czyli finalnie służyło to również jako dowód na popełnienie przestępstwa. No i w takiej standardowej procedurze przed zakończeniem postępowania zaznajamia się również taką osobę z tymi danymi, ale w olbrzymiej większości wypadków nie stawia się zarzutu tym osobom, które są podmiotem takich czynności i one póki co nigdy się o tym nie dowiedzą. Mimo takiego zapisu konstytucyjnego, który powiada, że mamy prawo sprostować dane, to jednak proszę pamiętać, że tu w ustawach mówi się o tym, że dane z czynności operacyjno-rozpoznawczych gromadzone są nawet wbrew albo poza wiedzą danej osoby. Więc służba, tak technicznie mówiąc, nawet jeżeli się ktoś zwróci, odpisze po prostu, że nie ma takich informacji. To może oznaczać dwie rzeczy. Nie ma rzeczywiście, albo po prostu ma, ale ich nie ujawni.
1: Kolejny taki wątek, który się tutaj przewija w tym raporcie, to było takie podkreślenie przez Magdalenę Srokę, że komisja zasadniczo nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne, na przykład takie jak Pegasus. Kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jako przeszkoda, którą trzeba obejść. No i ten brak nadzoru, brak kontroli państwa nad tym systemem. Chciałabym pana zapytać, jakie są takie nowoczesne, ale nie wzbudzające aż takich kontrowersji systemy operacyjne. Nie chodzi mi o to, żeby je tutaj wymieniać, tylko o to, jakie cechy powinny mieć takie systemy, żebyśmy my jako obywatele czuli się bezpiecznie, że państwo działa i na przykład szuka tych zagrożeń, tych ludzi, którzy mają złe zamiary, a przy okazji nie szkodzi ludziom, którzy nie mają żadnych złych zamiarów.
0: Oj, trochę zrobię taką paralelę do dronów, tak? 2-3 lata temu, kiedy rozmawialibyśmy o wojnie w Ukrainie, stosowanie dronów wyglądało zupełnie inaczej, a zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. To jest dokładnie tak samo jak z tego typu systemami. Jeżeli ktoś szuka zabezpieczeń w systemach, to znaczy, że popełnia pewien błąd logiczny. Zabezpieczenie musi być zawsze w głowie i w procedurach tych, którzy stosują te instrumenty. Nie mam bowiem takiego narzędzia, które nie miałoby kolejnej wersji, która

0: pozwala na przykład obejść wcześniejsze zabezpieczenia, tak? Dlatego myślę, że powinniśmy w tym miejscu przede wszystkim podkreślić jedną rzecz. W Polsce stosowanie tych tak zwanych aktywnych metod pracy operacyjno-rozpoznawczej wymaga uprzedniego posiadania informacji, że ktoś rzeczywiście ma coś na sumieniu. Mówię takim skrótem, trochę powiedziałbym publicystycznym. To się ładnie nazywa w prawie, jest to środek subsydiarny, czyli on nie może być stosowany jako pierwsze narzędzie sprawdzania, czy ktoś ma coś na sumieniu. Jeżeli będziemy się tego trzymać, a potem stosować pewne reguły, które powiadają na przykład, że koncentrujemy się na czynie i na osobie, która, wobec której mamy jakieś podejrzenia, możemy być trochę bezpieczniejsi. Ale jeżeli pani pyta, czy możemy być bezpieczni i jest takie narzędzie, nie, takiego nie ma, bo pewnie dzisiaj już ktoś myśli nad kolejną wersją kolejnego programu, który obejdzie i te wcześniejsze zabezpieczenia.
1: A jeżeli chodzi o wydawanie przez na przykład sądy zgody, no to tutaj też było obejście, bo z tego, co mówiła Magdalena Sroka i z tego, co wynika z raportu, sądy były na przykład wprowadzane w błąd albo nie wiedziały organy, na co dają zgodę. Tak na koniec szybciutko. NIK, jak robi takie wnioski z kontroli, to później są takie do wdrożenia wnioski pokontrolne. Jakieś takie zasady, które należałoby zmienić, wdrożyć. Czy pan tutaj jakąś podstawową rzecz widzi, czy to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział?
0: Wie pani, wróciłbym do tego orzeczenia z 2014 roku 23/11, bo tam pojawił się ten wątek, który pan przed chwilą wspomniała o tym, że sądy były wprowadzane w błąd. Otóż wtedy Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie można w pracy operacyjnej różnych służb zawrzeć w ustawach szczegółowych regulacji co do systemów, bo one modulują, one są modyfikowane, one mają różne kolejne wersje. Byłoby to ograniczeniem dla służb. Więc te rekomendacje już kiedyś były wydane. W 2016 roku mieliśmy nowelizację wszystkich ustaw dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych. A teraz zobaczymy, bo na razie mamy do czynienia z raportem, pani redaktor. Raport jest zawsze jako narzędzie polityków często wyostrzany trochę w swoich argumentach. Zobaczymy, jaka będzie puenta, no chociażby sądowa tej sprawy.
1: Jednym słowem, można by powiedzieć, że prawo jest, tylko należałoby go przestrzegać.
0: Zawsze głowa, rozum i ręce tych, którzy używają narzędzi, decydują o tym, jak ich używamy. Tak to dotyczy zarówno kontroli operacyjnej, jak i noża czy śrubokręta. To my o tym decydujemy, co z nim zrobimy.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za tę puentę. Gościem Radia 357 był dr Tomasz Miłkowski, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Humanitas, były komendant Służby Ochrony Państwa.
2: Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Ola Rzaczek. 26 prawie minut po 8:00.

0: Jakie ładne nagranie sprzed lat, z epoki bym powiedział. O, dzień dobry Magdo. 29, prawie 30 po 8. No i wykrakaliśmy, pani Ania jedzie do pracy. Pomyliła z jazdy na 4 i spóźnienie gwarantowane. Nie, no nie ma za co. Na zachodzie czeka nas sporo słońca i małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze chmur będzie nieco więcej. We wschodniej połowie kraju miejscami także może troszeczkę, ale jednak pookropić. Gdyby ktoś chciał podreptać po śniegu, to zapraszamy w Tatry, ale się trzeba wdreptać na 1400 metrów, bo tam niewykluczone są opady. Słabe, ale jednak śniegu. Temperatura od 10 na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej tradycyjnie w Kotlinach Karpackich, bo tam 7 do 9. Mgły też proszę uważać, bo będą sobie ograniczały.
1: 3, 5, 7.
0: Ale w Kotlinach Górskich. A za chwilę Cyber Magda i o czym będzie, to nie powiem teraz.

0: To żeby Antek nie musiał, to ja od razu Państwu powiem, że Maja Chwalińska wygrała mecz bardzo gładko w drugim secie, bym powiedział nawet, i świetnie grała. Proszę Pani, świetnie. Tak, tak.
1: Cyber Magda.
0: Magda Gacyk, zwykle łączymy się z drugą stroną globusa, dzisiaj się połączymy z drugą stroną stołu.
2: Przefrunęłam.
0: Witamy.
2: Witam.
0: Miło cię widzieć. No i dzisiaj będzie tak, zanim opowiem o czym będzie, znaczy ty opowiesz o czym będzie, to chciałem tylko powiedzieć, że Magda na swoich profilach na Facebooku i na Instagramie zamieściła taki obrazek wygenerowany bardzo i sam cudowny cylinder z takimi okularami. To u tego jednego dżentelmena bardzo mi się zawsze podoba. Chciałbym coś takiej mieć.
2: Stylistyka steampunkowa jest mi bardzo bliska, a rzeczywiście będziemy troszeczkę gdzieś tam krążyć wokół takich klimatów.
0: No bo dzisiaj tak, Cyber Magda i tech bajki w ranku.
2: Tech bajki. Ja tu tak zacznę trochę bez trybu, a trochę w trybie. Pamięta redaktor, jak w czasach naszego takiego maluśkieńkiego dzieciństwa, kiedy były takie dziwne telefony stacjonarne z numeryczną tarczą, tak, i można było dzwonić do tak zwanej zegarynki i dowiedzieć się, która jest godzina. Pamięta redaktor numer?
0: A, 926?
2: Tak.
0: Tak?
2: A był jeszcze inny numer. Tak, 926. 926 zegarynka.
0: 927 horoskop.
2: 927 horoskop. A 928?
0: Nie wiem.
2: 928 to była dodatkowa usługa, kiedy można było zadzwonić po baję.
0: Tak. Mm-hmm.
2: I wtedy łączono się z centralą telefoniczną, z urządzeniem, które było albo na poczcie najbliższej, albo właśnie w centrali telefonicznej. I pani, na ogół to była pani, takim bardzo spokojnym, miłym głosem opowiadała dzieciom bajkę. No to ja dzisiaj będę taką bajadynką i może sobie redaktor wybrać, która baja pierwsza, a będą to zgoła niefikcyjne bajki z Doliny Krzemowej z ostatnich dni, które jednakowoż brzmią tak nierealnie, że wydawałoby się, że można je między bajki włożyć. Redaktor wybiera sobie teraz pierwszą baję, a ma redaktor do wyboru.
0: Aha.
2: O królu chaosu, który nakazał swoim poddanym używania jedynych, słusznych, określonych słów pod karą zdrady ojczyzny. O możnowładcy, który porzucił panią swojego serca i zaprzedał się obietnicom pełnego złota skarbca i o manufakturze produkującej automatony, której właściciele zakazali złego traktowania swoich produktów.
0: To środkowa, bo tam o miłości było.
2: O miłości, dobrze. Siobhan Zillis, szefowa operacji w Neuralinku i mama czworga dzieci Ilona Muska. Zauważ, redaktorze, jak dawno nie było Ilona Muska, ale on
0: było.
2: Musi wrócić. On jak bumerang wraca. Tak. Napisała publicznie, że rozstała się z Ilonem i że rozstanie przyszło bez ostrzeżenia. A wyszło to na jaw, bo Musk przestał ją obserwować na platformie X. Wrzuciła nawet screeny takich czułych wiadomości sprzed tygodnia. Musk nie skomentował. I to, proszę Państwa, jest z jednej strony taki przykład, jak głęboko te prywatne życie elit technologicznych no jest sprzężone z globalnym biznesem i z polityką, bo Zillis, która jest dyrektorką właśnie w Neuralink i Shield AI, to jest taka firma gdzieś tam przystająca do zbrojeniówki. No, ujawniła te zrzuty, ale tak naprawdę najprawdopodobniej chodzi o to, że to wszystko zbiegło się w czasie z wejściem Ilona Muska ponownym, no bo on miał kosę z prezydentem Donaldem Trumpem, ale się pogodzili, znowu do rządowych projektów Pentagonu. Więc to sugeruje, że być może po prostu tam doszło do konfliktu interesów i że być może romans gdzieś tam kwitnie. Ale jeśli Państwo pomyślą, człowiek, który buduje interfejs, mózg, komputer, wiadomość o końcu związku przekazuje kliknięciem i być może nawet on sam nie kliknął tego unfollow i że już nie obserwuje. Być może ktoś z jego świty. No w każdym razie o tym pora
0: może tak polecenie głosowe do jakiegoś tam groka albo coś takiego.
2: No właśnie.
0: Weź mi tam odfollowuj.
2: Weź, bo tam już nie chcę osobiście. Dobrze, następna baja. Którą baję bierzemy?
0: Tę pierwszą.
2: Tę pierwszą, czyli o królu chaosu, tak? No to tak, no królem chaosu, agentem chaosu, jak państwo pewnie wiedzą, od ładnych kilkudziesięciu miesięcy nazywa się Donalda Trumpa, prezydenta USA. On na forum ONZ stwierdził, że już nie będziemy sztucznej inteligencji nazywać sztuczną inteligencją, teraz będziemy nazywać ją jedynie superinteligencją, bo sztuczna zalatuje fałszem. Zalatuje sztucznością wprost, więc nie. Potem się pojawiły doniesienia, że był nawet jakiś dekret z 30 września, dekret prezydencki, który nakazywał używanie tylko słowa superinteligencja. Potem pojawił się post, powinnam jeszcze dodać, że do tego dekretu media nie dotarły, więc być może na razie jest to gest symboliczny. Ale potem pojawił się post na Truth Social, czyli na ulubionej platformie prezydenckiej, gdzie Donald Trump pisze, że ten, kto nie będzie używał słowa superinteligencja, stanie się wrogiem narodu.
0: Aż tak?
2: Aż tak. I teraz tak, to jest taka semantyczna, proszę państwa, rewolucja, ale ona ma jasny cel polityczny, no bo USA z kim się ścigają? O AI. Z Chinami. I superinteligencja pozwala jak gdyby trochę legitymizować dodatkowe inwestycje, jakieś tam nakłady, budowę tych wielkich centrów danych. No inaczej się do tego podchodzi. Elon Musk i Mark Zuckerberg łyknęli to natychmiast. Elon Musk powiedział, że zmieni nazwę, tak fantastycznie, że zmienia nazwę SpaceX na SpaceX SI, czyli superinteligencja.
0: Na trzecią bajkę to tam...
2: Nie mamy czasu.
0: No ale tak szybko taką mamy, taką szybką minutę.
2: Mamy szybką minutę, żeby powiedzieć, że Anthropic, czyli jedna z dwóch największych firm zajmujących się AI, zdecydował, że od 12 listopada obowiązuje zakaz złego traktowania Claude'a, czyli dużego modelu językowego. Nie wolno się nad nim znęcać, bo wtedy model będzie miał prawo zerwać dyskusję. I oczywiście krytycy, tak jak szef Microsoftu, Mustafa Sulejman, mówią, że no, nie można być okrutnym wobec matematyki, wobec tak naprawdę kodu binarnego, to Anthropic tłumaczy, że nie wiadomo, bo nie wiemy, czy tam w środku coś jest, a poza tym już rozwijają dziedzinę tak zwanego model warfare, czyli dobrostanu modeli, bo tak jak rozmawialiśmy tydzień temu bodajże, i tutaj zacytuję szanownego redaktora, być może jest dusza w krzemku. Ja teraz trzymam się tej wersji. Redaktor powiedział, że dusza AI mieści się w krzemku.
0: Tak było, nie wypieram się. Ale tak, bardzo dziękuję, Magda Kacyk, Cyber Magda.
2: Dziękuję.
0: Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień, ale że pamiętałem, że 926 to jestem pod wrażeniem.

0: był mrozu. 14 do 9.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Wisiorek, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Open Air Festival odkrywa kolejne karty na przyszły rok. Wśród nowych ogłoszeń ogromne emocje wywołał The Chemical Brothers. Brytyjski duet znany z takich utworów jak Galvanize czy Hey Boy Hey Girl wystąpi w Gdyni 1 lipca. To powrót po 25 latach od ich koncertu na pierwszej edycji festiwalu w 2002 roku. Do składu festiwalu dołączają także australijska grupa 5 Seconds of Summer 1 lipca, wokalistka Adela 2 lipca, amerykańska artystka Underscores łącząca elektronikę z indie rockiem i hyperpopem 3 lipca, a także Ellie Goulding 3 lipca. Przyszłoroczny open air odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wcześniej ogłoszono m.in. Tame Impala, The Neighborhood, Ray i Patti Smith Quartet. Wczoraj natomiast Alter Art ogłosił pierwszego headlinera Orange Warsaw Festival. 14 sierpnia w Warszawie wystąpi międzynarodowa supergrupa Cat's Eye.

Muzyka Pink Floyd ponownie zabrzmi w Polsce. 30 maja przyszłego roku na warszawskim Torwarze odbędzie się koncert Roger Waters Presents Legacy A Pink Floyd Show. Jednak uprzedzamy, że tytuł trasy może być mylący. Na scenie nie pojawi się Roger Waters, a jego syn Harry Waters, który poprowadzi 10-osobowy zespół. Harry Waters będzie śpiewał i grał na instrumentach klawiszowych. Publiczność usłyszy utwory z najważniejszych albumów Pink Floyd, w tym The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i The Wall. Muzyce towarzyszyć będzie oprawa wizualna nawiązująca do estetyki zespołu z lat 70. Projekt powstał pod kierownictwem Rogera Watersa i ma być hołdem dla dziedzictwa Pink Floyd. Bilety na warszawski koncert są już w sprzedaży.

0: Co ciekawe, Harry Waters w ogóle był wcześniej członkiem trasy koncertowej Rogera Watersa, ale ojciec postanowił wyrzucić swojego syna i wtedy dołączył do tribute bandu Pink Floyd, Brit Floyd. A teraz
1: takie
0: mamy...
1: rzeczy?
0: Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy, proszę pana.
1: Panie tato.
0: Przechodząc dalej, Stonesi ponownie w studiu. Wygląda na to, że The Rolling Stones wydają płyty z tempem niczym w latach 60. i 70. Ostatnie doniesienia sugerują, że otrzymamy kontynuację Hackney Diamond i Foreign Tongues. Tak przynajmniej twierdzi saksofonista Courtney Pine, który brał udział w sesji nagraniowej z Mickiem Jaggerem kilka tygodni temu. Wspomniał, że Mick Jagger jest niesamowitym artystą i dodał, że cały świat muzyki pop różni się od wszystkiego, co zna. Nie potwierdzono oficjalnie, że rzeczywiście powstają nowe piosenki Stonesów, ale w czerwcu Jagger zdradził serwisowi New Musical Express, że zaczął pisać nowe piosenki, choć mogą być tworzone dla innych artystów. Czas pokaże, czy usłyszymy następcę Foreign Tongues, tymczasem możemy się cieszyć niedawno opublikowanym b-sidem do singla Mr. Charm zatytułowanym Bad Luck Hideaway.

0: Stąsi.
1: Zgadza się, Stąsi.
0: Zgadłem, bardzo dziękuję. Mm-hmm. Michał Bisiarek, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, wzajemnie
0: do
1: i do usłyszenia.
0: Mamy 10 minut do 9. A, to z gitarami takie.

0: Van Halen, Sammy Hagar, dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego dobrego, panie Sammy.
1: Latka
0: lecą. To nie koniec ważnych dat, bo resztę przypomni państwu Łukasz Błąd. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. 13 października mamy Dzień bez Stanika i to wydaje się proste do świętowania, jeśli podejść do tego bezrefleksyjnie. Wystarczy nie zakładać i nie nosić. Jednak pomysłodawcy tego dnia nie są znani, tak jak i ich intencje. Kto zatem da sobie rękę uciąć, że nie chodziło im o coś innego? Według aktualnego rejestru w Polsce żyje 1296 kobiet i 1376 mężczyzn o nazwisku Stanik. Może chodzi o jakiegoś rodzaju frymuśną zabawę polegającą na unikaniu przez dobę akurat ludzi z rodu Staników? Owszem, mam świadomość, że to dość niedorzeczny pomysł, ale czy wymyślanie tego typu świąt jest mądrzejsze? To nie jest dzień tylko redukujący naszą garderobę, gdyż równocześnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Doskonała okazja, by na przykład posłuchać żony, która od sierpniowego wesela regularnie zaleca: weź wreszcie, zanieś ten garnitur do pralni. Nie wiem dlaczego, ale w pralni chemicznej zawsze ocieram się o hazard. O, wie pan, te guziki to się mogą zniszczyć, ryzykuje pan? I ja zawsze ryzykuję, tylko nigdy nie wypłacają mi żadnej wygranej. Nie dalej jak w weekend dziecko dopytywało mnie, która gwiazda to Syriusz, a która to Polarna. No i było trochę gimnastyki optyczno-pamięciowej, żeby nie wciskać mu kitu, bo jakby kiedyś poszedł na randkę ze studentką astrofizyki, to by mu złamane przez nią serce dodatkowo pękło od uświadomienia sobie, że miał ojca Szuję i Niłka. Tymczasem 13 października 1773 roku francuski astronom Charles Messier, bez aplikacji, bez czata AI i bogato ilustrowanego atlasu małego astronoma, odkrył galaktykę Wir w gwiazdozbiorze psów gończych. Obecnie ocenia się, że oprócz tego w ciągu swojego życia jako pierwszy zidentyfikował 72 obiekty na nieboskłonie, w tym mgławice, gromady gwiazd i 13 komet. Generalnie obracał się w takim towarzystwie, że jak ktoś po 30 nie miał na koncie przynajmniej 4 odkrytych planetoid, to mu się dzień dobry nie odpowiadało, co najwyżej półgębkiem. Ale generalnie dzień jest bardzo dobry, żeby nadrobić astronomiczne zaległości i tu nie chodzi o sens, w którym tego sformułowania używa pan dzwoniący do mnie z banku. 13 października w różnych latach odkryto łącznie 9 planetoid. W 1879 roku było to udziałem 2 różnych uczonych, w kolejnych latach dwukrotnie zdarzyło się, że jeden astronom odkrył 13 października aż 2 planetoidy. 23 lata kończy albańska Wikipedia. Niestety Radio 357 wciąż nie ma w niej swojego hasła. Zacznijmy więc od tego. Radio tre pese state, je uron je trembediete te tor de lumtur.
0: Tak bym to zaczął, o, ale pięknie pan zaczął. Łukasz Błąd, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia się za tydzień. 3:30 do 9:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 13 października. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy do Polski trafią dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech. Obaj mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
2: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech, i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Zapewnia ona łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi pomocy nielegalnym migrantom przebywającym wbrew przepisom na terenie Polski. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej, jedna ze zmian przewiduje 3 lata więzienia za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta. Według MSWiA ta nowelizacja ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z przemytem migrantów. Odmiennego zdania są prawnicy. Jak powiedział gazecie Adwokat Radosław Baszuk, to rozwiązanie nie jest wymierzone w przemytników, ale w aktywistów czy mieszkańców terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przebywają w Polsce. W południe odbędzie się pogrzeb pracownicy szkoły podstawowej, która zmarła po ataku 15-latka, byłego ucznia placówki. Rodzina zmarłej prosi o uszanowanie prywatnego charakteru uroczystości oraz prawo najbliższych do przeżywania żałoby w spokoju i skupieniu. Do ataku w szkole w Leszczy-Dolenowinach doszło w czwartek. Nastolatek zaatakował nożem 3 osoby, w tym 37-letnią woźną. Kobieta zmarła mimo reanimacji. Przy próbie obezwładnienia 15-latka ranny zostali nauczycielka i dyrektor szkoły. Sprawca trafił do schroniska dla nieletnich. Biegli oceniał, czy stan psychiczny chłopaka pozwala na to, żeby odpowiadał przed sądem jak dorosły. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat zmagają się z wykluczeniem komunikacyjnym. Wczoraj przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy. Pojawi się w nim 600 połączeń, w sezonie letnim do dyspozycji podróżnych będą 622 połączenia.
3: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Co ważne, pociągi na głównych trasach będą kursować w regularnych odstępach czasu. Ułatwi to planowanie podróży i zwiększy dostępność kolei dla mieszkańców całej Polski. Na przykład z Warszawy do Gdańska i z powrotem pociągi będą odjeżdżały co pół godziny. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. Szczur bobrowy lub bóbr bagienny. Te mało przyjemne duńskie nazwy odnoszą się do zwierzęcia o wdzięcznej polskiej nazwie nutria. Jednak na małej jutlandzkiej wyspie nikt nie nazwałby tego gryzonia wdzięcznym.
4: Nutrie niszczą wały przeciwpowodziowe i groble, co zwłaszcza tu na wyspie Romu jest wyjątkowo niebezpieczne. Połączono ją bowiem ze stałym lądem wąskim pasem ziemi. Wchodzi tam, gdzie nie powinna, więc będzie odstrzelona, grzmi nagłówek duńskiego portalu TV Sur. Mimo że na Romu zauważono raptem jednego osobnika, zezwolenie na odstrzał zostało już wydane i każdy, kto posiada wykupioną licencję łowiecką, może spełnić swój obywatelski, wyspiarski obowiązek. I choć brzmi to brutalnie, to zniszczenie grobli, którą prowadzi droga ze stałego lądu, mogłoby doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym. Społeczność jest zdeterminowana. Nigdy się nie poddamy. Będziemy działać, dopóki jej nie znajdziemy, mówi Tobin Wollison z Parku Narodowego Morza Watowego. I nie przesadza, bo park zaangażował 60 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy mają zgodę na odstrzał gatunków inwazyjnych. Dla Radia 357, Agata Komosa, Styczeń, Dania.
1: Nie tylko nutrie muszą mieć się na baczności. Jenot i norka amerykańska też zostały uznane za gatunki inwazyjne i nie zaznają spokoju w Danii. Wiadomości z Danii kończą poranne serwisy. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Marii Guzek.
0: O sporcie Antek Pyzel.
5: Miał być po zabawie i jest po zabawie. Maja Chwalińska wygrała z Majar Sheriff i zameldowała się w drugiej rundzie turnieju w Wuhan.
6: It is a winning start to her tournament debut in Wuhan for Maja Chwalińska.
7: By two sets,
6: a devastating spell in the end, winning 9 of the last 11 games to take charge of things in this one.
5: 6-3, 6-2 i pewna wygrana, dopiero druga wygrana Mai w turnieju rangi WTA 1000. Jej następną przeciwniczką będzie Czeszka Marii Bouskowa. W Szanghaju oprócz wspomnianego przed godziną Huberta Hurkacza gra Jan Zieliński. Polak w parze z Markiem Polmansem pokonali w super tiebreaku brytyjską parę Cash Glasspool i awansowali do ćwierćfinału. Czas na obiecaną Ligę Mistrzów UEFA. W dwóch z dziewięciu rozgrywanych dzisiaj spotkań mamy szansę zobaczyć Polaków. W jednym nawet podwójnie. Sabach Tymoteusza Puchacza zagra ze Slawią Praga Wiktora Nowaka. Oprócz tego w meczu z Club Brugge w barwach Interu na boisko może wybiec Piotr Zieliński. Pozostałe starcia to m.in. Atletico Madryt Manchester United, Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona czy Villarreal Napoli. Teraz ważna zapowiedź z piłki kobiecej. Dziś w Gdańsku odbędzie się rewanżowy mecz Polska-Belgia. To pierwsza runda baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. W pierwszym meczu Belgijki wygrały nieznacznie 1-0, a tak tamto spotkanie skomentowała w TVP Sport trenerka naszej reprezentacji Nina Patalon.
8: Były momenty, żeby rzeczywiście udokumentować te akcje, które tworzyliśmy, no ale akurat zabrakło dzisiaj tego, co jest najważniejsze, strzału. Zabrakło troszeczkę dokładności na ostatnich 30 metrach. Ale myślę, że trzeba wierzyć do końca. To, co pokazałyśmy dzisiaj, przenieść na drugi mecz i poprawić skuteczność.
5: Trzymamy mocno kciuki. Początek meczu o 18. Zostając w temacie, z raportu Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych pod tytułem Warunki pracy w kobiecej piłce nożnej wynika, że niemal połowa zawodniczek rozważa przedwczesne zakończenie kariery. Wśród tej grupy 59% wskazało na sytuację finansową, a 46% wymieniło stres i zły stan psychiczny jako powód takiej decyzji. Oby sukcesy naszych piłkarek przyczyniły się do profesjonalizacji tej dyscypliny nad Wisłą. W tym wydaniu sportu to wszystko. Wracam do Państwa po południu. Do usłyszenia.
0: I koniecznie trzeba obejrzeć to Ted Lasso. Ostatni sezon, bo on jest bardzo o kobiecej piłce.
9: Ja nigdy nie oglądałem, bo mi przeszkadza, jak sport w serialach jest nieładnie odwzorowany i widać, że oni, że ci aktorzy nie do końca umieją grać.
0: Spokój się. Umieją. Na zachodzie jest słonecznie, na pozostałym obszarze chmur będzie i miejscami na wschodzie słabo popada deszcz. Rano uwaga na mgły, 200 metrów ograniczeń. Na termometrach od 10 na wschodzie do 14 na zachodzie, w kotlinach górskich chłodniej 9. Wiatr słaby z kierunku zachodnich.
10: Radio 357.
0: Jest prawdziwy stadion? Jest.
9: Stadion jest,
0: piłki
9: ale...
0: dobrze grają, kopią, trafiają.
9: Może w filmach grają dobrze, ale w piłkę niedobrze.
0: A wiesz, jak Eros Ramazzotti gra w piłkę?
9: Wybornie pewnie.
0: Oczywiście.

0: No i jest jeszcze jeden o imieniu Eros. Niedźwiedź się zastanawiał nad tym, jak tak można. No można, jest Ramazzotti, niedźwiedziu, i drugi to jest Eros Poli. I to jest kolaż szosowy.
1: Gratulujemy. A oglądałeś film Szatan z siódmej klasy? Ale taki ten bardzo stary.
0: Taki, tak, taki czarno, on czarno-biały był.
1: Czarno-biały, tak. No. Tam grała Paula Rexa.
0: Tak.
1: I za ten profesor mówił do niej, ta koza, no właśnie Più Bella Koza, to chyba o niej było. Piękna koza.
0: To mogło być o niej. Dzień dobry, niedźwiedziu.
1: Dzień dobry.
0: A trochę dzisiaj o spóźnieniach było.
1: No właśnie, spóźniłem się?
0: Nie, właśnie. No, w ogóle nie widzę takiej akcji, że niedźwiedź się gdzieś spóźnia. Czy się zdarza czasem?
1: Zdarzało się, ale to dawno temu.
0: A potem już nie?
1: Zima, mróz trzaskający, samochód po mnie przyjechał i zawoził mnie, bo takie były takie czasy. Mhm. Zawoził mnie, ale też rozwoził innych kolegów.
0: Tak, bo było tak, że radiowy
1: tak, zbierał,
0: samochód.
1: Zbierał.
0: Do zbierania kur po wioskach, no, i dziennikarzy do radia.
1: I stanęliśmy gdzieś na tym, na rozbrat, i mówi, no mówiłem, że tej benzyny zabraknie. I ja na pieszo rozbrat truchtem szybkim, jak przybiegłem, to właściwie nie mogłem oddychać, bo był mróz taki. Były to czasy, kiedy
0: mrozy
1: był
0: to
1: rano.
0: Były mrozy.
1: Tak. No to jeden raz taki był, że właśnie już tam słyszałem tę melodykę, a dopiero wpadałem do radia. Ale tak to nie. Tak to częściej mi się śni, że się spóźniam.
0: I to jest taki sen, co stawia na nogi?
1: Tak, to jest niedobry sen. Nie lubię.
0: To nie polecam. To proszę tego więcej nie robić. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy na jutro. Będą się państwo kierowali z niedźwiedziem. Wszystko dobrze?
1: Tak jest.
0: Tak. Entuzjastycznie powiedzieli i udali się do dalszych obowiązków.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Cry Before Dawn, Witness for the World, na początek 20 minut po godzinie 9. To już teraz oficjalnie mogę powitać Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedzielski. Orkiestra gra. A nie, to potem jeszcze najpierw miałem o kawie opowiedzieć, o tym, że można list napisać i tekstówki widzę, idą jak ta lala. Marek@radio357.pl. Pierwsza kawa jest, druga kawa za godzinę i to by było tyle kaw na dzisiaj. No a co poza tym? No poza tym to słowa pod lupą wróciły. Ola mnie zastępowała tydzień temu, ale słyszałem, Katarzyna Kłosińska, Agata Honcia pojawią się o 10.30. Płyta tygodnia Johnny Marr brzmi jak ten. Jak Morrissey trochę, no ale oni kiedyś razem pracowali długo. The Age of Everything to jest ta płyta i będziemy grali z niej po 11. Poza tym jak zwykle kartki z kalendarza, aha i zdjęcie profilowe, to jest ławeczka na końcu świata. Siedzę sobie w Parku Narodowym Katatiuta Uluru, czyli Australia oczywiście. Kolor piękny, nie ma słońca za oknem, to słońce na zdjęciu. Dobrego odbioru życzymy.

że wygrała. Bardzo, bardzo ładnie. Dziękujemy bardzo. Listy od państwa pan Stefan napisał, nie wiem, czy dziś wtorek, czy czwartek. Pani Stefanie, ja też tak mam i właściwie rozpoznaję, czy wtorek, czy czwartek po melodyjce. Ponieważ dzisiaj Vincent Bell, to jak nic, musi być wtorek. Piosenka dnia.

No tak, Girl in Red, a piosenka nosi tytuł Blue. Same kolory. No właśnie, a propos spóźniania się do pracy, ja mam teraz taki system, że przyjeżdżam tutaj przed godziną 8 i idę na grzyby jeszcze przed audycją. Znaczy na bazarek oczywiście, ale to jest bardzo dobry system i to się sprawdza, bo w związku z tym się nie spóźniam. Wspieramy system. Marcin Januszkiewicz i Remi Wolf z Johnem M.

Tak, to właśnie John Mayer na gitarze, troszkę przy mikrofonie, Remy Wolf. Piosenka nosi tytuł Moon So High, wcześniej Marcin Januszkiewicz, Pracha, z tekstem oczywiście Artura Andrusa. Pani Agnieszka jest zaniepokojona, dlaczego tylko dwie kawy? Ja już o tym chyba mówiłem w którejś z poprzednich audycji. Ta trzecia już jakoś mi nie wchodzi i potem jak już jest zimna, a zimnej nie lubię, no to po co ją robić, prawda? Dwie kawy na 3 godziny. W porządku. Za mało Johna? To bardzo proszę na bis.

John Mayer, Believe, ta piosenka, mógłby ją spokojnie zaśpiewać Sting, ale to już kiedyś dawno temu ustaliliśmy. Teraz taki cykl nieoczywistej piosenki, po które nie zdążyłem sięgnąć ostatniego lata.

Nawet dobrze, że nie przypomniałem latem, bo ona taka jesionka bardziej. Suddenly Last Summer, Martha Davis i zespół The Motels. Fani różnych wykonawców potrafią podejść pana Marka w różny sposób. Pan Łukasz pyta, czy dzień Marka Knopflera jest we wtorek czy w czwartek? Sprawdzam, we wtorek.

Mówią, że miłość mieszka w niebie, ma nam tekstówki. No właśnie te tekstówki też lubię oczywiście, jak wszyscy. Pan Tomasz napisał: przez pana pasażerowie autobusu 1941 na linii 60 w Łodzi będą mogli słuchać pana Marka zamiennie z Dire Straits. A panie Tomko, to pan jest kierowcą tego autobusu? Życzę dobrej, spokojnej jazdy.

Billy Sharp, no właśnie, nie udało mu się na liście, ale to nie szkodzi, my i tak będziemy sięgali po te piosenki, po tę piosenkę. La Cuenta, por favor, a nie, tylko por favor, Eva Bem i będzie 10.

0: No tak, pozdrowienia dla Wybem, dla Joachima Mencla. Por favor, pan Henryk z okolic Wrocławia napisał, że ostatnio się troszkę opuściłem, jeśli chodzi o pozdrowienia. Świadomie, dlatego że jak się pozdrowienia jedne prześle, to przychodzi 100 następnych. No a chyba nie chcą państwo, żeby to był koncert życzeń, ale proszę pozdrowić wszystkich słuchaczy, patronów i oczywiście redaktorów i urocze redaktorki wspaniałego Radia 357. A to takie pozdrowienie przyjmujemy. Dziękuję i minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Przyjmijmy, że blue w tym wypadku to niebieski, niebieski poranek, niebieski dzień. Tak, słońce dzisiaj jakoś tak jak na lekarstwo. Kartki z muzycznego kalendarza. 13 października 1944 roku urodził się Robert Lamb z grupy Chicago. Oczywiście z Chicago, w Chicago się urodził. I Robert napisał wiele największych przebojów zespołu Chicago, takich jak Question 67 and 68. Does anybody really know what time it is, Harry Truman, czy też ten właśnie utwór 25 or 6 to 4. Opowiadałem kiedyś historię tej piosenki, więc już nie będę się powtarzał, ale wybrałem wersję z Davida Fosterem, rok 76.

25:06 Chicago, Jason Sheff przy mikrofonie, wtedy nowy nabytek, no i David Foster jako producent, i on wymyślił troszkę inną wersję tej piosenki, która powstała 16 lat wcześniej, czyli w 1970, a napisał ją dzisiejszy lubilat Robert Lem. Paul Simon ma dzisiaj urodziny, 3 lata wcześniej urodził się, to jest dopiero gigant.

Specjalnie nie wybrałem żadnego wielkiego sztandaru Paula Simona, bo uwielbiam tę piosenkę Late in the Evening. Paul Simon ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No ładny list od pana Pawła. Rąbanie drewna z panem w tle to czyste złoto. Audycja idealnie umila nawet najcięższą pracę. Dobrej pracy życzymy w takim razie i żeby szybko się skończyła. Jeszcze jedne urodziny. Mary Osmond ma dzisiaj urodziny i właśnie nie wiem, czy to mówiłem, ale na pewno pisałem na blogu, że kiedy pojawiłem się w Las Vegas w 2017 roku, to już byłem pewien, że i Donny Osmond, i Mary Osmond są dawno na emeryturze, a tam wielkie plakaty i tam okazuje się, że oni są nadal gwiazdami. A jak śpiewali razem, proszę posłuchać.

No proszę, Hiszpania, Anteny, znaczy Ateny, Grecja. Rozjechali się państwo jeszcze na takie spóźnione wakacje. Bardzo dobrze korzystać z życia. David Bowie, Young Americans, z cytatem z A Day in the Life, The Beatles, a teraz Donna Summer.

miłości, a raczej jej braku, Donna Summer. Kiedy w sobotę prezentowałem ten utwór po raz pierwszy, Adaś zapytał, jak można mieć na imię Ozark. Jak się jest Belgiem i ma się trudne imię i nazwisko, to się wymyśla taki pseudonim, Ozark Henry. Looking very good.

0: Tak, to właśnie pan Ozark Henry. Jego nowa piosenka, no, nie ma jej w zestawie. Ozark Henry, Dreamer. Zbliża się godzina 10:30.
1: Słowa pod lupą.
0: To ciekawe, o czym dzisiaj będzie.
2: Czy wiecie może, co oznacza skrót kuj pom?
3: Kuj pom? Dwa słowa, tak?
4: Dalej mi się tylko nasuwają, że coś kującego.
3: Kujawsko-pomorskie?
2: Na co bezu?
4: Dalej się kręcimy w rewirach raczej geograficznych, czy nie?
5: Na co... Miałem to, pamiętam.
4: Na co... B... Nie mam pomysłu.
5: Będę zwracał uwagę.
2: I ostatni, kierpoć.
4: To coś jak turkuć podjadek.
2: Kierpoć? To też dwa słowa podpowiem.
4: Kierownik...
5: Kierownik pociągu.
0: Tak, kierownik pociągu, zdecydowanie. Słowa pod lupą, Katarzyna Kłosińska, Agata Honcia z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: No właśnie, to ja nie dzisiaj... kumam kompletnie, no, także tłumaczcie.
7: Tłumaczymy oczywiście, bo to jest znak naszych czasów, takie słowa. No one jak widać nie sprawiły tutaj... osobom pytanym wielkiego kłopotu, chociaż trochę zastanowienia wymagały.
6: Ale zawsze warto wyjaśnić, co się za tymi słowami dziwnymi, tajemniczymi, może nie zawsze też ładnymi, w każdym razie nie muszą się one wszystkim podobać, co się za tymi słowami kryje. Kujpom to jest oczywiście tak, skrót od wyrażenia województwo kujawsko-pomorskie. I zobaczmy, zamiast trzech wyrazów województwo kujawsko-pomorskie mamy jeden kujpom, to jest jedno słowo. No i można by pomyśleć, po co w ogóle taki skrót? Ale jednak czasem się przydaje, na przykład w ogłoszeniach, czy dyskusjach, czy w jakichś prośbach o poradę, na różnych forach internetowych. Skrótowość jest pożądana. Na przykład ktoś napisał tak: hej, jaki szpital polecacie w Kujpomie na problemy z oczami? No, być może nie tylko na problemy z oczami, także na inne sprawy, inne problemy. Szpitale w Kujpomie się nadają, się przydają, ale tutaj akurat o tym była mowa. Właśnie w Kujpomie, bo to jest wygodne, krótkie, no i tyle.
7: Tak, na pewno różne schorzenia są w Kujpomie leczone i na pewno bardzo dobrze. A kolejne słowo to tutaj było na co bezu. Tutaj najpierw padła propozycja, że może to jest jakaś nazwa geograficzna, ale potem rzeczywiście zostało to rozszyfrowane. I to jest na co będę zwracać uwagę. Ja przyznam, że po raz pierwszy, jak się z tym zetknęłam, to nie mogłam uwierzyć, ale okazuje się, że to jest dość powszechne wśród szczególnie nauczycieli. No bo nauczyciele tworzą czasami coś w rodzaju konspektu, czy jakiegoś takiego poradnika, jak się przygotować, nie wiem, na przykład do klasówki, czy do jakiegoś większego egzaminu. No i właśnie na co bezu, to jest taki konspekt, czyli no, który... informuje uczniów, na co nauczyciel będzie zwracał uwagę, czyli czego szczególnie mają się nauczyć. I właśnie to nawet nie jest jakby fraza na co bezu, że uważajcie, na co ja będę zwracać uwagę, tylko to jest po prostu nazwa tego dokumentu, tego konspektu, nazwa po prostu odnosząca się do czegoś konkretnego, co wcześniej nie istniało.
6: Taki rodzaj takiej checklisty, też mówiąc bardzo po nowoczesnemu, chyba
7: tak,
6: to
7: właśnie.
6: Jest na co bezu. Kierpoć to jest kierownik pociągu, czyli elementu zbiorkomu, czyli komunikacji zbiorowej. I też ta nazwa jest krótka, wygodna, też się pojawia głównie w dyskusjach internetowych oraz ciekawe, w opowieściach dotyczących opóźnień pociągów. Dlaczego? Dlatego, że tam sobie pozwalamy na swobodę, na potoczność, na upust, dajemy upust emocjom. No i taki kierpoć dobrze się nadaje do tego, żeby sobie dać właśnie pofolgować.
7: Tak, to jest słowo szczególnie często używane wśród ludzi, którzy na przykład codziennie dojeżdżają jakimiś pociągami podmiejskimi do pracy, czy do szkoły, czy na uczelnię i no, dzielą się swoimi wrażeniami, a tamten kierpoć jest postacią kluczową. No ale właśnie, takie konstrukcje, chociaż wygodne, no pod warunkiem, że się je rozumie, bo wygodne dla tych, którzy mówią, ale niekoniecznie, nie zawsze wygodne dla tych, którzy słuchają. Takie no, konstrukcje nie wzbudzają entuzjazmu wśród miłośników języka, czy może nie zawsze wzbudzają entuzjazm wśród miłośników języka.
6: A dzieje się tak dlatego, że tutaj mamy, albo uświadamiamy to sobie, albo tylko wyczuwamy, mamy pewien model radziecki, model słowotwórczy radziecki. I na przykład jeżeli pomyślimy o wyrażeniu radzieckim obłasnej komitet partii, to z tego wyrażenia powstał obkom, czyli komitet regionalny. Kołchoz, dobrze znane nam słowo, powstało od wyrażenia rosyjskiego kolektywne chozjaństwo, czyli gospodarstwo zbiorowe. Politruk, czyli urzędnik zajmujący się propagandą, powstał też od rosyjskiego wyrażenia politycki rukawodzitel. W języku polskim także mamy słowo zbudowane według tego modelu, czyli specsłużby, to są służby specjalne. Czyli mamy tutaj model słowotwórczy, no właśnie raczej radziecki niż rosyjski i z tego powodu podobnie utworzone słowa mogą budzić wątpliwości, nie wszystkim się po prostu podobają.
7: Tak, no współcześnie oczywiście niewiele osób już odczuwa obcość takich konstrukcji, znaczy szczególnie to, że one pochodzą z tej radzieckiej, z tego języka, jeśli oczywiście tak można powiedzieć, radzieckiego, czy z radzieckiej odmiany języka rosyjskiego, ale też one czasami jakoś tak się ludziom nie podobają, no bo właśnie takie dziwne skrócenia, one nie są typowe dla języka polskiego. Ale jest to dosyć popularny model, no ale tak jak mówię, nie wszystkim muszą się podobać. Ale też nie wszystkim muszą się nie podobać.
6: Mamy je, no i cóż, tak sobie z nimi żyjemy.
7: Tak sobie z nimi żyjemy i dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu, którzy nas słuchali.
0: Dziękuję bardzo, czyli mogę powiedzieć nara.
7: Nara na pewno, to już się przyjęło.
0: No to ja wiem, to ja zrozumiem, ale ten kierpoć, to bym się nie domyślił, że to kierownik pociągu jednak.
7: Katarzyna Kusi... Przejedź się pociągiem i kierpocia spotkasz na pewno. A nawet rozmowy o kierpociu.
0: Katarzyna Kłosińska, Agata Honcia, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
7: Dziękujemy.
6: Dziękujemy.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: Są wesoli. No właśnie, będziemy na Inside Seaside. A teraz piosenki sprzed lat 50 dokładnie. Fleetwood Mac i Bonnie Tyler.

50 lat temu, 1976, Bonnie Tyler, wcześniej Fleetwood Mega. 3 lata wcześniej, w 1973, akurat 13 października, na pierwszym miejscu amerykańskiej listy albumów była Goat Head Soup Rolling Stones.

0: Dziękujemy. Namaste. I godzina 11.
1: Kieruj się na południe.

Chris de Burgh na początek ostatniej godziny naszego spotkania. No i płyta tygodnia, Johnny Marr, The Age of Everything, dziś piosenka How Come?

How come, czyli jak to możliwe, żeby tak o, ale to inna piosenka. Johnny Marr, płyta The Age of Everything, nasza płyta tygodnia. A taki utwór Państwo pamiętają?

Gabriela Silmi, Sługi de Bordmi. Warto sięgnąć po coś australijskiego, bo wychodzi słońce. Już nie tylko w Lądku Zdroju, ale także w Warszawie. Wszystkiego dobrego. Czas nie.

Co mówiłeś? No, czas nie czeka na nas. Oj, to prawda, to prawda.

Kiedyś mówiłem, że na liście All Things Must Spaść. George Harrison. A teraz nowość. Od kilku dni jest ta nowa piosenka Sióstr Melosik.

Procol Harum z niedocenionej, moim zdaniem, płyty Novum, Last Chance Motel. Udało nam się z Gabrielą Silmi, że słońce wzeszło w Warszawie. Teraz tak jakby zachodziło, to może jeszcze dwa razy Australia.

A może to trzeba było zostawić na czwartek, bo jutro i pojutrze ma padać. Walking in the Rain to Flash and the Pen, a wcześniej Afterglow in Excess. Jeszcze dwie kartki z muzycznego kalendarza. 13 października 1990 roku, szósty i ostatni z tej szóstki, numer jeden George'a Michaela w Stanach.

George Michael, 1990 rok, a 6 lat wcześniej, 13 października 1984, U2 na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów z albumem The Unforgettable Fire.

0: Kuba zapytał, dlaczego powiedziałem, że pan, który plaśnięty nosek ma, nie pamiętasz, jak on wygląda?
1: Właśnie nie pamiętałem. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Chris Isaak.
1: A co, biegł i nie wyhamował, czy jak
0: nie,
1: to było?
0: Nie, no taka uroda.
1: A, tak?
0: Tak. Aha. Taka skocznia narciarska trochę na twarzy.
1: Tak? Muszę spojrzeć. Rzeczywiście nie pamiętałem.
0: Kuba Strzyczkowski.
1: Pamiętam z głosu, z utworów, a z twarzy...
0: Do nikogo niepodobny. A jak goloneczka?
1: Bardzo. Dostałem w prezencie, proszę państwa, od redaktora Niedźwieckiego golonkę.
0: No ale ja zakupiłem. Na zimno. To jest zakupiona. Nie, to nie, nie.
1: No ale wiesz, wypatrzyłeś, wyniuchałeś.
0: Tak.
1: Przetestowałeś.
0: W delikatesach takich jak z lat 70.
1: Naprawdę?
0: Tak, one wyglądają.
1: Ale ona ma taki charakter takiej wędzonki.
0: No bo ona jest wędzona.
1: A pan, ciekawe, że tak. Ma charakter wędzonki, bo okazało się, że jest wędzona, tak? To nieprawdopodobne.
0: Tak.
1: I można cieniutko tak na plasterki i na bułeczkę.
0: I trochę mustard.
1: Co takiego?
0: Mustard, musztarda.
1: A musztarda bardzo, albo chrzan. Natomiast pomyślałem, że jakby była w wersji ciepłej, to na taką bułeczkę świeżą byłoby jeszcze lepiej.
0: Ale to w ciepłej wersji ta galaretka to ja odrzucam.
1: Jak odrzucasz?
0: No to bo to tłuszcz jest.
1: No jest, ale bardzo smaczny. No ale jak odrzucasz? Tak wyskubujesz to?
0: Tak, tak, tak.
1: No chyba żartujesz no, tak. Sobie. No przecież to buduje ci... Ja wiem, że w twoim przypadku to tam nie potrzeba, ale szare komórki wpływa na stawy. Jak tam stawy?
0: Stawy w porządku.
1: Czujesz jeszcze stawy, tak? Także to jest bardzo potrzebny element.
0: Czy będziesz straszył dzisiaj prohibicją?
1: Co będę?
0: Prohibicją będziesz straszył? Bo tu słuchacz napisał.
1: A dlaczego prohibicją? Nie,
0: nie.
1: Było już. A o nocnym zakazie sprzedaży?
0: A co dzisiaj?
1: O tym już rozmawialiśmy ze słuchaczami, to już było. Dzisiaj o drugiej próbie nowelizacji ustawy. A ta nowelizacja pozwala na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To jest drugie podejście. Już kiedyś Sejm, parlament przyjął te przepisy, trafiły do pana prezydenta, który je zablokował w styczniu tego roku. No i teraz Sejm znów przyjął tę nowelizację. Zdaje się, że lekko zmienioną, chociaż ja to czarno widzę. Znaczy, zakładam, że pan prezydent znów to zawetuje. Ze względu na to, że te zastrzeżenia pałacu dotyczyły podległości urzędu, podległości wobec większości sejmowej, premiera, urzędu, który decyduje, które treści będą blokowane, które nie. No i tu jest kłopot. To jest prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W zasadzie arbitralnie będzie decydował, chociaż od tej decyzji będzie się można odwołać do sądu. No ale jak działają sądy u nas, to wiadomo. W związku z tym padają argumenty takie bardzo polityczne, że oto na przykład w trakcie kampanii wyborczej, prawda, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie decydował arbitralnie, które treści znikają z internetu, które trzeba zablokować, które nie. To są, no właśnie o tym porozmawiamy, ale wydaje mi się, że to mogą być obawy ponad miarę, bo jest tam katalog tych treści, które będą blokowane i to są takie no, ewidentne przykłady. Nawoływanie do przemocy, zapowiedź przemocy, czy no, treści po prostu ewidentnie nielegalne, łamiące prawo. No i dzisiaj pytamy, czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa, bo uderzono w wielki dzwon, że oto wolność słowa jest zagrożona. No i o tym wszystkim
0: o
1: 12:00 zacni goście Cezary Graul, ekspert zajmujący się cyberbezpieczeństwem i pani Nadia Kaśkosz, prawniczka, która zajmuje się między innymi takimi nowymi technologiami.
0: Okej. Okay. Po 12:00 Kuba Strzyczkowski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W czwartek.
1: Ale na dziś, czy w ogóle?
0: No w ogóle. A będziesz w czwartek?
1: A zdrowia też mi życzysz?
0: Też. Ale będziesz w czwartek?
1: Zdrowia.
0: Będziesz w czwartek?
1: Nie.
0: Okej. Okay. To nie porozmawiamy o jajecznicy z rydzami.
1: A kupiłeś rydze?
0: Tak, są już. Dziękuję bardzo.
1: Jak to już? Aha, bo to się sezon dopiero zaczyna, tak?
0: Tak, Halina Wachowicz, Adam Żuraj.
1: Zataiłeś to przede mną.
0: Marek Niedźwiecki,
1: nie
0: dziękujemy.
1: Nie mówiłeś nic o rydzach.
0: Jeszcze Marek Biliński, bo dawno nie słyszany tu w tej audycji, bo słyszę, że tam
1: inni. A ten rydz to jest taki rudy, tak?
0: Rudy rydz, tak.
1: Lepszy niż...
0: Dom w Dolinie Mgieł. Wszystkiego
1: dobrego. Maślaczek.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, a 12?
2: Co państwo na to?
1: Jan Chojnacki, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Mamy 13 dzień października, mamy wtorek. Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nie wolno nam dopuścić do tego, by internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć, argumentował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dyskusję o tej nowelizacji toczymy w szczególnym momencie, po serii tragicznych ataków i serii groźnych zapowiedzi ataków zamieszczanych w mediach społecznościowych. Stało się to podstawą, jak wiemy, do licznych zatrzymań młodych ludzi przez policję. Ustawa, o której rozmawiamy, została już raz w styczniu zawetowana przez prezydenta Nawrockiego. Jak stwierdził Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, to nic innego jak próba cenzurowania internetu. Gdyby ta ustawa weszła w życie, obecna władza, urzędnicy podlegli premierowi, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej, mogliby dowolne treści usuwać, a internauci, którzy chcieliby się od tego odwoływać, mieliby co najmniej kilkumiesięczną drogę sądową. Zgodnie z ustawą, by decyzję o blokowaniu treści wydawałby prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeśli treści dotyczyłyby materiałów wideo. Blokowanie ma dotyczyć tylko treści, które są przestępstwem. Dziś pytanie, czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? Pani Katarzyna czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Polecam aplikację tam oczywiście i dziś. Nasza sonda z naszym dzisiejszym pytaniem. 2 minuty po południu pan Cezary Graul jest moim gościem, ekspert zajmujący się cyberbezpieczeństwem, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry panu, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam.
1: Próba przyjęcia ustawy o blokowaniu treści w internecie jest próbą wdrożenia takiego unijnego aktu o usługach cyfrowych, Digital Services Act. Takie przepisy funkcjonują w innych krajach?
3: Tak, takie przepisy funkcjonują w Unii Europejskiej. No i w Polsce one już niezależnie od tej ustawy też zostały już wdrożone i też funkcjonują.
1: Wyzwaniem dla poszczególnych państw jest wymyślenie, wdrożenie przepisów, umocowanie takiego koordynatora krajowego, czyli instytucji, urzędu, który będzie to oceniał, o sprawie będzie decydował, rozstrzygał. To się udało we Francji, w Niemczech, w Holandii, we Włoszech. U nas niestety nie. U nas rozgorzała dyskusja o wolności słowa, o cenzurze. Pana zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że nowe przepisy mogą być na przykład niecnie wykorzystywane przez władzę?
3: Powiem tak, wszystko co jest związane z ograniczaniem, cenzurowaniem, kontrolowaniem może być rozpatrywane dwojako, tak? Jako narzędzie, które ma chronić, ale także może to być pokusa tutaj akurat również w takim okresie przedwyborczym, czy tak jak jest to przez opozycję dzisiaj wskazywane, może to być narzędzie, które może być wykorzystywane do jakiejś walki politycznej. Sama cenzura to jest takie działanie prewencyjne, czyli ono tak naprawdę powinno kontrolować wypowiedzi przed ich publikacją. Tutaj ustawa tak naprawdę ma dawać możliwość prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej zareagowania, ale w trybie natychmiastowym, post factum, czyli jest to usuwanie i blokowanie treści, które się już pojawiły w internecie. Natomiast samo takie przeświadczenie, że aparat administracji publicznej może mieć takie uprawnienia, no to może powodować jakiś taki efekt mrożący i rodzić gdzieś pokusę nadużyć politycznych.
1: No tak, wysuwany jest argument, bo u nas na przykład o blokowaniu decydować będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli stanowisko, urząd obsadzany przez większość sejmową, zatem pośrednio zależny od premiera. To jest podnoszone jako argument przeciw. Rozumiem, że blokowane byłyby treści takie szczególne, które ewidentnie są przestępstwem bądź do przestępstwa nawołują, to przestępstwo na przykład propagują, czy tak?
3: Tak, tutaj też się liczy czas reakcji, ponieważ te treści, które jawnie byłyby związane i nosiłyby znamiono przestępstwa, mogą być blokowane w trybie natychmiastowym. Mówimy tutaj właśnie o treściach pedofilskich, o jakichś innych treściach nawołujących do przemocy czy terroru. Natomiast no, tak naprawdę jest to bardzo szeroka ustawa, która daje możliwość również blokowania dowolnych treści przez UKE, a może to również być, powiedzmy, związane z tym, że niektóre treści czy serwisy internetowe mogą być błędnie klasyfikowane właśnie jako te stanowiące zagrożenie, no a później tutaj jest już kwestia długiej procedury odwoławczej od takiej decyzji.
1: Wniosek o to zablokowanie treści mogą zatem składać na przykład prokurator, a na przykład policja, funkcjonariusze, na przykład Krajowa Administracja Skarbowa, czy też Straż Graniczna, ale również usługobiorca, czyli rozumiem, że użytkownik internetu, czyli każdy z nas. Tak to wygląda?
3: Tak to wygląda, dokładnie. Prokurator, policja, KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa. Natomiast do organami, które będą odpowiedzialne za rozpatrywanie tych wniosków, no to właśnie tak jak było powiedziane na początku audycji. Jeżeli będą to treści nieaudiowizualne, to będzie prezes UKE, natomiast w przypadku treści wideo będzie to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: Ważne, że przed złożeniem tego wniosku konieczne będzie skorzystanie z takiej procedury zgłaszania treści podejrzanych, treści szkodliwych po prostu na początku platformie internetowej. Ta ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną pana zdaniem jest zatem takim normalnym narzędziem państwa, które może pomóc w ochronie ludzi, w budowaniu bezpieczeństwa?
3: Powiem tak, no z punktu widzenia takiego transparentnego i bym powiedział też bezpiecznego weryfikowania, no to powinno się chyba jednak stosować taką drogę sądową i sąd powinien być odpowiedzialny za wydawanie wyroków, a następnie jakby kolejne instytucje za wykonywanie tych wyroków, usuwanie treści. Mówimy teraz tutaj o takim szczególnym też okresie, gdzie mamy do czynienia z wieloma incydentami, więc podnosi się tutaj kwestia bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa obywateli i w tym wypadku powinno się robić wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo, również poprzez wdrażanie nowych ustaw i nowych narzędzi. Niemniej jednak, jak widać, co też było powiedziane niedawno na jednej z konferencji, jeżeli faktycznie mamy służby, które już mogą reagować bardzo szybko i do tego nie jest potrzebna żadna ustawa, aby zdjąć treści propagujące przemoc czy jakiekolwiek inne niedozwolone materiały w ciągu krótkiego okresu czasu. Tutaj jakby mówimy o całym systemie takim kompleksowym budowania systemu bezpieczeństwa. To przede wszystkim jest budowanie świadomości w szkołach, w domach, uczenie wszystkich użytkowników, począwszy od dzieci, poprzez osoby starsze, mniej świadome tego, jak funkcjonuje internet i budowanie całego systemu nie jako takiej losowej układanki niepasujących do siebie puzli albo takich puzli, które trzeba gdzieś tam zebrać, żeby to wszystko się spięło w całość, ale systematyczne i długoterminowe budowanie takiego świadomego społeczeństwa.
1: To może okazać się bardzo trudne. Wczoraj dyskutowaliśmy ze słuchaczami o tym, co wydarzyło się w Polsce w ostatnich dniach, o atakach w szkołach, o tym, co młodzi ludzie zamieszczali w internecie. No, nie po raz pierwszy okazuje się, że internet, portale społecznościowe no, mogą być z powodzeniem takim narzędziem służyć czy szerzeniu dezinformacji, czy szerzeniu wręcz paniki. Myśli pan, że jako społeczeństwo, jako państwo jesteśmy w stanie się przed tym uchronić?
3: Tutaj znowu duża rola jest takich portali społecznościowych, które jak wiemy mają niesamowite zasięgi, w których ta kontrola informacji zewnętrzna jest, czy działać może z dużym opóźnieniem, więc tutaj duża rola po stronie już wcześniej jakby wdrożonego dokumentu, czyli tego aktu o usługach cyfrowych, DSA, gdzie właśnie to portale powinny być odpowiedzialne za reakcję i powinny być pod groźbą kary właśnie obciążone moderowaniem i monitorowaniem treści. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o działanie cyberprzestępców, to z kolei ustawa, którą teraz nadaje uprawnienia UKE, może być bardzo szybko przez tych cyberprzestępców zhakowana. Zmiana adresu IP, zmiana domeny internetowej w ciągu kilku chwil może przywrócić te treści, które zostaną zablokowane pod innym adresem i które znowu poprzez innego typu kanały, jak media społecznościowe, trafią do użytkowników, więc narzędzia techniczne i ustawy to jest jedno, a z drugiej strony próba obejścia tego wszystkiego przez sprytnych i ciągle czujnych cyberprzestępców będzie tak naprawdę niewielkim wysiłkiem pracy, czy spowoduje ominięcie tych przepisów i tych ustaw, które zostaną wdrożone.
1: No ale z tego, co pan teraz powiedział, to wynika, że to jest walka z wiatrakami, skazana na porażkę, bo cóż z tego, że zablokujemy jakąś treść, a wracam do tego pańskiego przykładu, na jednym z portali, skoro sklonowane pojawi się w 3, 4, 50 innych miejscach.
3: Zgadza się, dlatego tak jak powiedziałem, my musimy myśleć o całym systemie, zarówno odpowiedzialności dostawców tych kluczowych kanałów, które budują zasięgi dzisiaj i budują to w sposób kontrolowany wewnętrznie. Państwo również powinno mieć narzędzia do kontroli, niezależnie od tego, jak działają właśnie duże koncerny, ale musimy zacząć od podstaw, czyli od budowania świadomości i umiejętności krytycznego myślenia, wychwytywania tych niebezpieczeństw i też takiego odpowiedzialnego społeczeństwa, jak chociażby przypadek incydentu, który miał miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Incydent się nie wydarzył, ponieważ chodziło o udaremnienie zamachu w szkole w książkach. Mianowicie tam dziecko, które grało w grę z potencjalnym czy przyszłym zamachowcem, samo zgłosiło taki incydent odpowiednim służbom, które poinformowały polskie służby i udało się ten incydent udaremnić i zapobiec jego wystąpieniu. Więc to też jest przykład taki, że budowanie świadomości dla każdego użytkownika może być kluczowym elementem, czy pozostałe narzędzia będą funkcjonować i trudniej będzie je hakować samym cyberprzestępcom.
1: Cezary Graul, ekspert zajmujący się cyberbezpieczeństwem, Uniwersytet WSB Meriton. Dziękuję za rozmowę. Spotkamy się raz jeszcze przed 13.
3: Dziękuję.
1: 12 minut po południu. Czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? 510-357-357. Telefony. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Witam.
4: No fajnie, że w jednym z ostatnich zdań właściwie pan ekspert powiedział, że ta ustawa jest bezsensowna. O, mam melodyjkę jakąś.
1: A, to akurat w dobrym momencie pan zwrócił uwagę. To troszkę panu ściszymy. Bardzo proszę.
4: Pan ekspert powiedział, że ta ustawa nie ma prawa bytu, ponieważ, że tak powiem, system szybciej to obejdzie niż nam się wydaje. Natomiast jedyne, jakie ona ma uzasadnienie w tym momencie, dlaczego tak obecna władza do tego prze, to jest to...
1: To znaczy ekspert, jak zrozumiałem, powiedział, że to nie będzie stuprocentowo skuteczne narzędzie.
4: Znaczy ja myślę, że on bardzo dyplomatycznie powiedział, że ono w ogóle nie będzie miało za bardzo sensu, bo skoro pojawi się jakaś treść, wie pan, w momencie 50 nagle IP w różnych miejscach, to jest nie do wychwycenia. Nawet jakby ktoś chciał, pewnie wiele osób już próbowało kiedyś, że mieli takie ataki na przykład na mediach społecznościowych, że im nagle dopadało z różnych kont 50 ataków. Tego się nie da. To naprawdę jest bardzo żmudna robota.
1: No ale w tej sytuacji, wie pan, w tej sytuacji dochodzimy do smutnego wniosku, że cały ten unijny akt, Digital Services Act, jest guzik wart, tak?
4: Znaczy on ma jedną zasadniczą zaletę dla niektórych, ponieważ on daje politykom możliwość wyłączenia pewnych treści, które oni uważają za szkodliwe. Mhm. I proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, za rok mamy wybory. I jakiś portal, powiedzmy w tym momencie prawicowy, bo prawica jest w opozycji, pisze komentarz, że rząd obecny miał spełnić 100 obietnic, a spełnił tylko 20 i zostaje zablokowany.
1: No zaraz, chwileczkę, nie szalejmy, ale skąd założenie, że taka treść będzie blokowana? Nie ma o tym mowy.
4: No wie pan, ale to, że nie ma mowy, to nie znaczy, że tak nie będzie, ponieważ może być to uznane jako atak na rząd, że treści hejterskie, ponieważ rząd spełnił 30%, a ten powiedział, że tylko 20%. I wie pan, i co, no,
1: ale,
4: co więcej,
1: ale
4: po
1: w ten
4: wyborach
1: sposób
4: może to być odwrócone.
1: Ja to rozumiem, tak, bo to zawsze kuszące narzędzie może być dla władzy aktualnie rządzących. Ja to rozumiem, ale idąc tropem tego myślenia, w zasadzie nie powinniśmy w ogóle ingerować w internet, bo próba stworzenia jakiegokolwiek mechanizmu będzie narażona na krytykę i argumenty, a chcecie cenzurować.
4: Będzie narażona, no tego się nie da uniknąć, no w takich czasach żyjemy, ale znowu dać politykom narzędzie, które pozwoli nas cenzurować, to będzie tak naprawdę, będziemy sobie na siebie samych ukręcać
1: ciekawe, baka. Ciekawe swoją drogą, dlaczego w Irlandii, we Włoszech, w Niemczech, we Francji jednak to rozwiązanie przyjęli, wdrożyli.
4: I działa?
1: I takiej awantury nie było.
4: No, nie wiem. Wie pan, ja mam obawy, powiem szczerze, w naszym przypadku i żeby nie było, że tutaj jakoś bronię w tym momencie prawicy, bo po wyborach może się zmienić władza i może się okazać, że nagle będą ci, którzy teraz do tego prą, będą bardzo żałować, że to się wydarzyło. Być może takie narzędzie w tych krajach, o które pan wymienił, nie zostało przekazane politykom, tylko może niezależnym jakimś ekspertom albo jakimś ośrodkom takim, które będą miały jakby ten ostateczny czerwony guzik do blokowania.
1: Co to znaczy niezależny ekspert od...
4: No, tak,
1: wie pan, no to... No. Pytanie otwarte. Panie Leszku, kończę, bo czekają słuchacze. Bardzo pana pozdrawiam. 16 minut po południu. Czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? 510-357-357. Pan Dawid. Panie Dawidzie, halo?
5: Witam, panie Kubo.
1: Witam pana.
5: Sobie tak myślę, że jak słyszę słowo ustawa, to od razu mam przed oczami weto prezydenta Nawrockiego, więc szkoda naprawdę czasu. Niech oni najpierw dogadają się między sobą tak naprawdę, a później...
1: Bliżej mikrofonu troszeczkę, panie Dawidzie.
5: Panie Kubo, ja mówię, niech najpierw rząd z prezydentem spróbują się dogadać tej kwestii, a później wprowadzają ustawę, która nie będzie zawetowana albo skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, bo to na pewno się tak skończy. To po pierwsze.
1: A po drugie?
5: Po drugie, jeszcze dwa punkty i nie przedłużam.
1: Jasne.
5: W Rosji, wie pan, w Rosji wprowadzono państwowy regulator Roskomandor, masowo blokuje zachodnie media, portale społecznościowe, a także popularne klasyczne protokoły VPN. Ale wie pan, naród rosyjski jest tak sprytny, że potrafi to obchodzić, więc wie pan, jak my tu coś prowadzimy, to tak tu wszyscy mówią, kto będzie chciał, to i tak sobie znajdzie coś, żeby tam do tych treści dotrzeć. A inna rzecz, panie redaktorze. Pamięta pan ostatnio sytuację naszego prezesa Rafała Brzuskę z InPostu, jak on walczy z metą?
1: No pewnie, tak, nawet...
5: No i niech pan zobaczy, jak tak potężny człowiek z gronem prawników informuje o rodzajach przestępstw na jego temat na Facebooku i on nie potrafi, za przeproszeniem, z nimi wygrać, bo oni zawsze znajdują jakieś kontrargumenty. No proszę jej powiedzieć, jak
1: no wie pan, ale to z całym szacunkiem do osoby postaci, ale to nasze państwo, zresztą nie tylko nasze, nie potrafi wygrać wobec takich potęg technologicznych. Okazuje się, że państwa są bezbronne.
5: No tak, bo panie Kubo, no bo teraz powiem coś jak strategię future, bo jak my, Polska, jakie państwo peryferyjne, jesteśmy podporządkowane Stanom Zjednoczonym, to gdzie my się za przeproszeniem postawimy gigantom cyfrowym w Polsce, jak może być jeden telefon z ambasady USA i postraszenie nas, jeśli wy coś chcecie robić z naszymi gigantami cyfrowymi, to my wycofujemy bazy amerykańskie z waszego kraju i zobaczymy, czy jesteście tacy mądrzy.
1: No, z jednym tylko się nie mogę zgodzić, na określenie państwo peryferyjne, na państwo, które tyle zrobiło w ostatnich dekadach i jednak na tle rozwija się bardzo dynamicznie, jest troszkę na wyrost. Panie Dawidzie, pozdrawiam, kłaniam się panu. 19 minut niebawem po południu. Czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? 510-357-357. Panie Pawle, witam, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
6: Więc ja uważam, że niestety ta ustawa zagraża i to z dwóch powodów, bo jest uznaniowa i niesymetryczna i szybko powiem dlaczego. Otóż tak naprawdę to, przed czym ona ma nas chronić, I to są dwa punkty tak naprawdę w niej, które są problematyczne. Pierwsze to jest propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu i drugi znieważenie grupy ludności lub osoby. To jest bardzo ważne. Osoby. Mm-hmm. I teraz tak, to jest tylko wycinek tego, czym ona chroni. Wszystkie inne rzeczy w tej ustawie według mnie są absolutnie, nazwijmy to, prawilne.
7: Słuszne, tak.
6: I każdy by chciał, żeby tak było. Mm-hmm. Natomiast problemem

0: Często słusznej, uzasadnionej, ale dopuszczalnej, ostrej, ale dopuszczalnej,
1: chodzi.
0: Tak.
1: Tak jest, właśnie o to chodzi. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, i to jest ta niestety niesymetryczność w tym momencie już. Wyobraźmy sobie urzędnika, który pod presją, ja nie chcę nawet myśleć o tym, że on dostanie nakaz za zamykania jakichś stron, czykolwiek, na tych patrzcie i tych blokujcie. Zakładam, że takiego czegoś nie będzie, ale presja odpowiedzialności spowoduje na wszelki wypadek, ja to zablokuję, a jak on będzie chciał i będzie miał rację, to się odwoła. A niesymetryczność polega na tym, że odwołanie polega na blokowaniu i ten, kto dowiedzie ostatecznie, że on nic nie propagował, ani nikogo nie znieważał,
0: dowie się o tym po upływie długiego czasu.
1: No i tak, i dlatego właśnie problem wyborów, o których już mówili inni słuchacze, jest tutaj najlepszym przykładem, bo wystarczy hurtowo coś zablokować, zanim dojdzie do odblokowania, to komuś się
0: Ja rozumiem te obiekcje, panie Pawle, ale sądzi pan, coś panu przychodzi do głowy, czy da się wymyślić mechanizm, wskazać być może podmiot, ciało, które nie będzie budziło wątpliwości, będzie absolutnie niezależne i jednak ten akt unijny z powodzeniem wdrożyć w Polsce?
1: Panie Kubo, no niestety patrząc historycznie, uważam, że jest to nierealne, a powiem dlaczego. Mhm. Dlatego, że wszyscy popełniamy grzechy, zgadza się? I teraz, no, niektórzy mniej, niektórzy więcej, no, obojętnie. I teraz, dla mnie to jest identyczna sytuacja, jak ocena kogoś, czy popełnił grzech. No, ostatecznie decyduje o tym Bóg, tak to nazwijmy. I on oceni, czy to był grzech. A my próbujemy wejść w rolę kogoś, kto jest absolutnie stuprocentowo bezstronny i zawsze ma pełną wiedzę. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Nie da rady czegoś takiego zrobić. Szczególnie w odniesieniu do tych dwóch przypadków, o których powiedziałem, bo to jest wyraźnie kwestia mojego nawet światopoglądu. Ja jestem w stanie powiedzieć i pan pewnie też ma takie rzeczy, gdzie pan przyjmie to i powie, okej, jest ostro, mocno, ale to nadal jest prawda.
0: W granicach, tak.
1: Tak. Ale ktoś, kto ma inną wrażliwość, powie, że to jest absolutnie,
0: Tak, tak, to wyrasta już poza granicę. Zatem na pytanie kończąc, czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa, odpowiada pan, że tak. Pozdrawiam pana, pan Waldemar. Panie Waldemarze, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja przypomnę tylko sytuację, jak było, mój ból jest większy niż twój. Tam też była sytuacja taka, że przecież tak naprawdę radio nie jest jakimś specjalną instytucją, która jest jakoś specjalnie blokowana, a też jednak się okazało, że ktoś zadzwonił, ktoś na kogoś nacisnął, że to nie może być tak. I pomyślmy sobie, że w ten sam sposób mogłoby się zadziać ze stronami internetowymi, z wiadomościami. Więc z mojej strony uważam, że to jest bardzo złe i jakby internet zawsze znajdzie możliwość obejścia, a druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest tak, że z jakiegoś dziwnego powodu rzeczy tego typu, jak właśnie z panem Brzuską, milionami osób, które są naciągane i okradane przez fejkowe informacje i ludzie dzwonią, oddają swoje pieniądze, niech pan zobaczy. To jest temat, który powinniśmy zrobić, żeby zabezpieczyć ludziom sytuację, w której oni sami pakują się w potężne kłopoty, tracą własne oszczędności całego życia, a zajmujemy się rzeczami, i teraz niech pan też zobaczy, że Karol Nawrocki nie wetuje ustawy dlatego, że ona jest według niego zła czy dobra, tylko dlatego, że ona potencjalnie może zagrażać interesom politycznym grupy, którą on wspiera. Więc wie pan, powinniśmy się skoncentrować na obywatelach, na ludziach, na ich realnych problemach, a nie na tym, czy jedna grupa polityczna drugiej grupie politycznej będzie wycinać po prostu komentarze w internecie.
0: No tak, ale sprawa ma szerszy kontekst i dotyczy nie tylko polityki, a przede wszystkim, jak sądzę, naszej wolności, a wolności wypowiedzi. Pozdrawiam, pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam, halo.
3: Pan Jarosław wraca jak bumerang i zaczynamy mocno od Kazika.
0: Aha.
3: Cytuję, nie dla zatykania kanałów artykulacji, jak śpiewał nasz wieszcz narodowy, taki młody wieszcz narodowy, ale też czuję, że tak będzie. I teraz co do clue. Przedmówca, który tam mówił o Bogu, ma rację. Zaraz wywiodę dlaczego szybciutko. Mogę?
0: No bardzo proszę, ale tak
3: dobrze.
0: W minutę tak. Spróbujmy,
3: minutę.
0: Bo kolejka jest.
3: Oczywiście. Polak poradził sobie z zaborcami.
0: No troszkę to trwało, ale tak.
3: Tak. Okupantem,

0: I myśli pan, że VPN-a nie potrafi sobie Polak młody zainstalować? Ja myślę, że potrafi, więc taka ustawa to jest po prostu pic na wodę, fotomontaż i jeszcze raz przypominam to, co śpiewał Kazik. Nie dla zatykania kanałów artykulacji.
1: Pozdrawiam tak. pana. A jeszcze coś?
0: Ale jeszcze nie skończyłem.
1: No ale minuta już minęła.
0: Dwa zdanie.
1: Bardzo proszę.
0: Każdy ma wolną wolę, prawda? Tak?
1: No i
0: musimy tylko wiedzieć, jak rozróżnić dobro od zła. I jak rozróżnić? Każdy z nas ma sumienie. Ludożercy uważali, że wątroba czy móżdżek są dobre, prawda?
1: Mhm.
0: No, a jednak ktoś przyszedł i powiedział nam, co jest dobre i co złe i tym należy się kierować. I każdy sobie rozróżni, wyciągając treści z internetu, co jest dobre, a co złe. A później na samym końcu zostanie rozliczony. Dzięki i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana. 26 już prawie minut po południu. Czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Proszę państwa o głosy. Pan Karol, panie Karolu, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Witam pana.
2: Odpowiadając na pytanie co do sądy, to tak, jestem za tym, że to niestety będzie grozić naszej wolności słowa i swobody wypowiedzi. Natomiast no tutaj przedmówcy powiedzieli chyba już wszystko, plus łącznie to, że ustawa zostanie, nie pójdzie dalej przez naszego pana prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do dzieci i o tym, co też, bo to jakby jest połączone z tymi ostatnimi sytuacjami w szkole. No to skoro są takie portale, które powodują, że w dzieciach budujemy to zło, budujemy tą potęgę nienawiści, to po prostu chroniąc nasze dzieci, może zablokujmy te portale w naszym kraju i nie będzie do nich dostępu i to może najlepsze rozwiązanie,
1: no ale
2: bo trzeba
1: zaraz,
2: o tym dyskutować.
1: Ale które portale?
2: No ten na R, który się tam nazywa, gdzie dzieci grają właśnie i się potem umawiają na te wszystkie inne rzeczy. Mhm. Natomiast gro błędów popełnia dużo rodziców i ja to też wiem z autopsji pod kątem dzieci u mojej córki w szkole. Rodzice przekłamują wiek dzieci, żeby udostępnić im możliwość korzystania z Facebooka, TikToka i innych tych wszystkich pozostałych portali. Mhm. Rodzice są winni temu, że na przykład dziecko ma 10 lat, a on ma wpisane, że ma 18 lat. Mhm. A więc on ma dostęp do treści, do których on nie powinien mieć dostępu, bo on psychicznie, jak i mentalnie nie jest do tego gotowy.
1: A rozumiem. Panie Karolu, pozdrawiam, dziękuję za komentarz. 27 minut po południu. Przypuszczenia, proszę państwa, że ponownie prezydent państwa zawetuje tę nowelizację, tę ustawę, no mają duże podstawy, bo te główne zastrzeżenia nie zostały w projekcie uwzględnione. Zatem nadal blokowanie treści zależne będzie, jest zależne w projekcie, oparte o decyzję organu no, rządowego, zależnego od większości sejmowej. 510, 357, 357, 28 minut po południu, czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa. Co na to pan Jakub? Panie Jakubie, witamy, halo.
3: Dzień dobry. Ja myślę, dobry. Tak, że zagraża jak najbardziej. Moje takie pytanie jest odnośnie, kto będzie kontrolował tak naprawdę tych, co kontrolują. Jak przyjdzie nowa władza tak naprawdę, to co wtedy?
1: Ja no decyzję każdorazowo, jeśli będzie odwołanie, może skontrolować sąd i będzie kontrolował sąd.
3: Czyli zakładamy, że po prostu sąd będzie to robił i będzie to nie zależy.
1: Nawet nie zakładamy, no tak jest w projekcie, tak.
3: No, rozumiem, okej. Okay. Mhm. Moja konkluzja chyba odnośnie ostatnich wydarzeń jest taka, że chyba ta ustawa powinna być bardziej skierowana do tej grupy docelowej. Ja bym tak to widział odnośnie dzieci, tego wszystkiego, co jest. I wydaje mi się, że tutaj chyba powinien być nałożony nacisk, bo to było takim zapalnikiem do tego, co się stało z tą ustawą. I nie co jedynie tak martwi, to tak naprawdę dostęp do wielu treści w internecie. Mhm. I nie wiem dlaczego, bo w innych krajach w Europie z tego wiem, co jest, że jest to kontrolowane i chronione przez operatorów, którzy dostarczają internet. I nie rozumiem na przykład, czemu u nas w kraju nie może czegoś takiego być, że po prostu pewien dostęp do pewnych treści jest jakby blokowany przez operatorów.
1: Automatycznie.
3: Automatycznie. I sprawa jest w pewnych kwestiach rozwiązanych. I jeżeli chodzi jeszcze ostatnie zdanie odnośnie dzieci. Wydaje mi się, że, bo tutaj jest taki pewien problem, że treści w internecie, ale przecież wydaje mi się, tak mi się wydaje, że większość dzieci, bo tak ja bym pewnie robił, no, to jest kwestia pewnie komunikatorów i tego po prostu, w jaki oni sposób się komunikują i ustalają pewne kwestie. No i teraz, czy jesteśmy w stanie kontrolować takie rzeczy i chcemy kontrolować.
1: Kontrolować chcemy, ale dobre pytanie pan postawił, czy jesteśmy w stanie. Panie Jakubie, kończę, bo jeszcze pani Edyta, kłaniam się. Pani Edyto, witam, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja chciałabym się odnieść na momencik, po pierwsze, do wypowiedzi pana, który był na antenie przed panem Karolem i on powiedział, że każdy wie, co jest dobre, a co złe i to jego sumienie ostatecznie rozsądzi, czego będzie w internecie korzystał. No ja się nie zgadzam, bo młody człowiek, młode dziecko, gdzie osobowość się dopiero kształtuje, nie do końca wie, co jest dobre, co jest złe, a nawet jeżeli ma tego podstawy, to zdolni manipulatorzy są w stanie to zakłócić. Ja chciałabym wrócić do kwestii takiej, która była poruszona na państwa antenie. Mhm. Proszę mnie nie pytać, w której audycji, bo ja słuchałam państwa od rana do nocy ciurkiem.
1: Jasne.
4: Ale był specjalista i rozmowa była na temat oczywiście Rosji i ich wpływów. I ten gość, a może nawet gościni, nie pamiętam, powiedział coś takiego, że Finlandia wykryła działanie służb specjalnych Rosji, polegające na tym, że wpływają na bardzo młodych ludzi, zwłaszcza na chłopców, po to, żeby pobudzać w nich agresję i coraz bardziej przyzwyczajać do brutalnych zachowań.
1: Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy w programie, absolutnie to jest taka poszlaka, taki wątek, który pewnie rozpatrywany jest, analizowany przez służby specjalne w związku z wydarzeniami w Polsce z ostatnich dni.
4: Mam taką nadzieję, dlatego że z tego co wiem, to Finlandia powiadomiła wszystkie kraje Unii Europejskiej o tym swoim odkryciu. No i właśnie wracając tutaj, panie Kubo, ja nie wiem, czy to ograniczy wolność słowa, czy nie. Być może niektórym w pewien sposób tak. Mi jako zwykłemu człowiekowi nie obawiam się tego, żeby ta ustawa w jakikolwiek sposób ograniczyła wolność słowa. Natomiast uważam, że żyjemy w takich czasach i dzieją się takie rzeczy, o których wiemy i o których nie wiemy. I trzeba tutaj chyba zaufać rządzącym i ja jestem za tym, żeby ta ustawa weszła w życie. I ja się osobiście nie obawiam ograniczenia słowa. Natomiast uważam, że w tych czasach po prostu nawet nadmiarowa kontrola jest lepsza niż jej brak.
1: Panie Edyto, pozdrawiam. Dziękuję. 28 minut do godziny 13. Pani Nadia Kaśkosz jest moim gościem. Specjalistka zajmująca się nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, dział prawa nowych technologii Kancelarii Prawnej Sobota Jachira. Dzień dobry pani, kłaniam się.
5: Dzień dobry panie Jakubie.
1: Jak pani doskonale wie, trwają prace nad ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ostatnia nowelizacja wprowadza możliwość blokowania nielegalnych treści. Pani zdaniem możliwość groźna dla wolności słowa, czy też takie obawy są przesadne?
5: Powiem tak. Żadnych obaw nie należy lekceważyć, ponieważ każda emocja jest jakimś sygnałem i w szczególności są to często ważne sygnały społeczne, które dają nam też szerszy kontekst tego, jak społeczeństwo odbiera pewne zmiany. To, nad czym ja bym tutaj się zastanowiła, to to, że jednak wolność słowa jest jedną z konstytucyjnych wolności, jak najbardziej, ale istnieją również inne ważne wartości, których my musimy chronić. W szczególności tutaj rozmawialiśmy wcześniej, było mówione dużo o młodych ludziach, o tym, jak duży wpływ ma na nich internet i treści, które się tam pojawiają. Mamy do czynienia z bardzo dużym i szybkim rozwojem nowych technologii, które sprawiają, że nie każde ich zastosowanie jest właściwe i pozytywnie wpływa na to społeczeństwo. Więc tutaj moim zdaniem istotne jest to, że oczywiście, choć samo słowo blokowanie, no ma od razu negatywny wydźwięk.
1: No tak,
5: tam się kojarzy ono z
1: budzi jak najgorsze skojarzenia, tak.
5: Dokładnie, skojarzenia są okropne. No to musimy się zastanowić, czemu to służy. Służy to zabezpieczeniu jakiegoś większego dobra, zabezpieczeniu po pierwsze bezpieczeństwa, tego, żebyśmy unikali oszustw internetowych. I z mojego doświadczenia wejście w życie DSA, bo to jest rozporządzenie, ono obowiązuje bezpośrednio w Polsce, ułatwiła w bardzo dużej mierze na przykład ściąganie internetowych przestępstw. Dzięki temu takie duże platformy jak Allegro, jak Marketplace Facebooka musiał wziąć się za to, że na przykład udostępniane są podróbki towarów i pozwoliło to na dużo szybszą reakcję. Wcześniej to było bardzo trudne, ponieważ odbijaliśmy się od giganta cyfrowego i tak naprawdę wysyłaliśmy mu pisma, a on mógł nie reagować i pozostawaliśmy bezkarni. Więc oczywiście obawy są i one zawsze będą, ponieważ ciężko jest znaleźć nam taką niezależną instytucję, która by weryfikowała i oceniała, czy blokada jest słuszna, czy też nie. Ale musimy się zastanowić, dla jakiego większego dobra my to robimy. I myślę, że w tym przypadku to naruszenie wolności słowa może być jakimś procentem. Może w jakimś procencie niektóre na przykład opinie, które były umieszczone,
6: rozumiem, zostaną wartość społeczną, którą zyskujemy, ta wartość
5: jest zdecydowanie wyższa
6: i cenniejsza. Nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, ale także nawiązując do różnych wątków podniesionych przez słuchaczy, przywoływali słuchacze dzisiaj przykład pana Brzuski, szefa Impostu i jego walki z wykorzystywaniem wizerunku do nielegalnej, po prostu wprowadzającej w błąd reklamy. Czy pani zdaniem ta walka jest sprawą otwartą? Proszę zwrócić uwagę łaskawie. Jak to długo trwa? I rzeczywiście to mało optymistyczne, że jeśli człowiek, który ma pewne narzędzia, ma do dyspozycji potężne kancelarie prawne, utknął tak naprawdę z tą sprawą, no to nie napawa to optymizmem, ale chciałem zapytać, czy legislacje państw, czy też legislacje powiedzmy unijne, na szczeblu unijnym, nadążają pani zdaniem za rozwojem tego, co w internecie, za narzędziami komunikacji, czy też państwa z założenia zawsze będą spóźnione, bo będą reagowały na to, co się już wydarzyło i dawno trwa?
5: Powiem tak, w większości przypadków prawo opisuje rzeczywistość, a nie ją kreuje i bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prawo jest w stanie przewidzieć przypadki i je już prawidłowo opisać, zanim one wystąpią, więc zawsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju spóźnieniem. Wynika to z tego przede wszystkim, że proces legislacyjny jest procesem często wymagającym przeprowadzenia konsultacji, przeanalizowania i w ogóle rozpoznania tego problemu, a w przypadku gigantów technologicznych tam kierujemy się zupełnie inną wartością, tam istotny jest zysk, więc też te prace są zdecydowanie szybsze i wygląda to zupełnie inaczej, więc niestety często prawo nie nadąża za tym, co się dzieje w internecie. Już teraz mamy z tym do czynienia. I niestety my potrzebujemy pewnych ram, w ramach których będziemy się poruszać. Potrzebujemy zarówno ram dotyczących tego, jakie treści powinny się w internecie znajdować, a jakie są dla nas one niebezpieczne społecznie. I tak samo potrzebujemy ram dotyczących tego, w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać te technologie, tak aby ona nam służyła i nas wzmacniała, a nie doprowadzała do po prostu upadku. Więc niestety, bywa tak, że jest ta legislacja spóźniona.
6: Coraz więcej naukowców, to dziedzina akurat, dlatego chcę zapytać, którą się między innymi pani zajmuje, coraz więcej naukowców przestrzega przed tym, co nazywamy sztuczną inteligencją. Przestrzegał, jak pamiętam, za życia słynny fizyk Stephen Hawking. Świat, Europa, Polska potrzebuje prawa zatem o sztucznej inteligencji, które określi reguły rozwoju, wyznaczy ramy?
5: Tutaj mamy do czynienia z bardzo trudnym tematem, no bo tak naprawdę musimy się zastanowić, czy my chcemy ten rozwój odrobinę wyhamować, czy chcemy, żeby on był bardziej powolny, ale stabilny i bezpieczny, czy chcemy pozwolić na nieograniczoną wolność rozwoju, ale kosztem naszego bezpieczeństwa. No i moim zdaniem dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest to pierwsze. My potrzebujemy tych ram, potrzebujemy reguł. W pewnym stopniu my już je mamy, no bo mamy na przykład unijne rozporządzenie AI Act, które dotyczy sztucznej inteligencji, które tworzy nam pewne klasyfikacje zarówno systemów sztucznej inteligencji według ryzyka, jak i według tego, kto je wprowadza, w jaki sposób one są wykorzystywane. Więc pewne ramy już mamy. I to jest dla nas o tyle dobre, że możemy wyznaczyć pewne kierunki i pewne obowiązki, w szczególności dla tych największych gigantów cyfrowych, nie obciążając przy tym aż tak skrajnie tych na przykład małych twórców technologii.
6: Mamy pewne... Przepraszam, zakrztusiłem się.
5: Mamy nie ma pewne... problemu.
6: Mamy pewne doświadczenia, bo na przykład prawo w Polsce, no i w większości państw na świecie, zabrania na przykład klonowania ludzi, prawda? Większość z nas zapewne uważa, że taki zakaz no, nie godzi w wolność badań, rozwoju, czy też wolność ogólnie.
5: Tak, no, no to, tylko właśnie tutaj za każdym razem moim zdaniem musimy się zastanowić nad tym, co jest tym wyższym dobrem, bo i co jest w tym momencie istotne. Oczywiście z jednej strony mamy na przykład zakaz klonowania ludzi, ale to nie znaczy, że my mamy na przykład zakaz prowadzenia badań nad komórkami, nad tkankami, nad innymi zastosowaniami biologii. My musimy, tworząc prawo i tworząc te ramy, w ramach których funkcjonujemy jako społeczeństwo, wyłapywać te przykłady, które są skrajne i które są niepożądane. Wynajdywać również te pola szarości i tworzyć ramy, które będą zapewniały wszystkim stabilne i bezpieczne funkcjonowanie. No bo oczywiście nie jesteśmy w stanie zaopiekować każdego przypadku, nie jesteśmy w stanie rozdwoić włosa na czworo, ale musimy znajdywać te potencjalne zagrożenia i zastanawiać się, jak sobie z nimi radzić. Więc oczywiście w każdym przypadku, każdego zakazu, które ograniczenia jakiejkolwiek wolności, czy to jest wolność wypowiedzi, czy to jest wolność badań, czy to jest wolność swobody artystycznej, my jesteśmy w stanie powiedzieć, że to w jakimś stopniu narusza naszą wolność, że to nas w jakiś sposób tworzy spętanie dla nas, tak? Mhm. Ale musimy się zastanowić nad tym, dlaczego my to robimy, dlaczego chcemy, żeby pewne treści na przykład nie docierały do młodych ludzi. Dlaczego my chcemy zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo i jaki jest tego wyższy cel? Więc jak najbardziej ja rozumiem, że w niektórych momentach my jesteśmy w stanie ograniczyć pewne wolności celem zabezpieczenia po prostu wyższego dobra. I myśląc o społeczeństwie, myślimy o różnych grupach osób i wiadomo, że niestety, ale nie wszyscy będziemy zadowoleni.
6: Może by w Polsce by odbieramy to w sposób i komentujemy, dyskutujemy, by szczególny, budzi to takie emocje, bo przecież doskonale pamiętamy jeszcze czasy PRL-u, czasy zniewolenia.
5: Dokładnie tak. Dokładnie
6: pamiętamy
5: tak. Myślę,
6: pamiętamy
5: że to jest kwestia
6: urząd cenzury na Mysiej, prawda? I działania władz. Czemu byliśmy poddawani?
5: Dokładnie tak i myślę, że te negatywne odczucia właśnie z tego wynikają i dlatego na początku jak zaczęliśmy rozmawiać mówiłam o tym, że każde odczucie jest ważne, bo ono jest jakimś sygnałem. Ono nam pokazuje z czego my wychodzimy, z kim my mamy do czynienia, ale musimy też brać pod uwagę to, że my nie funkcjonujemy w próżni, my nie rozpatrujemy tutaj dobra i opinii pojedynczej osoby, tylko myślimy o czymś większym. Myślimy o zbiorze różnych ludzi i różnych opinii, i różnych odczuć i musimy zapewnić im, żeby oni byli w tym wszystkim bezpieczni. Więc tutaj uważam, że musimy patrzeć trochę szerzej niż poza czubek własnych przekonań i własnego nosa, mówiąc kolokwialnie, żeby po prostu stworzyć coś, co będzie nam wszystkim służyło.
6: Nadia Kaśkosz, specjalistka zajmująca się nowymi technologiami działu prawa nowych technologii Kancelarii Prawnej Sobota Jachira. Wrócimy na antenę za pewnie 8-9 minut. Dziękuję za spotkanie.
5: Dziękuję.
6: Tu Radio 357 510 357 357. Czy proponowana ustawa, o której to nowelizacji rozmawiamy, zagraża Państwa zdaniem wolności słowa? Czekamy na głosy w aplikacji Sonda i telefony. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo.
7: Dobry wieczór. Przepraszam, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Pana.
7: Panie Kubo, tak, zdecydowanie tak, tylko nikt nie zadaje sobie jednego prostego pytania, panie Kubo. Moim zdaniem, jeśli ta ustawa wejdzie, to tak naprawdę rządzący, i to nieważne, kto będzie rządził w danej chwili, czy lewica, środek, prawica, nie ma to znaczenia, strzeli sobie w kolano, panie Kubo, a już tłumaczę dlaczego. Ja uważam, że taka wolność słowa, czasami nawet, tak jak pan to stwierdził, wykraczająca poza krytykę, czasami niewybredna, to jest swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Wie pan, ktoś sobie coś tam popisze, czasami wulgarnie, czasami mniej wulgarnie i upuści swoje emocje. Chwilą, panie Kubo, gdy będzie
1: nie
7: to
1: jest
7: bardzo...
1: A nie jest to, panie Tomaszu, założenie nazbyt optymistyczne? Bo ktoś powie, no dobrze, tak, no komuś to wystarczy, a komuś innemu nie, ba. Będą tacy, którzy będą się inspirować albo w wyniku jakiegoś wezwania. A przykłady pewnie można znaleźć w tych wydarzeniach, o których
7: panie
1: rozmawialiśmy
7: Kubo,
1: wczoraj, które obserwowaliśmy. Znajdą się na przykład naśladowcy.
7: Już odpowiadam panu na to pytanie. Paradoksalnie będzie bardziej źle, panie Kubo. Trudno mi znaleźć słowo w tej chwili. Dlaczego? Tłumaczę, panie Kubo. Ludzie zejdą do tak zwanego podziemia. I ci, którzy w życiu by sobie nie pomyśleli o tym, żeby się radykalizować, tam niestety będą, panie Kubo. Bardziej niż na dzień dzisiejszy, panie Kubo. I ostatnia sprawa, panie Kubo.
1: Ostatnie zdanie, tak.
7: Rządzący będą oderwani troszeczkę od rzeczywistości, bo teraz patrząc na internet, to rządzący mają jakby wgląd do tego, co myśli społeczeństwo. Rozumie pan, o co mi chodzi? Nawet komuniści, panie Kubo, pozwalali na różnego rodzaju festiwale.
1: No tak, tak, pamiętamy
7: tak
1: te przykłady. Mówiło się o takich przykładach wentyl bezpieczeństwa, tak.
7: Dokładnie, dokładnie, panie Kubo, dokładnie.
1: Pozdrawiam, 14 minut do 13. Czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa? 510-357-357, pan Radek, panie Radku, halo?
8: A dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
8: Panie Kubo, oczywiście ja się zgadzam z tą panią, która wcześniej mówiła, i z poprzednią panią, że nie ma idealnego rozwiązania, nie ma złotego środka, ale uważam, że ja jestem akurat za tą ustawą, bo, że tak powiem, jakaś legislacja musiała być przyjęta, bo ten chór takich pesymistów, który wcześniej już się wypowiadał, oby tego nie było, nie? Ale w razie by się taka sytuacja zdarzyła, żeby coś się naprawdę złego zadziało i to by poszło do sieci i by nie było żadnego instrumentu, żeby to przyblokować. Nie wiem, co ci panowie by powiedzieli, bo akurat niestety panowie się wypowiadali na ten temat i ja uważam, że nie można takim argumentem się, że tak powiem, posługiwać, że Polak potrafi, Polak sobie VPN-a wgra i co z tego? Musi być jakiś instrument, a już taka ostatnia sprawa, tak jak pan teraz powiedział, że w innych krajach to zostało przyjęte i nie było takiego chóru właśnie takich malkontentów i dwojeny, bo coś tam znów odbiorą. Ja mam dwójkę małych dzieci i staram się jakoś, że tak powiem, trzymać rękę na pulsie. Nie chciałbym, żeby, że tak powiem, kiedyś przypadkowo coś zobaczyły. Wiadomo, że życie jest takie, że mogą zobaczyć. Ale, że tak powiem, chciałbym, żeby to ustawodawca jakoś określał, a już naprawdę ostatnia sprawa. Z tego, co wiem, bardziej mam zaufanie do instytucji pozarządowych, NGO-sów i one stwierdziły, że ta ustawa nie jest taką ustawą, jak niektórzy myślą, że, nie wiem, pan Donald Tusk usiądzie z przyciskiem i naciśnie delete, nie?
1: Pozdrawiam pana, panie Radosławie. 12 minut do godziny 13:00.

0: Pan Adam, panie Adamie, witam, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, to pewnie tak, będzie ostatnia wypowiedź
1: tak
0: właśnie pana.
1: Chciałbym powiedzieć ogólnie, bo sporo w tej audycji padło tych argumentów ad Orwellum, ad Kazikum, ad jeszcze coś tam. I wydaje mi się, że za tym, że tak powiem, co się dzieje wokół właśnie tego DSA, to przemawia dla mnie jedna prosta rzecz, że jak można bronić pewnej wolności słowa, skoro tej wolności słowa już od dawna przez te wielkie platformy w ogóle nie mamy. I wydaje mi się, że tutaj ten przypadek mówiący o tym, że trzeba kontrolować właśnie internet przed tymi złymi mocami, którymi są też narażeni nasi młodzi ludzie poniekąd. Ja też jestem młodym człowiekiem, blisko 30. No to jest w pewnym sensie, no posłużę się argumentem naukowym, że po prostu TikTok niszczy mózg, bo wieczne scrollowanie tychże różnych treści podsyłanych przez algorytm opóźnia jakoś funkcje odpowiedzialne za myślenie krytyczne. Tudzież także, no Facebook ogólnie niszczy.
0: Ale sporo się zmienia, panie Adamie, bo wydaje się, że świadomość rośnie, że potrafimy, może jeszcze nieskutecznie, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, ale potrafimy chociaż określić takie zagrożenia, określić takie niebezpieczeństwa. Kończę, drogi słuchaczu, bo już moi goście na antenie. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 9 minut do 13. Pani Nadia Kaśkosz, raz jeszcze dział prawa nowych technologii Kancelarii Prawnej Sobota Jachira, pan Cezary Graul, ekspert zajmujący się cyberbezpieczeństwem Uniwersytet WSB Meritum. Słyszymy się, mam nadzieję.
2: Tak, słyszymy się.
0: I pan Cezary Graul też jest z nami. Sonda, proszę państwa, na pytanie, czy proponowana ustawa zagraża wolności słowa, 30% głosujących dziś odpowiada, że tak, 70% odpowiada, że nie. Pani Nadia Kaśkosz, w sierpniu tego roku, tak, dobrze pamiętam, chyba w sierpniu tego roku wszedł w życie taki unijny akt o sztucznej inteligencji i tak na przykład wideo stworzone przez inteligencję musi być oznaczane wtedy, kiedy odbiorca mógłby uznać treść za prawdziwą. No i jak pani zdaniem to działa? Jak działają te oznaczenia? Spełniają, wypełniają swoją rolę?
2: Tak, ja powiem szczerze, że one wypełniają swoją rolę. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wszyscy zastosowali się do tych obowiązków, ponieważ zaskakujące jest to, że nawet czasem te oznaczenia pojawiają się w momencie, kiedy nie ma takiej potrzeby. To wynika w jakimś stopniu pewnie też z niezrozumienia tych przepisów, niezrozumienia, kiedy należy oznaczać te treści, a kiedy nie. Aczkolwiek ja uważam to za rozwiązanie bardzo dobre, ponieważ ze względu na to, jak szybko rozwijają się te narzędzia sztucznej inteligencji i jak łatwo jest manipulować obrazem i dźwiękiem, to oznaczanie tych treści jest jak najbardziej dobre i pomaga to na pewno odbiorcom w wyłapaniu tego, co tą sztuczną inteligencją zostało wygenerowane, a co nie. Niestety oczywiście wciąż mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy te treści nie są oznaczane, bo nie ma na przykład takiego wymogu prawnego, a mimo to w jakimś stopniu te treści są szkodliwe. No niemniej tutaj też nasza rola, żeby edukować, tłumaczyć i pokazywać, jakie możliwości te narzędzia ze sobą niosą, kiedy je można wykorzystywać, kiedy nie powinniśmy tego robić i pokazywać też konsekwencje wykorzystania ich. Nie każda treść, która musi być oznaczona, jest treścią, która powinna być w internecie zamieszczana i która powinna być oglądana, w szczególności przez młodych ludzi. Tutaj mam na myśli na przykład takie zjawisko jak AI slop, kiedy po prostu tworzone są jakieś zlepki informacyjne i treści, które są dziwne i niepokojące. Takie treści na przykład nie zawsze muszą być oznaczane, a mimo to są one niepokojące, więc za tym wymogiem oznaczania treści idzie też to, że ludzie uczą się lepiej odróżniać treści wygenerowane od treści prawdziwych i to jest dobre.
0: Cezary Graul, jeśli ktoś miałby takie ambicje, no to by internet można cenzurować, dopuszczać takie, a nie inne treści. Są na to przykłady. W Chinach przecież działa taki wielki firewall. Tam ludzie mają zablokowany dostęp do zachodnich stron. Tak to działa?
3: Tak to działa. Natomiast tak jak tutaj już niejednokrotnie padło, obejście takich zabezpieczeń dla osoby świadomej, a to też będziemy mówili o tym, że ci, którzy poczują zagrożenie wolności słowa, będą, traktowałbym takich odbiorców jako osoby świadome, znajdą zawsze sposoby na to, żeby tę cenzurę obejść. Podobnie jest w przypadku firewalla. Techniczne rozwiązanie VPN, czyli połączenie się odpowiednim oprogramowaniem w taki sposób, które obejdzie lokalne zabezpieczenia, lokalne powiedzmy bariery dostępu do treści. Ja jeszcze bym tutaj się odniósł też do tej kwestii oznaczenia wszystkiego AI. Tutaj pani przedmówczyni zauważyła, że właśnie coraz częściej pojawiają się informacje takie oznaczone, wygenerowano za pomocą sztucznej inteligencji tam, gdzie nie byłoby to konieczne. Ciekawe, czy czasami odwrotny mechanizm nie zadziałałby bardziej skutecznie, żeby potwierdzać coś, co zostało zrobione przez człowieka na 100%, a nie zostało wykorzystane do tego żadne narzędzie sztucznej inteligencji. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, też dotyczy kanałów, które są kontrolowane, które można kontrolować. Natomiast pamiętajmy, tu też rozmówcy do tego nawiązywali. Sporo użytkowników korzysta dzisiaj z zewnętrznych komunikatorów, które są poza kontrolą każdego systemu, poza kontrolą ustawy, poza kontrolą DSA i tam nie trzeba oznaczać niczego, co jest wygenerowane przez AI, niczego, co tak naprawdę swoim charakterem może wykraczać poza normy społeczne i może stanowić zagrożenie dla realnych użytkowników. I tutaj znowu rola rodziców, rola szkoły, rola każdego użytkownika, żeby nie obchodzić limitów wieku dziecka, nie przekłamywać i budować tą świadomość, bo każde inne narzędzie będzie dla jednych właśnie czymś, co buduje bezpieczeństwo, dla innych będzie narzędziem walki politycznej, ale to od nas samych zależy, jak my nauczymy się w tym wszystkim funkcjonować, jak my nauczymy się odpowiednio identyfikować wszelkie zagrożenia, więc cyberprzestrzeń to jest tak naprawdę takie miejsce, w którym czyhać będą za nas zawsze zagrożenia, w których będzie dużo więcej oszustów, przestępców niż w takim analogowym świecie. W związku z tym nasza odpowiedzialność, ale również umiejętność detekcji wszystkich zagrożeń, to jest podstawa. Niemniej jednak państwo musi również zadbać o to, żeby odpowiednie narzędzia swoim obywatelom dostarczyć.
0: W ciekawych czasach żyjemy, choć to może brzmieć jak przekleństwo, bo z jednej strony mnogość źródeł informacji to jest gigantyczna wartość. Z drugiej strony czasy, kiedy mediów z informacjami mamy tysiące, setki tysięcy, właściwie każdy z nas może być dziennikarzem, no często nie sprzyja rzetelnemu przekazywaniu informacji i może być przekleństwem. Cezary Graul, ekspert Uniwersytet WSB Merito, ekspert zajmujący się cyberbezpieczeństwem i Nadia Kaśkosz, dział prawa nowych technologii Kancelarii Prawnej Sobota Jachira. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Już prawie dwie minuty do 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Kłaniamy się Państwu.

0: To taka drobna obsóweczka. 20 sekund, nawet 25 minęła temu, godzina 13.
1: Radio 357.
0: Ale czymże te pół minuty wobec wieczności są? Nie zastanawiajmy się teraz, nie czas na to. Jan Chojnacki przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko, będziemy razem do godziny 16, mam nadzieję. Dużo dobrej muzyki przygotowałem dziś dla Państwa, takiej z pretekstem i takiej zupełnie bez. Kłaniamy się i zapraszamy.

No, zawsze będzie dla mnie już finaszem bez Ferba. No tak to jest, jak się ogląda za dużo kreskówek. A ona zawsze będzie dla mnie Girl in Red, nawet jeśli nagrywa utwory po niebiesku. Po niebiesku, nie niemiecku, nie, żeby to wszystko było w prawie. Pamiętam fantastyczny koncert na Inside Seaside. Cieszę się na tegoroczne, ale Girl in Red to dziś autorka naszej kompozycji dnia. Piosenka dnia Blue, proszę posłuchać.

Tak, niebieska okładka tegoż singla właśnie. Może trochę jeansowa, może nawet można powiedzieć. Blue Girl in Red to nasza piosenka dnia. No i tak szaro-niebiesko też troszeczkę dziś za oknami. Taki październik, to ja rozumiem. Bez żadnych zmyłek, prosto z mostu, no bo tak nam się często kojarzy. Ale złota pewnie polska jesień jeszcze powróci. Nie martwmy się, Girl in Red potrafiła się zakochać w październiku. Ale że nie w październiku, tylko w październiku. I o czym też jeszcze zaśpiewa, bo to będzie coś na deserek.

Nigdy bym nie przypuszczał, że to właśnie taka ballada zespołu Kings of Leon będzie najczęściej śpiewaną, podśpiewywaną, o to lepsze słowo przeze mnie, z repertuaru tej kapeli. Bardzo, bardzo przypasował mi ten numer. Taki troszkę jesienny, taki troszkę melancholijny i w dobrym tempie uspokajającym. No ale jeśli mowa o tempie, były kiedyś takie zwyczaje, że robiło się gimnastykę w klasie, prawda? Że jednak to było obowiązkowe, żeby przerwać na chwilę zajęcia. W biurze też się zdarzało. No to jeśli jest teraz wola i ochota, czy jest wola i ochota? No, chyba jest. Nie, to mam stosowny utwór właśnie do takich zajęć. Pani przyjedzie i nas, mam nadzieję, będzie bawić w listopadzie w Gdańsku, a chwilowo zabawi nas w domach, w biurach, w firmach, a może i warsztatach samochodowych?

Jest coś ujmującego i niesamowicie klimatycznego w tych nagraniach Bena Coopera i Radical Face, kiedy ten wokal schowany jest za instrumenty, gdzieś w oddali do nas łka, tak można też powiedzieć. Murmuration, tytuł, który wymaga podwójnego tłumaczenia być może, bo to jest murmuracja, a cóż to takiego? No to też nie wszyscy wiedzą, chodzi o pewien akrobatyczny lot pewnej grupy ptaków, najczęściej szpaków. I tak sobie pomyślałem, że to też dobra pora na to, by jeszcze popatrzeć na te klucze, czy właśnie układy ptaków latających, odlatujących do ciepłych krajów. O, bo to już chyba ostatki, prawda? Chociaż ja tam aż takim ekspertem nie jestem, ale pewnie państwo poprawią, bo można pisać do nas krystian.hankemaoparadio357.pl. Tekstówki są również do państwa dyspozycji w aplikacji. Proszę zajrzeć, nacisnąć odpowiedni baner tekstówki. Proszę wpisać kilka słów. Wszystkie dostaję i chętnie czytam. Problem z zniżkami dla patronów na Inside Seaside już przekazałem. To, drogi słuchaczu, informacja do pana. I już zdążyłem sobie pogawędzić o dawnych czasach ekstraklasowych, kiedy grała tam taka drużyna jak Garbarnia Szczakowianka Jaworzno. Z panem Leszkiem pozdrawiam bardzo serdecznie. Mail, tekstówki proszę korzystać dowoli. 27 minut po godzinie 13, a już niebawem wpadnie tutaj lotem błyskawicy pewien metalowy chłopak.

0: Już miałem na końcu języka pytanie, czy szanujący się metalowiec, metalowiec szanujący się do takiej wersji nie uznaje, jak to jest, Klimku?
1: Nie, ma czegoś takiego. Już te czasy szanujących się metalowców, którzy musieli się jakoś ubierać, którzy musieli jakoś się zachowywać i którym wolno było czegoś słuchać, a czegoś nie wolno było słuchać, te czasy już na szczęście minęły wraz z końcem 89-90 roku.
0: A ja myślę, że siła tkwi w dobrym riffie. Riff do Seek and Destroy jest tak genialny, że nawet można go akustycznie zagrać, jak w tym przypadku Acid Drinkers. I to brzmi nadal po prostu tak energetycznie. Tu jeszcze Edyta Bartosiewicz w takich czasach, kiedy jeszcze musiała troszkę bardziej kolaborować, żeby jeszcze się pokazać. To były jeszcze czasy Jedwabiu, Róż Europy i właśnie tegoż wykonania utworu zespołu Metallica. Czy Seek and Destroy jest w zestawie do głosowania? A proszę sprawdzić. Nie będziemy tego zdradzać. Na pewno dużo utworów Metalliki do wyboru, bo o topie metalowym będziemy teraz rozmawiać. Oddaję ci głos. 800 ponad utworów do wyboru, a głosujemy na ile utworów?
1: Głosujemy na 44 utwory z 808. Ja nie wiem, jaka jest symbolika tych liczb. Państwo na pewno wiedzą lepiej.
0: Nie, no, imię jego 44, a top przecież będzie w Noc Dziadów. Tu się wszystko klei, tu wszystko. Nie ma przypadku.
1: Tak jest. Rzeczywiście, 31 października, wielkie święto i będziemy się dobrze bawić, bo to też jest sobota, to też jest noc halloweenowa. Jedni uznają, drudzy nie, zostawmy te spory, po co? Można się przy hardrockowej i metalowej muzyce doskonale bawić, co mam nadzieję wraz z Łukaszem, Robertem i Mateuszem udowodnimy. We czterech będziemy prowadzić te, no, 5+2... 7 godzin.
0: Można powiedzieć metal dla każdego. Takie hasło ukułem na prędce. Głosują państwo do którego? Do 27 października.
1: Do 27 października, do północy, ale ja też jestem tutaj, Krystian, dziękuję ci za gościnę w programie.
0: Zawsze
1: natomiast chodzi mi o to, żeby nie odkładajcie państwo tego, bo my strasznie, to z serca mówię, serce tutaj jest na stole tym, denerwujemy się właśnie z Łukaszem, z Robertem, z Mateuszem, ale też i z Piotrem, i z Krystianem, i z Marcelem, i z Markiem Niedźwieckim, z wszystkimi
2: będzie
1: się denerwujemy,
2: biegło,
1: żeby to poszło jak najlepiej i apeluję, to jest apel, żeby państwo sobie zagłosowali. Jeśli zaś uważacie, że na przykład tylko zagłosujecie na 20, a czegoś będzie brakowało, to przecież można dobrać później, aż do tej nocy, kiedy to wszystko zostanie zamknięte.
0: Można sąsiadce oddać na przykład głosy do zagłosowania.
1: Absolutnie,
0: prawda?
1: Za zgodą. Tutaj nie ma jakiejś komisji wyborczej, która będzie badała to wszystko. No kraść głosów nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ale myślę, że może można też w gronach rodzinnych sobie pokłócić się, ale tak w dobrze pokłócić, bo to też czasami pospierać. O to mi chodziło.
0: Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Klimek dostał zadanie, żeby też namówić w redakcji nasze takie ukryte fanki metalu, bo przecież metal kocha każdy, tylko nie wszyscy o tym wiedzą, żeby też może pomóc wybrać takie utwory, bo są w tych zestawach także utwory, powiedziałbym, bardziej przystępne, przystępniejsze, a może ktoś w tych metalowych utworach znajdzie także gdzieś głosy, echa swojej muzyki. Ja tak na przykład zrobię z kapelą, która teraz zabrzmi i jest w zestawie do głosowania. Ja nie mówię, że muszę, ja tylko pokazuję możliwości, na kogo można głosować.

0: Choć Soundgarden nigdy metalową kapelą nie byli, to w zasadzie zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie są te granice. Przecież to jest świetny metalowy numer, prawda?
1: Jest motoryka punkowo-metalowa, brytyjska.
0: Lata 70.
1: No, niesamowite to są rzeczy. Ale te spory też tutaj na piosence, chociaż słuchaliśmy jej obaj, to też powiedzieliśmy sobie szczerze, że rzeczywiście te spory też bywają twórcze. A Scorpions to metalowy czy nie metalowy? A Soundgarden czy... Alice in Chains to metalowe czy nie metalowe? Ważne, żeby rozmawiać o muzyce i do tego też jest Metal Top, myślę.
0: Pamiętam, jak kiedyś dostałem kasetę zespołu Scorpions, to ta słynna kaseta, na której było oczywiście Wind of Change i inne przeboje, ale też troszkę takiego ostrzejszego grania i wparował do mojego pokoju mój świętej pamięci tata i ze zdumieniem, tak właściwie wyrzutem powiedział, od kiedy ty słuchasz heavy metalu? No więc ja już od tego wtedy wiedziałem, że Scorpions, tak, to heavy metal dla niektórych, natomiast te cięższe brzmienia też gdzieś tam przeleciały przez moją młodość, ale jakoś tak powiedzmy sobie, trzeba znać, kochać nie trzeba, natomiast oczywiście dobry metal nie rdzewieje i tego dobrego metalu nie zabraknie 31 października na metalowym topie trzecim już Radia 357. Klimek jeszcze z apelem na koniec.
1: Ja mam tak, bardzo serdeczną prośbę. Jeszcze raz łagodzę głos, jak państwo słyszą. Chodzi o to, żebyście głosowali teraz, nie że w tej chwili, ale może dzisiaj wieczorem, może jutro rano, może w jakiejś wolnej chwili, może w najbliższy weekend. Zapraszamy 808 utworów, 44 do wyboru 27 października. Kończymy, ale proszę nie zostawiać tego na ten dzień.
0: Zróbcie to, bo będzie wam truł. Mówię wam.

10 minut pozostało do godziny 14. No czasami tak bywa, takie rzeczy się zdarzają, jeżeli ktoś bawi się takimi rzeczami, jak na przykład, no właśnie, ten utwór powstał w bardzo ciekawych okolicznościach. To troszkę nawiązanie do poprzednich dawnych nagrania, w zasadzie jednego konkretnego z debiutanckiej płyty zespołu Placebo. No i tak w utworze ukrytym, takim tajemniczym, umknęło gdzieś tam być może komuś coś. No to w takim razie warto sięgnąć po tę płytę i utwór Swallow, a po nim właśnie HK, rozwinięte do, no właśnie, Helen Keller po 30 latach, nagrane na nowo, i tak powstał nowy singiel jubileuszowy 30 lat po debiutanckiej płyty. No i płycie. Oczywiście powiedziałem, że takie rzeczy się zdarzają czasami i tajemnicze okoliczności absolutnie się mogą przytrafić, techniczne problemy również, ale nie poddajemy się. Editors, bardzo dobrze. Dobry wybór, bo również czekamy na nich w listopadzie. 8 minut pozostało do godziny 14. Would you butcher my love to understand it?

Back is back, można powiedzieć. Jeśli chodzi o tę gimnastykę, do której Państwa namawiałem, co prawda niewola, nie ochota, aby mowa warszawskie, a jednak prace manualne w toku, pisze pani Agnieszka. Szatkowanie, zbijanie, roztrzepywanie, obiad in progress. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Proszę korzystać z tekstówek, pisać, donosić, co tam u Państwa absolutnie trzeba i warto. krystian.hanke@radio357.pl to także jeden ze sposobów, czyli droga mailowa. 14 minęła.

0: Mam grać?
1: No już wszystko wiem. Bas Soundgarden jest tak samo dobry jak Riff Seek and Destroy. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. O topie metalowym będziemy jeszcze przypominać. Ale nie tylko metalem ta audycja stoi.

I tak sobie myślę, że jeśli nagrywać takie pomnikowe utwory, to trzeba im zdecydowanie nadać nowego blasku, nowego sznytu. I tak stało się w tym przypadku. Piękna trip-hopowa wersja utworu Edyty Bartosiewicz w wykonaniu Nowiki, bo to przecież spokojnie mógłby nagrać zespół Portishead. Tylko czy Beth udźwignęłaby te polskie głoski? Nie. Na pewno nie. Także tutaj punkt dla Kasi. Nowika pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Nowika śpiewała Skłamałam, Serż odpowiada wprost.

I tak jak w życiu, kłamstwo zaczęło przeplatać nam się z prawdą. Show me the truth. Olivia Vedder, zbieżność nazwisk. Oczywiście nieprzypadkowa. Czy teraz będą mówić już, że wreszcie coś po swojemu, że już nie tata załatwił robotę? No, nie wiadomo. Mówić będą zawsze. Pani Olivia z trzecim singlem, córka Ediego, i to jest znak najlepszy na to, że dopłynęliśmy do naszego stałego kącika. Perłowa Łódź, w którym dzisiaj utwór, który otwierał ostatni najnowszy, jak ująć, tak ująć, album zespołu. Otóż utwór Dark Matter. A dlaczego? No, jakoś pretekstem do tego było porównanie, które widziałem ostatnio w internecie, jak dany utwór na koncertach grał Matt Cameron i jak na festiwalu Hanach zagrał go Ape Laboriel Jr., z którym to zespół występuje teraz. Czy to będzie na stałe perkusista zespołu Pearl Jam? Tego jeszcze nie wiemy. Ape, czyli Abraham Laboriel Jr., syn Abrahama Laureala, basisty meksykańskiego, z zespołem występuje i widać w nim pasję grania. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze, a różnice w wykonaniu tego utworu, dość mocno stojącego gdzieś tam, opierającego się o perkusję przecież, widać doskonale. Można sobie porównać i można, co ważne, wyrobić sobie zdanie. Dark Matter, Pearl Jam dziś w kąciku Perłowa Łódź.

Dark Matter Pearl Jam, tu jeszcze z Mattem Cameronem na bębnach oczywiście. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy, no bo przydałby się jakiś koncert w Polsce, oczywiście panowie. Teraz zdecydowana zmiana stylu. Z nowych polskich wokalistek Natalia Marczuk wyraźnie wpadła mi w ucho. Polecam album Plamy. Siódmą Sosnę już znamy, Nadwodne Miasto również. Czy stację? Ktoś jeszcze ominął stację?

Tak. Sienna wcześniej z kolei wystąpiła Natalia Marczuk. O właśnie, umknęło mi. Cóż, za chwilkę sięgniemy po płytę tygodnia. Proszę być przygotowanym. Wybitna płyta w tym tygodniu. Zresztą to także zapowiedź zbliżającego się koncertu na festiwalu Inside Seaside. Absolutnie, absolutnie. Ale a propos koncertu, to jeszcze jedna zapowiedź koncertowa, bo zdaje się, że ta grupa przyjedzie do Warszawy na dwa koncerty dzień po dniu. Co nie zdarza się wielu artystom, ale w ich przypadku możemy mówić o dużej dawce egzotyki, ale takiej już oswojonej, bardzo ulubionej przez wielu fanów. No i te lekcje mongolskiego trzeba będzie wziąć w jakimś takim potrójnym wymiarze.

Tak, mam wrażenie, że troszkę się nam zrobił taki kącik podróżniczy, bo te utwory świetnie brzmią na podróż i to taką dyliżansem bym powiedział. Zresztą chyba podtrzymamy teraz ten klimat, bo sięgamy po naszą płytę tygodnia Hermanos Gutierrez i to będzie płyta znakomita, przepraszam za rym, ale świetnie się tego słucha. Ciężko spojrzeć w oczy Kondora, bo on gdzieś tam El Condor hasa wysoko daleko, no ale oni nam to wszystko ubarwili dźwiękami i nagrali przepiękną płytę Los Ojos del Condor. Chociaż to to takie wyszło trochę francuskie, niepotrzebnie zupełnie, prawda? No to co? To jest płyta tygodnia z przepiękną muzyką, no właśnie, troszkę chyba z Andów, no bo tak trzeba to powiedzieć. Zresztą do tego nawiązuje również rozpoczynający płytę utwór, który już gdzieś sprawił, że chciało mi się tej płyty słuchać do końca i bez przerwy. Ale teraz sięgnę po utwór Tren Macho i to będzie utwór propozycja na wtorkowe popołudnie. Los Ojos del Condor. Hermanos Gutierrez, płyta tygodnia, christian.hanke@radio357.pl. Jedną chętnie Państwu podaruję.

I ja sobie to próbuję wyobrazić, tę scenę w Gdańsku i ich na scenie, kiedy grają na przykład ten utwór z naszej płyty tygodnia, Los Ojos del Condor, Hermanos Gutierrez. To już niebawem, 13-14 listopada. Widzimy się w Gdańsku, nie tylko na świetlicy, do której oczywiście wraz z redaktorem Marcelem bardzo serdecznie zapraszamy, ale także na koncerty, na wystawy, do kina, na wszelkie uciechy, które tam dla Państwa szykujemy. Pani Małgorzata przesłuchała ten utwór z córką Jadzią półroczną i dlatego tak postanowiłem, że dziś w ten sposób obdarowuję obie panie jedną płytą. Pani Małgorzato, będzie mail w sprawach jeszcze wysyłkowych. Bardzo serdecznie gratuluję. Kolejne szanse jeszcze w tym tygodniu. Proszę absolutnie słuchać audycji Mam Grać i jutro i pojutrze płyta z oczami kondora jeszcze będzie pięknie pobrzmiewać i również będzie czekać na nowych słuchaczy. I pozwolą Państwo, że tego dyliżansu jeszcze nie będziemy zatrzymywać.

troszkę mi narobiła smaku. Courtney Barnett ze świetnej płyty Creature of Habit, australijska artystka ze znakomitej płyty, której fragmenty już Państwu prezentowaliśmy, ale warto do niej wracać. Śliwka cukrowa. To oczywiście nie śliwka, tylko taki słodycz, taka słodycz, troszkę przypominająca śliwkę, ale jesienny owoc gdzieś tam pobrzmiewa przynajmniej w nazwie, więc utwór jak najbardziej pasuje. Ale taką śliwkę cukrową? Podobno zostałem wplątany w jakąś aferę jabłkową i odebrałem przesyłkę. To od słuchaczki sygnał. Muszę poszukać i sprawdzić, cóż to jest za historia, ponieważ nic o niej nie wiem. A jeśli chodzi o podróże, bo też wspominaliśmy, stali słuchacze, pan Krzysiek i pan Wiktor, nasi międzynarodowi kierowcy, chwilowo na postoju. Załadunek trwa tym razem w Kelheim i musiałem sprawdzić, gdzie to jest. To mała miejscowość w Bawarii, nad Dunajem. Stąd ta adnotacja na końcu maila od panów, że zrobią sobie zdjęcie z Dunajem. No to dobrze, to jeszcze nie jest ten piękny, modry Dunaj, bo to jest chyba taki Dunajek to jest tam jeszcze w tym miejscu, ale potem on, oj, wody przybędzie i w Wiedniu już będzie imponujący, tak sobie myślę. Szerokiej drogi, panowie, życzę bardzo serdecznie i trzymam kciuki za szczęśliwy powrót. A propos Dunaja, słuchacz też słusznie zauważa, że w tym roku w zestawie do głosowania na Metal Top pojawia się grupa Faith No More, której zabrakło i o czym państwo donosili przed rokiem. Bardzo dobrze. Może kiedyś Led Zeppelin, Deep Purple, marzy słuchacz. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Sięgamy do kalendarza muzycznego, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Dziś 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu, 13 października 1986 roku, ukazała się płyta zatytułowana Count Three and Pray. Policz do trzech i pomódl się, amerykańskiej grupy Berlin. No to ja zakładam okulary ciemne, bo jak wiadomo, słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Może nie jedna łezka teraz poleci?

0: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
1: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Ja ich z Państwem po prostu zostawię za 2,5 minuty 15.

85 lat, niewiarygodne. Do Paula Simona, do jego muzyki też trzeba dojrzeć, myślę sobie o tym. Bo pamiętam ten utwór w telewizji MTV, kiedy czekało się na zupełnie inne kawałki, młodzieżowe, i troszkę drażniło natężenie tego, dziś mogę już powiedzieć, przepięknego utworu z płyty The Rhythm of the Saints, zresztą płyty nagranej z brazylijskimi bębniarzami, co było słychać także w tym przepięknym utworze. No ale jak już się dojrzeje, to można potem sięgać, przerabiać, śpiewać, a potem odkrywać na nowo i dowiadywać się pewnych ciekawostek, jak pewnie niektórzy w każdym etapie swojego życia dowiedzieli się. To Simon? Tak, Simon, jeszcze Garfunkel. Oni to wymyślili.

Lily Megan, czyli formacja Eider z Londynu. To też formacja, którą Państwu już przedstawiałem, ale czas sięgnąć po też inne utwory. Myślę, że będzie okazja. Takie popowe, synth-popowe, klimatyczne granie. To także propozycja dobra na chłodne jesienne dni. Tak sobie pomyślałem. Bardzo dziękuję i lubię się z Państwem trochę i przekomarzać w mailach na temat muzyki. Czasami oberwać się trochę po uszach, a czasami dostać od Państwa solidną porcję też wspaniałych refleksji i spostrzeżeń. Bev Gibbons oczywiście śpiewała w trzeciej symfonii, właściwie w tym specjalnym wykonaniu trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego i tam były polskie słowa, tylko wydaje mi się, że w utworze Edyty Bartosiewicz szybkość zbitek mogłaby ją jednak pokonać, więc obstaję przy swoim tutaj punkt dla Nowiki, jeśli Państwo pozwolą, ale bardzo dziękuję za wszystkie głosy na ten temat, także na temat samego utworu, bo ma on i przeciwników i zwolenników. To zrozumiałe, absolutnie przyjmuję także głosy krytyczne, ale także komplementy. Bardzo dziękuję. Najpiękniejszy komplement dzisiaj przyszedł od słuchacza, który napisał, już Państwu cytuję, żeby nie być gołosłownym, pan Grzegorz, zaczynając od Pita Mavericka, no bo każdy chciał być. Niektórzy z marzeń nie wyrośli do dziś. Pozdrawienia z Göppingen. Pięknie, panie Grzegorzu. Zaraz sprawdzę, gdzie to jest. Dobrze się sprząta przy audycji dziś. I to zdanie jest kluczowe. Choć nie lubię tego, jak tylko można nie lubić. Trochę pana rozumiem. Sprzątanie nie należy do tak zwanych top 5 moich zajęć w życiu, więc tym bardziej komplement uznaję za piękny i taki dosadny. Krzychu z nowym nagraniem, Jednakowi. Słyszeli już państwo? Mam nadzieję, że tak. Jak ktoś chce sobie przypomnieć, bardzo proszę. Wszystko

I ciągle sobie zadaję pytanie, to jest metal czy nie jest? No niby nie jest, prawda? Ale no było piekło strasznie. Bardzo podoba mi się ta kooperacja Aerosmith i Youngblood. Problems? Jakie problems? To już za nami 22 minuty po godzinie 15. Oj, przegonili mnie państwo po mapie. Sprawdziłem Göppingen z koło Stuttgartu. Pozdrowienia także od innego kierowcy słuchającego Radia 357. Kierowcy transportu ciężkiego, bo przewożę kombajny i duże ciągniki, napisał pan Tomek. Pozdrawiając Skala Racji, to z kolei druga strona Dunaju, Delta Dunaju, to Rumunia. No i to świadczy o tym, że słuchają nas państwo wszędzie, wszędzie, wszędzie, nawet w Goszczanowcu, chyba tak dobrze to odmieniłem, pan Błażej wracający ze szkoły z słuchawkami na uszach i Radiem 357. Serdecznie pozdrawiam, pozdrawiamy młody człowieku. Co możemy dobrego zrobić dla twojej edukacji muzycznej, to zrobimy, a mam nadzieję, że wróci również do nas jakiś feedback i my skorzystamy z twoich propozycji. No to tak. Julia Jacqueline bardzo często ostatnio gości w moim odtwarzaczu, takim wirtualnym odtwarzaczu, i cieszę się, że dziewczyny jeszcze z gitarą nagrywają takie płyty.

Georgi Natarasiuk jako Blauka Volta. To było to nagranie. Zaglądałem do kalendarza muzycznego dziś i obiecałem Państwu, że kilku jubilatów wystąpi. Bo dziś w kalendarzu muzycznym bardzo ciekawe fakty. Te urodziny też musimy odnotować.

Tylko rok młodszy od Paula Simona, Jan Kantypa-Wuszkiewicz. Dziś też urodziny. Jeśli ktoś chciałby też poznać sztukę malowania, to bardzo proszę podejrzeć troszeczkę. W internecie również polecam bardzo serdecznie. Za 25 minut godzina 16, jeszcze tylko 25 minut audycji mam grać, potem popołudniówka w Radiu 357, na którą zapraszam w imieniu autorki Ewy Koch. Jak czytam w Państwa mailach, troszkę młodziaków wróciło ze szkoły i też włączyło radio. Bardzo się cieszę, muzyka łączy pokolenia. Ja spróbuję teraz się przypodobać. Nie wiem, czy trafię.

Jakie to przyjemne nagranie. Nate Amos, czyli This is Lorelei. Nowy singiel o tym, co by zjadł wokalista. No i nie jest to nic takiego, co nie powodowałoby ciarek. Ciarki. Tak bywa. Za 18 minut godzina 16. Mamy jeszcze jednego jubilata. Sammy Hagar śpiewał w zespole Van Halen. No to była płyta, która bulwersowała swoim tytułem. To prawda, ukrytym, zakamuflowanym, bo akronim był tym bluźnierstwem. Ale płyta bardzo dobra. To był początek lat 90. For Unlawful Carnal Knowledge. I z tej płyty właśnie początkowy utwór zatytułowany tak słodko Pound Cake. Sammy Hagar dziś także jubilat.

Długo się rozkręcali, ale to zrozumiałe, to początek był tej płyty właśnie, Poundcake, Van Halen, Sammy Hagar. No dobrze, dobrze, niech zaczną absolutnie, drogi inżynierze. Obiecałem Państwu przy tatowaniu, albo nie obiecałem, ale miałem obiecać, że pojawi się Baranek Shaun także dziś, we wtorkowe popołudnie. Ready? All right, let's go. Rizzle kicks, yeah?

Nowe szaty cesarza. To Panic at the Disco. Prawie na koniec audycji Jan Chojnacki audycję zrealizował. Poszło mu świetnie. Brawo Jasiu. Brawo Jasiu. Krystian Hanke, ja mam tak na imeno i na nazwisko i bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Na koniec jeszcze jedna perełka z kalendarza, bo 74 lata temu w Domu Harcerza przy Siedleckiej w Warszawie powstał zespół Legenda, zespół Gawenda. No taki rym się zrobił na koniec. Bardzo dziękujemy, pa pa i niespodzianka muzyczna, mam nadzieję, że się będzie podobało. Do usłyszenia za tydzień.

0: Tu Radio 357. Minęła właśnie 16, a to oznacza, że czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Maria Gusak.
1: Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka. Według niej prezydent nie powinien rościć sobie prawa do kontroli procesu wyboru sędziów. Spór w tej sprawie trwa od kilku miesięcy. Prezydent odmawia przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów, powołując się na niespełnianie przez nich wymogów formalnych. Komisja Wenecka w opublikowanej dziś opinii stwierdziła, że, tu cytat, fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem, nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu.
1: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. Wyjaśnił, że był sfrustrowany i po prostu tak to uzewnętrzniał. 46-latek nie był wcześniej karany. Dodajmy, że dziś zarzuty ma usłyszeć również 66-latek podejrzewany o przygotowywanie zamachu na przedstawicieli rządu. A do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Maksymalne ceny benzyny. Jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy. Benzyny 98 8 zł i 1 grosza, oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. A więcej o tym w raporcie 357 za kilkanaście minut. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi. Tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie. Aż 75% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. A mówimy o tym nie bez powodu. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Kto takim dawcą może zostać, mówi lekarz, konsultant Fundacji DKMS Grzegorz Henler.
3: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku.
1: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadzają ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważnym jest, aby decyzja o rejestracji była świadomą decyzją i poprzedzoną zgłębieniem tematu dawstwa szpiku. Pomysł jest prosty. Literatura ma krążyć między ludźmi, a nie zbierać kurz. Na dworcu metropolitalnym w Lublinie stanął regał, z którego pasażerowie mogą za darmo brać książki, a zostawiać te już przeczytane.
4: Regał stanął w poczekalni na pierwszym piętrze dworca. Mieszkańcy mogą tam przynosić przeczytane tytuły, a zgromadzony księgozbiór będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich podróżnych i odwiedzających. Wystarczy wybrać coś dla siebie i czytać w drodze albo w oczekiwaniu na odjazd. Lublin nie jest jednak pierwszy. Podobne regały od dawna stoją na dworcach kolejowych w całym kraju. PKP Intercity ustawiło je w biurach dworców m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Z kolei w Białymstoku na dworcu PKS funkcjonuje przystanek Dobra Książka. W Bolesławcu regały przy dworcu autobusowym zorganizowali uczniowie, a w Koszalinie książkowe koszyki pojawiły się nawet w miejskich autobusach. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Lubelscy urzędnicy zachęcają do udziału w inicjatywie nie tylko mieszkańców, ale też podróżnych odwiedzających miasto. I sport teraz, Antek Pyzele.
5: Dość późno, bo po 21 czasu lokalnego rozpoczął się mecz Huberta Hurkacza z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w ramach czwartej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Hubert chyba zamierza położyć się spać o normalnej porze, bo zaledwie 24 minuty zajęło mu wygranie pierwszego seta 6-1. Jeśli utrzyma swoją dyspozycję, w ćwierćfinale zagra z Arturem Jeon. Francuz w dwóch ostatnich meczach bez straty seta wyeliminował tenisistów z czołowej 20 rankingu. Wcześniej Bena Shelton Bartona, a dziś Jakuba Mensika. W drugim ćwierćfinale z tej strony drabinki zmierzą się Aleksander Zwieriew i Alex De Minor. W deblu w Szanghaju grają Jan Zieliński i jego partner Mark Polmans. Wynikiem 2-1 pokonali dziś Brytyjczyków Juliana Kasza i Lloyda Glasspoola. Tym samym awansowali do ćwierćfinału, gdzie na ich drodze stanie austriacka para Midler-Oberleitner. Do ćwierćfinałów jeszcze daleko w turnieju WTA w Wuhan. Dziś skończyły się mecze pierwszej rundy, a Maja Chwalińska pewnie przypieczętowała swój awans do kolejnej fazy.
6: It is a winning start to her tournament debut in Wuhan for Maja Chwalińska.
7: By two sets,
6: a devastating spell in the end, winning 9 of the last 11 games to take charge of things in this one.
5: Wygrana Chwalińskiej 6-3, 6-2 z Majar Sheriff oznacza, że jutro rano zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową. Mniej więcej o tej samej porze powinien rozpocząć się polsko-polski pojedynek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Wieczorem czekają nas pierwsze spotkania drugiej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Najciekawiej na papierze wygląda spotkanie Atletico Madryt z Manchesterem United. Być może warto rzucić okiem także na mecz Villarrealu z Napoli czy Arsenalu z Lille, a coś mówi mi, że niespodzianką może się skończyć spotkanie Wikinga z Bayernem Monachium, bo piłkarze z Bawarii nie mają za sobą dobrze przespanej nocy. Ale więcej o tym opowiem w sporcie rozszerzonym. Teraz jeszcze wiadomość ze świata motorsportu. Formuła 1 wraca do Afryki. Dziś oficjalnie została ogłoszona 10-letnia współpraca z Ruandą. Tam nowy tor powinien zostać ukończony na początku lat 30. i ma być utrzymany w harmonii z naturalnym krajobrazem.
0: W nocy na wschodzie, w centrum oraz południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju miejscami opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 9 na zachodzie i 11 nad morzem. Jutro słonecznie, tylko na zachodzie przelotne opady deszczu na wschodzie, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem śniegu. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz miejscami na południu.
8: Radio 357.
0: I popołudniówka do godziny 18. Andrzej Rutke, Jan Chojnacki i Ewa Koch. Dzień dobry.

0: Kilka informacji na dobry początek popołudniówki. Po pierwsze, proszę nas uważnie słuchać. Po drugie, proszę być z nami w kontakcie. Najlepiej przez naszą aplikację. Tam można wysyłać głosówki, można też wysyłać wiadomości tekstowe. Wystarczy się zalogować. Na jaki temat? Na każdy, proszę państwa. Co u was? Co się dzisiaj u was dzieje? Może ktoś na przykład w tym momencie czeka na pociąg na peronie, albo na przykład jedzie takim pociągiem gdzieś hen daleko. Nie bez powodu o tym mówię, bo peronami i torami dzisiaj się właśnie zajmiemy. Ale zanim to będzie pora na temat bardzo poważny. Ceny grozy, proszę państwa, na stacjach paliw.
1: To jest raport 357.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker skrytykował rząd Donalda Tuska za rosnące ceny paliw. Jeszcze niedawno próbowano wmawiać Polakom, że wszystko zależy od podpisu prezydenta pod ustawą, napisał na X-ie. Rządzący zasłaniają się sytuacją geopolityczną. Na obniżki cen na stacjach nie ma co liczyć, a tematem zajął się Michał Trantał.
2: Mimo rządowego programu CPN jest drogo. Jutro za litr 95 zapłacimy 7 zł. 11 groszy. Benzyna 98-oktanowa kosztować będzie 8 zł. 1 grosz, a diesel 7,98.
3: Nadchodzi droga zima,
2: przekonują posłowie PiS, którzy dziś staczkami przyjechali pod kancelarię premiera.
4: Benzyna, ropa, to już wiemy, mimo obniżenia stawek VAT i to długo przed wejściem w życie ustawy, którą szantażowali Polaków i pana prezydenta, i tak cena paliwa rośnie, a cena netto w zasadzie jest wyższa niż była przed obniżką podatku VAT. Czyli przedsiębiorcy płacą najdrożej w historii Polski w ogóle za paliwo.
2: Mówi Przemysław Czarnek, a kierowcy płacą i płaczą.
5: Znajomi, sąsiedzi mają, czy to diesle, czy zwykłe benzyny, no to może to im na zdrowie wyjdzie, bo póki jeszcze pogoda pozwala, to wybierają nogi częściej i rower, a nie tylko samochód.
2: To trochę śmiech przez łzy kierowców. Ceny rosną, a polityczny spór nie maleje. Sebastian Łukaszewicz, PiS.
6: Po co była ta wojna, po co było mamienie Polaków, że ceny na stacjach paliw są winą prezydenta Karola Nawrockiego i innych czynników? To jest nieprawda. Te ceny, które widzieliśmy na stacjach paliw, to tylko i wyłącznie wina rządu Donalda Tuska.
7: Jest prowadzony projekt CPN, ceny paliw niżej. Ceny paliw są niższe o około złoty 20, złoty 30, niż gdyby tego projektu nie było.
2: Odpowiedział w Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka. Prezydent domaga się paliwa po 5 zł 19 groszy, zgodnie z wyborczą obietnicą Donalda Tuska. Rządzący rozkładają ręce i mówią o sytuacji geopolitycznej. Minister energii Miłosz Motyka.
8: Jeżeli Pałac Prezydencki chciałby mieć wpływ na to, gdzie powinien się udać w zakresie obniżki cen i co zrobić, to niech się uda do Waszyngtonu albo do innych stolic europejskich, ale nie do Warszawy, bo tutaj w Warszawie rząd robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe.
2: Eksperci prognozują jednak, że to wcale nie jest koniec podwyżek.
9: Powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
2: Alarmuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
9: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
2: Na najnowsze podwyżki wpłynęły ataki Huti na Arabię Saudyjską, ataki na tankowce w pobliżu cieśniny Ormus. Ten, który wojnę wywołał, teraz prosi o pomoc. Rosję. Donald Trump w obawie przed porażką w listopadowych wyborach połówkowych chce kupić ropę z Rosji. Ma to sprawić, że ceny na stacjach za oceanem będą niższe.
10: Opowiada o dostawach w sumie do 3 milionów ton diesla z tego źródła. Faktem jest jednak, że USA są eksporterem netto oleju napędowego i rywalem Rosji w dostawach na rynki globalne. Ilość deklarowana przez Trumpa nie ma istotnego znaczenia w odniesieniu do potrzeb Ameryki, bo odpowiada za niewiele ponad 1% jej zapotrzebowania.
2: Tłumaczy Wojciech Jakubik, ekspert rynku energetycznego, podcast Energy Drink.
10: Tymczasem sam układ dieslowy z Rosją może być sposobem na wietrzenie magazynów rosyjskich. Jeszcze we wrześniu pojawiła się informacja rosyjskiego Interfaxu o tym, że władze rosyjskie mogą znieść zakaz eksportu diesla ze względu na ryzyko nadpodaży tego paliwa na rynku w rafineriach, w których brakuje już odpowiednich mocy magazynowych. Może to oznaczać, że Trump zgodził się na układ z Rosjanami, którzy mieli do dyspozycji nadwyżkę, z którą i tak nie mogliby nic zrobić, jeżeli nie skierowaliby jej na eksport.
2: Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina nie otrzymała informacji o planowanym rosyjskim ataku balistycznym. balistycznym na Kijów. Wcześniej Biały Dom zagroził, że jeśli Ukraina nie wstrzyma ataków na rosyjskie rafinerie, to zostanie pozbawiona amerykańskich raportów wywiadowczych.
0: Raportował Michał Trantał, bardzo dziękujemy. No, jeśli ktoś z Państwa zastanawia się, czy tankować dzisiaj, to sytuacja wygląda następująco. 6,74 zł płacimy za litr 95, za 98 7,31 zł, a olej napędowy kosztuje 7,76 zł za litr. To są średnie ceny benzyny w Polsce. No i jak Państwo sobie z tym radzą?

0: Pan Michał pyta, czy nasz realizator, pan Jan Chojnacki, to ten sam pan, który robi efekty dźwiękowe do filmów, a w Radiu 357 właśnie występuje w nowej roli? No nie, nie, nie. Nie odpowiada Janek, ale mówi, że poznał osobiście to. W takim razie gratulujemy panu czujności. O czym jeszcze dzisiaj powiemy w popołudniówce?
1: Zatrzymanie przeciwnika, nie pozwolenie mu, żeby wtargnął w przestrzeń sojuszu.
2: NATO to sojusz obronny, ale nikt nie powinien mylić naszej obronnej natury ze słabością lub brakiem determinacji.
3: Na pewno ci, którzy wysłuchali generała Grynkiewicza w Moskwie, biorą to pod uwagę.
0: Dowódca sił NATO w Europie przedstawił w Warszawie teorię zwycięstwa. Co się z niej znalazło, o tym powiemy jeszcze przed 17. A teraz już nasza piosenka dnia to będzie Girl in Red.

0: I tak to się pięknie, kolorowo układa. Girl in Red i Blue, nasza piosenka dnia.
1: Radio 357.
0: Nawet do 3 lat więzienia może grozić za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Taki może być skutek regulacji, którą proponuje rząd. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar za przemyt migrantów przez granicę, a wiceszef MSWiA proponuje uszczelnienie przepisów. Zdaniem rządu proponowane zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z przemytem migrantów. Mecenas Jarosław Jagura, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Czy ta argumentacja rządu pana przekonuje?
2: Zdecydowanie nie. Zresztą wprost w uzasadnieniu tego, co powiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mowa jest o tym, że po to są te przepisy, żeby walczyć właśnie z przemytem, który jest organizowany pod płaszczykiem udzielania pomocy humanitarnej. I niestety skutek właśnie wprowadzenia takich przepisów będzie mógł być taki, że no właśnie karana będzie pomoc humanitarna, bezinteresowne podawanie ciepłej odzieży, udzielanie schronienia, czy może nawet udzielanie pomocy prawnej tym osobom, o ile ułatwia to tym osobom pobyt na terytorium RP. Do tej pory karane były takie sytuacje, jeżeli było to podejmowane w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Czyli no powiedzmy z przyczyn niegodziwych, niewłaściwych, tak, że ktoś korzyść na tym odzyskuje. A teraz te nowe przepisy miałyby takiego zastrzeżenia nie przewidywać, więc no każda forma udzielenia osobie migrującej, udzielenia pomocy osobie migrującej, która no przekroczyła granicę w sposób nieuregulowany, no możliwe, że będzie karana na podstawie, jeśli by ta propozycja weszła w życie.
0: Tutaj te przepisy, o których pan mówi, właśnie ich uszczelnienia, zmiany chce wiceminister Czesław Mroczek, a chodzi dokładnie o artykuł mówiący o tym, że jest kara do 5 lat więzienia, podlega jej ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom. To co tutaj miałoby się zmienić?
2: No właśnie teraz karane do 3 lat pozbawienia wolności byłoby po prostu sam fakt ułatwiania pobytu.
0: A co to
2: bez
0: znaczy
2: względu
0: ułatwianie,
2: na to,
0: ułatwianie pobytu?
2: No właśnie. Jest to, może być uznane to każda forma jakby udzielenia jakiegoś wsparcia, pomocy, że tej osobie robi się trochę lepiej, że na przykład, nie wiem, łatwiej jest jej oczekiwać na przyjazd Straży Granicznej, że uzyskuje schronienie, że uzyskuje jedzenie, no że może po prostu przebywać w polepszonych trochę warunkach na terytorium, gdyby no nie ta pomoc. Więc jakby każda forma udzielenia wsparcia jakiegokolwiek, może nawet też właśnie psychicznego takiego, mogłaby wejść jakby pod zakres zastosowania tej

0: normy.
1: Czyli te przepisy tak naprawdę mogą uderzyć w osoby, które w tym momencie działają na granicy, w aktywistów, także w mieszkańców, którzy na co dzień tej pomocy migrantom udzielają.
0: Ależ oczywiście, że tak. I nawet członków rodzin takich osób. No wydaje się, że to jednak sytuacja kuriozalna, bo ta ustawa trochę idzie w poprzek wartościom, na których założona jest jakby nasza konstytucja. Czyli poszanowanie godności, solidarność z innym człowiekiem, poszanowanie jakby obrona życia drugiego człowieka. Więc ustawodawca teraz chciałby zakazać działań podejmowanych właśnie w poczuciu solidarności, z potrzeby serca, z przyczyn właśnie takich dobrych, pożądanych. No, wprowadza to jakieś straszne konflikty moralne. Mogłoby to wprowadzić straszne konflikty moralne. Czy ja pomogę osobie potrzebującej, czy też nie, bo właśnie mam takie poczucie z wyższych wartości, ale no przepis karny by mi tego zabraniał. No, to jest sytuacja, która no nie powinna mieć miejsca w demokratycznym społeczeństwie.
1: Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, mówi, aktualnie powyższe zachowanie nie jest penalizowane, co powoduje lukę dla osób, które wykorzystują takie sytuacje i pod pretekstem pomocy migrantom pomagają im w nielegalnym pobycie i stanowią punkt wyjścia do dalszej nielegalnej migracji do krajów Europy Zachodniej. W ten sposób rząd argumentuje te zmiany, które mają zostać wprowadzone. Przekonuje to pana?
0: Nie, no jeżeli rząd chce walczyć z siatkami przemytniczymi, z przemytnikami, to niech to robi w ramach istniejących rozwiązań, które i tak już ma odpowiednio rozbudowany, ma aparat służb do poszukiwania osób i jakby no śledzenia procederu przestępczego. Ma też odpowiednie przepisy karne po to, żeby przemytników ścigać. A to, że chce sobie rząd ułatwić sobie pracę, czy też prokuratorom, kosztem tak naprawdę osób niosących pomoc humanitarną, no to taka sytuacja mieć miejsca po prostu nie może.
1: Tutaj od razu przypomina się Hajnówka i proces pięciorga aktywistów, którzy udzielali pomocy humanitarnej migrantom przy granicy polsko-białoruskiej. No i proces ten zakończył się uniewinnieniem. To było w ubiegłym roku.
0: No właśnie, no i pytanie, co by było, gdyby ten proces wydarzył się już po wejściu w życie tej nowelizacji, zakładając, że ta nowelizacja by weszła w życie. Czy ten wyrok znów byłby uniewinniający, czy może jednak nie? Bo jednak jednym z tych kluczowych argumentów, które zostały wykorzystane tam przez sąd rejonowy w Hajnówce, no było to, że jednak osoby, te oskarżone, nie działały w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowych. No, pod względem jakby intencji ich zachowanie było czyste, nakierowane tylko na ochronę zdrowia i życia tych osób. No i właśnie, gdyby ta nowelizacja miała wejść w życie, no to jest pytanie, czy znowuż by mielibyśmy taki wyrok, czy jednak te osoby no, nie zostałyby skazane właśnie do tych 3 lat pozbawienia wolności.
1: I tutaj też pojawia się pytanie, jak to, o czym rozmawiamy, może wyglądać z perspektywy migrantów, czy oni wiedzą o takich przepisach, że są takie przepisy planowane w Polsce. Jaka jest ich perspektywa w tej sprawie?
0: Tego nie wiem. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to, że każda próba ograniczenia jakichś, nie wiem, legalnych ścieżek wjazdu do kraju, czy też właśnie każda próba ograniczenia uzyskania jakiejś pomocy, czy coś takiego, no, w mojej ocenie prowadzi jednak do jeszcze większego działania tak naprawdę w ukryciu, czy to szajek przemytniczych, czy właśnie tego typu procederu. I to zwiększa tak naprawdę jeszcze tylko ryzyko dalsze, że tym osobom, które przekraczają granicę, będzie działać się jakby większa krzywda. Spychanie jest to jeszcze bardziej w stronę właśnie jakiejś nielegalności, zagrożenia i jest to zupełnie przeciwskuteczne tak naprawdę do tego, o czym powinniśmy myśleć.
1: To w którą stronę powinna prowadzić droga do rozwiązania tego problemu?
0: Znaczy, przede wszystkim myślę, że jednak powinniśmy na przykład chociażby słuchać naszego jakby prawa Unii Europejskiej, które no właśnie w zakresie tych przepisów, o których mówimy, nie wymaga nam tego, żebyśmy karali za właśnie ułatwianie pobytu, jeżeli nie ma jakby to związku z osiągnięciem korzyści osobistej lub finansowej. Mało tego, prawo Unii Europejskiej przewiduje, że nawet inne działania związane z organizowaniem przekraczania granic, z pomocą w przekraczaniu przekraczaniu granicy, mogłyby być niekarane, jeżeli właśnie jest to podejmowane z przyczyn humanitarnych. To jest ten właściwy kierunek tak naprawdę działania, a nie ten kierunek przeciwny, doprowadzający do zwiększenia sankcji karnych i sankcji odpowiedzialności karnej, który w moim zdaniem jest jakby ślepa droga i tak nie zatrzyma to w mojej ocenie szlaków migracyjnych, działalności przemytniczej, a jeszcze bardziej po prostu sprowadzi to wszystko do podziemia.
1: I tu jeszcze na koniec pytanie o konstytucję. Czy w pana ocenie te planowane zmiany mogą naruszać wartości konstytucyjne?
0: W mojej ocenie jak najbardziej. No tutaj właśnie obowiązek ochrony godności każdego człowieka, czy obowiązek poszanowania prawa do życia, to są te wartości, które tutaj powinniśmy brać pod uwagę. No i jednak te przepisy miałyby powodować, że no właśnie udzielenie jakiejś formy wsparcia takiej osobie byłoby karane, więc z tej perspektywy konstytucyjnej obowiązku poszanowania życia, obowiązku poszanowania godności, jest to bardzo wątpliwa propozycja legislacyjna.
1: Zobaczymy więc, jak te prace nad nowelizacją się potoczą i w którą stronę będą zmierzały. Przypominam, Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar za przemyt migrantów przez granicę, a wiceszef MSWiA proponuje też uszczelnienie przepisów. Mecenas Jarosław Jagura, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Wtorek, godzina 16:37. Ja myślę, że to jest idealny moment na to, aby zagłosować na naszą listę przebojów Radia 357, na przykład na ten utwór Miley, Let's Get Married.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: NATO jest gotowe odeprzeć atak w każdej chwili, zapewnił dowódca sił sojuszu w Europie podczas trwającej w Warszawie konferencji Warsaw Security Forum. Przedstawił natowską teorię zwycięstwa. Zakłada ona przede wszystkim odstraszanie przeciwnika, a w razie agresji powstrzymanie i rozbicie jego sił. O szczegółach Michał Piwko.
1: Blokuj, osłabiaj i łam. To główne założenia tzw. strategii zwycięstwa, którą w Warszawie przedstawił wczoraj dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Jeśli ktoś będzie na tyle głupi, żeby nas zaatakować, to będziemy walczyć. Moja teoria zwycięstwa jest prosta. Zablokować początkowy atak. Strategia zakłada działanie z wyprzedzeniem i zduszenie potencjalnego ataku na sojusz już na samym początku. Tłumaczy były zastępca dowódcy strategicznego NATO, generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek.
2: Zatrzymanie przeciwnika na granicach sojuszu, nie pozwolenie mu, żeby wtargnął w przestrzeń sojuszu, wstąpienie całkowicie jego siły ofensywnej poprzez zniszczenie jego zaplecza, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, zniszczenie jego zasobów w głębi, które służą atakowi.
1: NATO to sojusz obronny, ale nikt nie powinien mylić naszej obronnej natury ze słabością lub brakiem determinacji. Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć nawet dziś w nocy, ale nie popadamy w samozachwyt. Będziemy ćwiczyć codziennie. Jutro będziemy bardziej gotowi, pojutrze jeszcze bardziej. Generał Grynkiewicz podkreślił, że nie uważa konfliktu za bliski ani nieunikniony. Zapewnił jednocześnie, że dzięki przewadze wywiadowczej sojusz nie zostanie zaskoczony, mówi generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
3: Sojusz zdaje sobie sprawę z tego i generał słusznie to podkreślił z przewagi NATO w zakresie zdolności wywiadowczych, zdolności rozpoznawczych, włącznie z działaniem tej domeny kosmicznej. To mocne podkreślenie jest ważne i na pewno ci, którzy wysłuchali generała Grynkiewicza w Moskwie, biorą to pod uwagę.
1: Słowa dowódcy NATO w Europie mają szczególne znaczenie w czasie nasilających się rosyjskich działań hybrydowych.
4: Borykamy się z dezinformacją, z atakami hybrydowymi, z atakami na naszą infrastrukturę, z działaniami podprogowymi, z działaniami szpiegowskimi, z podpaleniami, z różnego rodzaju dezinformacją. No to wszystko jest skierowane w naszą stronę, w stronę nie tylko Polski, państw bałtyckich, ale również stan Europy Zachodniej.
1: Jak podkreślają eksperci, wystąpienie generała Grynkiewicza to jasny sygnał dla Moskwy. Natowska teoria zwycięstwa zakłada przede wszystkim skuteczne odstraszanie przeciwnika.
3: To jest ważne, bo to jest mówienie, kiedy pojawiają się, że tak powiem, gorące punkty, ale jeszcze nie płonie las. Czyli to jest takie in advance, wyprzedzające działanie. Jest problemem oczywiście to działanie hybrydowe Rosji wobec państw NATO, bo przecież nie tylko Polska jest atakowana, ale najważniejsze w tym wszystkim to jest ostrzeganie, wyprzedzające informowanie, odstraszanie po to, aby nie doszło do najgorszego, czyli do prawdziwej wojny.
0: Tym tematem zajął się Michał Piwko. Bardzo dziękujemy. A ja czekam na Państwa opinie w tej i w innych sprawach, na przykład w sprawie cen paliw albo ciekawych opowieści kolejowych, bo o kolei dzisiaj też powiemy, a dokładnie o torach i peronach. Bardzo ciekawa sprawa, proszę Państwa, z nimi, ale o tym później. Proszę wysyłać do nas głosówki, proszę wysyłać tekstówki. Odpowiednie narzędzie znajdą Państwo w naszej aplikacji.

Jest taki czas, proszę Państwa, kiedy w popołudniówce można się zachować właśnie tak i będzie to całkowicie bezkarne, bo można grać takie oto utwory. No właśnie, takie oto utwory i mi się za to nie dostanie nikomu tutaj. A można to zrobić dlatego, że zbliża się Metal Top Radia 357. Można głosować na najważniejsze metalowe utwory wszechczasów. Przypominam, że tylko patroni głosują. I gdybym miała być to ja, no to moim zdaniem ten utwór powinien być na pierwszym miejscu na przykład, ale jestem bardzo ciekawa, jak Państwo sądzą, co powinno znaleźć się w tym roku w pierwszej dziesiątce. Proszę koniecznie napisać poprzez nasze głosówki albo wysłać do nas tekstówkę.

Ja wiem, że to zabrzmi jak nielegalna agitacja, ale państwo wiedzą, że ten utwór jest w zestawie do głosowania na Metal Top Radia 357 i państwo wiedzą, co z tym faktem zrobić. Po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Tymczasem pan Maciek napisał, że uwielbia ten czas przed Metal Topem, bo w końcu jest przewaga dobrej muzyki nad pitu-pitu.

0: Tu Radio 357, mamy wtorek, 13 października. Godzina 17 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Maria Guzek.
1: Ponad 108 tysięcy kontroli w szkołach i 167 zatrzymanych osób to najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych aktach przemocy. Do tej pory odnotowano 415 incydentów. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Wzmożony nadzór potrwa przynajmniej przez najbliższe kilka dni, a w razie potrzeby akcja zostanie wydłużona. Szefowa Ministerstwa Edukacji zdementowała informację, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Będą za to zmiany w przepisach, mówi Barbara Nowacka.
2: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
1: Projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych jutro trafi do konsultacji. Trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o przygotowywanie zamachu na przedstawicieli rządu. Prokuratura dziś ma postawić mu zarzuty. 66-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w niedzielę, krótko po tym, jak do służb dotarły informacje o planowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wrocławianin miał chcieć przeprowadzić atak za pomocą broni palnej i poszukiwał ochotników do pomocy. Mężczyzna kontaktował się z członkami innych zradykalizowanych grup w sieci. Kolejki przed kopalniami, po węgiel przed zimą. To obrazki, które wydawałoby się, że odeszły już w przeszłość. Nic bardziej mylnego. Czym chłodniej, tym tłoczniej w punktach sprzedaży węgla. Tak było też w poprzednich latach.
3: Kolejka jest jedna do wszystkiego. Na przykład za groszkiem stoją od piątku, a dostaną dopiero za 2 tygodnie.
4: Godzina 7:00, to wtedy będzie cała sytuacja jasna i wyraźna.
3: Pokazana, tak jest.
5: To wypowiedzi sprzed 2 lat, sprzed kopalni Sobieski w Jaworznie. I tutaj także teraz trzeba zaplanować i odczekać, by kupić węgiel. Chodzi o ekogroszek do nowoczesnych pieców. Południowy koncern węglowy tłumaczy, że kopalnie nie mogą wydobywać na zawołanie danego węgla, a jego przechowywanie jest kosztowne. Problem częściowo rozwiązało kupno węgla przez internet na oficjalnych stronach spółki. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się nowym domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
6: Naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
1: A więcej o tym już w tej godzinie w popołudniówce. Dodajmy, że dyrektor podkreślił, że przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy.
0: W nocy miejscami opady deszczu, temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 9 na zachodzie i 11 nad morzem. Jutro słonecznie na zachodzie, przelotne opady deszczu na wschodzie, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum do 15 na zachodzie oraz nad morzem.
7: Radio 357.
0: Pan Marek napisał, jak się Oziemu głos zmienił, kto by się spodziewał. Panie Marku, proszę nie tracić nadziei, przyjdzie ten moment.

0: A propos Metal Topu, pani Justyna napisała, że jej zdaniem również Enter Sandman powinien być na pierwszym miejscu, bo czarny album wychodził, kiedy była mała. Można go nazwać piosenką mojego dzieciństwa, oczywiście zagłosowanej. Dziękuję mamie, że tak mnie muzycznie wychowała, napisała pani Justyna. Zrobiło się nostalgicznie i teraz też będzie nostalgicznie.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Płomienie metalowo-kolejowe. 91 rok. Koncert Monster of Rock w Chorzowie, gdzie Metallica supportuje AC/DC i pod wspaniały koncert. I potem tysiące młodych fanów usiłujących wrócić pociągiem do Warszawy, bo w tamtym kierunku. Pociąg nadjeżdża na stację w Katowicach i szturm z obu stron pociągu przez okna. Niezapomniane. Jak dobrze, że już takich rzeczy nie ma.
0: Ależ nam pan te wszystkie dzisiejsze wątki popołudniówki pięknie połączył, bo o kolei też powiemy.
3: Miejsce odjazdu pociągu będzie identyfikowane poprzez numer peronu, a nie toru. Odejdziemy od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych.
0: Bo teraz, proszę państwa, ma być także koniec z informacjami o numerach torów. Teraz na dworcach mamy tylko słyszeć informacje o peronach. Pytanie tylko, czy będzie łatwiej?

0: popołudniówka w Radiu 357, 13 minut po godzinie 17. Do Francji się teraz przeniesiemy, w dalekim zasięgu. Tam protesty uczniów, które są jednocześnie wyraźnym sygnałem kryzysu, który wykracza daleko poza szkoły. Adrian Bąk w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry. Do Francji to bezpośrednio będziemy pytać Irenę Brzezińską, korespondentkę Radia 357, o co chodzi w tych protestach uczniów i studentów we Francji. A Irena to chyba dobry głos do tej rozmowy, bo sama do niedawna była studentką, więc jak przyjmuje, doskonale zna te problemy i to, co dzieje się we francuskiej edukacji.
2: Daleki zasięg.
1: A dziś we Francji kolejny duży dzień protestów uczniów i studentów. Demonstranci domagają się poprawy warunków nauki, zmniejszenia liczby godzin lekcyjnych czy remontów szkół, ale to tylko wyimek z tych postulatów. Trwającym od 4 tygodni protestom towarzyszą blokady placówek, a podczas części demonstracji dochodziło do starć z policją. O postulatach protestujących, reakcji władz porozmawiam dziś w dalekim zasięgu, jako się rzekło, z Ireną Brzezińską, korespondentką Radia 357 we Francji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Wtorek to miał być kolejny duży dzień protestów. Francuski minister edukacji Edouard Geoffrey powiedział dzisiaj rano, że zamkniętych powinno być tego dnia około 200 szkół. Powiedz Ireno, co dziś dzieje się w Paryżu? Jak duża jest skala tych demonstracji?
3: Skala jest bardzo duża. Dzisiaj tak zwany akt piąty, czyli ostatni wielki zryw przed feriami. Mieliśmy tutaj uczniów, nauczycieli, część także rodziców, którzy poszli razem. W Paryżu pochód wyruszył około 14 z placu d'Italie w stronę inwalidów, w pobliżu Matignon i Ministerstwa Edukacji. Zamknięto 8 stacji metra i to jest ten jeden pochód, gdzie na początku samego pochodu były związki zawodowe, związki licealistów, związki także właśnie studentów, ponieważ studenci też przyłączyli się właśnie do tych blokad, a także oczywiście właśnie licealiści, ich rodzice i różne inne osoby. I był także drugi pochód bez tych związków zawodowych i bez osób, powiedzmy, bez polityków i bez osób publicznych na przedzie. Poza tym też w całej reszcie Francji, w Nantes, w Marsylii, w Strasburgu, właśnie takie pochody.
1: No właśnie, bo my mówimy nie tylko o stolicy, jeszcze żeby była jasność, czy nawet nie tylko o największych francuskich miastach. To są protesty, czy to jest ruch ogólnonarodowy, tak?
3: To jest ruch ogólnonarodowy, który, tak jak tutaj mówiliśmy, już trwa od dłuższego czasu. Tutaj jest właśnie ten piąty akt. Powiedzmy tak, zaczęło się w ogóle pod Paryżem, w Créteil, w liceum Saint-Exupéry, gdzie 17 września nauczyciele zdali sobie sprawę, że są wakaty, że wciąż nie ma zajętych miejsc przez nauczycieli. Brakowało nauczyciela od historii i geografii, od francuskiego. Pielęgniarki szkolnej nie było, brakowało tam kilku innych nauczycieli i zdecydowali na strajk. I wtedy wieczorem tego samego dnia, czy następnego, uczniowie postanowili dołączyć i także zawalczyć o swoje prawa. I od tego się zaczęło. Od bardzo takich pacyficznych protestów. Potem udało im się dojść do władz miasta, które sprawiły, że zostali przyjęci, posłuchali, znaczy rektorat właśnie usłyszał to, czego chcą, żądań i w jakiś sposób doszli do tego, co chcieli. Za to także się przyłączyli do reszty i od tego właśnie się zaczęło. Od tego, że tuż po początku roku szkolnego, tuż po tym początku, no okazało się, że nie ma nauczycieli. Są, to wiadomo było, ale właśnie te licea, stan w większości budynków jest przerażający. Pokazali potem, są licealiści, pokazali w mediach społecznościowych na przykład filmiki, gdzie woda leci ze ścian. Dosłownie wody są po prostu ściany są nasączone wodą i ta woda się wylewa ze ścian. Szczury latają po korytarzach. Różne inne robaki, przepraszam, ale najróżniejsze.
1: No tak, bo bardzo dobrze, że mówisz o tych szczegółach, Ireno, bo one często umykają w takich relacjach medialnych bardzo depeszowych, ale tak naprawdę jak wsłuchać się, czy wczytać się w te postulaty, to one są bardzo zróżnicowane, bo tam się pojawiają takie argumenty jak przeludnione klasy, jak braki w infrastrukturze, o których teraz wspominasz, może to bardziej eufemistycznie nazywam, jak niedobór nauczycieli, jak zbyt długie kolejki do szkolnych bufetów, co się też wiąże z tym przeludnieniem, niski poziom nauczania. Ja się cieszę, że mamy okazję rozmawiać, no bo ty też sama do niedawna byłaś studentką, więc jak rozumiem, obserwujesz też to, co się dzieje, czy co się działo od środka. Co dla ciebie jako studentki było no, tymi największymi przeszkodami związanymi z szeroko pojętym systemem edukacji we Francji, tak go nazwijmy?
3: U mnie na uniwersytecie zdecydowanie był to brak wystarczającej liczby pracowników, jeśli chodzi na przykład o administrację. Też u nas na uniwersytecie jest coś takiego i w większości uniwersytetów mamy główne wykłady na auli z profesorami i potem mamy takie klasy w mniejszych grupach ćwiczenia. Mhm. I na przykład nam brakowało także nauczycieli do tych ćwiczeń. To są bardzo często doktoranci, studenci, którzy jeszcze właśnie piszą doktoraty, także, nie wiem, adwokaci, ponieważ ja byłam na prawie. Więc adwokaci, osoby, które już pracują, ale młode osoby, które po prostu wchodzą w rolę właśnie takiego nauczyciela podczas ćwiczeń, żeby po prostu lepiej przyswajać te główne przedmioty wykładów. Mhm. I brakowało nam nauczycieli. Wiem, że na przykład w zeszłym roku do połowy października bodajże, czy nawet końca, nie mieliśmy w ogóle nauczyciela i po prostu cały kurs był opóźniony, cały sylabus był opóźniony, ponieważ właśnie nie mieliśmy tych ćwiczeń i nie mogli go znaleźć. Tak samo jeśli chodzi o administrację. Na początku mojej magisterki, jak zaczęłam moje dwa pierwsze lata, czyli na pierwszym roku, okazało się, że osoba z administracji, która zajmowała się naszym rokiem, odeszła. Zrzucono to na inną, biedną kobietę, która po prostu miała już tyle pracy, że się nie wyrabiała. Przepraszam, że tak kolokwialnie powiem. I niestety, ale musiała po prostu zostawić naszą grupę, bo już nie była w stanie po prostu podołać temu wszystkiemu, co jej dali. I też byliśmy przez pewien czas bez osoby takiej odpowiedzialnej za nas i po prostu każdy z pracowników administracji trochę dokładał swoją cegiełkę. Ja osobiście na moim kampusie miałam bardzo duże szczęście, ponieważ nasz był najbardziej nowoczesny z całego właśnie uniwersytetu, ponieważ one są porozkładane po całym mieście, jeśli chodzi o różne licencjaty i magisterki, na przykład kampus prawa, medycyny i ten taki ogólny. Ogólny jest w stanie absolutnie przerażającym. Ja musiałam tam kiedyś zdawać jakieś pisemne egzaminy. Cieszyłam się, że nie musiałam tam spędzić godzin, nawet minuty więcej. Stan tych budynków, po prostu aule bez okien, nawet na naszym, który jest bardzo nowoczesny i tak zimą było nam zimno, latem było nam gorąco. Zresztą to właśnie też są postulaty licealistów, którzy bardzo, bardzo źle przeżyli upały tegoroczne. Wiadomo, że teraz były fale upałów właśnie tego lata i nawet już na wiosnę. Zresztą, jeśli chodzi o takie bardziej obiektywne, nie z moich doświadczeń, ale jeśli chodzi o właśnie taką obiektywną ocenę, to na przykład socjolog Vincent Ziebert ze Sciences Po Bordeaux powiedział, że kilka tygodni właśnie po rozpoczęciu roku okazało się, że lekcji nie ma, że nie ma nauczycieli i że ten ruch wybuchł 3-4 tygodnie po powrocie do szkół i że bardzo szybko urósł, ponieważ były właśnie lata nagromadzonych frustracji, degradacja szkolnictwa, brak dialogu z rządem i też właśnie to, co się działo tego lata.
1: No właśnie, mówisz degradacja szkolnictwa, też wspominasz o tym braku dialogu z rządem, problemach z jakimś właśnie dialogiem z tą, że tak powiem, klasą polityczną. Ja rozumiem, że większość z tych problemów, o których wspominasz, jednak wiąże się z pewnym niedoinwestowaniem systemu edukacji we Francji, co oczywiście także ma podłoże polityczne, tak?
3: Tak, zresztą właśnie

0: euro, ale jest niedofinansowanie. Zresztą różne właśnie... I jak się po prostu popatrzy na budżety, to ten budżet, jeśli chodzi o oświatę, spadł bodajże na trzecie czy czwarte miejsce, ponieważ pierwsze no to jest właśnie zdrowie, służba zdrowia, także renty i emerytury i obrona. A ta oświata schodzi na jakiś taki dalszy plan, co jest wielkim problemem. Zresztą licealiści o tym przypominają. Walczą o przyszłość i także o naszą przyszłość, przyszłość kraju, ponieważ oni są przyszłością. Dodałabym także, iż na przykład likwidowano etaty w szkołach średnich. Mhm. I dzisiaj mówimy właśnie o tym, że nie ma wystarczająco nauczycieli, ale tak naprawdę tak, to się posuwa już od bardzo dawna.
1: No właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe, Ireno, że część z tych studentów też wspomina o niedoborach nauczycieli. Co więcej, także nauczyciele zaczynają brać udział w tych protestach. To już się robi nie tylko ruch pewien uczniowski, ale też nauczycielski. Natomiast jeszcze, ponieważ zbliżamy się pomału do końca, chciałem cię jeszcze o tę politykę zapytać, bo też mówiłaś, że rząd stara się tutaj wyjść z pewnymi obietnicami. Sam premier Sebastian Lecornu powiedział ostatnio, że do końca miesiąca ma zostać przygotowana odpowiedź rządu. Inne pytanie, jaka może być, czy czym może być ta odpowiedź. Ale moje pytanie do ciebie jest jeszcze inne. Na ile te protesty właściwie już teraz stają się też częścią kampanii prezydenckiej? No bo Jean-Luc Mélenchon wspiera uczniów, Marine Le Pen z kolei domaga się większych uprawnień dla policji. Czy młodzi mają własną reprezentację, czy to jest tak, że też politycy próbują przejąć ich protest?
0: Opowiadałam o tym, jak się zaczął ten protest właśnie 17 września. Od nauczycieli, od strajku nauczycieli, a później od tych uczniów, którzy postanowili także blokować swoją szkołę, swoje liceum. I właśnie po tym, jak była ta blokada, kilka dni później przy następnej blokadzie przyszli politycy z skrajnej lewicy francuskiej, właśnie z tej LFI, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchona, i nauczyciele powiedzieli, że boją się, że właśnie to LFI i Mélenchon przejmuje tak naprawdę protesty licealistów, które oczywiście były upolitycznione, ponieważ wszystko jest upolitycznione w naszych czasach, za to nie były właśnie, powiedzmy, częścią kampanii, tak? To miały być po prostu... To po prostu licealiści chcą walczyć o swoje własne prawa. I widać było takie przejęcie przez tą skrajną lewicę tego tematu. Zdecydowanie można to zobaczyć. Zresztą właśnie mówiliśmy o tym, że w mediach francuskich dużo mówiono o tym, że to jest w pewien sposób taka instrumentalizacja. Przejęcie właśnie w ramach kampanii. Z drugiej strony niektórzy eksperci zauważyli, że jedynie politycy z skrajnej lewicy wyszli na ulicę, żeby popierać właśnie tych uczniów. Na przykład Marine Le Pen widać, jak mówi o pilnej potrzebie przywrócenia porządku, gdy na przykład rząd wstrzymał takie granaty hukowe, które policja rzuca na manifestantów po tym, jak 15-latek stracił dłoń, oskarżyła Emmanuela Macrona, że zawsze staje.
1: Tak, bo to jest też pytanie, Ireno, komu będą służyć w takiej dłuższej perspektywie te protesty, czy właśnie lewicy francuskiej, czy może prawicy, bo przecież Marine Le Pen wygląda na to, że też korzysta, jej ruch korzysta na tym, co się dzieje we Francji, ale to już jest temat na inną opowieść. Za dziś bardzo ci dziękuję. Irena Brzezińska, korespondentka Radia 357 we Francji, była gościnią Dalekiego Zasięgu. Trzymaj się.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: 16.30 niniejszym wybiła czas na wiadomości sportowe. Antek, Pyzel i najnowsze informacje Hubert Hurkacz.
1: No muszę powiedzieć, że ledwo przygotowałem ten serwis, bo ciężko było oderwać oczy od meczu Huberta z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, no ale górą niestety był Hiszpan.
2: Aj, szkoda, bo to był minimalny aut. 1-6, 6-3, 7-6. Do 6 w tiebreaku Alejandro Dawidowicz Fokina awansuje do ćwierćfinału. Hurkacz przerywa swoją wspaniałą pasę w Szanghaju. 9 wygranych meczów, nie będzie 10.
1: Komentował w Polsacie Sport Tomasz Tomaszewski. No wielka szkoda, bo było naprawdę blisko, ale to Alejandro Dawidowicz Fokina awansuje dalej i spotka się w ćwierćfinale z Arturem Jeon z Francji. Tenis trochę mi zbrzydł, więc przejdźmy do piłki nożnej. Dziś wraca Liga Mistrzów. Wtorkowa porcja meczów, prawdę mówiąc, nie powala, ale nie brakuje ciekawych kontekstów wokół spotkania dwóch wielkich marek. Kacper Klasiński.
3: W dzisiejszym hicie Ligi Mistrzów w Madrycie spotkają się Atletico i Manchester United. W pozycji faworyta znajdują się Rochi Blancos. Poza atutem własnego boiska przemawia za nimi dobra forma. Przystępują do meczu z serią 4 kolejnych wygranych i z drugiego miejsca w La Liga. United z kolei zaliczają najgorszy ligowy start od 40 lat, a nad ich trenerem Michaelem Carrickiem zbierają się ciemne chmury. Jego podopieczni co prawda zaczęli w Lidze Mistrzów od wygranej, ale ze skazywanym na pożarcie Sabahem. I teraz ma czekać ich prawdziwy test. Carrick wie, że kluczowa będzie odpowiednia reakcja na ostatnie niepowodzenia. Musimy dobrze zacząć. To oczywiste, przyjeżdżając w takie miejsce. Chłopak wiedzą, czego się spodziewać. Na niekorzyść Atletico może przemawiać bilans z angielskimi zespołami. Na inaugurację tej edycji Champions League przegrali w Liverpoolu, a od 2021 roku wygrali zaledwie 2 z 12 spotkań przeciwko Anglikom, choć jedno z nich właśnie z United. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
1: Dziękujemy Kacprowi za tę zapowiedź. Zapowiadałem również, że zajrzymy do Stavanger w Norwegii, gdzie dziś Viking gra z Bayernem. Ciężko spodziewać się niespodzianki, no bo o to przecież w niespodziankach chodzi, ale mamy podstawy, żeby sądzić, że zawodnikom Vincenta Kompanego nie będzie dziś łatwo. Po pierwsze, to dopiero drugi raz w historii, kiedy Bayern zagra na całkowicie sztucznej nawierzchni. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 20 lat temu, kiedy Bawarczycy... Przepraszam, zremisowali w Moskwie ze Spartakiem. Po drugie i zdecydowanie ważniejsze, pod hotelem, gdzie zatrzymała się drużyna Bayernu, w nocy odbył się taki koncert. Miły akompaniament, prawda? Występ kibiców Wikinga zaczął się o 1:15 i trwał zaledwie 2 minuty. No, niby niewiele, ale wiemy, w sporcie czasem decydują najdrobniejsze detale. Teraz wracamy do Gdańska, gdzie dziś odbędzie się rewanżowy mecz Polska-Belgia w ramach pierwszej rundy baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. W pierwszym meczu Belgijki wygrały 1-0, ale zawodniczki Niny Patalon prezentowały się nieźle. Zabrakło tylko skuteczności, więc miejmy nadzieję, że poprawa w tym elemencie da Polkom awans. Jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Obrońca Jagiellonii Norbert Wojtuszek przeszedł operację przepukliny pachwinowej, a jego klub domaga się wyjaśnień w tej sprawie od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dlaczego? Otóż Wojtuszek był powołany przez selekcjonera Jana Urbana na minione zgrupowanie reprezentacji. W 2 ostatnich meczach, czyli domowym z Rumunią i wyjazdowym z Bośnią, wszedł z ławki, a po powrocie do Białegostoku okazało się, że czeka go kilkutygodniowa przerwa. Jagiellonia chce sprawdzić, jak leczony był uraz Wojtuszka w trakcie zgrupowania. Formuła 1 teraz, która wraca po ponad 30 latach do Afryki. Ostatni wyścig odbył się w 1993 roku w RPA, a na początku lat 30. królowa motorsportu ma wrócić do Ruandy. Ruandyjczycy są pewnie w niebo wzięci i bardzo wdzięczni prezydentowi Paulowi Kagame, który sprawuje władzę od 26 lat. PKB Ruandy jest niewiele wyższe niż $1100 na osobę, a bilet na weekend z Formułą 1 kosztuje aż kilkaset dolarów. No ja już piałbym z radości na miejscu mieszkańców tamtego kraju. Na koniec zapowiedź wieczoru z europejskimi pucharami. W hokejowej Lidze Mistrzów GKS Tychy zagra z Tapparą Tampere. Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk w Lidze Europejskiej zagrają u siebie z La Rioja Logroño, a koszykarze Kinga Szczecin w FIBA Europe Cup na wyjeździe spotkają się z BC Wienna. W tym sporcie to wszystko. Jutro rano spotka się z Państwem Mateusz Kuźniewski.
4: Radio 357.
0: To tyle, jeśli chodzi o sport na dzisiaj. Antek Pyzel, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeszcze a propos głosowania na Metal Top, zagłosowałeś?
1: Jeszcze nie, ale ostatnio zahaczyła mnie na korytarzu Ola Budka i mówi: Antek, weź mi coś wylosuj z tego zestawu na Metal Top, bo to totalnie nie moje klimaty i ja nie wiem, co mogę zagrać. Więc zajrzałem, co tam ciekawego nas czeka. No i oczywiście są te mroczne klimaty spod Najciemniejszej Gwiazdy, gdzie ja się boję zaglądać, ale myślę, że Alice in Chains wcale takie straszne i bardzo metalowe nie jest. A słyszałem, że ty jesteś w ogóle wielką metalową.
0: No, fanką Metaliki. To się przyznaję bez bicia. Tak moją... jest, natomiast też nie wchodzę w te mroczne obszary bardziej.
1: Ja też nie, ale jak byłem mały, pozdrawiam tu bardzo moją mamę, moją kołysanką było Master of Puppets. I tu wracamy też do tenisa. Biegałem z rakietą tenisową, która gdzieś u nas walała się w domu i udawałem, że rżnę tam na tej gitarze jak James czy Kirk i po prostu byłem małą gwiazdą rocka.
0: Oj, Master of Puppets posłuchałby, no ale nie możemy tego zrobić, bo już był Enter Sandman, to teraz spełnimy marzenie pana Marka.

0: to jeszcze a propos głosowania na Metal Top, bo można już to zrobić, nawet trzeba to zrobić, jeśli tylko państwo czują tę muzykę w swoim sercu. Proszę wchodzić na naszą stronę, proszę wchodzić do naszej aplikacji i swoje głosy tam zostawić. Pan Marcin napisał, że Enter Sandman wczoraj zaznaczył we wspólnym głosowaniu z metalową córeczką tatusia.
1: Na razie jest jeszcze tak.
2: Wjeżdża na tor pierwszy przy peronie pierwszy.
1: To akurat sprawa prosta, ale tu już niekoniecznie.
2: Do stacji Otwock. Wjeżdża na tor 20 przy peronie 6.
1: Na dużym dworcu peronów jest ci dostatek i wszystko się miesza. Na przykład, gdzie jest peron 8?
3: Peron 8? Obawiam się, że tutaj nie ma peron 8.
1: Może pan ma jakiś pomysł?
3: To powinno być w tamtą stronę.
4: Podejrzewam, że jest następny, nie?
3: Spotkałem się z takim peronem w świecie Harry'ego Pottera.
1: No to przenieśmy się na chwilę w świat baśniowy.
5: To musi być błąd. Napisali 9¾. Taki nie istnieje.
1: Ależ skąd? Nie ma tu żadnego błędu. A u nas... Lata przed Harrym Potterem pojawiły się nasze peronowe łamańce.
3: Nie dość, że perony położone dość różnie o oznaczeniach cyfrowych, tam jeszcze występowały, bym powiedział, takie perony połówkowe, czyli o oznaczeniach A, B, bo bywało tak, że no, część peronu się kończyła kozłem opojowym, część peronu, na części peronu był to przelotowy. No i to też była taka dość trudna sytuacja, wydaje się, dla podróżnego.
1: Ludzie biegali z walizkami w poszukiwaniu swojego peronu.
6: Kłopot z tym. Szukali i się pytali miejscowych, gdzie jest ten peron.
1: Ale teraz ma być łatwiej. Jeden peron między torami. Z jednej strony będzie peronem pierwszym, a z drugiej drugim. Tak wprowadzenie tych zmian tłumaczy Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
7: Miejsce odjazdu pociągu będzie identyfikowane poprzez numer peronu, a nie toru. Odejdziemy od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych. W ten sposób chcemy uprościć informacje przekazywane podróżnym.
1: Zmiany zaczną się od dworca w Mysłowicach.
7: Mysłowice będą pierwszą stacją objętą testami. Stacja ma 3 perony, a po zmianie będzie mieć ich 5.
1: To zmiany zdecydowanie na lepsze, uważa Artur Piwkowski, autor vloga Kolej na Brochowie.
8: Zmiany znane z wielu krajów zachodnich. Nareszcie rezygnuje z numeracji torów, a wprowadza wyłącznie numerację krawędzi peronowych. Co prawda kilkadziesiąt lat za późno, ale lepiej późno niż wcale.
1: Nie, to niedobre rozwiązanie, ocenia profesor Ariel Ciechański z Zakładu Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk, bo jego zdaniem wprowadzi to zamieszanie.
9: Ludzie są przyzwyczajeni, że był peron drugi sobie w określonym miejscu, ale zaraz ten peron drugi to właściwie będzie krawędź przy peronie pierwszym. Moje pytanie, czy nie wprowadzi to jakiegoś większego bałaganu? Peron to jest stały peron.
1: To wszystko oczywiście dla naszego pasażerów dobra.
10: Wszystko u nas się robi dla dobra pasażera, dla dobra obywatela, no ale jest tak jak jest. Realia są inne.
11: 41203 odjazd.
1: No to czas ruszać w drogę. Na razie jeszcze po staremu. Z toru 35 przy peronie 7.
12: Siadaj proszę!
0: No i tak nas ten Metal Top zafrapował, że nie zrobiliśmy stosownego wprowadzenia do tego właśnie tematu, a chodzi o to, że szykuje się rewolucja na kolei. Zamiast oznaczeń i komunikatów w rodzaju peron drugi, tor ósmy, pojawią się tylko informacje o peronach i ma być łatwiej dla pasażerów. O tym państwu opowiadał Tomasz Jeleński. No to pytanie w takim razie, czy według państwa rzeczywiście będzie łatwiej?
13: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A głosujemy nie tylko na Metal Top, ale też na listę piosenek Radia 357.

0: 13 minut do godziny 18. To jeszcze w popołudniówce głos słuchacza a propos połączeń metalu i kolei.
1: Nieco później, bo w 2003 roku, jadąc na moją pierwszą metalikę do Chorzowa, pamiętam taką scenę z pociągu, gdzie jeszcze wtedy pociągi były tudum tudum i jeśli jechały wystarczająco szybko, to je robiły trum tum. Trum, tum. Jechaliśmy w przedziale właśnie taką ekipą przypadkowych osób, ale wszystkich w czerni i zobaczyliśmy, wszyscy tak na siebie patrzą, ej, ten pociąg jedzie jak włan.
0: I w tym właśnie momencie mogłyby wejść te gitary.

0: Dużo metalu już było, to teraz trochę złagodniejemy, proszę państwa, bo po długich latach planowania rusza budowa sali koncertowej Symfonii w Warszawie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. Pan Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry, jest z nami. Dzień dobry panu.
1: Halo, halo, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No, muszę pana o to zapytać. Proszę mi wybaczyć, że na początek, ale Metallica z orkiestrą symfoniczną w tym budynku za na przykład 5 lat, możliwe?
1: Wszystko jest możliwe, ale pod jednym warunkiem, że będzie wykonane w najlepszej jakości. Symfonia Warszawia to gwarantuje i Metallica chyba też, więc nie ma przeciwwskazań. Nie ma granic. Chodzi o to, żeby emocje przekazywać dla publiczności. Jeżeli coś się robi szczerze i z wysoką jakością, to wtedy wszystko jest możliwe.
0: To ja trzymam pana za słowo w takim razie, zapisuję to i będę na Metallica z orkiestrą symfoniczną czekać w takim razie. Dobrze, czeka nas teraz wiele lat budowy. Projekt jest imponujący. Jak będzie wyglądał ten budynek?
1: Projekt jest imponujący. Został wybrany w drodze międzynarodowego konkursu architektonicznego już w 2010 roku. Wtedy przyszło 138 projektów. Nawet słynna Zaha Hadid przysłała swój projekt, ale dostała drugą nagrodę. Więc my mamy ten zwycięski projekt, który zakłada, że główny budynek sali koncertowej będzie z tyłu działki, rozpięty między dwoma zabytkowymi budynkami i w pewnym sensie te zabytkowe budynki będą wchłonięte w strukturę nowej sali i rzeczą absolutnie niezwykłą będzie to, że dookoła naszego terenu będzie przebiegała taka wisząca rama w wysokości 20 metrów, gdzie będzie przejście oczywiście pod ramą 3,5 metra, więc nie będzie żadnego ograniczenia wyjścia na teren, ale będziemy mogli sobie również spacerować dookoła na wysokości 20 metrów, spoglądając na Warszawę, spoglądając na nasz magiczny ogród i tak właśnie stworzymy takie naturalne foyer, przepiękny park, w którym będzie się można wyciszyć, uspokoić i wejść do sali na koncert.
0: No właśnie,
1: oczywiście
0: wejść
1: to w telegraficznym skrócie.
0: Tak, a w sali na przykład, z tego co wiem, wiszące balkony. Podejrzewam też, że sala będzie tak zaprojektowana, aby była jak najlepsza akustyka.
1: Oczywiście przykładaliśmy się bardzo mocno do akustyki. W związku z tym z firmą projektową przyszedł akustyk, to była firma Miller BBM z Berlina, która między innymi lata temu zaprojektowała Filharmonię w Berlinie i dziesiątki sal na całym świecie. My też mamy swojego architekta ze Szwajcarii, pan Edhard Kalle, twórca akustyki w Lutradnie, więc uważanej za jedną z najlepszych na świecie akustyk, więc chyba mamy gwarancję, że jesteśmy tutaj w dobrych rękach. Ale magia tam się dzieje w tej sali. Dosłownie na każdym kroku. Jak wejdziemy już z tego ogrodu do budynku, do foyer, nagle zobaczymy salę koncertową. Dlatego, że pomiędzy foyer a salą nie będzie ścian z betonu, z cegieł. Będzie gigantyczna szklana konstrukcja dwuwarstwowa. Między tymi warstwami tuż przed koncertem będzie opuszczana kurtyna. W operze unosimy kurtynę. U nas będzie zamykana kurtyna, a przed południem mieszkańcy będą mogli przyjść, napić się kawy i zobaczyć, co ich orkiestra robi, ta symfonia. Co oni tam robią?
0: No właśnie, co oni tam będą robili? Czy już państwo jakoś planujecie też repertuar na te kolejne lata, kiedy już ten budynek będzie?
1: Złożyliśmy sobie taką małą wewnętrzną obietnicę, że zaczniemy to planować dokładnie w momencie podpisania umowy z generalnym wykonawcą, co nastąpiło wczoraj, więc niedawno, ale już teraz wiemy, jaki jest harmonogram. To są 42 miesiące i po 42 miesiącach już mamy otrzymać budynek do użytkowania, więc oczywiście później będzie okres tak zwanego strojenia sal, przystosowania, przeprowadzki tych wszystkich elementów i później po kilku miesiącach zaprosimy państwa na pewno spektakularny pierwszy sezon Symfonii Warszawy w nowym budynku. Co będzie na koncercie otwarcia jeszcze nie powiem, ale na pewno będzie jakiś utwór z muzyki polskiej, zapewne będziemy chcieli zamówić jakiś utwór z tego światowej półki specjalistów, kompozytorów. Więc no, sam jestem bardzo ciekaw, co my tam ustalimy. Ale już się tym będziemy zajmować dosłownie za chwilę, bo jednak to planowanie wielkich artystów, zapraszanie ich, to wymaga co najmniej 3-4 lat do przodu, bo ci najwięksi są bardzo intensywnie zajęci. Szczęśliwie mamy wpływ na to, gdzie jest i co robi bohaterka główna miejsca, czyli Symfonia Varsovia, i to mamy absolutnie na to wpływ i będziemy tak dobierać ten repertuar i artystów razem z orkiestrą, żeby to było interesujące dla państwa.
0: W takim razie czekamy, już nie możemy doczekać się tego sezonu właśnie w nowym budynku. Brzmi to naprawdę spektakularnie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Symfonia Varsovia, był naszym gościem. Dziękuję i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na Grochowską 272.

0: stolicy jest ich od 3 do 5 tysięcy. Od dawna nic tak nie podzieliło niemal 2 milionów warszawiaków.
1: Nie da się wygonić dzika, bo jemu w mieście jest dobrze. I to jest problem, że dziki, które raz wlazły do miasta, nie chcą z miasta wyjść.
2: Locha z warchlakami, która jest 4 metry ode mnie, nie atakuje mnie, jeżeli ja nie podchodzę i nie zaczepiam.
0: To nie jest historia o tym, jak postępować z miejskimi dzikami. To historia o kilkudziesięciu osobach, które nie zgadzają się na zabijanie zwierząt przed swoimi domami i którym udało się rozpocząć krajową dyskusję na ten temat.
3: Choćby w niewielkim stopniu, ale coś możemy zmienić, na coś możemy wpłynąć, coś możemy nagłośnić. Stoimy po prostu po tej właściwej stronie.
4: Reportaż To nie jest dzikie miasto. Na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Andrzej Rutkę.
5: Radio 357, mija właśnie 18. W popołudniówce czas na ostatni dziś serwis, który przygotowała i przedstawi Maria Guzek.
6: 9 zarzutów i tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, w tym zarzut planowania siłowego obalenia władzy państwowej. 66-latek z Wrocławia nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Zasłaniał się chorobami fizycznymi i psychicznymi. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu w niedzielę, krótko po tym, jak do służb dotarły informacje o planowanym ataku. W mieszkaniu miał improwizowane materiały wybuchowe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Tych improwizowanych ładunków wybuchowych zostało zabezpieczonych kilkanaście o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych. Oprócz tego ujawniono również kuszę szeroką, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach.
6: W najbliższych dniach prokuratura ma przeprowadzić eksperyment, by ustalić siłę rażenia materiałów wybuchowych. Śledczy mają już listę kilkuset osób z radykalnych środowisk, które kontaktowały się z mężczyzną. A teraz pytanie, czy opinia Komisji Weneckiej rozwiąże konflikt w Trybunale Konstytucyjnym? Niezależny organ doradczy Rady Europy opublikował stanowisko, w którym czytamy: należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej. Jednocześnie prawnicy przyznali, że jest możliwość złożenia ślubowania przez sędziów bez fizycznej obecności prezydenta. Jak mówi rzecznik rządu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wybiera Sejm i tylko Sejm, dodaje Adam Szłapka, ponosi za to odpowiedzialność.
8: Opinia Komisji Weneckiej stwierdza stan faktyczny, który zdaje się, że jest w sposób oczywisty, zrozumiały dla wszystkich, za wyjątkiem Pałacu Prezydenckiego i Prawa i Sprawiedliwości.
6: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował sprawę dla Polskiej Agencji Prasowej. Jak mówi, opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej. Źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy, podkreślił. Dodajmy, że spór dotyczy ślubowania 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca i jednego wybranego 4 września. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko dwojga, uznając, że w przypadku pozostałej piątki nie dochowano wymogów proceduralnych. Opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do przesyłek ze sklepów z państwa środka doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów. Na granicy jest mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
6: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, tak wynika z badania Agencji Pracy Personal Service. Wśród powodów spóźnienia ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu znalazło się spokojne zjedzenie śniadania, mówi Monika Banyś-Bator z firmy Personal Service.
10: Wyraźnie częściej problemy spóźniania się do pracy dotyczą młodszych pracowników i też widać różnicę między płciami, bo co najmniej raz w tygodniu spóźnia się niemal 15% mężczyzn i niecałe 7% kobiet.
6: Eksperci zwracają uwagę, że wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się także postrzeganie punktualności. W wielu zawodach liczy się nie sama godzina pojawienia się przy biurku, lecz dostępność, terminowość i efekty pracy. A serwisy Radia 357 wracają jutro rano, punktualnie o 7.
11: Myślę, że to czas z partnerem albo partnerką powinien być tak z urzędu, proszę Państwa, usprawiedliwiony. No dobrze, to teraz o pogodzie. W nocy na wschodzie, w centrum oraz południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju miejscami opady deszczu. Na termometrach od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 9 na zachodzie i 11 nad morzem. Jutro słonecznie, tylko na zachodzie. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie kraju, około 12 w centrum do 15 na zachodzie. Chodzi i nad morzem.
12: Radio 357.
11: Andrzej Rutke, Jan Chojnacki i Ewa Koch. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. A teraz już Darek Król.

kiedy przychodzi taki jesienny czas, to powoli zaczynamy doceniać to, co przeszkadzało nam jeszcze kilka tygodni temu, czyli zbyt obfite ciepło, ale, no ale taka jest kolej rzeczy i tutaj nie ma się co specjalnie nad tym i zastanawiać, a tym bardziej kaprysić, tak po prostu jesień nas wita. I w coraz chłodniejsze i dnie, i wieczory, i w coraz te dnie krótsze wieczory nabierają troszeczkę innego znaczenia. Kłaniam się bardzo nisko, Darek Król przy mikrofonie. Audycję realizuje dzisiaj Michał Foltak, a ten spacer pod osłoną nieba będzie przepełniony przede wszystkim damskimi głosami, jak i również emocjami. David Bowie na samym początku, nieprzypadkowo, to będzie naprawdę piękna rocznica, ale dopiero za rok, bowiem gdy wybije 14 dzień października roku 2027, to minie 50 lat od wydania 12 albumu studyjnego Davida Bowie. To był album Hero. To był album Heroes, jeden z tych, które później zostały określone jako tak zwana berlińska trylogia, album numer 2 po albumie Low, a przed albumem Lodger. I to jeden z tych albumów, które tak naprawdę otworzył kolejne poziomy i kolejne drzwi Davidowi Bowie na tak zwanym muzycznym firmamencie. Będziemy ten album celebrować prawdopodobnie w przyszłym roku w sposób szczególny, bo minie dokładnie 50 lat dziś, a tak naprawdę jutro, rocznica 49 od jego ukazania się. Przepiękna płyta, bardzo ważna i nieprosta, ale w jego twórczości prostota nigdy nie była najważniejsza. Dziś, tak jak powiedziałem, dużo spotkań z damami. Na sam początek wybierzmy się do Malmö.

Minęło no już ponad półtora roku, gdy spotykaliśmy się z tym albumem grupy Svartridu. Szwedzki zespół składający się z trzech dam. Moa Svanström Burenbay, Kasia Västergren i Tuva Gustafsson. Te trzy dziewczyny powodują, że gdy wybiera się człowiek na ich koncert, a marzy mi się to po prostu, bo tylko opinie różne i czytałem, i słyszałem, to zabierają nas w całkiem odmienny i świat, i stan świadomości. Półtora roku temu zwiedzaliśmy bardzo doceniony, jak się później okazało, album Aponia i wreszcie jest pierwszy zwiastun kolejnej, trzeciej już studyjnej płyty, ale jeszcze dziewczyny nie ujawniają jej tytułu. Ma ukazać się jako taka bezpośrednia kontynuacja Aponii. Ciekaw jestem, czy również w brzmieniu. Choć ten singiel, który za chwilę usłyszymy, właśnie się ukazał, to nie wiemy, czy nowa płyta to będzie jeszcze rok 2026, czy może rok przyszły. Zbiegła się data z premierą singla również z ogłoszeniem wielkiej skandynawskiej trasy koncertowej obejmującej 18 występów, ale my chcielibyśmy, żeby tak jeszcze troszeczkę na południe chciały się wybrać i raczyły nas tą swoją wyjątkową muzyką.

można 6 kompozycji. 3 już znamy, łącznie z tą, która przed chwilą zabrzmiała, Without the Sound. Graliśmy ten utwór w lipcu tego roku, no ale wreszcie ukazał się większy zestaw i formacja Tanzana śmiało może powiedzieć, że debiutuje.

repertuar do debiutu można zbierać i półtora roku. To jest niewymierny czas, który artysta potrzebuje. Od 2022 roku występowały na początku jako La Zuli, a później przekształciły nazwę w Tanzana i przygotowywały ten debiut. Debiut, który jest mini-albumem. 6 kompozycji Etched In wreszcie się ukazał. I tak naprawdę jedno, co powoduje, że cały czas zwracają na siebie uwagę, to przede wszystkim interpretacja i ten niebanalnie frapujący głos Frey Talbot. Tanzana wreszcie zadebiutowała mini-albumem, ale w dłuższej formie.

kiedy ponad 10 lat temu zakładali ten zespół i uraczyli nas pierwszym singlem, Loveless. Na płytę trzeba było czekać prawie kolejne 2 lata, to już było wiadomo, że Low Moon to będą specjaliści od czarowania, od uspokajania, od zabierania świata całego w inną przestrzeń. I tak jest do tej pory. Sięgnąłem po nagranie z albumu numer 2, Modern Life, z 22 roku, bo jakoś tak przedziwnie zawsze ciepło na sercu robi się, gdy je słyszę i mam nadzieję, że jej również Państwu te cieplejsze chwile się udzieliły. Low Moon, prosto z Los Angeles, Matt Lowell, Chrisanta Baker i Samuel Stewart. To aktualny skład. Tak, Stewart z tych Stewartów, bo prywatnie to syn Dave'a Stewarta z legendarnego duetu Eurythmics. Odszedł z zespołu perkusista Sterling Laws, ale radzą sobie doskonale i w studiu, i na koncertach, posiłkując się wsparciem muzyków sesyjnych. Jest nowe nagranie, które zwiastuje podobno nowe brzmienie zespołu i jednocześnie album, którego nazwa jeszcze nie została ujawniona. Tym nowym nagraniem Low Moon jest Satellite.

Cześć, tu Aga z zespołu Hazy Waters. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają ten czas z audycją Pod osłoną nieba w Radiu 357.

pierwszych nut. Oni doskonale już wiedzą, że mają bardzo szeroko otwarte drzwi pod osłoną nieba, ale to nie jest żadna uprzejmość, gdy Hazy Waters, czyli polski zespół w Londynie, bo tworzą go Agnieszka Trawczyńska, Olek Kaczmarek, Marek Radzimiński i Simon Velasquez, gdy przesyłają nowe nagrania, gdy ukazuje się jakikolwiek nowy utwór, ma swoją premierę, to po prostu chce się go zaprezentować, a ja bardzo konsekwentnie będę zawsze zwracał uwagę na to, co wydarza się po ich stronie, bo wydarza się coraz więcej dobrego na jednym z najbardziej gęstych muzycznych rynków. Jeśli macie Państwo możliwość, wspierajcie swoją uwagą. Hazy Waters, oto najświeższy, nowiutki i bardzo przepyszny singiel. Are You There?

rozpoczęliśmy od wizyty w Szwecji i ponownie do tej Szwecji zawitaliśmy, ale tym razem do Örebro. Grupa nazywa się Kalsup i myślę, że to będzie pierwsze, ale na pewno nie ostatnie z nimi spotkanie, bo to, co wydarza się ostatnio w ich muzyce, to, co pojawia się wśród nagrań, które zaczynają publikować jako najświeższe, jeszcze bardziej intryguje niż to, czym obdarowują nas od 4 lat. Kalsup, 6-osobowy zespół z Örebro, który dowodzi jednego. Muzyki warto poszukiwać albo być po prostu na nią otwartym. To nagrania z 2. albumu studyjnego już zespołu, który niedawno się ukazał i że warty jest zwiedzania i częstszego odwiedzania. Niech świadczy nagranie, którym z Państwem się pożegnam. Darek Król kłania się nisko. Dziękuję Michałowi Foltakowi za realizację. A z Państwem raz jeszcze ten szwedzki, ciepły tej jesieni wyjątkowo wiatr.

Hello, hello, nie lękajcie się, to nadal ja. Postanowiłem zacząć tak od razu na poważnie dzisiaj, zwłaszcza, że już bardziej poważnie chyba nie będzie. Baliście się trochę, co? Tej piosenki? Ja ją jakoś lubię, mam takie swoje odchyły od tej niewielkiej normy, którą sobą reprezentuję. Powiem wam, że jestem cały czas zbulwersowany. Wczoraj byłem na zebraniu na uczelni mojej 13-letniej córki. No i nie wiem, jak tam u was z dziećmi, czy macie jeszcze w wieku poborowym, czy już wypuściliście ptactwo z gniazd, ale straszne to są rzeczy, które tam się rozgrywają. To współczesne podejście. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja to doskonale pamiętam. Jak ojciec albo mama wracali z wywiadówki, jak byłem w podstawówce, to przecież ja cały tydzień przeżywałem to, że ta wywiadówka będzie to po pierwsze. Zastanawiałem się, jak się wytłumaczyć z tych niewyjaśnionych baniek, o których oni się mieli dowiedzieć, bo odwagi mi nie starczało, by na bieżąco informować o wszystkich swoich osiągnięciach naukowych. A dzisiaj mam wrażenie, no i co istotne, jak już przychodziła godzina W, to chowałem się do tapczana, do szafy, zamykałem się w łazience. No czekałem, żeby ta pierwsza fala gniewu minęła u rodziców, kiedy już wejdą do domu. A potem następowało to, co nastąpić musiało. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kochani, to jest magazyn Gruzja. Ja nazywam się Paweł Żwicki. Z drugiej strony szyby przez chwilę, zanim mnie pójdzie na SKS, jest Antoni Grudniewski, więc to jest jakiś taki odpowiedni moment, by go złapać. Podam też adres mailowy, bo ciekaw jestem tych waszych doświadczeń z okresu pacholęcego, a być może również uprawiacie rodzicielstwo późne, tak jak ja w tej chwili. Uwaga, podaję. Gruzja, @radio357.pl.

Ale dajecie. Normalnie nie nadążam z czytaniem. Ale powiem wam, że chyba chcecie mi sprawić przyjemność, bo tak piszecie to wszystko, co ja już sam spostrzegłem. Jest kilka złotych myśli, które mimo wszystko postanowiłem przytoczyć. Pierwsza złota myśl, na którą dzisiaj trafiłem, czytając wasze listy, była następująca. I to dobrze by było, żeby młodzież teraz tego posłuchała, ta młodzież jeszcze w podstawówkach szczególnie, bo to jest bardzo cenna informacja. Uwaga, czytam. Moja mama dowiadywała się o wywiadówce w momencie, gdy już ta się zaczynała. Jakoś dziwnym trafem zawsze zapominałem wspomnieć. Ludzie, kochani, żebym ja wtedy na to wpadł. Jakim ja bym był dzisiaj zupełnie innym człowiekiem. Albo inna informacja. Ja jestem mega szczęśliwa, że moje najmłodsze dziecko już od 1 października jest na studiach. I nie muszę być na zebraniach z tymi durnymi, przewrażliwionymi rodzicami i bezradnymi nauczycielami. No właśnie. A po co ja sobie to wczoraj zrobiłem? Inna informacja. Syn koleżanki miał w gimnazjum napisać rozprawkę, komu żyje się łatwiej, mnie teraz czy rodzicom w moim wieku. I właśnie po wywiadówkach pojechał. Moim rodzicom to się żyło. Wywiadówka raz na 2 miesiące i co by nie było na wywiadówce, to 2 miesiące spokoju.

listów od słuchaczy, ciąg dalszy. Uwaga, będę recytował. Co do wywiadówek, to mam dokładnie te same wspomnienia. Masz oczywiście rację, że dziś wszystko jest trochę inne, ale ja też wiem, że szkoła i oceny nie są wyznacznikiem sukcesu i może dlatego mniej ciśnienia wywieram na mojego syna. Wiem też, że w dobie nowych technologii coraz trudniej jest powiedzieć, czego należy się uczyć. No, szczególnie, że zawody dla naszych małoletnich dzieci jeszcze nie zostały wynalezione, więc rzeczywiście, brawo. Dla mnie najlepszą rzeczą, jak syn ukończył liceum, było odinstalowanie dziennika elektronicznego. Normalne zerwanie się z uwięzi. Powiem wam, że ja też cierpię z tego tytułu. Kolejna sprawa. Ja w szkole miałem najlepsze oceny, ale z zachowania zawsze najwyżej nieodpowiednie. To zupełnie tak jak u mnie, tylko ja nie miałem najlepszych ocen. I dalej też o mnie będzie. Inteligentny cham, na mnie pani od matematyki mówiła, a na mnie pani od polskiego. I teraz uwaga, uwaga, rozbieramy się do naga. Moja żona jest tą biedną nauczycielką. Szkoda czasu, by komentować ten patologiczny układ rodzic-nauczyciel.

No, musiałem bronić się i bronić dobrego samopoczucia rodzicielki, skoro na pierwszym zebraniu w liceum dowiedziała się, że z tego liceum to nikt się na studia nie dostaje. Wróciła blada i przerażona, a ja byłem cały happy, że dostałem się do tego właśnie liceum, bo już od wejścia biła z tych murów pozytywna energia. W przeciwieństwie do innego, gdzie zdawałem egzamin, ale na szczęście mnie nie przyjęli. Wiecie, jak mi zależało, żeby nie zdawać tych egzaminów?

Wyobraź sobie, jakby nasi starzy mieli online dostęp do dzienników. Po tygodniu w pierwszej klasie podstawówki byłaby już seria zawałów. A gdzie ochrona dzieciństwa, szczęścia i beztroski prywatności w końcu? Po co im było wiedzieć, gdzie byłem i co robiłem, zamiast siedzieć w szkole? I dzięki tej beztrosce i niewiedzy tata ma już 99 lat. Panie Marku, mądrego to dobrze posłuchać.

Słuchajcie, proponuję zakończyć ten nierówny pojedynek i dać pokój. No chyba, że na przykład jakaś młodzież nas słucha, to bardzo chętnie usłyszę to bezpośrednio z ich ust. Oczywiście możliwe są też podszywania się pod młodzież. Może jakiś dojrzały osobnik podszyje się pod trzynastolatka i napisze, jak on to widzi. Możemy tak zrobić, ale nie musimy. I chciałem też zapytać, czy wy w ogóle tak, bo mam wrażenie jakiegoś takiego rozkojarzenia dzisiaj, czy wy w ogóle wiecie, po co myśmy się tu dzisiaj spotkali? Jaki my mamy dzisiaj temat główny? Halo, Michał, temat główny?

To była trudna młodzież, która pod koniec lat 60. kończyła uczelnię i widzicie, jak marnie skończyli. A teraz będzie za to bardzo elegancki pan, w którym kocham się od co najmniej 10 lat.

Jednego singla ta dziewczyna nagrała. Właśnie tego. I właśnie go nie mam. Moi drodzy, literka E, niezbyt atrakcyjna, a jednak...

zadać sobie tyle trudu, nagrać takie dwie piosenki jak te dwie ostatnie, a potem ich nie opublikować. Przecież to jakieś wariactwo jest, nie wydaje wam się? Ale całe szczęście macie mnie. Dlatego mogliście ich posłuchać. A dwóch kolejnych to możecie poszukać w sklepach z tanimi płytami.

czasy są trudne, więc dwa poważne tematy zostawiłem sobie na prawie koniec. Ale od tego przecież mamy koniec, żeby tam te poważne tematy poruszać. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie listy, słowa otuchy. Bardzo żeście mnie podnieśli na duchu. I powiem wam, że bardzo się cieszę, że was mam. I chciałem powiedzieć, żebyście za tydzień wyprasowali sobie stroje gimnastyczne. Oczywiście wiadomo, jaka góra, jaki dół. Bo za tydzień zajęcia poprowadzą czempioni Fujiya i Miyagi. Dziękuję. Dobranoc.

0: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
1: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Radio 357.
4: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
5: Minęła 21. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Grażyna Bochenek, a za konsoletą w Rzeszowie Jacek Młodochowski i w Warszawie Michał Folk. Plac na rozdrożu nadajemy dziś z gościnnego studia Estrady Rzeszowskiej. Mamy tu przytulnie, nastrojowo. Jacek nam włączył lampki i neon. I w takich okolicznościach będziemy rozmawiać z moimi gośćmi o arteterapii. Pojęcie wywodzi się z łacińskiego ars, sztuka, i greckiego terapeia, leczenie. Więc dosłownie oznacza terapię przez sztukę. Istotą arteterapii jest wykorzystanie procesu tworzenia do wyrażania i przyjęcia własnych emocji, zaakceptowania przeszłości i poprawy samoświadomości. Zdarza się, że powstają wtedy dzieła o wartości w postaci tego artystycznego dzieła jest w tym przypadku najważniejszy. O zastosowaniach arteterapii i jej skutkach dla pacjentów, czy też uczestników. Teraz ustalimy, jakie słowo jest tutaj odpowiednie, ale też o tym, kim są arteterapeuci i w jakich warunkach prawnych pracują w Polsce. O tym dziś opowiedzą znakomici goście, a więc Anna Steliga, doktor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog specjalny z dyplomem z malarstwa, członkini Europejskiej Federacji Arteterapeutów, autorka wielu artykułów i książek o arteterapii. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Bartosz Nalepa, artysta wizualny, absolwent krakowskiej ASP, instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, który prowadzi pracownię plastyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Również dobry wieczór.
7: Tak, dobry wieczór.
5: I jeśli Państwo słuchacze Radia 357 chcielibyście włączyć się do rozmowy, to serdecznie do tego zapraszam. Najprościej skorzystać z możliwości, jakie daje aplikacja. W ten sposób Państwa komentarze trafią prosto do mojej skrzynki mailowej. Oczywiście można pisać także właśnie na adres mailowy, czyli grazyna.bochenek@radio357.pl. Możecie Państwo również pisać komentarze w naszych mediach społecznościowych.

0: Anna Steliga, doktor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog specjalny z dyplomem z malarstwa, członkini Europejskiej Federacji Arteterapeutów i Bartosz Nalepa, artysta wizualny, absolwent krakowskiej ASP, instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, to goście dzisiejszego placu. Pewnie wypadałoby zacząć naszą rozmowę od definicji, czym arteterapia jest, ale też jak się rodziła, bo to samo pojęcie nie ma takiej bardzo długiej historii, jednak terapeutyczne możliwości sztuki chyba już dosyć wcześnie zostały rozpoznane przez człowieka, prawda?
1: No, definicja zmieniała się z czasem, ale moglibyśmy powiedzieć, że praktycznie od starożytności ta terapia poprzez wszelakiego rodzaju sztuki, bo nie myślimy tutaj tylko i wyłącznie o sztukach plastycznych, o sztukach wizualnych, no ale wtedy bardziej o sztukach muzycznych, była wykorzystywana, tak jak wspomniałam, od starożytności. Ona miała leczyć na przykład melancholię u pacjentów, u osób, które z niej korzystały, więc towarzyszyła bardziej nazwana bądź mniej nazwana ludzkości od zarania, może bardziej nawet intuicyjnie wyczuwano, że coś takiego jest. Natomiast już nazwanie jej taką nazwą, którą dzisiaj używamy, to są lata 40. XX wieku. Przychodzi do nas ta moda na arteterapię z ośrodków brytyjskich. Natomiast w Polsce początkowo ta nazwa się nie przyjmuje i to jest wtedy nazwa może taka szersza kulturoterapia.
0: Kulturoterapia. A jak zdefiniować tą, pozostańmy przy tym określeniu jednak, arteterapia?
1: No to najprościej, że jest to terapia przez sztukę. Z tym, że w tym myśleniu będziemy mieć taki zakres wąski i zakres bardziej szeroki. W wąskim zakresie będzie to myślenie typowo rzeczywiście o terapii przez sztuki plastyczne i przez sztuki muzyczne. Natomiast w tym szerokim zakresie wejdzie w to wiele innych odmian. Będzie na przykład choreoterapia, czyli poprzez ruch, będzie filmoterapia, będzie biblioterapia, chromoterapia poprzez sam kolor i takie wydawać by się mogły egzotyczne odmiany jak talasoterapia, silwoterapia, hortykuloterapia, dokładnie.
0: Jeszcze przychodzi muzeoterapia, bo przecież te dyskusje są takie współczesne, czy bilet do muzeum można traktować, czy może być na receptę nawet, tak? Bo poprawia nasze, taki dobrostan.
1: Tak, poprawia dobrostan, a to jest też dobra definicja, że arteterapia służy temu, aby poprawić nasz dobrostan.
0: A ta wąska definicja?
1: Wąska definicja to plastykoterapia, czyli terapia poprzez sztuki wizualne i muzykoterapia. Te dwa takie rzeczywiście klasyczne odłamy, ale też pamiętajmy, że ta terapia może się podzielić na terapię receptywną i terapię kreatywną. To też musimy brać pod uwagę, czyli na przykład jeżeli mówimy o poezjoterapii, to w przypadku receptywnej poezjoterapii to jest słuchanie wierszy, a w przypadku już by było kreatywne i pisanie wierszy. Mhm. Czyli zawsze te dwa odłamy jeszcze też mogą tutaj występować.
0: Ale to kluczowe założenie chyba arteterapii, tak, to jest to nakierowanie na proces jakiś, tak? Jeśli mówimy właśnie o tym tworzeniu, nie tylko o przyjmowaniu jakiejś sztuki, tylko braniu udział w sposób aktywny w jej tworzeniu, to się podkreśla, że to chodzi, nie chodzi o ten efekt, jaki ma być osiągnięty, tylko o proces.
1: Tak, chodzi o proces, bo tu może powiązalibyśmy to też z funkcjami, które arteterapia ma. I wśród tych funkcji jest taka funkcja, wydaje mi się, że taka najważniejsza, czyli korekcyjna. I ta funkcja składa się z kilku takich elementów, między innymi jest to właśnie odzyskanie równowagi psychicznej, jest to rozładowanie jakiejś frustracji, jest to ułatwienie komunikacji nie tylko z samym sobą, ale z innymi ludźmi, co ułatwia też funkcjonowanie w ogóle w świecie. Będzie to takie wszystkie elementy, które będą zwiększać jakiś taki właśnie poziom naszego dobrego samopoczucia. Więc ta funkcja jest tutaj bardzo istotną funkcją, ale do funkcji doliczy się wiele innych, między innymi funkcję edukacyjną, ponieważ tworząc, my poznajemy też samych siebie lepiej, my zdobywamy też jakąś wiedzę o sobie, o jakichś swoich nowych umiejętnościach. No i jakby nie patrzeć, pojawia się też taka funkcja ludystyczna, funkcja w pewien sposób rekreacyjna. Tak powinno generalnie być, że ta artterapia w konsekwencji ma poprawić nasze funkcjonowanie, choć w trakcie może niekoniecznie od razu.
0: Może być różnie. A funkcja integracyjna?
1: Funkcja integracyjna to zależy, czy ta terapia pomoże osobom w takim układzie, że będzie to robione grupowo. Przykładem może być praca z osobami na oddziałach onkologicznych, które na przykład w tej chwili robi ośrodek katowicki dość mocno. I rzeczywiście założenie, aby pracować w grupie, aby pracować z grupą, aby dzielić te swoje doświadczenia, ma tam sens. Natomiast jeżeli na przykład pracujemy z osobą, która doświadczyła różnych stanów lękowych, stanów wstydu w różnych kategoriach, bo to może być wykorzystanie seksualne, to może być przemoc domowa i tak dalej. Więc no, tu trzeba najpierw rozeznać każdy przypadek indywidualnie, czy na tą terapię grupową to jest czas i miejsce, w jakiej kolejności, czy najpierw zaczynamy od kontaktu jeden na jeden, czy zaczynamy od grupowej terapii.
0: To już z tego krótkiego przeglądu jest jasne, że tych osób, dla których arteterapia jest, czy mogłaby być, jest bardzo dużo. Jest tak? Bardzo. Że to jest bardzo zróżnicowana też grupa.
1: Bardzo zróżnicowana grupa i wiele osób myśli, że jest to terapia dedykowana osobom z zaburzeniami różnego rodzaju, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami intelektualnymi. Natomiast ta terapia jest skierowana, tak jak już tu wspomnieliśmy, do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Powiedziałabym, że dla każdego tak zwanego normalnego, choć to pojęcie jest dość kłopotliwe, ona także jest. Ona jest na przykład dla osób, które są uzależnione, ona jest dla osób, które zmagają się na przykład z PTSD, dla osób, które mają jakieś problemy i borykają się z problemami na przykład odżywiania, dla osób, które są w krótkotrwałej traumie, kogo jeszcze nie wymieniłam.
0: A dzieci? Albo seniorzy?
1: Dzieci jak najbardziej, bo jest praca z dziećmi, także właśnie z dziećmi na przykład spektrum autyzmu, albo z dziećmi, które właśnie doświadczyły przemocy, albo doświadczyły właśnie różnych innych przykrych rzeczy w swoim życiu, jak chociażby żałoby. Dlatego, że pojęcie żałoby i zrozumienie straty w przypadku dzieci jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku dorosłych, więc arteterapia, działania, szerokie różne działania z zakresu arteterapii mogą się właśnie przysłużyć do, no, do wytłumaczenia czy też zrozumienia właśnie przez nich tych stanów.
0: No właśnie, ale to jak to działa?
1: Oj, to musielibyśmy mieć bardzo długą audycję. Bartosz może nam
0: Bartosz się zgłasza od razu, tak, do tej pory milczący.
2: Znaczy, to ja bym chciał powiedzieć, Erich Fromm, taki mój ulubiony filozof dwudziestowieczny, powiedział, że to, co najbardziej nas pociąga w drugim człowieku, to jego tajemnica. Tak. I żeby poznać jakby tą tajemnicę, no to trzeba stworzyć relację z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że tym jest terapia. Tak. A art terapia, no to tylko forma, tak? Czyli wykorzystanie tych technik, które pozwalają nam tą relację nawiązać, stworzyć przestrzeń bezpieczną, ciepłą, dobrą, takiej, której się dobrze jakby czuje, w której się czuje komfortowo i tak dalej, i tak dalej. To jest ten sposób na to, że to jest ta w moim odczuciu ta definicja jakby tej arteterapii.
0: Myślałam, że tutaj usłyszę jakieś takie wywody dotyczące tego, co sztuka robi na przykład z naszym mózgiem.
1: A to chyba żadne z nas nie powie tych wywodów.
2: Ja nie wiem, co robi. Ja wiem, jak
0: to działa.
2: Jak to działa w rzeczywistości. To znaczy z osobami, które uczestniczą w moim w moich zajęciach. Ja pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi przede wszystkim. To są osoby chore na schizofrenię głównie. No i cóż, poprawa jest widoczna. No to może w ten sposób.
0: A czy ty możesz powiedzieć, w jaki sposób ty w ogóle znalazłeś się w tym miejscu jako artysta? W którymś momencie tam właśnie droga cię poprowadziła? Czy możesz powiedzieć, jakie to były okoliczności?
2: Znaczy, wróciłem do Rzeszowa z osobistej sytuacji. Musiałem się zaopiekować mamą. No i jednocześnie musiałem zrezygnować z tego świata, w którym do tej pory...
0: Ze świata artystycznego, bo to jest ważne,
2: znaczy, tak? Ze świata artystycznego nigdy nie zrezygnowałem. Jestem, cały czas maluję i to jest jakby... Tu już nie ma dyskusji.
0: Ale ta praca artystyczna była taką dominującą.
2: No tak, tam wtedy się wyłącznie tym zajmowałem. Tak. Mm-hmm. Natomiast przyjechałem do Rzeszowa, no i musiałem znaleźć tą pracę. Kolega akurat, z którym mieszkałem w akademiku, studiowałem razem na akademii, pracował na warsztatach terapii zajęciowej obok tego domu pomocy, w którym dostałem jakby pracę. I on mi zaproponował, żebym spróbował tam. Mm-hmm. No i tak się stało. No i to zaczęło się dosyć intuicyjnie, no, od przeglądania tych szuflad, którymi byłem zafascynowany tymi pracami. To było coś niesamowitego.
0: Co takiego zobaczyłeś w tych szufladach, w tych pracach? Podobnego albo innego, albo i takiego do tych prac, które znałeś ze środowiska właśnie artystycznego.
2: Znaczy tam były wszystkie te elementy, które istnieją jakby w sztuce takiej wizualnej akurat, bo mówię o obrazach w tym momencie. Ale nieprawdopodobna intuicyjność w tym. No, różne zabiegi tam były stosowane, no też... Ciężko to opowiedzieć, bo trzeba było to widzieć, ale byłem zafascynowany.
1: Kolor, to wszystko, nie?
2: No tak, no ale przede wszystkim to takie mocne uderzenie, takie prawdziwe.
0: Czyli takie fascynujące pod kątem faktycznie artystycznym.
2: No tak, to mnie zafascynowało i dlatego tam jakby zostałem, to mnie pociągnęło. To był ten pierwszy moment tego kontaktu, a później z tymi osobami, bo to nie jest tak łatwo nawiązać właśnie tą relację, o której wspomniałem, Ja nie miałem żadnych, oprócz intuicji takiej artystycznej, no to ja nie miałem żadnego doświadczenia w tym temacie. No to trzeba się przyznać do tego.
0: Ale rozumiem, że musiałeś pewnie jakieś właśnie nowe umiejętności jednak nabyć, kursy, tak?
2: No tak, w trakcie jakby pracy, no to tak. Później włączyliśmy się w taki nurt schizofrenia, otwórzcie drzwi, w taki program. Zaczęło mnie to też fascynować od strony takiej, no już jakby choroby, żeby pomóc tym ludziom, no to też trzeba się orientować, jakby z czym oni się zmagają, tak. W samym Domu Pomocy Społecznej też uczestniczyłem w zespole takim opiekuńczo-terapeutycznym, tak, w którym gdzieś te osoby są, omawiamy jakby jakieś sytuacje, jeżeli mamy kłopot, no to tak to wygląda generalnie. No i zacząłem jeździć też po Szpitala Babińskiego, pamiętam taki wykład, w którym jakby olśniło mnie, to jedno zdanie było, którym jakaś pani doktor powiedziała, że najważniejsze u drugiego człowieka to jest, że nasze oczekiwania nie są najważniejsze, czasami ten komfort, ta jakość życia zależy, jest zupełnie inna, zależy od zupełnie czego innego niż my widzimy.
0: Niż nam się wydaje.
2: Niż nam się wydaje i to nagle jakby zobaczyłem z Ania zna tą kobietę, była dziewczyna, która wychodziła na zewnątrz, uciekała, czy deszcz, czy coś takiego i wykonywała strawy, takie olbrzymie kompozycje. Mhm. Wyrywała ją i tak dalej. No i oczywiście personel ją zatrzymywał, ale nie dlatego, tylko on chciał jej pomóc. No ona w deszcz potrafiła przez okno nawet. Taki był ten imperatyw tworzenia, nieprawdopodobny. A to zobaczyłem zupełnie przypadku, bo to było na początku mojej pracy, że wyszliśmy gdzieś na jakiś korytarz i z okna zobaczyłem kilkumetrowe takie kręgi.
0: Niesamowite.
2: No niesamowite, no to momentalnie. No i później zacząłem to dokumentować i też jakby rozmawiać. Dla niej ważniejsze niż ten deszcz i to, że zmokła.
0: Niż komfort bycia w ciepłym, tak, i w suchym.
2: Tak, jest, więc tutaj trzeba wyważyć te dwie rzeczy, no bo to też nie mogło tak być, żeby pozwolić, żeby zachorowała.
0: Żeby robić wszystko. Ale to pokazuje, jak bardzo trzeba mieć otwartą głowę i być uważnym na tą drugą osobę.
2: No to wystarczyło to spostrzec i później porozmawiać i jakby ustaliliśmy już te reguły, tak, że oczywiście, że ona może robić no wszystko.
0: To jest bezpieczne.
2: To jest bezpieczne, tak. Ona się lubiła tak kolebać na plecach. To jak ktoś tworzy, to jakby to jest fascynujące i to się też jakby patrzy na to w sposób normalny, no bo fascynujące w tym było chociażby to, że ona z perspektywy swojej nie była w stanie jakby ogarnąć tego rysunku, czyli ona musiała mieć to w głowie gdzieś. Mówimy o pewnych zjawiskach akurat, bo to nie była też arteterapia w sensie takim, ja jej tylko umożliwiłem pewną, stworzyłem jakieś możliwości do tego.
1: Ania. No moglibyśmy tutaj jeszcze rzeczywiście do tego, co Bartosz dodać, że i jeszcze takie dwie drogi w tej arteterapii można wyróżnić, bo pierwsza to jest ta, kiedy my mamy konkretne zadanie arteterapeutyczne, my chcemy popracować nad konkretnym tematem i rzeczywiście tam to jest cały proces, nad którym no, trzymamy kontrolę. I często te działania z tego zakresu arteterapii to są działania i to są prace, które w ogóle w żaden sposób nie są nastawione na ten efekt artystyczny, bo chodzi o coś zupełnie innego.
0: Kiedy na przykład otworzenie kogoś?
1: Tak, jeżeli na przykład pracuje się z przepracowaniem przez kogoś traumy, wstydu, lęku, strachu, czy też właśnie tego poczucia straty, no to jest zupełnie inne działanie. Natomiast arteterapia daje też tę możliwość działania właśnie tego wyswobodzenia artystycznego, o którym tutaj Bartosz mówi. No oczywiście instruktor czy terapeuta jest potrzebny, żeby to w jakiś sposób też bezpieczność tego utrzymać, ale absolutnie nie zabijania tych tendencji twórczych, które te osoby w sobie niewątpliwie mają, bo Bartosz ma w zestawie u siebie wiele postaci mega artystycznych.
2: No tak.
0: To może oddajmy głos teraz właśnie niektórym podopiecznym. Możemy posłuchać fragmentów ich wypowiedzi. Wypowiedzi, które były zarejestrowane podczas projektu, który właśnie Bartosz Nalepa realizował, Nasze negatywy. Taki był ten tytuł. Może krótkie wprowadzenie, jak same te nagrania. To były nagrania wideo, my oczywiście posłuchamy tylko wersji audio. Jak one powstawały?
2: To było taki mieliśmy pomysł, żeby to była wykorzystać terapię wspomnieniową. Tak? Czyli te uczestnicy tego projektu na początku uczestniczyli w takiej sesji zdjęciowej. Świetnie tam byli do tego wymalowani, Mike, tutaj wszystko bardzo ładnie, dobrze się w tym czuli. No i później jakby każdy z nich miał przynieść jakieś artefakty albo zdjęcia z przeszłości, które dobrze im się w jakiś sposób tam kojarzyły, coś ważnego dla nich. No i zaczęli przynosić jakby te rzeczy i to był jakby punkt taki wyjścia do tego, żeby rozmawiać. Rozmawiać o przeszłości, ale również o tych ich obecnym jakby stanie, o tym czasie, w którym zetknęli się z chorobą, czy byli w jakiś sposób odczuwali stygmatyzowani, co jest ważne dla nich w tym momencie. I cały ten anturaż, któryśmy stworzyli w ramach tego projektu, sprowokował te osoby do nieprawdopodobnych jakby wyzwań. Ja tam pracuję 25 lat już i wiele z tych osób znam już wiele, wiele lat, od samego początku.

0: no były sytuacje, w których my sami pytaliśmy, czy może stop. Mhm. Nie? No, ocierały się o bardzo takie jakby traumatyczne.
1: Tak, intymne i traumatyczne.
0: Intymne. Mhm. Wiadomo, jednak to na zewnątrz gdzieś miało wyjść, więc mówimy, że wykorzystamy oczywiście, tylko zautoryzujemy te nagrania i tak dalej. Nie, my chcemy mówić. Ja chcę opowiedzieć o tym.
1: To krótkich fragmentów posłuchajmy. Mamy też zgodę od uczestników, żeby te nagrania wyemitować. To będzie tylko taki wyimek z tych nagrań, które zostały przeprowadzone.
2: Moim wspomnieniem dawnym jest wyjazd nad morze i w góry. Chodzimy po górach, grzyby my zbierały, pływanie w morzu, cieplutko było. Moim marzeniem jest zostać sportowcem.
3: W jakiej dziedzinie chciałbyś zostać sportowcem?
2: O pojętym. Siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka. Przypomniałem sobie, chciałem być kolarzem. Największej radości daje mi rower. Chciałbym być kolarzem, ale nie sam kolarzem.
4: Marzenia na przyszłość, żebym szkołę skończył, do pracy poszedł.
5: Przez całą szkołę podstawową miałam jedną wychowawczynię, była to polonistka, zaszczepiła we mnie miłość do książek, która pozostaje ze mną do dnia dzisiejszego. Obydwoje rodzeństwo zachorowało w tym samym czasie na schizofrenię. Mój brat najpierw trafił do szpitala psychiatrycznego. Ja po prostu na wieść o jego chorobie załamałam się i lekarz powiedział, że cierpię na tą samą chorobę co i on. Tej choroby na początku w ogóle nie rozumiałam i to na pewno nie jest ją łatwo zrozumieć. Ciężko mi było pogodzić się po prostu, bo trafiłam tam po próbie samobójczej. Pomogło mi na pewno, dużo pomogły mi leki i odpowiednie pomoc lekarska na pewno. Staram się spędzać czas w miarę aktywnie. Czytam, staram się interesować światem dookoła.
6: Co bym powiedział komuś, gdyby się dowiedział o swojej chorobie? Że daleka droga jest do zrozumienia tego wszystkiego i trzeba poradzić sobie z własnymi demonami. Że jest na kim się oprzeć i zawsze poprosić o pomoc.
1: Bardzo różne wypowiedzi, różny stopień też autorefleksji. Myślę, że to również wpływa na to, jak prowadzi się zajęcia z grupą tak zróżnicowaną.
0: No bezwzględnie tak. Znaczy, no tutaj ten stopień jakby jakiejś takiej świadomości albo też zainteresowania jest, zaczyna się od indywidualnej zwykle, jakby tego kontaktu, tej zbudowania tej relacji. I później to, co Ania jakby mówiła, tworzy się grupę, która gdzieś, powiedzmy, pasuje do siebie. I tutaj w tym projekcie akurat był rozmach duży, natomiast taka formuła była, w której oni wszyscy się odnaleźli, bo mieli takie wspólne też jakby doświadczenia. No, tutaj ten Michał, który mówił na samym końcu, przyniósł na przykład figurkę, która mu została po ojcu, wypalona gdzieś na WSK w Rzeszowie, jakiś odpad taki on przyniósł do domu. I proszę sobie wyobrazić, że to jest jedyna rzecz, jaka została mu po ojcu. Nie ma nic. Więc to nagle...
7: No myśmy prezentowali już fragmenty też tych naszych negatywów, czy na konferencji właśnie na kongresie, pierwszym kongresie międzynarodowym artyterapeutów w Katowicach w kwietniu tego roku. Bardzo było duże zainteresowanie i wręcz pytano mnie, gdzie można całość tego filmu zobaczyć. Może uda nam się wyruszyć z tym filmem, bo i Warszawa się po to zgłosiła i Katowice, ale też na dniach otwartych, adaptacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim zrobiliśmy taki pokaz tego filmu i spotkanie ze studentami. I zrobiło to piorunujące wrażenie.

0: wrażenie. Całość tego filmu, wszystkie wypowiedzi, potem gdzieś tam zostawały z nami osoby i rozmawiały, bo gdzieś to w nich mocno się działo. Więc wspaniale, że Bartoszowi się takie rzeczy chce robić.
1: Bardzo, bardzo jest poruszające to nagranie, także w połączeniu z pracami samych podopiecznych, prawda? No bo to były na te warsztaty, na ten projekt też się składały zajęcia animacji.
2: Tak, wcześniej jeszcze bym chciał tylko powiedzieć, że to o tej integracji, tego doświadczenia. Dlatego wspomniałem o tej figurce, bo za chwilę odezwała się i też mówiła tam dziewczyna, która powiedziała, że ona z kolei ma emblemat, który podarował jej też tato, kiedy umierał na raka. Później znowu jakaś sytuacja, tego nie tylko były tak ciężkie, ale to stworzyło jakąś taką, między nimi już jakąś taką więź. No tak się to tworzy ta grupa, powiedzmy.
1: Pytałam o tą animację, bo to też może takie jest nieoczywiste zadanie, no tak, prawda, plastyczne.
2: Z tych artefaktów, które przynieśli, zdjęć właśnie, tych figurek, czy jakichś ważnych dla nich rzeczy, maskotka nawet tam się gdzieś pojawiła, jakieś stare zdjęcie z dzieciństwa. Ożywialiśmy ją z pomocą animacji poklatkowej takiej. Sami ożywiali. Ta figurka się kręciła na przykład. Tam był pan Marek, który stracił wszystko, był milionerem, stracił wszystko. Jedyne, co mu zostało z całego tego życia, był fotografem też. Nie? To był pierwszy.
1: I to znakomitym fotografem.
2: Tak. I to, co mu zostało, to był pierwszy jego aparat, który zarobił. Gdzieś stał w kolejce jeszcze za komuny i na Grunwaldzkiej w Rzeszowie i całą noc i wydał pół jakiejś z wesela jakiejś takiej pieniędzy. No i to mu zostało. Nie?
0: Myślę, że też istotne to, że właśnie w tym projekcie Nasze Negatywy było użycie polisensoryczności, zastosowanie polisensoryczności i te różne sposoby wydobywania tej reminiscencji, wydobywania tych obszarów wspomnień były różnorakie, bo właśnie dla jednego to dźwięk, dla innego to słowo, dla innego to przedmiot, który może właśnie wywołać te wspomnienia i spowodować to otwarcie, więc w tym projekcie, na tej wystawie dużo się działo, i w kolorze, i w barwie, i w dźwięku.
2: Dźwięku też, tak. Ponieważ tam słyszeliśmy takie fragmenty, oni tworzyli sami tą muzykę na pomocą mis takich akustycznych, różnych jakichś gongów i tak dalej. Tam też się pojawiły wspomnienia.
1: Aha. A na zdjęciach z wernisażu widać też przejęcie na twarzach uczestników.
2: No, chyba tak, no to było dla nich wydarzenie, to naprawdę, raz, że galeria taka profesjonalna, tak, dwa, że zadbaliśmy o to, żeby to naprawdę było dobrze zrobione, powstała cała instalacja multimedialna, bo oni wykonali jeszcze zdjęcia w technice cyanotypii, czyli z tych portretów, które tam były robione już podczas tej sesji fotograficznej profesjonalnej. Powstały negatywy, z tych negatywów oni wywoływali sami za pomocą słońca i tam różnych jakichś takich biologicznych jeszcze jakichś elementów. No tworzyli swoje takie portrety wewnętrzne, można, z wykorzystaniem swoich negatywów, swoich twarzy.
1: Bardzo to było ciekawe. Zatrzymajmy się w tym miejscu, w naszej rozmowie, żeby może takiego głębszego oddechu nabrać. Wrócimy do rozmowy po muzycznej przerwie. Ja przypominam, że Państwo też możecie do naszej rozmowy się włączyć poprzez komentarze w mediach społecznościowych, maile wysyłane na adres grazyna.bochenek@radio357.pl albo oczywiście przez aplikację.

0: Z dr Anną Steligą i Bartoszem Nalepą rozmawiamy o arteterapii. Czy arteterapia, wiemy już, że to nie ten efekt jest ważny, ale czy ona jest dla osób, które totalnie są nieuzdolnione plastycznie czy też muzycznie? Czy można proponować właśnie wszystkim takie zajęcia?
1: No tak, zdaje się, że tak.
0: Tak, po prostu.
1: Ale tu bym jeszcze, że z tym efektem to nie jest tak, że on ten proces tam i to nad tym bym się tak, że to wiadomo, że to terapię.
0: Że jednak
1: efekt ma piorunujące jakby znaczenie. No już jakby ten sam fakt też później wyjścia z tym gdzieś na zewnątrz.
0: Taka satysfakcja, tak?
1: No satysfakcja, ale też to pamiętajmy, że to są ludzie ze względu na chorobę, ale też sytuację, no i społeczną też jakby wykluczone też często jakby, no to przez objawy choroby albo...
2: No i chcemy to zmieniać, bo od wielu lat robimy wspólnie takie projekty, w których uczestniczą także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, z pracowni plastycznej Bartosza, takie projekty międzynarodowe w dialogu ze znanymi artystami, gdzie potem są cykle wystaw w ośrodkach muzealnych, w ważnych galeriach, wydajemy publikację książkową i tam ramię w ramię stają po prostu artyści profesjonalni, studenci studiów artystycznych i właśnie mieszkańcy DPS-u.
1: I niekoniecznie jakby z takim zacięciem plastycznym jakby na co dzień. Tu może tak szybciutko powstać taką historię właśnie o kobiecie, która przyszła do mnie i mówi, że szuka zajęcia. Do pracowni zaglądnęła do mnie i wcześniej nie była zainteresowana, robiła gdzie indziej, tam gdzieś w kuchni pomagała, ale z jakichś powodów... No przyszła do mnie i szuka zajęcia. No to w pierwszej kolejności no to zaczęliśmy rozmawiać, co panią interesuje. To mnie bardzo udało się w ogóle z nią tam jakoś nawiązać kontakt. No więc kredki leżały, no to proszę coś tam narysować. Był takie bardzo naiwne, jak szlaczki, jakieś takie jakieś rzeczy. Zupełnie przypadkiem z wcześniejszych zajęć został album z takimi zdjęciami takimi. I ona zaczęła je kopiować. I nagle ja patrzę, a tu jest coś niesamowite. Ona była laborantką wcześniej i podchodziła do tego nieprawdopodobnie rzetelnie. Do wszystkiego. I powstały genialne jakby rysunki. Ona śliniła te kredki tak rysowała. No, później okazało, że jakby ten efekt plastyczny no, tak niesamowity, dlatego że ona miała wady wzroku troszeczkę i takie niewyraźnie jakby to im nie oddawała tych szczegółów, tylko upraszczała to zdjęcie tak schematycznie, ale kolory tak strasznie wszystko, ona traktowała to jako pracę. Jako pracę, no, tak, że no, skarżyły się na nią nawet współmieszkanki, bo ona potrafiła w nocy wstawać, zapalić światło i tak dalej. Później przychodziła do mnie, oczekuje zapłaty. On się akurat zgadza. Za ciężko.
2: Zachodzimy do tego mózgu znowu, niezbadany ten mózg.
1: Sztuka wymaga wynagrodzenia. Tak.
0: Ja wybrałam jeszcze jeden fragment z tych nagrań zrealizowanych w ramach projektu Nasze Negatywy. To może teraz go posłuchajmy. Jestem ciekawa, może to jest ta osoba, a może nie. Posłuchajmy.
3: Coś mam takiego, że rysuję dosyć dużo i zobaczę jakąś tam cząstkę, którą myślę, że jest dla mnie, mogę to narysować. No i później obieram w kolory i tak taką cząstką się inspiruję i ten obraz tak powstaje w ten sposób. Jakby te kredki, powiem, troszkę magicznie były zaczarowane i że lubią mnie po prostu. Ja siedząc, stojąc, patrząc tak na świat, jestem troszkę takim obserwatorem, że powiem. I to, co widzę, chcę zmienić, co jest dobre dla mnie, korzystne, takie prawdziwe, no to realizuję to w rysowaniu.
0: Już wiem, że to nie jest ta osoba, ale jest to niezwykła osoba.
1: Tamta też jest wspaniała i jej prace też wisiały w biurze wystaw artystycznych na wystawie w Kraina Zmysłów, takiej żeśmy zrobili. Imponowały naprawdę artystom z wysokiej półki.
0: Potwierdzam.
1: Natomiast tutaj mówimy o Krysi. To była pierwsze objawienie, które zobaczyłem. I proszę sobie jeszcze wyobrazić, że była taka sytuacja, że przeglądając te szuflady, wracając na moment do tego, zobaczyłem coś niesamowitego, jakiś świat, ale wpisany w takie, taką laurkową, jakiś schematyczny rysunek i w to upchany wspaniały gest malarski. Zaraz pobiegłem na warsztaty terapii zajęciowej zapytać się, kto to jest. No i momentalnie zjawiła się Krysia. Dałem jej wolność. To znaczy ona tam upychała w te takie kolorowanki, po prostu cały ten świat. No i dałem jej wolność, żeby mogła robić. Mówiliśmy, że to leczy też. Nie przypisuję sobie zasługi wyłącznie, no bo też mówimy o leczeniu. Tak, to wspierające to jest ważne słowo, tak? Mhm. Że no nie leczy samo w siebie, ale wspiera. Jakby
0: nie zastąpi leków na przykład.
1: Cały ten proces. Ale od tamtego czasu już nie była w szpitalu. No. Przez wiele, wiele lat.
2: Ale oczywiście, jak Krystynę poznałam 20 parę lat temu, to zupełnie to jest inna w otwartości swojej postać. No i taka artycha najprawdziwsza. Ona dyskutuje o sztuce. Ona jest mega otwarta.
1: Ten film się nazywał, to jeden z tor obrazujący i pokazujący, a zarazem nigdy nie kończący się świat najpiękniejszych, miłych moich wyobrażeń. To jest tytuł jej obrazu.
2: No i trzeba go było przetłumaczyć na angielski, dlatego że była prezentowany, ten film
1: robił
2: był prezentowany.
1: Specjalista do tłumaczenia, który film współpracuje z teatrem, stary mój przyjaciel.
2: W Rydze na konferencji artyterapeutów, także wzbudził dużą, dużą ciekawość. Drodzy, i pracę jej też.
0: Drodzy Państwo, mamy pytanie od pani Doroty. Do pani Anny i pana Bartosza. Chciałabym rozpoznać, czy nadaje się na arteterapeutkę i zastanawiam się, jak to rozeznać w sobie. I zastanawiam się też, czy jest druga strona medalu w pracy z osobami chorymi. Czy mogliby państwo opowiedzieć o swojej perspektywie, co jest szczególnie trudne? Może najpierw to właśnie, kto może zostać terapeutą i jak to jest z tym zawodem arteterapeuty w
2: Polsce? No to dotkniemy teraz sedna i trudnego tematu, bo jest to zawód, który ciągle jest w Polsce nieuregulowany. Gdybyśmy zapytali teraz kogoś z psychiatrii, to powiedziałby, że w arteterapii matką są sztuki piękne, a ojcem są sztuki medyczne i to jest zamknięte myślenie, czyli jest to traktowane jako zawód medyczny, arteterapeuta, który działa zarówno podczas diagnozy, podczas leczenia, jak i rehabilitacji. Natomiast całe gro arteterapeutów pracujących w Polsce, pracujących w warsztatach terapii zajęciowej, w środowisku w domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, w prywatnych gabinetach i tak dalej. To są osoby, które mają komplementarne wykształcenie, na przykład wykształcenie plastyczne, plus wykształcenie jeszcze na przykład pedagogiczne, pedagog społeczny. No i oznaczałoby to, gdyby ten zawód był wpisany tylko w zakres medyczny, że jest wielki kłopot. Kto tak naprawdę tym arteterapeutą w Polsce może być? Przez to właśnie środowisko arteterapeutów skupione między innymi w Stowarzyszeniu Kairos i kilku innych stowarzyszeniach, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka Krakowskim, działa mocno nad przygotowaniem standardów tego zawodu i tego, aby ten zawód mógł w Polsce iść dwutorowo, czyli i medycznie, i do takiej działalności edukacyjnej, do takiej działalności ogólnorozwojowej, do takiej działalności właśnie zajmującej cały pozostały obszar. Na to pytanie pani Doroty odpowiem, że można się udać na różnego rodzaju kursy, które dotykają zasadności arteterapii, wtedy zobaczyć, jak się tam samemu czuje, kiedy realizuje się takie tematy zbliżone do tematów, które później będzie się na przykład realizowało z uczestnikami. Są studia podyplomowe, no najbliższe niestety w Krakowie.
0: Ale dla studia podyplomowe dla wszystkich, niezależnie od kierunku?
2: Dla wszystkich. Studia podyplomowe są dla wszystkich. No i tak samo są studia pierwszego i drugiego stopnia, które prowadzą na przykład takie sztandarowe w Polsce, to będą studia realizowane właśnie przez Ośrodek Katowicki, międzyuczelniane, bo to jest Uniwersytet Śląski, to jest Akademia Sztuk Pięknych i to jest Akademia Muzyczna, więc one rzeczywiście są bardzo, bardzo kompleksowe. Kraków też takie studia robi, tylko że istnieje lekka obawa, no z jakim tytułem i z jakimi możliwościami później te osoby po skończeniu tych studiów i gdzie będą mogły trafić.
0: A jaka jest perspektywa czasowa dla tych prac związanych ze skonkretyzowaniem tych kwestii prawnych?
2: No, coraz bliższa, można rzec, dlatego że postulaty zostały skierowane w odpowiednie miejsca, no i oczekujemy, jak to się dalej potoczy.
0: A w Europie jak to jest przyjęte? To jest bardziej medyczny zawód, czy właśnie
2: Właśnie będąc w tej federacji, w IFAT-ie, czyli Federacji Arteterapeutów Europejskich, dominuje ten pogląd, że jest to bardziej i rzeczywiście w większości krajów jest to bardziej ten medyczny zawód, tylko w przypadku Polski byłaby to totalna rewolucja w przygotowaniu takich arteterapeutów, bo zrobi się całkowita luka w istnieniu tego typu osób. Więc miejmy nadzieję, że ten wyważony i rozsądny głos, który nasze środowisko zgłasza, czy środowisko terapeutów, którzy wywodzą się ze sztuk plastycznych i są równocześnie pedagogami, o tej dwutorowości rzeczywiście zaistnieje.
0: Mhm. Czyli ta dyskusja się toczy jeszcze cały czas.
2: Dyskusja się jeszcze
0: toczy. I trzeba pamiętać o osobach, które już się tym zajmują.
2: Dokładnie tak.
0: Mhm. A jeśli chodzi o arteterapię właśnie w Europie, na świecie, to jakie są teraz inne jeszcze zagadnienia, którymi to środowisko żyje? Czy rozważa się jakieś nowe podejścia, czy są jakieś nowe ustalenia, nowe metody?
2: Cały czas w poszczególnych ośrodkach tworzą się pomysły na nowe badania, na nowy sposób zastosowania arteterapii. Oczywiście żeby coś zostało wprowadzone jako pewnik, na przykład takie techniki, które były wprowadzone wiele lat temu, techniki rysunkowe, które na przykład określają nam, no, narysuj postać, narysuj osobę, dom, drzewo, osoba.
1: Psychorysunek.
2: Tak, taki psychorysunek. To musiał też przejść bardzo długą drogę od momentu wymyślenia go, poprzez standaryzowanie go i zaistnienie i rzeczywiście zastosowanie go. To jest tak jak z każdą nauką, więc tutaj pewnie nie wymienię żadnych, nie spodziewajmy się, że teraz wymienię jakiś przykład konkretny i powiem, że teraz nad czymś takim jest pracowanie. Jest to zawsze reagowanie na to, co jest potrzebą główną. I rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o moment niedawny, czyli pandemiczny, to ten moment izolacji, samotności, jakiegoś takiego strachu, niepewności był głównym tematem takich działań arteterapeutycznych. Mówię tutaj nie tylko oczywiście o osobach z jakimiś zaburzeniami, ale też osobach, które podejmują się brania udziału w arteterapii, a teraz no, jednak te tematy wojenne dominują.
0: Mhm. Pojawiło się też pytanie u pani Doroty o tą ciemną stronę wykonywania zawodu pracy arteterapeutycznej. Czy chcielibyście się do tego odnieść? Czy
2: masz
0: są
2: superwizora?
1: Czarna farba jest...
0: Trzeba mieć superwizora.
2: No, wskazane by
1: dobrze
2: było.
1: Dobrze by było. No, my mamy ten zespół terapeutyczny, że jest nawzajem jakby pracuje. Ja jestem samoukiem, można powiedzieć, no, ale jestem wspierany przez zespół. W zespole mam muzykoterapeutę po Akademii Wrocławskiej. To dokładnie to już jest ten kierunek. No, wybitna specjalistka, jakby, jeśli w tej dziedzinie. Ale ja bym też powiedział, przepraszam, nie można dać czegoś, czego jest takie powiedzenie, czego sam nie masz. Więc to też jest rodzaj jakichś zainteresowań i tak dalej. To na później no, to trzeba się spróbować.
0: To a propos tego rozeznania, tak? Czy się ktoś nadaje na arteterapeutę?
1: No tak, tak, tak, tak. A tych trudnych momentów, no ja pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi, więc to jest różnie. Ale na ogół w tej w uczestnicy tej terapii. No bywa tak, Ania, ty pisałaś to albo w doktoracie, albo w magisterskiej pracy, pamiętam, to wyłapałem, bo przykład...
2: Przypomnij mi, bo to dawno było.
1: Że czasami ten twórczy taki moment to jest objawem choroby. Tak, i tylko wtedy jest pianina i tak dalej, jest kilka takich kilka osób.
2: Taki żółt jest.
1: Taki
2: no.
1: pan, który na przykład odsuwał szafy i przy malowaniu, tam odświeżaniu jakby pokoju nagle żeśmy zobaczyli, że ma cały to jakieś techniczne rysunki. Nieprawdopodobnie. Fascynujące, tak, w tym wszystkim. Więc ten kontakt jest jakby różny, ale zwykle no, pracujemy z tymi osobami, które są w remisji.
0: Ale rozumiem, że taki spokój też trzeba mieć w sobie, tak? Dobrze to czytam?
1: No, są sytuacje, w których... trudne, tak. Ale wymaga to czasami cierpliwości... Trzeba wysłuchać.
2: Trzeba mieć też swój wentyl bezpieczeństwa, jakiś taki i Bartosz na pewno go ma w swojej własnej sztuce.
0: No właśnie, miałam pytać, czy sztuka własna jest taką przestrzenią oddechu?
2: Słuchajcie, chyba tak i na pewno tak, bo ja przez wiele, wiele lat nie zajmowałam się czynnie sztuką wykonawczą, chociaż
0: masz dyplom.
2: Mam taki dyplom, tylko pisałam książki, artykuły, zajmowałam się tą stroną teoretycznie naukową i po latach wyczułam potrzebę, niezwykłą potrzebę, żeby jednak wrócić do jakichś działań artystycznych, które właśnie dają mi większą możliwość gdzieś tam ukojenia siebie samej i dokonanie na sobie samej autoarteterapii.
0: I jest takie biennale, prawda?
2: Jest właśnie takie biennale. I po raz pierwszy no właśnie zdecydowałam się, że pokażę pracę, wyślę pracę. Włosi, którzy arteterapią też zajmują się od wielu lat, taką edycję, już trzecią biennale arteterapeutów stworzyli, pięknie to nazwali, żeby pokazać sztukę tych, którzy na co dzień leczą sztuką innych i każdy z nas tam mógł zgłosić do trzech prac. Wszystkie trzy moje prace przyjęli, może z tego powodu, że temat był utopia, wszyscy sobie wyobrazili piękne, kolorowe światy, a Anna Stryga bardziej poszła w utopię nieoczywistych, nierzeczywistych spraw, bo gdzieś tam zrobiłam sobie rozrachunek z samą sobą.
0: Musimy powoli kończyć, ale jeszcze takie samo pytanie do Bartosza o własną sztukę, a konkretnie chciałam zapytać o to, czy masz poczucie, że twoja sztuka się zmieniła, odkąd zacząłeś pracować w Domu Pomocy Społecznej, bo ten przepływ energii na pewno jest.
1: W 2004 roku wygrałem taką nagrodę na międzynarodowym triennale malarstwa i ten obraz nazywał się Gazmaska i miał takie oczy, takie spirale. Takie same spirale maluje Helena w swoich Madonnach. I to jakby zobaczyłem tę jej pracę, to byłem tym zafascynowany. Wracamy do tej relacji, to działa w dwie strony. To znaczy bywają takie trudne momenty, które są nie do opisania tak naprawdę. To nie są jakieś takie, że tam jakieś przemocy. To absolutnie nie. To raczej takiego psychicznego czasami jakby takiego odporności, jakiegoś wyparcia. Mhm. A poza tym to działa na mnie.
0: Bardzo pięknie Wam dziękuję. Doktor Anna Steliga i Bartosz Nalepa nam opowiadali o arteterapii. Michał Foltek i Jacek Młodochowski audycję zrealizowali. Grażyna Bochenek, bardzo serdecznie Państwu dziękuję z tymi myślami różnymi o sztuce i o znaczeniu sztuki. Może niektórzy myślą sobie, to tylko sztuka, ale ja chyba wychodzę z taką myślą, że to aż sztuka. Dziękuję, dobranoc.
2: Dobranoc.

Dobry wieczór, minęła 22:00, za mikrofonem, przed mikrofonem w zasadzie melduje się Łukasz Dunaj, jak co wtorek. Od czego by tu zacząć? No może od tego ogłoszenia mystikowego.

Halloween, I'm Alive, czyli dowód na to, że metal może być również pozytywny, żeby nie powiedzieć radosny. Zresztą kiedyś właśnie ten niemiecki zespół określał sam siebie mianem Happy Metalowców. Czy to się dobrze zestarzało? Nie wiem, natomiast dzisiejsze ogłoszenie Halloween jako kolejnej gwiazdy, która dołącza do line-upu Mystic Festivalu, widziałem, że wywołało mieszane reakcje. Z jednej strony fani tradycyjnych odmian metalu z dużym entuzjazmem powitali ten zespół, który prawdopodobnie zagra z dużą produkcją. Przypomnijmy, że od już kilku lat Halloween koncertuje z trzema wokalistami na pokładzie, tak więc jest to, można powiedzieć, takie porozumienie ponad podziałami, ale też chyba przykład na to, że można po latach funkcjonować normalnie, nie kłócić się o nazwę, nie pozywać wzajemnie, a cieszyć się z tego dziedzictwa, które muzycy przez kilka dekad wspólnie wypracowali. Będzie dzisiaj też trochę takiej muzyki w pierwszej godzinie, zwłaszcza, która, no właśnie, udowadnia, że metal również może być dobrą rozrywką. Ja przy okazji gorąco zachęcam, tak jak tydzień temu, tak jak w innych również audycjach, moi koledzy, koleżanki serdecznie również polecają głosowanie na Metal Top. Można głosować do 27 października, to już niecałe dwa tygodnie. Każdy głos się liczy, macie po 44 głosy do wyboru, ponad 800 utworów, a finał tego Metal Topu w Halloween 31 października. Ja bym bardzo chciał, żeby ta piosenka, która zabrzmi za chwilę, również w tej czołówce, no może nie dwudziestce, ale chociaż pięćdziesiątce się znalazła.

Ghost i Square Hammer. Utwór, który dowodzi, że czasami również na epkach zdarzają się zespołom utwory, które później stają się klasykiem w ich katalogu. I tak właśnie było z tym utworem. I myślę, że głos oddany na ten utwór, czy na Ghost, nie jest absolutnie głosem zmarnowanym. Są już ze mną goście dzisiejszej audycji Włącz ten hałas, ale zanim ich przedstawię, najpierw, jak to się ładnie mówi, niech przemówi muzyka.

0: Hypnosaur Afterlife, czyli utwór tytułowy z najnowszej płyty warszawskiego kwartetu, którego przedstawiciele są dzisiaj ze mną w studiu. Bartek Kulczycki, wokal klawisze.
1: To ja, cześć.
0: I Marcin Szustakowski, perkusja.
2: Witam.
0: Chciałbym zacząć może inaczej. Kiedy przyszliście do studia i zobaczyliście właśnie na playliście audycji Halloween i Ghost, to stwierdziliście, że w zasadzie to są wasze ulubione zespoły.
1: Moje.
0: Czy twoje, Bartku. My się na to absolutnie nie umawialiśmy. Tak wyszło. Ale jeżeli to są rzeczy, które w pewien sposób cię ukształtowały, czy wpłynęły na muzykę, którą gra Hypnozaur, to śmiem twierdzić, że raczej lubisz pogodną muzykę, pogodną odmianę metalu.
1: Znaczy, nie tylko, ale jak najbardziej duża część mojego gustu muzycznego wywodzi się właśnie z pogodnego metalu, tak. Czyli żeby było trochę ciężaru, ale żeby to nie była muzyka dołująca, która odbiera chęć do życia, tylko raczej ta, która daje energię w życiu.
0: No właśnie, bo z tym, że w Polsce to tak nie bardzo nam idzie granie i słuchanie rock'n'rolla, to się chyba możemy zgodzić, o czym świadczy chociażby no, absolutny brak popularności nurtu na przykład zespołów skandi rockowych, tak, które są już, można powiedzieć, legendarne, typu Backyard Babies czy Helicopters. Te zespoły albo w ogóle nie koncertują w Polsce, albo jak przyjadą, to tam z tymi frekwencjami lub obecnością pod sceną bywa bardzo różnie. No i okej, trzeba się z tym jakoś pogodzić i iść dalej.
1: Tak, byłem na Helicopters na głównej scenie Mystica, nie pamiętam ile lat temu, ale kilka lat temu, czy dwa, czy trzy. No i faktycznie, niestety w porównaniu do innych zespołów grających na głównej scenie, troszkę biednie było pod główną sceną. Akurat na tym jednym koncercie.
0: Tak, i była to taka przykra trochę konstatacja, ale chyba właśnie potwierdza tę tezę, od której wyszedłem. Natomiast moje pytanie jest troszeczkę inne. Czy w Polsce, czy na rodzimym rynku muzycznym, waszym zdaniem jest miejsce na zespół grający taką muzykę jak wy, czyli nazwijmy to przebojowy metal, dobrze zrobiony, który nie jest przaśny, który nie jest o kebabach, który nie niesie ze sobą różnych seksualnych aluzji, bo wiecie, trochę oczywiście nawiązuje i zarówno do Nocnego Kochanka, ale i do tej całej fali zespołów, które swoją ofertą muzyczną, tekstową, no troszeczkę urągają pewnym estetycznym normom. Tak bym to nazwał.
1: Marcin, nie odpalaj się, bądź dyplomatyczny.
2: Jestem dyplomatyczny, no to nic nie mówię.
0: Tak więc spróbuję dokończyć. Czy jest miejsce na taki zespół jak wasz? A może wy w ogóle się nie kategoryzujecie jako metal, hard rock? Może ja w ogóle błądzę?
1: To znaczy...
2: Jest problem z tą kategoryzacją nas.
1: Na razie Empiria dowodzi, że rzeczywiście tego miejsca nie ma, ale próbujemy wywalczyć sobie swoje miejsce i może kiedyś się uda i jednak udowodnimy, że jest inaczej.
2: Ale robiąc swoje, a nie dostosowując się do tego, na co jest oczekiwanie. No.
1: Tak. Nam przede wszystkim zależy na tym, żeby grać to, co nam gra w duszy, więc... Taka ciekawostka, dlatego powiedziałem, że to są akurat moje dwa ulubione zespoły, albo przynajmniej ze ścisłej topki, taki śmieszny zbieg okoliczności, że akurat Halloween i Ghost poleciały na wejście, jak wchodziliśmy do studia. Ale co chcę powiedzieć, to że każdy z nas słucha, z naszej czwórki w zespole, bardzo różnej muzyki, ale na pewno te wpływy takich właśnie zespołów typu Halloween Ghost, no, można...
2: Scandi Rock to jest akurat jedna z tych rzeczy, które nas łączą, bo ja się na Turbo Negro i Helicopters i Farf wychowaliśmy, to też...
1: No może akurat na tych trochę mniej.
2: Na podobnym jakby nurcie, co nie?
1: Tak, jak najbardziej. W każdym razie jak najbardziej. Te melodyjne zespoły z krajów nieanglojęzycznych śpiewające po angielsku, no to my wchodzimy przynajmniej pod tym względem do tej samej kategorii, ale nie kategoryzujemy się dokładnie jako jakiś tam, nie wiem, melodic, happy metal czy coś takiego. Nawet na słyszeliśmy tak wiele różnych określeń na naszą muzykę, od grunge'u, glamu, stonera, alternatywnego rocka, metalu, czy na przykład takie określenie, które mi się całkiem spodobało, heavy rock and roll, to też jest trochę coś, co pasuje do nas. No ale siłą rzeczy to jest... W dużej mierze, z wyjątkami, ale też każdy z nas trochę wpływa na tę muzykę, którą tworzymy. I fakt faktem, że akurat do tych zespołów typu Ghost, Halloween, na pewno jeśli chodzi o jakieś takie zamiłowanie do chwytliwych melodii, to myślę, że u nas można to znaleźć.
0: Z tego, co wymieniłeś, bardzo mi się glam grunge, taki wzrost spodobał. Marcin, ty zacząłeś mówić o tym, że nie chcecie grać tego, na co jest oczekiwanie, tak więc ja bym proponował, żebyś jednak troszeczkę się odpalił i powiedział twoim zdaniem, na co jest oczekiwanie, jeżeli chodzi o rodzimą scenę.
2: Nie wiem, ale jak aplikujemy do festiwali, widzimy, co koniec końców gra na tych festiwalach, a my nawet na małej scenie, gdzie nie znajdzie się dla nas miejsca, no moim zdaniem, no ja słucham takiej muzyki w sumie, jak my gramy, i no to dla mnie nie ma na takim festiwalu miejsca, no bo jest właśnie to, co mówiłeś, no ile może być zespołów, że śmieszna piosenka o kebabie, no albo ten, no to jest śmieszne raz, 5 razy, a nie co roku, no to samo, co nie?
0: Tu mówisz pewnie też o dużych takich rockowych spędach, na których przewijają się pewnie te same nazwy, tylko w różnych konfiguracjach. Ale po przerwie, bo teraz chciałbym zagrać krótką, 2-minutową piosenkę, wrócimy do rozmowy o tym, czy jest jednak miejsce dla was na tak zwanych poważnych festiwalach metalowych.

0: Danger. No właśnie, troszeczkę nie chciałbym, żeby ta rozmowa upłynęła też w takim tonie, że siedzimy tutaj we trzech i narzekamy, ale tak z tego, co słyszę, to wasza oferta muzyczna też pasuje pod festiwale, które są otwarte na bardziej, też mogę tak powiedzieć, rockowe brzmienia, czy to jest Mystic, czy to jest Summer Dying Cloud. Czyli tak troszeczkę mnie to dziwi. Czy to na razie wynika z jakiegoś pecha, czy myślicie, że to jest wszystko kwestia trochę też kontaktów personalnych z ludźmi, którzy stoją za tymi festiwalami?
1: Myślę, że to iluminacja.
2: Pech.
0: Illuminati.
2: Illuminati i pech. Nie,

0: na tworzeniu fajnych rzeczy i mamy nadzieję, że to też ktoś podłapie.
1: Też mam taką nadzieję i myślę, że chociażby ta audycja może być jakimś chociaż małym przyczynkiem do tego w przyszłości, ale wracając jeszcze na chwilę do tego, co za wami. Pamiętam, jak wasz pierwszy album, który ukazał się w pandemii, tak? No bo to był chyba rok 22, o ile pamiętam.
0: Tak, 22. Tak, pierwszy.
1: I promocją tego albumu zajmował się, i zresztą zajmuje się z wami do dzisiaj, Filip Sarnia, którego też serdecznie tutaj pewnie pozdrawiamy wszyscy.
0: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
1: I moja pierwsza reakcja, kiedy polecił mi wasz zespół, była taka, że kurczę, wreszcie ktoś gra taką muzykę. Że nie ma, bo trochę nad czym ubolewam, że z jednej strony u nas jest ekstrema, czyli death, black metal i jest srogo, jest ten szatan i tak ma być i ta scena jest prężna, rozwijająca się cały czas jakby zasilana nowymi zespołami, oczywiście mająca te swoje legendy, zespoły o już dużym statusie. Z drugiej strony jest mocna scena stonerowa, która chyba też troszeczkę dostała zadyszki, ale powiedzmy, że też ma tych kilku swoich liderów. No i właśnie, a gdzieś jest taki zespół jak wy i trochę nie może sobie znaleźć miejsca. Ja nad tym ubolewam. To samo odczuwałem rok temu, jeżeli chodzi o zespół Taraban, który no, wydał fantastyczny materiał, The Oath, mini album, no i postanowił się w zasadzie trochę rozpaść, tak? No
2: ale
1: bo tam
2: już
1: doszło do rozłamu.
2: Koncert.
1: Tak, no wiem, że wracają i no teraz mamy i Only Sons i Taraban, ale chodzi mi o to, że zawsze taka muzyka jakoś miała u nas pod górę.
0: To jest prawda. Ja też mam taki problem, że duża część zespołów, które lubię, rzadko wpadają do Polski ze względów ekonomicznych. Jak to są jakieś szwedzkie, nawet niemieckie czasem zespoły. Jest u nas trochę taki problem, mam wrażenie, że u nas to nie jest tak, że nie ma fanów rocka i metalu. Bo jak przyjeżdża Metallica, AC/DC i tego typu gwiazdy, no to zapełniają stadiony do ostatniego miejsca. Ale problem jest w tym, że jak jest tam mniejsza kapela, która nie jest aż takim wielką marką od 30-40 lat, to nagle się okazuje, że...
2: Nie ma po co marnować wieczoru, tak?
0: Tak. Więc jakieś takie zespoły jak, nie wiem, norweski Shining na przykład, parę lat temu byłem, grali w Chmurach. Świetny koncert dali, no ale przyszedłem do Chmura, tam było, nie wiem, z 50 osób może, coś takiego. Tak.
2: Tak samo jak to Valley of the Sun, tam patrzyłem na Spotify, najbardziej popularny numer, to ma 4,5 miliona wyświetleń, a no, będą grali po nas w Chmurach. No i tam też pewnie 50-100 osób, to jest taki maks, na co liczymy.
0: Doskonały zespół z podobnej kategorii co Ghost, może trochę mniej komediowy, a bardziej taki vintage rockowy, którego mam akurat koszulkę na sobie, Ear of the Goat, grali czy to w tym, czy w zeszłym roku
1: Na Summer Dying Cloud i też
0: ale w grali w Krakowie, Ja byłem na tym koncercie w Krakowie, no i też no, to nie był pełny klub zdecydowanie, a to też nie był duży klub i przy okazji nie był pełny. No więc to trochę mamy z tym problem, mam wrażenie, w Polsce, że mało się interesujemy jako naród mniejszymi zespołami, które wcale nie odbiegają jakością od tych wielkich. Nawet nie mówię o nas, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj się mówić, że my też nie odbiegamy, ale te zespoły, które ja naprawdę super mega szanuję, też graliśmy w bodajże listopadzie zeszłego roku.
2: W grudniu.
0: Support tutaj w Warszawie przed jednym, szczerze mówiąc, z moich ulubionych dzisiaj grających zespołów, czyli Blood Command. I no, było trochę ludzi w Chmurach, no ale to dalej to są Chmury, nie? A to nie jest stodoła.
2: Nie, to było w Hydro. W Hydro Zagadce to było.
0: Przepraszam, oczywiście,
2: ale
0: że to
2: też
0: było
2: nie było pełno.
0: Za ścianą.
2: No.
1: No dobrze, to teraz dla odmiany uważam, że chyba najbardziej przebojowy fragment waszej nowej płyty.

0: Live Flower i po raz trzeci dzisiejszego wieczoru Hypnozaur. Ja jeszcze bym chciał, Bartku, powrócić do tej dobrej zabawy. Powiedziałeś coś takiego, a najważniejsze jest dobrze się bawić. Ja troszeczkę bym nie chciał też uciekać w romantyzowanie tej dobrej zabawy, bo żeby zagrać te koncerty, które planujecie, żeby nagrać tę muzykę, którą tworzycie, trzeba bardzo dużo pracy, bardzo dużo też pieniędzy, wszystkich jakby zasobów, które posiadacie, włożyć w ten efekt końcowy. I czasami po prostu po ludzku można się zderzyć z jakąś taką ścianą obojętności, która wywołuje frustrację. I to też jest, myślę, bardzo naturalny stan. No i właśnie, bo na samym początku naszej rozmowy wspomnieliście coś takiego, że no, próbujemy, czasami jest trudno. I jak sobie radzicie z takim poczuciem, że czasami może bijecie głową w mur?
1: Nawet ta mała odpowiedź, powiedzmy w mniejszej skali, którą i tak dostajemy, nas, myślę, że potrafi nieźle podbudować, bo jednak nasze albumy, dwa do tej pory pełne, oba zbierały naprawdę bardzo pozytywne recenzje. Jak byliśmy na tej małej trasie zagranicznej, o której tutaj Marcin mówił, to też nam się zdarzyło spotkać na przykład w miejscowości Braszów w Rumunii chłopaka, który jak graliśmy koncert, patrzy, że on tak, jak ja śpiewam, to on rusza ustami, jakby on zna tekst, nie? I zagadałem do niego potem, że ej, ty znasz nasze piosenki, a on mówi, że tak, słucham codziennie, idąc do szkoły, czy tam...
2: Nie, do pracy.
1: Do pracy, czy gdzieś, i to mi daje energię na cały dzień. Więc są takie małe rzeczy, które potrafią podbudować człowieka, jak nie mamy jakichś ogromnych oczekiwań co do tego. Oczywiście tutaj nie jest tajemnicą, że jakby finansowo wychodzimy na duży minus, mając ten zespół, więc musimy mieć przy okazji... ustatkowane życie, żeby nas było stać na to, żeby wydawać albumy, produkować winyle. Ale no, radzimy sobie z tym tak. Mamy takie zespołowe powiedzonko, które często mówimy, że niskie oczekiwania kluczem do sukcesu. To nam towarzyszy to całą karierę. I no, nie podłamujemy się. Ja myślę, że jeszcze tych, jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, 10, paręnaście lat wstecz, to pewnie wtedy miałem rzeczywiście marzenia o tym, że ja będę grał na...
2: Zarabiał z muzyki.
1: Znacznie większych scenach niż gram obecnie, ale to nie jest do końca tak, że ja się tutaj daję załamywać takim faktom, tylko staram się po prostu czerpać radość z tego, co i tak mam. A do tej pory poprzednie zespoły, które miałem, rozpadały się często, zawsze, ze względów interpersonalnych i jeśli się udało tutaj znaleźć trzech kolegów towarzyszących mi na tej ścieżce, średnio udanej kariery, ale wesołej, zabawnej i niosącej za sobą wiele doświadczeń, imprez, ciekawych wspomnień, no to jest dla mnie i tak satysfakcja życiowa.
2: Udało nam się nie rozpaść, no to jest sukces. To.
0: Tak, niskie oczekiwania źródłem sukcesu i myślę sobie, że to jest niezłe credo. Też wspomniałeś o tych dobrych recenzjach, bo faktycznie zazwyczaj jak widzę, że jest gdzieś pisane o Hypnozaur, to w pozytywnym tonie, tylko że nie wiadomo, czy to się na coś już w dzisiejszym świecie przekłada. Jeżeli nawet wielkie wytwórnie marzą o tym, żeby jeżeli wydają debiutantów, to tylko modlą się w cudzysłowie o to, żeby utwór takiego debiutanta, debiutantki poszedł w tak zwany viral, to może jakoś to zatrybi, to może ktoś tego posłucha. Czy w undergroundzie waszym zdaniem również jest możliwe takie zjawisko?
1: Pewnie jest. No, światem też po części rządzą przypadki, więc coś się może stać niespodziewanie viralowe, ale pewnie dużo rzeczy, które są viralowe, są raczej celowo viralowe, napędzane przez kogoś, kto jakby ma instrumenty, żeby sprawić, żeby coś się stało viralowe. No bo jednak nie oszukujmy się, dużo, dużo znanych ludzi jest znanych, bo ktoś podziałał i ta osoba się stała znana.
2: Poza tym też mody się, jest ten cykl, co nie, i teraz słucha się takiej muzyki, a może za 5 lat, nie wiem, wszyscy będą słuchali skandynawskiego rock'n'rolla w Polsce. No, zmienia się. Dużo razy już ten cykl przechodził, więc trzeba robić swoje i trzymać kciuki, że może kiedyś wyjdzie.
0: No to dużym optymizmem tutaj powiało, a my wrócimy do waszej pierwszej płyty.

0: On the Run, Bang Bang, czyli płyta Doomsday, rok 22, ale mamy rok 26, płyta Afterlife jest tą najnowszą i będziecie ją promować, no, taką trasą, powiedziałbym, wymagającą. Dużo tych dat jest, bardzo wręcz.
1: Tak, jest dat
2: 12 koncertów Six Saints. Jeden mamy prywatny, swój własny show w Warszawie w przyszłą, w tą niedzielę.
1: A że prywatny?
0: Ale można przyjść.
2: No, zapraszamy. No,
1: gramy prywatny support przed amerykańskim zespołem.
2: No dokładnie.
1: Tak, więc trasy zaczynamy już teraz w najbliższy weekend, więc w piątek nas będzie można odwiedzić w Katowicach.
0: Tak, przepraszam. Był kolega na pamięć, wszystko wie. W sobotę, Bielsko-Biała.
1: Tak, tak, tak. Nie, to pamiętam, tylko chciałem jeszcze, przepraszam, bo mi się wygasił telefon, a musiałem sobie przypomnieć. Piątek, Katowice, piąty dom, a sobotę Bielsko-Biała, klub Stolarnia, a w niedzielę już jesteśmy z powrotem w Warszawie w klubie Chmury.
0: I mamy trzy podwójne wejściówki na te koncerty, a w zasadzie na wszystkie koncerty, tak, waszej trasy. Do wyboru, do koloru. Piszcie na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Łukasz.dunajmałparadio357.pl. W treści Hypnozaur i w nawiasie, powiedzmy, miasto. Możecie sprawdzić na social mediach Hypnozaura, gdzie te daty, bo koncertów jest, tak jak padło przed chwilą, aż 13.
1: Tak, to ja może tak w 10 sekund wymienię te miasta. Katowice, Bielsko-Biała, Warszawa, Białystok, Kielce, Szczecin, Wrocław, Łódź, Tarnów, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, więc jak ktoś jest w pobliżu któregoś z tych miast, albo wręcz wewnątrz murów miasta, to zapraszamy.
0: No zwłaszcza jak jest wewnątrz murów miast, to bardzo, bardzo polecamy. To na pewno nie będzie zmarnowany wieczór. Na pewno warto wyjść z domu, mimo że już będzie tak bardzo październikowo i bardzo listopadowo. Ja wam serdecznie dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że ta nazwa też Hypnozaur się troszeczkę poniesie. No i cóż, trzymam kciuki.
2: Dziękujemy
1: Dzięki
2: bardzo.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiamy gorąco słuchaczy. I mamy nadzieję, że się widzimy na trasie.
2: Do zobaczenia.
1: Już w najbliższych 3 miesiącach. Październik, listopad, grudzień, to jest okazja, żeby nas zobaczyć.
0: Piszcie maile i jeszcze na zakończenie World of Insanity.

Hypnosaur, World of Insanity. Dość tłocznie się robi, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. No, zazwyczaj tak to wygląda jesienią, ponieważ w ten najbliższy weekend również rozpocznie się trasa Blinded 23 z towarzyszeniem zespołów Only Sons i Four Dots. Pierwszy koncert 17 października w Gdyni i dzień później Bydgoszcz. I również na te koncerty mam dla was dwie podwójne wejściówki. Za tydzień będą i na pozostałe koncerty trasy, ale jak to mówią, nie wszystko naraz, proszę państwa. Tak więc również zasady takie same jak w przypadku Hypnozaura. Dzisiaj taki dzień po prostu Mikołajki. Piszecie maila i data, to znaczy Blinded 23 w nazwie maila, w tytule, w nawiasie miasto Gdynia lub Bydgoszcz. Dwie pierwsze osoby zostaną uhonorowane właśnie podwójną wejściówką plus być może jeszcze jakąś niespodzianką, ale to na razie nie będę zdradzał, bo nie byłoby niespodzianki.

0: restricted pretty much all the time.
1: Climb check, coming up to 1930. 3-0, 1930.
2: Przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
3: Ping-pong.
4: Ping.
2: Brawo, jest ping-pong.
3: Chill na kanapach.
4: Ping.
2: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
3: Może selfiaczek z kimś znanym?
2: Sprawdźmy.
4: Ping.
2: Oczywiście.
3: Fryty belgijskie.
4: Ping.
2: Są fryty.
3: To trambambula?
4: Ping.
2: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
3: Kupowanie winyla.
4: Ping.
2: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
3: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
5: Radio 357.
6: Minęła 23:00.

Outshine. To chyba pierwszy raz, kiedy Soundgarden gości w audycji Włącz ten hałas, ale czy mogłaby być ku temu lepsza okazja niż 35-lecie wspaniałej płyty Bad Motor Finger. Płyty, która właśnie w zeszłym tygodniu obchodziła swoje 35-lecie. Wspaniały dokument czasów, kiedy zespół jest już, był u szczytu swoich kreatywnych sił, ale jeszcze o krok przed tym komercyjnym przełomem, który nastąpi na płycie Super Unknown. Album jeszcze bez ballad, ciężki, opatrzony taką wręcz metalową produkcją Terry'ego Data, wprowadzający Soundgarden do Ligi Mistrzów Ciężkiego Rocka.

Soundgarden, Slaves and Bulldozers. Najcięższy chyba fragment płyty Bad Motor Finger. A wokalnie, no, Chris Cornell. To jest moim zdaniem przynajmniej półka równa Roberta Planta i Jana Gillana w swoim prime, tylko oczywiście 20 kilka lat później. Na chwilkę chciałbym wrócić do konkursu sprzed godziny 23. W ten weekend startuje trasa Blinded 23, Only Sons, Four Dots. Dwa koncerty 17 października. Gdynia, dzień później Bydgoszcz. Jest jeszcze do rozdania podwójna wyjściówka na Bydgoszcz, tak więc piszcie łukasz.dunajmałparadio357.pl. A teraz pierwszy singiel z płyty Bad Motor Finger, utwór, którego fragment pojawił się również w zwiastunie programu MTV's Headbangers Ball i w ogóle mnie to nie dziwi.

Jesus Christ Pose, czyli utwór z kategorii Klękajcie Narody, i nie mam tutaj na myśli Chrisa Cornella, który w klipie wciela się w wiadomo kogo, w samego Mesjasza, no i zresztą Soundgarden miał z tego powodu kłopoty i klip trafił na, no, można powiedzieć, troszeczkę się stał cenzurowany, ale to dawne dzieje. A teraz przykład takiego utworu z tejże płyty, który sprawia, że myślimy sobie, że jednak te inspiracje punk rockiem również w Soundgarden, w ich brzmieniu, były bardzo istotne.

Space Pollution. A ja tylko wspomnę, że na ten i wiele innych utworów Soundgarden, a przynajmniej kilka utworów Soundgarden, można zagłosować również w Metaltopie tegorocznym. Rok 91. Wtedy ukazała się płyta Bad Motor Finger. Znowu najmodniejszą muzyką na świecie był głośny rock. No, to, co się działo wtedy, jest chyba bez precedensu w historii współczesnej muzyki gitarowej. Czarny album Metallica, Use Your Illusion, Guns N' Roses, Ten, Pearl Jam, Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers i oczywiście nade wszystko Nevermind. I te płyty no, zmieniały reguły gry. Grunge rozsiadł się na tronie, ten pudel metal z poprzedniej epoki przestał być z dnia na dzień modny i potrzebny. No i właśnie w to wszystko wpasował się Soundgarden, który był zespołem mającym pewien problem z odnalezieniem się na scenie wówczas, gdyż brzmieli zbyt tradycyjnie i hardrockowo, aby robić za takich jak heroldów grunge'u, ale też trochę zbyt alternatywnie, żeby wpisywać się w grono tych właśnie obrońców gitarowej tradycji, ale te wspaniałe single z tej płyty Rusty Cage, Outshined, Jesus Christ Pose sprawiły, że album się poniósł. No, poza tym Chris Cornell na froncie, to w zasadzie już nic więcej nie trzeba było. I jeszcze na zakończenie tego przypomnienia albumu Bad Motor Finger utwór, o którym przyznaję, sam trochę zapomniałem, a jest absolutnie fantastyczny.

Marilyn Manson, Irresponsible Hate Anthem. A teraz jesteśmy w roku 1996. Nie ma już praktycznie śladów po grunge'u. Metallica ścina włosy i wydaje album Load. A na to wszystko wchodzi Marilyn Manson ze swoim drugim albumem Antichrist Superstar, ze swoim obrazoburczym, przekraczającym wszelkie granice wizerunkiem. No i robi się ciekawie. Amerykańscy obrońcy moralności odsądzają zespół, a przede wszystkim jego lidera, od czci i wiary. No, pojawia się pierwszy wróg publiczny, pierwszy antychryst Ameryki.

Tourniquet, czyli kolejny bardzo pamiętny fragment albumu Antichrist Superstar. W trakcie pracy nad płytą w obozie zespołu nie działo się najlepiej. I to jest, myślę, mało powiedzieć, że nie działo się najlepiej. Muzycy pogrążali się w nałogach, w szaleństwie. Też ta sława, która nagle na nich spadła, no, najwyraźniej zaszumiała niektórym. No i na czym cierpiały oczywiście relacje między nimi. Trent Reznor, który podpisał kontrakt z Marilynem Mansonem, z grupą Marilyn Manson w swojej wytwórni Nothing Records, był obecny w studiu podczas pracy nad albumem Antichrist Superstar, ale zniechęcony taką postępującą degrengoladą w trakcie tych prac, no, w pewnym momencie wymiksował się z tego, skupił się na produkcji ścieżki dźwiękowej do Zagubionej autostrady Davida Lyncha. W trakcie nagrań wyrzucono z zespołu muzyka Daisy Berkowitz, chyba był ofiarą tych różnych waśni w zespole. Podziękowano także za współpracę współproducentowi Dave'owi Ogilvy i produkcją zajął się wtedy Sean Bevan, który musiał tę płytę dokończyć i działania, z którym muzycy po czasie wspominali dobrze, dodając, że ten na nowo ich ze sobą połączył. Album ukazał się 8 października 96. Okazał się wielkim sukcesem, a w amerykańskich mediach napisano: Marilyn Manson, człowiek, który ostatecznie zabił grunge.

Beautiful People. Riff, którego mutacje pojawiały się w wielu utworach nagrywanych przez różne zespoły, zwłaszcza na początku XXI wieku. Utwór trochę można powiedzieć emblematyczny dla tamtego czasu, właśnie końca lat 90. i początku następnego milenium. Utwór, który również gdzieś można powiedzieć przyklejany był do estetyki new metalowej, chociaż z nią tak naprawdę nie miał niczego wspólnego i chyba już na zawsze pozostał największym hitem Marilyna Mansona.

Everyone Will Suffer Now. Taki pozytywny przekaz news ze sobą Marilyn Manson, a utwór Little Horn. To był początek takiego wielkiego tryptyku Marilyna Mansona, cyklu trzech albumów, które pozostały jego najlepszymi dziełami, czyli właśnie Antichrist, Superstar, Mechanical Animals z roku 98 oraz wieńczący ten cykl album Hollywood, po którym Marilyn Manson po raz pierwszy pojawił się w Polsce na pamiętnym koncercie na warszawskim Torwarze. Te trzy albumy stanowią pewną trylogię i do dzisiaj przez fanów są uważane za, no zresztą słusznie, za jego szczytowe osiągnięcia, chociaż też znam takich, którzy uważają, że album Pale Emperor był absolutnie powrotem do najwyższej artystycznej formy. Dwa ostatnie utwory z Antichrist Superstar szczególnie są warte uwagi, szczególnie warte przypomnienia. Na razie pierwszy z nich Reflecting God. Yeah, well.

Tak brzmiał Marilyn Manson 3 dekady temu. W puli utworów do głosowania w Metal Topie 6 propozycji od Marilyna Mansona. W zeszłym roku najwyżej The Beautiful People, oczywiście na miejscu 101. A taka ciekawostka, Soundgarden, Spoonman na miejscu 55. Obu zespołom życzę wzrostów. To już wszystko na dzisiaj. Audycję realizował Michał Foltak. Słyszymy się za tydzień o tej samej godzinie we Włącz ten hałas. A na zakończenie utwór, który zamyka również album Antichrist Superstar z 1996 roku, Man That You Fear. Do usłyszenia.

0: souls will be destroyed. When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed.
1: No, to już ta pora. Czas na dalekie dźwiękowe podróże.
2: Pogranicze dźwięków.

Potęga teraźniejszości. Jesteśmy lżejsi od piórka. Dagadana płynie w zupełnie innym kierunku niż do tej pory, ale w bardzo ciekawym, muszę przyznać, a ten utwór naprawdę wpadający w ucho. Płynę nad chmurami to, drodzy Państwo, kolejny singiel zapowiadający płytę Lumen, która ma się ukazać w marcu przyszłego roku. A tu pogranicze dźwięków. Przed mikrofonem Artur Gaweł. Audycję realizuje Milena Krupińska. Jest z nami także piesek Fafur, obiecany. Chyba sobie siedzi pod stołem grzecznie. Mam nadzieję, że będzie tak grzeczny do końca tej audycji. Pogranicze dźwięków do godziny drugiej, a na dzisiejszej playliście kolejne piękne nowości.

To sentymentalny powrót do korzeni. Na południe, na wschód trochę, w Bieszczady na pewno. No i taka inspiracja kulturą i muzyką Łemków i Bojków. Carisal i Ach, żałuję, żałuję. Utwór, który zapowiada płytę Łemkowskie Echa, której będziemy mieli okazję posłuchać pod koniec października w całości. Karina gościła także w cyklu Sztuka Puka Marty Kuli. Proszę odsłuchać koniecznie w naszych podcastach. To było w popołudniówce Radia 357. No a sama artystka odwiedzi także audycję już niedługo Cool Kid of Jazz. Proszę sprawdzić. A my jako Radio 357 mamy oczywiście patronat nad tym wydawnictwem, co mnie bardzo cieszy. Teraz Zbyt lekko. Ten singiel usłyszeliśmy kilka dni temu. Przynajmniej mnie, mam nadzieję, że państwa też przeniesie nad Łemkowską rzekę.

Jak złapać oddech? No to tylko w domu, w Bieszczadach, z gitarą, po kostki w wodzie, na przykład w górskiej rzece. Wiecie, o czym mówię. Zagadałem się wcześniej tutaj z Martą Kulą i tak sobie rozmawialiśmy właśnie przez Martę Kulę z Karisal, czyli z Kariną, o tym, że jesteśmy tak naprawdę ziomkami, bo ja pochodzę z Sanoka, a Karina trochę z bardziej głębokich Bieszczadów. No cóż, pewnie będziemy musieli się kiedyś spotkać tutaj w studiu i porozmawiać, ale najpierw rozmowa w Cool Kid of Jazz. Na tę rozmowę serdecznie zapraszamy. Zbyt lekko to kolejny zwiastun płyty Łemkowskie Echa Karisal. Ta płyta ukaże się 29 października. Czekamy na album z niecierpliwością. No i tak sobie podglądam teraz sociale Karisal. No i okazuje się, że ta piękna sesja zdjęciowa na płytę odbyła się w sanockim skansenie zaledwie miesiąc przed tragicznym pożarem, który miał miejsce właśnie w tym miejscu. Sesja zdjęciowa naprawdę piękna, Państwu polecam bardzo serdecznie, ale polecam także, a może przede wszystkim, muzykę. Czekamy na nią z niecierpliwością, no i pozdrawiamy Karinę oraz cały zespół. A teraz kolejni artyści, którzy mnie zachwycili, no to kierunek Litwa.

Garbonatas, czyli po litewsku kręcony. To najnowsza płyta grupy zatytułowana, uwaga, tłumaczę z litewskiego, miejsce i czas nie mają znaczenia, spotkamy się z zamkniętymi oczami. So romantic, ale chciałbym tak, chyba. Kiedyś. Milena Krupińska wysyła mi tutaj zdjęcie, że jednak piesek siedzi na kolankach, nie pod stołem. To taka wiadomość. A my dalej płyniemy z tymi Litwinami.

No i zaglądnęliśmy do naszych północnych sąsiadów, a tam jakby taką melancholią i chłodem trochę wieje. No, bo to północ, Garbonatas, to właśnie oni w pograniczu dźwięków, czterech blondynów z Wilna. Ja muszę stwierdzić, że scena litewska zaskakuje, no i to bardzo pozytywnie. Powinniśmy oczywiście częściej ich zapraszać na koncerty do naszego kraju. Mi się udało kiedyś być na takim koncercie Killa Vejas w warszawskich Chmurach. Fantastyczny to był koncert. No cóż, drodzy Państwo, czy właśnie Państwu podoba się to litewskie granie? Proszę dać znać na Instagramie, bo tam wisi sobie zdjęcie, pod którym będzie playlista dzisiejszej audycji. No i co? No i pod tym zdjęciem można wpisywać sobie komentarze albo po prostu rozpocząć listę obecności. Proszę się tam wpisywać. Przed nami teraz po raz ostatni Garbonatas, a ten utwór to już niestraszne. To tłumaczenie z języka litewskiego. Być może niestraszne jest właśnie ujadanie psów, które za chwilę usłyszymy.

0: Garbonatas i Nebebajsu. Polecamy ich najnowszą płytę. Bardzo, ale to bardzo przyjemne dźwięki.
1: Radio 357.
0: Tu pogranicze dźwięków ciemną, zimną nocą na antenie Radia 357. No to teraz trochę wstajemy, bo mamy też nowe dźwięki od Szatakuś.

Szata, Kuś i Złoto wraz z Leszkiem Możdżerem i Łukaszem Dębińskim. Znakomita, spokojna i taka refleksyjna kompozycja, no a wcześniej Wstajemy z kolan. Płyta Królestwo, drodzy Państwo, objawia nam się, a na tej płycie Królestwo znakomici goście. Magię spod swoich palców wypuszcza nam tutaj wspomniany wcześniej Leszek Możdżer, Łukasz Dębiński, który był już w pograniczu dźwięków u nas na antenie i opowiadał o handpanie właśnie. No i na tym handpanie, na kosmicznym instrumencie tutaj gra. No i oczywiście sama Małgorzata Kuś z mocnymi, ale bardzo mądrymi opowieściami tekstowymi. Świetny wokal. To wszystko ma wydźwięk bardzo osobisty. Królestwo również poleca się na jesień Państwa uwadze. Proszę odsłuchać właśnie tę płytę. No a my teraz trochę będziemy mówić o koncertach, bo jutro w warszawskim, pardon, to tu, poleca się koncert Jamesa Holdena i Wacława Zimpla.

Ależ jutro szykuje się uczta dźwiękowa. Pardon, to tu Warszawa, Wacław Zimpel i siedzący mu na kolanach James Holden. Muzyczni bracia, no tak można powiedzieć, no i klarnet Wacława łamany tutaj taką przestrzenną elektroniką Jamesa. Fantastycznie zapowiada się ten wieczór. Czy ktoś z Państwa wybiera się na ten koncert? Jeśli tak, no to się spotkamy. Proszę dać znać. A my na antenie w pograniczu dźwięków zagraliśmy sobie z płyty The Universe Will Take Care of You. Wspaniale jest to pocieszający tytuł, muszę powiedzieć. No to teraz ja chciałbym Państwu zaproponować podróż z Holdenem, ale już bez Wacława Zimpla. Tymczasowo, no tak, ale wrócimy do Wacława. Wacław, wybacz.

Działo się w tym utworze, na pewno bardziej niż na grzybobraniu. Wirujący taniec, a wcześniej zaklęcia obiektów nieożywionych. James Holden and the Animal Spirits. W pograniczu dźwięków meldują się, to teraz po prostu będzie o duchach zwierząt. Jakie one są?

0: James Holden i duchy zwierząt. Ależ to znakomite. Sesja studyjna zespołu Na Setę w studiu Sacred Walls w Londynie, rok 2017 to był. Czy ktoś w ogóle jeszcze tak robi, tak nagrywa? Pewnie znalazłoby się paru artystów. No dobrze, to my teraz wracamy do Wacława i wracamy po latach do Doroty Masłowskiej.
1: Zapamiętaj te wakacje. Ślepy żar, co nam wypala oczy, niebo jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Nieproszony, spalin dając krzący. Barki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki, światłowodów. Mnóstwo gwiazdek, by nakarmić modę. Smród nagrzanych samochodów. Polska znów poderwała bombowce.

Wakacje podszyte wojną. Ależ to będzie ciekawa płyta. Czekam na nią i czuję to w kościach, także po okładce, którą dzisiaj zauważyłem w mediach społecznościowych. Zresztą, drodzy Państwo, proszę sprawdzić samemu. Pojawiła się także informacja, że płyta tego duetu, czyli duetu My i Ja, pojawi się 16 listopada na winylu. Także Dorota Masłowska i Wacław Zimpel. Zaskakuje mnie ten duet, ale tak bardzo pozytywnie i czekam na efekty. No dobrze, drodzy Państwo, ani się spostrzegliśmy, a przechodzimy do sekcji country. No, tych nowości tej jesieni jest naprawdę bardzo dużo. Nową płytę szykuje Hiob Dylan.

Ten motyw muzyczny jakby znany. Kto go kojarzy? Proszę pisać artur.gawel@radio357.pl. Hiob Dylan jak zwykle trafnie o Polsce B, a może także o Polsce A. Country po polsku, album Nie Jesteś Stąd nakładem Hasiok Records. Przewidziany jest na listopad, wtedy rusza preorder tej płyty. Proszę zobaczyć także teledysk, zacny. Driftują BM-ki, trójeczki, pewnie później miał miejsce grill, tak mi się wydaje. No i niech mi ktoś powie, że nie dzieje się w naszej muzyce. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jesień jest mocna. No a nie wiem, czy ktoś pamięta, że country grali także Micze.

Oh yeah, love your country, tak zatytułowana jest ta płyta. To wszystko działo się w roku 2003, jakieś takie totalnie szczeniackie czasy, pamiętam to z liceum. No ale żeby już o tej godzinie być totalnie poważnym, to teraz totalnie poważne dźwięki. Takie do spania, powiedziałbym. Istok Koren i Rafael Rogiński. Proszę bardzo.

Istok Koren i Rafał Rogiński. Ta płyta nigdy, ale to nigdy mi się nie znudzi. Świetna instrumentalnie, kapitalne gitary, aranżacje, wszystko naprawdę cud, miód. Nocturnal Consolations, tak właśnie ona jest zatytułowana. Jej premiera miała miejsce właśnie w tym roku, w roku 2020. Szóstym. Na koniec, prawie na koniec naszego spotkania, płyta, której mam trochę niedosyt. Ostatnio w Wiszących Ogrodach zagraliśmy sobie co nieco Space Africa i oni także byli na festiwalu Unsound w Krakowie. Jeśli ktoś z Państwa był, no to proszę się pochwalić i proszę napisać, jak było. No to przed nami Space Africa.